0: W uroczystości uczestniczył też szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
1: Pierwsze polskie F-35 na polskim niebie. To najlepsi na świecie piloci otrzymują dzisiaj najlepszy na świecie sprzęt. Wzmacniamy polską architekturę bezpieczeństwa.
0: W łasku są trzy pierwsze myśliwce F-35. Docelowo w Wojsku Polskim będą 32 takie samoloty.
2: To są aktualności jedynki.
0: Zarzuty dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach usłyszały zarzuty. Kobiety zostały przesłuchane w sprawie tragicznego wypadku z udziałem 2-letniego chłopca. Dziecko utopiło się w oczku wodnym, mówi Remigiusz Krynka z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
3: Jedna z pań przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga podejrzana odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy się przyznaje, czy nie do zarzucanego jej czynu. Wobec obu kobiet prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 3 razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się do wszystkich osób i wszystkich świadków oraz do siebie nawzajem.
0: Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci chłopca było utonięcie. Będą ograniczenia, ma być bezpieczniej. Warszawa wprowadza nowe zasady dla wynajmowanych hulajnóg elektrycznych. Dzięki porozumieniu Zarządu Dróg Miejskich z operatorami pojazdów wytyczone zostały kolejne obszary, na których poruszanie się nimi będzie zabronione lub ograniczone, mówił w mediach społecznościowych prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
4: Po pierwsze, hulajnogi nie wjadą ani na Starówkę, ani do Ogrodu Krasińskich, ani do Łazienek. W tych miejscach hulajnogi po prostu nie będą działać. Po drugie, w niektórych miejscach hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę. Na przykład tutaj, na Placu Centralnym, czy na ulicy Zgoda, czy Złotej. Po trzecie, nie będzie można zostawiać hulajnog w tych miejscach, które się do tego nie nadają, na przykład na mostach albo w parkach. Po czwarte, operatorzy będą mieli obowiązek reagowania na pozostawianie hulajnog w nieodpowiednim miejscu. Za brak odpowiedzi i reakcji będą groziły im kary.
0: Nowe zasady wejdą w życie 3 czerwca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Noc pogodna. Uwaga jednak na mgły. Zwłaszcza na północy i północnym zachodzie ograniczać widzialność mogą do 300 metrów. Temperatura od 4 stopni na Podlasiu do 9-11 w centrum kraju.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Jest taka akcja, która nazywa się Polska na tak. I są fantastyczne miejsca, które chcemy Państwu pokazać. Będą balony, kolorowe okna do nieba, liga zaprzęgowa, krater na Marsie i uwaga, mrożące krew w żyłach wampiry. Oraz niezwykła historia i barwni ludzie, którzy tę historię cały czas piszą.
6: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę.
5: Rypin, Ziemia Dobrzyńska. Dziś od 9:00. Polska na tak. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

I'm the one. To ja jestem tym, który zawsze mówił, że nikogo nie potrzebuje. Tym, który nigdy się nie zakochuje. Spójrz, co zrobiłeś. Nie mogę przestać myśleć o tobie. Don Williams, proszę państwa, ponownie, bo w drugiej godzinie słuchaliśmy kilku jego utworów, otworzył trzecią godzinę naszego spotkania piosenką, która znalazła się właśnie na tej płycie, na którą czekamy i której premiera wyznaczona jest na dzień 29 maja. Płycie, na której znalazły się utwory nigdy wcześniej niewydane. Jeszcze jednego takiego posłuchamy za moment, ale jak to zwykle w trzeciej godzinie będziemy poruszać się również w obszarze problemów motoryzacyjnych. Kto z jakimi uprawnieniami może kierować motocyklem? Na to pytanie przybliżą nam odpowiedź Izabela Kosteszyn i Patryk Kuniszewicz, ale proszę państwa, poza Donem Williamsem i tymi właśnie odcinkami rozmów naszych dziennikarzy, słuchać będziemy piosenek Ellie Langley i Camerona Marlowe z ich najnowszych wydanych w tym roku płyt.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Sezon motocyklowy wystartował już naprawdę dawno i oczywiście korzystają z tego wszyscy ci, którzy mają uprawnienia do prowadzenia jednośladu. Oczywiście bardzo ważny jest ubiór, bo ten chroni nomen omen niechronionych uczestników ruchu drogowego. Obowiązkowy jest również kask, no i głęboka wyobraźnia, bo jednak jazda jednośladem do przyjemnych na pewno należy, ale niekoniecznie bezpiecznych i trzeba się pilnować na każdym kroku. Ale jak się okazuje, to nie jest tak, że jednośladem mogą jeździć wyłącznie osoby, które ukończyły kurs kategorii A, a potem zdały egzamin państwowy, teoretyczny i praktyczny. Jednośladami niewielkiej pojemności mogą się też poruszać ci, którzy dotychczas jeździli wyłącznie samochodem.
2: Właściciele praw jazdy kategorii B, którzy posiadają uprawnienia od co najmniej 3 lat, mają możliwość również jazdy na jednośladach z silnikami o pojemności do 125 cm sześciennych. W praktyce jednak wielu kierowców nigdy motocykla nie prowadziło. Ale wakacje to jest taki moment, kiedy często próbujemy nowych rzeczy. Czy w razie, gdyby tacy kierowcy zdecydowali się skorzystać ze swoich uprawnień, to powinni najpierw wykupić kilka lekcji jazdy z instruktorem?
3: Prawda jest taka, że jest tylko jeden pojazd na świecie, którym jak raz się nauczymy jeździć, to będziemy tym potrafić, czyli rower.
1: Mówi Marcin Sygocki, instruktor nauki jazdy.
3: I rzeczywiście ten rower pomógłby nam w prowadzeniu motocykla, ale kierowcy, którzy już mają prawo jazdy tej kategorii B, czyli nauczyli się jeździć samochodem, nauczyli się też koordynacji ruchowej pomiędzy rękoma i nogami. Przede wszystkim pod tym względem, że samochód prowadzimy tak naprawdę używając stóp, czyli nóg. Przyspieszamy, hamujemy, ruszamy, ręce tylko kręcą kierownicą i jedziemy w odpowiednią stronę. Natomiast na motocyklu dokładnie ta sama sekwencja jest, tylko z tą różnicą, że używamy rąk. Czyli żeby ruszył motocykl, pojechał, zatrzymał się, musimy użyć dłoni. I tutaj jest problem, ponieważ musimy się nauczyć koordynować ręce, a nie nogi, tak jak to było w przypadku samochodu. Dlatego w moim przekonaniu, ten, który już wsiadał na ten motocykl, a wcześniej na tym motocyklu nie jeździł, to powinien odbyć wstępne nauki, zanim wsiądzie i zanim pojedzie na ulicę.
2: Czyli na jakie tutaj manewry, umiejętności trzeba położyć szczególny nacisk?
3: Najpierw koordynacja, potem oczywiście

0: się możemy przejść do dalszych nauk typu przeciwskręt, czyli dlaczego akurat motocykl czy rower w ogóle pojazd jednośladowy skręca i w jaki sposób on to robi. Natomiast najważniejsze to koordynacja rąk i nóg przy zmianie biegu, a dodatkowo jeszcze utrzymanie równowagi na tym pojeździe jednośladowym. No bo to jest kolejna różnica między samochodem a motocyklem. Trzeba utrzymać równowagę.
1: A czy są na to jakieś ćwiczenia?
0: Ćwiczenia jak najbardziej tak. Aczkolwiek w kwestii ćwiczeń przede wszystkim to jest to, że trzeba to trenować. Tego się nie zrobi od razu. To nie wyjdzie na pierwszych jazdach. Być może nawet nie wyjdzie na drugich. Po prostu ten tak zwany trening czyni mistrza, czyli ten trening tych umiejętności musi troszkę potrwać. I to trzeba przećwiczyć, niekoniecznie na drodze, a nawet wręcz bym powiedział nie na drodze, tylko gdzieś na jakimś placu, gdzie możemy sobie bezpiecznie to potrenować, gdzie nie ma innych uczestników ruchu drogowego, nie ma samochodów, nie ma pieszych, nie ma rowerzystów. Tam, gdzie możemy sobie to poćwiczyć we własnym zakresie.
2: Bo oczywiście trening czyni mistrza.

0: Ci, którzy jeżdżą już wiele sezonów jednośladem o pojemności 50, 125, 250 czy nawet 1000 cm sześciennych, wiedzą, jak ważna jest obserwacja drogi i tak naprawdę oczy dookoła głowy, bo od tego zależy nasze bezpieczeństwo. A kiedy podnosimy lewą w górę, bo tak właśnie pozdrawiają się motocykliści, to zawsze życzymy sobie tyle samo powrotów, co wyjazdów. I dlatego właśnie motocykliści, ale też ci, którzy poruszają się skuterem, cały czas muszą skanować otoczenie i zwracać uwagę na innych uczestników ruchu drogowego. O czym więcej Tomek Kulik, instruktor nauki i doskonalenia techniki jazdy.
1: Możemy poświęcić swoją percepcję na

obserwowanie drogi, obserwowanie innych uczestników ruchu. Jeździmy tak, żeby inni nas widzieli, żeby widzieli nas w lusterkach. Jeżeli my nie widzimy w lusterku głowy, twarzy kierującego pojazdem obok, to on nas też nie widzi. Motocykl jest bardzo podatny na nierówności nawierzchni, kolejny, garby. Na prawym pasie, szczególnie w aglomeracjach miejskich, autobusy i ciężarówki wygniatają kolejny. Ten asfalt nie znika, on się obok wypiętrza w postaci podłużnych garbów. Jest to zdradliwe, szczególnie gdy jest wilgotno. Zachowujmy bezpieczne odstępy, rozwaga, przewidywanie sytuacji, zwykły ludzki rozsądek i przede wszystkim zachowywanie prędkości właściwych do sytuacji. Prędkości zgodnych z przepisami, ale przede wszystkim zgodnych z tym, co droga nam oferuje. Cóż z tego, że jest dozwolona 90 na godzinę, kiedy jedziemy po jezdni zanieczyszczonej resztkami na przykład z pola, bo jechał ciągnik i gubił błoto z kół. I błoto, które odpadało z tego ciągnika, z przyczepy, z jego błotników, zanieczyściło jezdnię, samochody rozmazały to po ulicy. Mój Boże, to i 50 na godzinę może być za szybko na tak zanieczyszczonej nawierzchni. I zastanówmy się, czy czasem warto wyprzedzać, bo może podczas wyprzedzania jeden z tych przed nami nagle skręci w lewo na posesję. I tragedia gotowa. O ile jazda w korku niekoniecznie jest źródłem wielu tragedii, bo się jeździ powoli, a jeździ się, róbmy to rozważnie, nie pchajmy się tam, gdzie jest za wąsko, bo to jest nieeleganckie. Uważajmy też na rowerzystów, którzy jeżdżą między samochodami w korkach, więc starajmy się, żeby ta droga, która jest wspólna, wspólnie nam służyła sprawiedliwie. I bądźmy empatyczni.

0: broke down in the trunk. A skoro już wspomnieliśmy, że żeby jeździć jednośladem, na przykład skuterem bądź motocyklem do 125 cm3 pojemności silnika, wystarczy mieć prawo jazdy kategorii B. Oczywiście większe motocykle są dla tych, którzy już mają kategorię A, ale pamiętajmy, że tych furtek w polskim prawie jest dużo więcej, tak jak ich samych kategorii.
1: Co przepisy mówią o kategoriach prawa jazdy A, A1, A2 i AM? Dla kogo one są? Kiedy można je zrobić?

0: robić, jakie są w nich zawarte ograniczenia.
1: Prawo jazdy jest dokumentem, który stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania.
2: Mówi nadkomisarz Robert Opas, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
1: I tak w przypadku kategorii AM jest to uprawnienie do kierowania motorowerem bądź czterokołowcem lekkim. Wymagany wiek do zdobycia tego rodzaju uprawnień to 14 lat. Jeżeli mówimy o kategorii A1, tutaj uprawnia ona do kierowania motocyklem pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm sześciennych, mocy nie przekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającym 0,1 kW na kilogram. A także motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. W przypadku prawa jazdy A1 wymagany wiek to lat 16. Kategoria A2 uprawnia z kolei do kierowania motocyklem o mocy nie przekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającym 0,2 kW na kilogram, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla. Uprawnia także do kierowania motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Jeżeli chodzi o kategorię A, tutaj wymagany wiek to 20 lat. W przypadku, jeśli kierujący ma już od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2. I 24 lata, jeśli takiej kategorii A2 kierujący wcześniej nie posiadał. Kategoria A uprawnia do kierowania motocyklem pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

0: Pewnością najbardziej pożądana wśród amatorów motocykli, ponieważ pozwala na kierowanie wszystkimi jednośladami bez względu na ich parametry techniczne, ale większość kierowców ma kategorię prawa jazdy B. Czy prawo jazdy kategorii B wystarczy, żeby jeździć motocyklem?
1: Nie do końca, ponieważ wymaga to spełnienia określonych obostrzeń i mówimy tutaj o sytuacji, kiedy posiadając kategorię B od co najmniej 3 lat możemy kierować motocyklem, ale o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW na kilogram.
0: A czy można jechać jednośladem, na przykład skuterem o pojemności do 50 cm3 bez prawa jazdy?
1: Do poruszania się tak zwanymi 50-kami wystarczy jakiekolwiek inne samochodowe bądź motocyklowe prawo jazdy. I tu wyjątek, który można powiedzieć podlega pod stary stan prawny, to osoby, które skończyły przed 19 stycznia 2013 roku lat 18. Takie osoby mogą korzystać z motorowerów na drodze publicznej, okazując jedynie dowód osobisty i mówimy tutaj o tych pojazdach, motorowerach, skuterach, które mają pojemność do 50 cm3. Natomiast w innym przypadku absolutnie tak zwanym dużym motocyklem bez uprawnień poruszać się po drogach publicznych nie wolno.
2: I oczywiście warto trzymać się litery prawa, bo jeżeli chodzi o jazdę bez uprawnień, to takie działanie jest wykroczeniem i według artykułu 94 Kodeksu Wykroczeń konsekwencjami może być grzywna w wysokości nawet do 5000 zł, a także tymczasowy zakaz prowadzenia pojazdów. Jeżeli ktoś zapyta na jak długo, to długość ustalana jest sądowo, a jazda bez uprawnień to również stwarzanie realnego zagrożenia w ruchu drogowym. A my przecież, podnosząc lewą w górę, życzymy sobie bezpiecznej podróży.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

No i proszę Państwa, wyposażeni w informacje, z jakimi uprawnieniami można kierować motocyklem, kontynuujemy naszą muzyczną stronę audycji, muzyczny program audycji. Cameron Marlowe jest mniej znanym artystą, ale rzeczywiście śpiewa w takim stylu bardzo bliskim takiej modzie w tej chwili panującej w Nashville. Natomiast Ella Langley jest jedną z czołowych wykonawczyń młodego pokolenia. Posłuchamy teraz w jej wykonaniu trzech utworów. W trzecim towarzyszy jej właśnie Cameron w duecie. A pierwszy z tych utworów, Last Call for Us, to jest piękna piosenka o rozstaniu. Jest godzina trzecia nad ranem. Ona wie, że musi wyjść z jego pokoju. Nie chcą się rozstać, ale wie, że musi powiedzieć żegnaj i wie, że już nigdy więcej się nie spotkają.

To była Ella Langley i Cameron Marlowe. Proszę Państwa, powoli kończymy. Dobiega czas naszej audycji. Pozostał jeszcze Willie Nelson, proszę Państwa, dla wszystkich miłośników tego artysty z zespołem Asleep at the Wheel wykona trzy utwory już na zakończenie. A Willie Nelson też nieprzypadkowo, bo 29 maja kolejna premiera jego 156. płyty. W tej chwili jeździ po Stanach z Bobem Dylanem i promuje ten album przez miesiąc, który dzieli jego urodziny 29 kwietnia od premiery płyty. Proszę Państwa, ja będę się żegnał już z Państwem. Pani Iga Kamińska zrealizowała perfekcyjnie nasze dzisiejsze spotkanie. Pan Kajetan Tłokowski, miłośnik Willie Nelsona, posłucha na zakończenie, a jest wydawcą tych utworów. A ja nazywam się Jerzy Głuszyk i my spotkamy się za dwa tygodnie, ale przecież jedynka w drodze co tydzień. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja.
2: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Będzie kolejny wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej. Poprzedni został odrzucony przez Senat ze względu na pytanie, które zdaniem senackiej większości zostało sformułowane już z tezą. Karol Nawrocki poinformował, że w kolejnym wniosku o referendum pytanie będzie inaczej sformułowane.
3: Sprawa jest zbyt poważna, drodzy państwo, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie. I właśnie dlatego pani marszałek Senatu złożę drugi wniosek o referendum i zmienimy po prostu pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie.
2: Składając pierwszy wniosek, Karol Nawrocki chciał odpowiedzi na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. W Krakowie obowiązuje cisza wyborcza. W niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Głosowanie to różni się od wyborów samorządowych czy parlamentarnych, tłumaczy Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
4: Zazwyczaj państwo się przyzwyczajali, że w ciągu dnia były konferencje prasowe, była wskazywana frekwencja na godzinę 12, na godzinę 17. W przypadku referendum nie zbieramy danych o frekwencji i nie informujemy o tej frekwencji. Samo zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w głosowaniu, prezentowanie wypowiedzi osób głosujących, w których zachęcają oni do wzięcia udziału w głosowaniu, jest niedopuszczalne w okresie ciszy wyborczej.
2: Każda osoba, która weźmie udział w głosowaniu, otrzyma dwie karty. Aby głos był ważny, trzeba zaznaczyć odpowiedź tak lub nie. Będzie więcej wojsk amerykańskich w Polsce. Po tygodniu od pojawienia się informacji o wycofaniu z rotacji w Polsce 4000 amerykańskich żołnierzy, Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do naszego kraju dodatkowe 5000 wojskowych. Nie sprecyzował jednak, czy oznacza to zwiększenie dotychczasowej liczebności sił USA w Polsce, czy jedynie korektę wcześniejszych decyzji dotyczących rotacji wojsk. Szczegóły dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce są ustalane, mówił w radiowej jedynce rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
5: To będzie element dalszych rozmów, negocjacji, uzgodnień ze stroną amerykańską i na pewno nie będziemy o tym mówili tu i teraz, kilka godzin po tym, jak otrzymaliśmy informację od pana prezydenta Donalda Trumpa o przesunięciu do Polski 5000 żołnierzy amerykańskich.
2: Słowa rzecznika prezydenta potwierdza szef MONU. Analiza dotycząca rozmieszczania wojsk USA w Europie, w tym w Polsce, potrwać ma około 2-4 tygodni. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył przy tym, że na pewno idziemy do przodu, a obecność amerykańskich wojsk wzmacnia gwarancję bezpieczeństwa.
6: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci, czyli z tego, co miała do tej pory, czyli około średnio 10000 żołnierzy, na pewno nic nie traci, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje liczebnie albo zyskuje pod względem stałej obecności.
2: Do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk, który ocenił, że decyzja o zwiększeniu wojsk amerykańskich w Polsce jest dobra zarówno dla Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. W mediach społecznościowych podziękował za skuteczność i jedność działania wszystkim zaangażowanym w proces, w tym prezydentowi, ministrom oraz partnerom w USA. Polska zwróciła się do Węgier o unieważnienie

0: Nie dokumentów, które otrzymał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przed swoim wylotem do Stanów Zjednoczonych. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by Budapeszt unieważnił azyl dla posła PiS-u. Ma to ułatwić ekstradycję jego do Polski. Zbigniew Ziobro uzyskał na Węgrzech od poprzedniego rządu prawo azylu. Po przegranych przez Viktora Orbana wyborach uciekł z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych. Uchylenie azylu jest konieczne m.in. by ścigać go czerwoną notą Interpolu. Śledczy planują postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
1: To są aktualności Jedynki.
0: Sobota pełna piłkarskich emocji na antenie radiowej Jedynki. Tradycyjnie na ostatnią kolejkę Ekstraklasy powraca kultowe studio S13. Audycja Polskiego Radia od ponad 50 lat informuje o przebiegu najważniejszego dnia sezonu. Po 17 słuchaczy przywita Andrzej Janisz, którego wspierać będą sprawozdawcy na 9 stadionach.
2: Będziemy fetować Mistrzostwo Polski Lecha Poznań, ale będziemy informować Państwa ze względów technologicznych. Najszybciej w Polsce, jaki jest aktualny stan tabeli. Będą emocje, będzie ładunek dramatyczny, w tym właśnie studiu.
0: Choć losy Mistrzostwa Polski zostały już rozstrzygnięte i dziś puchar wzniosą piłkarze Lecha Poznań, wciąż toczy się walka o drugie miejsce i kolejne pozycje, które pozwolą na grę w europejskich pucharach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Przed nami dzień z dużą ilością słońca, choć momentami pojawi się więcej chmur. Nie będzie padać. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północy, około 24 w centrum do 27 na krańcach zachodnich.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Jest taka akcja, która nazywa się Polska na tak. I są fantastyczne miejsca, które chcemy Państwu pokazać. Będą balony, kolorowe okna do nieba, liga zaprzęgowa, krater na Marsie i uwaga, mrożące krew w żyłach wampiry. Oraz niezwykła historia i barwni ludzie, którzy tę historię cały czas piszą.
4: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę.
3: Rypin, Ziemia Dobrzyńska. Dziś od 9:00. Polska na tak. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
5: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej. Na wszystkie moje pogody, niepogody.

drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych.

Najnowszy, dopiero 25. album Maryli Rodowicz premierę miał w listopadzie roku ubiegłego. Poruszający tekst Agnieszki Osieckiej z nową aranżacją muzyki Seweryna Krajewskiego przekazali nam Maryla Rodowicz i Dawid Kwiatkowski. Radiowa Jedynka w nocy, Danuta Kreńska, jedynkowych piosenek posłuchamy wspólnie aż do świtu. Lady Gaga jest gwiazdą światowego formatu. Za piosenkę Shallow Lady Gaga dostała Oscara, a u boku Bradley'a Coopera w filmie Narodziny Gwiazdy była bez powodzenia nominowana do otrzymania statuetki. Równo 15 lat temu Lady Gaga wydała drugi album studyjny Born This Way na płycie największe przeboje ikony muzyki popowej.

0: Jedna z największych gwiazd współczesnej piosenki, popowa ikona XXI wieku, artystka, która zdefiniowała współczesną muzykę rozrywkową. 15 lat temu Lady Gaga wydała drugi album studyjny, piosenki z tej płyty wielkimi, ponad podziałami, przebojami artystki.
1: Jedynka. To jest radio.
0: W audycjach Willisa Canovera muzyka nie zna granic. Audycja archiwalna.

0: How do you feel about hearing some?
1: Co byście powiedzieli na trochę klasycznej muzyki?
0: You don't know, you're not
1: nie wiecie,
0: sure.
1: Nie jesteście pewni.
0: Come see, come so.
1: Może tak, yeah, może nie, pół
0: maybe
1: na pół,
0: yes,
1: nie wiadomo.
0: Mm-hmm. Well, I'm not sure
1: ja
0: either,
1: też nie jestem pewien co do tego.
0: I mean,
1: to znaczy, nie jestem pewien, czy mam to zagrać.
0: What I'm gonna play. It's four
1: są cztery flety proste. Słowo recorder znaczy tu rodzaj drewnianego fletu i nie ma nic wspólnego z nagrywaniem. Są to średniowieczne instrumenty. A więc cztery flety. Sopranowy, altowy, tenorowy i basowy. Nazywamy tę grupę średniowieczny kwartet jazzowy. Oni tak właśnie brzmią.

0: I guess that could be called classical music.
1: Może nazwa muzyka klasyczna miałaby tu nawet sens.
0: 20th century
1: był to klasyk dwudziestowieczny, zwiędłe liście, liczący sobie 30-40 lat, czy coś koło tego. Choć zwrotu muzyka klasyczna ludzie używają w odniesieniu do rzeczy wykonywanych przez zespoły symfoniczne, tak zwane poważne, oraz do utworów z dawnych wieków XVIII-XIX, lub do utworów dwudziestowiecznych, wyrosłych z muzyki dawnej. No ale to nieporozumienie, ponieważ ludzie mawiają, Bach to klasyka, Chopin to klasyka. Może z pewnego punktu widzenia tak, ale Bach pisał muzykę barokową, a Chopin romantyczną. I to z dużej litery. Są zaś inni piszący klasyczną, jeszcze inni pisali, czy piszą neoklasyczną i tak dalej. Dlatego to wyjaśniamy. Następny utwór może być nazwany klasyką przez jednych, barokiem przez drugich. Jest to muzyka Jana Sebastiana Bacha. Jest to kanon oktawowy. Ale rozwinięty przy pomocy dwudziestowiecznych muzycznych środków wyrazu. I grany jest, tym razem nie przez dawne flety, ale przez cztery saksofony: sopran, alt, tenor i baryton. Posłuchajmy.

0: That's the New York saxophone.
1: To był nowojorski kwartet saksofonowy.
0: Usually, if you have a
1: zwykle,
0: singer,
1: kiedy mamy do czynienia z wokalem,
0: piano, bass,
1: są też fortepian, bas, perkusja, także inne instrumenty i wszystkie towarzyszą soliście. Ale jest wokalistka nazwiskiem Janet Lawson. Ma grupę nazywaną Janet Lawson Quintet. Są tam fortepian, bas, perkusja, saksofon barytonowy i głos. Czasem śpiewa ona utwory z tekstem, czasem zaś improwizuje jak instrument muzyczny. A szczególnie lubi twórczość Charlie Parkera i Johna Coltrane'a. No ale tego nie śpiewa na tej płycie. Czasem jest po prostu członkiem kwintetu, piątym instrumentem w zespole. Tak czasem robił Duke Ellington z Kay Davis czy Urszula Dudziak z Michałem Urbaniakiem. Oto Janet Lawson Quintet, typowy zespół, ale też grupa improwizatorów wykorzystująca głos jako instrument.

0: was Jitterbug Waltz.
1: To był Jitterbug Waltz Fatsa Wallera w wykonaniu Janet Lawson Quintetu. Ona jest poza tym bardzo ładna. Nigdy jej nie spotkałem. Jeszcze. Ale powinniście zobaczyć okładkę jej płyty. Jest ładna. Wokół niej grupa chłopaków z brodami. Na szczęście ona nie ma brody. Ale posłuchajmy jeszcze muzyki. Oto jedna ze studyjnych nowych orkiestr, pochodząca z Hollywood, z Kalifornii. Prowadzi ją Don Menza, który pracował z orkiestrą Buddy Richa przez długi czas. Solista grający na saksofonie tenorowym, kompozytor i aranżer. I napisał ten oto utwór, który nie zmieści się w całości. Jest to poświęcone Dizzy Gillespiemu. Gra tu pięciu trębaczy solistów i nosi tytuł Dizzyland. Oto Don Menza i jego orkiestra.

0: Dizzyland. The whole world is
1: Dizzyland. Cały świat jest nieco zwariowany. Właśnie w niego wyruszam. See you next time. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
2: Autopromocja.
4: Minęła czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Jest rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Minister cyfryzacji i minister spraw wewnętrznych podpisali dokument, który reguluje kwestie transkrypcji aktów małżeńskich par jednopłciowych zawartych za granicą.
5: To rozporządzenie jednoznacznie określa zasady transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Wicepremier Gawkowski podkreślił, że jest to swoiste wypełnienie obowiązku społecznego.
6: Chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
5: A Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, powiedziała, że jest to historyczna chwila, na którą środowiska LGBT czekały latami.
7: Państwo, rząd tą decyzją mówią, widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą.
5: Rozporządzenie ma 3-miesięczny okres vacatio legis, który jest niezbędny do przeprowadzenia zmian w systemie rejestracji stanu cywilnego, które umożliwią transkrypcję według nowych zasad. Witold Banach, Polskie Radio.
4: Demokraci żądają wyjaśnień w sprawie wizy dla Zbigniewa Ziobry, informuje agencja Reutera. Do sekretarza stanu miało zwrócić się dwóch kongresmenów z pytaniem, czy jego zastępca pomógł w przyspieszeniu wydania dokumentów dla byłego ministra sprawiedliwości rządu PiSu. Jeżeli tak było, te działania i decyzje są poważnym nadużyciem władzy i lekceważeniem wobec legalnych procedur imigracyjnych Stanów Zjednoczonych. Napisali w liście do sekretarza stanu kongresmeni Georgie Mix i James Raskin. Są oni najważniejszymi demokratami zasiadającymi kolejno w Komisji Spraw Zagranicznych i Sądowniczej Izby Reprezentantów. Izraelscy żołnierze stosują bezzasadnie przemoc zarówno wobec Palestyńczyków, jak i wolontariuszy, którzy próbują im pomagać, mówi Łukasz Kozak. Aktywista humanitarnej flotyli Sumut, która płynęła do Strefy Gazy z pomocą, wrócił wczoraj do Polski. 5 dni temu na łodzie flotyli weszło izraelskie wojsko. Świat obiegły drastyczne zdjęcia pokazujące moment aresztowania aktywistów. Największe oburzenie wzbudziła jednak reakcja izraelskiego ministra, który w nagraniu szydził z zatrzymanych. Łukasz Kozak relacjonował zachowanie izraelskich żołnierzy.
8: Wyzywali nas od terrorystów oczywiście. Jakie były przyczyny agresji? No przyczyny były losowe zupełnie, bo im się nudziło, bo ktoś nie był w stanie przez długi czas utrzymać niewygodnej pozycji typu klęczenie z głową schyloną w stronę podłogi. Ta przemoc nie była uzasadniona.

0: W związku z zachowaniem izraelskiego ministra Polska wydała na 5 lat zakaz wjazdu dla niego na swoje terytorium.
1: To są aktualności jedynki.
0: W Lublinie to pierwsza noc bez alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. Od północy obowiązuje zakaz nocnej sprzedaży wysokoprocentowych trunków. Nad przestrzeganiem nowego prawa czuwa Straż Miejska, mówi jej rzecznik Robert Gogola.
2: Podczas tego najbliższego weekendu zadysponowaliśmy dodatkowy patrol nocny, który będzie również w ramach interwencyjnie kontrolował takie miejsca. Ja tylko chciałbym nadmienić, że sprzedaż nie zgodnie z przepisami alkoholu po godzinach dozwolonych jest przestępstwem.
0: Ograniczenia w sprzedaży alkoholu nie obejmują restauracji, barów i innych lokali gastronomicznych, a zakaz dla sklepów obowiązuje do 6. Symulacja rozprawy czy zwiedzanie budynku sądu w związku z obchodzonym dziś Dniem Wymiaru Sprawiedliwości zainteresowani mogli w nocy wejść do budynków sądów. Tak było m.in. w Radomiu.
3: Bardzo ważne. Nowe doświadczenie dla dzieci i dla nas samych również.
4: Renata Król, wiceprezes, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Radomiu.
5: Sądy otwierają się dla ludzi, żeby pokazać im, jak wygląda wymiar sprawiedliwości od środka.
6: Dowiem się może, jak wygląda rozprawa, bo mam nadzieję, że tam zejdziemy.
7: Ciekawe, ciekawe. Młodzi ludzie mogą dzięki temu zobaczyć, jak to w ogóle jest.
0: Podobne akcje miały miejsce w sądach w innych miastach w kraju. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Przed nami słoneczny dzień, choć momentami pojawi się więcej chmur, padać jednak nie powinno. Jeszcze teraz nad ranem uwaga na lokalne mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów, a w dzień temperatura to od 21 na północy, około 24 stopni w centrum do 27 na krańcach zachodnich.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Jest taka akcja, która nazywa się Polska na tak. I są fantastyczne miejsca, które chcemy Państwu pokazać. Będą balony, kolorowe okna do nieba, liga zaprzęgowa, krater na Marsie i, uwaga, mrożące krew w żyłach wampiry. Oraz niezwykła historia i barwni ludzie, którzy tę historię cały czas piszą.
1: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę.
8: Rypin, Ziemia Dobrzyńska. Dziś od 9:00. Polska na tak. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

0: Maryla Rodowicz, Krzysztof Zalewski i najnowsza wersja piosenki z 78 roku Remedium. Remedium zaśpiewane w duecie i w nowej aranżacji na nowej płycie królowej polskiej piosenki. Remedium na poranne wstawanie przed sobotnim świtem jest przedporanek radiowej jedynki, w którym wspominamy teraz fantastyczną płytę Gregory Portera Take Me to the Ali. W dotychczasowej dyskografii Gregory Portera jest to wyjątkowy album, drugi nagrodzony Grammy w kategorii najlepszy jazzowy album wokalny. Jazz, soul i muzyka bluesowa w doskonałym wykonaniu ambitnego Gregory Portera.
1: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

Ciepły, głęboki głos Gregory Portera, świetny do słuchania przed sobotnim świtem, nawet dla tych, którzy na co dzień nie słuchają jazzu. Płyta Take Me to the Alley Gregory Portera wydana była równo 10 lat temu i komercyjnie musiała przebić się przez szalenie popularne wówczas piosenki.

Do pierwszej porannej kawy z radiową jedynką przeboje 2016 roku śpiewali dzisiejszy jubilat Dawid Podcisz.

0: Siadło Shawn Mendes, Adele, Dua Lipa i Selena Gomez.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Teraz bardziej dostojna rocznica wydania albumu, który ma stałe miejsce w historii muzyki, tym razem polskiej piosenki. 40 lat temu ukazała się płyta zespołu Baim, Chroń mnie.

0: 2025-2026.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
4: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
3: Dlatego ja zgłoszę nas do Megamisji.
4: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
3: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
4: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
3: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
4: To działam.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Autostrada A2 jest zablokowana w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Bóg a Poznań Zachód. Na kilometrze 144 na wysokości miejscowości Cieśle doszło do zderzenia ciężarówki i busa. Do tego zdarzenia doszło niecałą godzinę temu i ten fragment należy omijać trasą wojewódzką numer 307 przez miejscowości Niepruszewo i Sierosław, a następnie przez ekspresową 11, czyli zachodnią obwodnicą Poznania. I wtedy powrót na autostradę A2 jest możliwy na węźle Poznań Zachód. Zakończyły się natomiast problemy w województwie lubelskim na drodze krajowej numer 48, gdzie pomiędzy Dęblinem a Kockiem na wysokości kilometra 184 doszło do pożaru busa. W tej chwili w miejscowości Wola Blizocka jezdnia jest już odblokowana w obu kierunkach. Niewielkie poranne spowolnienia w województwie małopolskim, chociażby na krajowej 7 pomiędzy Węgrzcami a Krakowem, także na krajowej 79 pomiędzy Krakowem a Zabierzowem oraz na Zakopiance na fragmencie remontowanym pod Krakowem w miejscowości Libertów. Nieco wolniej jedzie się także w województwie śląskim, chociażby na krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej oraz na autostradzie A4 niedaleko Mysłowic, a także Katowic. Jeszcze autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim, tutaj na odcinku ponad 7-kilometrowym pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ma to oczywiście związek z pracami remontowymi.
2: Minęła 7, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Jest rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Dokument podpisali ministrowie spraw wewnętrznych i cyfryzacji. Opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach z zarzutami. W oczku wodnym na terenie placówki utonął 2-letni chłopiec. Łatwogang ruszył z kolejną akcją pomocową. Na rowerze przemierzy setki kilometrów, by wesprzeć ciężko chorego Maksa.
6: Jadę do Gdańska, zbieramy pieniądze, liczę, że zbierzemy.
2: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych bez przeszkód. Minister Spraw Wewnętrznych podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Wcześniej podpis pod dokumentem złożył minister cyfryzacji. Dzięki tej zmianie w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Politycy w tej sprawie są podzieleni. Jedni mówią o sukcesie, inni o łamaniu porządku prawnego.
7: Dzieje się historia. Środowiska LGBT czekały na to latami. Tak informacje o rozporządzeniu komentuje pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
8: Państwo, rząd tą decyzją mówią, widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą.
7: Lider ludowców, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył jednak, że to rozporządzenie nie rozwiązuje wszystkich problemów. Przypomniał o ustawie o statusie osoby najbliższej w pracach, nad którą uczestniczyli posłowie jego partii.
9: Masę udogodnień i ułatwień i uważam, że dopiero wdrożenie tej ustawy da możliwość skorzystania z wielu praw. Rozporządzenie nie zmienia dostępu do wielu uprawnień.
7: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości krytycznie ocenił to rozporządzenie.
10: My fundamentalnie się z tym nie zgadzamy i uważam, że pan minister Kierwiński złamał prawo.
7: Dokument zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Są zarzuty dla dwóch opiekunek ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach. W środę w oczku wodnym na terenie placówki znaleziono

0: Ciało niespełna 2-letniego chłopca. Kobiety odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie śmierci, mówi Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
1: Jedna z pań przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga podejrzana odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy się przyznaje, czy nie do zarzucanego jej czynu. Wobec obu kobiet prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.
0: Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci chłopca było utonięcie. 8 godzin zeznawał w prokuraturze Zbigniew Bogucki. Szef kancelarii prezydenta został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie domniemanego niedopełnienia obowiązków przez prezydenta. Chodzi o nieodebranie przez Karola Nawrockiego ślubowania od 4 z 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm.
2: Wychodzący z prokuratury Zbigniew Bogucki mówił o powtarzających się pytaniach i jego zdaniem stracie czasu.
3: Są przepalone godziny.
2: Według niego nikt w tej sprawie nie złamał prawa. Mówił, że dla niego to przesłuchanie jest działaniem politycznym. Rzecznik prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, mówiła, że świadek nie podważał statusu prokuratora, ale poprosił o rejestrację przebiegu przesłuchania. Na moje pytanie, czy są już podstawy do postawienia zarzutów w sprawie, powiedziała jednak, że nie może mówić o przebiegu śledztwa.
4: Ponad 20 osób w tym postępowaniu już zostało przesłuchanych. Są plany co do przesłuchania kolejnych osób.
2: Prokurator przypomniała, że postępowanie to dotyczy 2 wątków. Nie tylko nieodebrania przez prezydenta ślubowania 4 sędziów, ale też sprawy niedopuszczenia do stanowiska pracy sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Pokonuje kilometry na rowerze i zbiera pieniądze dla 8-letniego Maxa, który cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Znany youtuber Łatwogang prowadzi kolejną akcję charytatywną. Z Zakopanego jedzie na rowerze do Gdańska. Na początku akcji youtuberowi towarzyszył mały Max wraz z rodzicami.
6: Mama myślała, że nie będę chodzić, a jestem w takiej dobrej formie, że nie widać mnie, że mam taką chorobę.
7: Liczymy, że dzięki tutaj Łatwogangowi, temu co się dzieje, damy radę i no i będzie dobrze.
0: Łatwogang chce zebrać 12 milionów złotych. Obecnie na koncie zbiórki jest ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych. Polskie sądy otwierają się i zapraszają do zwiedzania. Zainteresowani mogli odwiedzić budynek Sądu Okręgowego w Radomiu i wziąć udział w symulacji rozprawy. Okazją jest przypadający dziś Dzień Wymiaru Sprawiedliwości.
8: Renata Król, wiceprezes, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Radomiu. Sądy otwierają się dla ludzi, żeby pokazać im, jak wygląda wymiar sprawiedliwości od środka.
9: Otwieram posiedzenie Sądu Apelacyjnego. Proszę usiąść.
10: Ciekawe, ciekawe. Młodzi ludzie mogą dzięki temu zobaczyć, jak to w ogóle jest.
0: Inicjatorem obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Informacja sportowa. Sylwia Urban. Na polskich boiskach zostanie dziś rozegrana ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy, która rozwiąże kilka niewiadomych. Między innymi kto zajmie drugie miejsce premiowane grą w eliminacjach Ligi Mistrzów, a także kto będzie trzecim spadkowiczem do pierwszej ligi. Na razie wiadomo, że mistrzem jest już Lech Poznań, a ekstraklasę opuszczą Arka Gdynia i Brukbet Termalika Nieciecza. O 17.30 Brukbet zagra z Lechią Gdańsk, Krakowia z Koroną Kielce, Górnik Zabrze z Radomiakiem, Jagiellonia Białystok z Zagłębiem Lubin, Lech Poznań z Wisłą Płock, Legia Warszawa z Motorem Lublin, Pogoń Szczecin z GKS-em Katowice, Raków Częstochowa z Arką Gdynia i Widzew Łódź z Piastem Gliwice. Na wszystkich stadionach będą nasi sprawozdawcy, którzy zrelacjonują przebieg tych meczów w studiu S13 w radiowej jedynce. Tymczasem piłkarze Lens zdobyli Puchar Francji. W finale pokonali Nice 3-1. Mecz rozegrano na Saint-Denis pod Paryżem. A w kraju poznaliśmy mistrzynię Polski w piłce ręcznej. Po raz 6 z rzędu i 7 w historii zostały nimi szczypiornistki Zagłębia Lubin, które w decydującym meczu pokonały MKS Lublin 29-26. Natomiast polscy siatkarze wygrali w katowickim spotku z Ukraińcami 3-1 w towarzyskim turnieju Silesia Cup, mówi przyjmujący Michał Gierżot.
3: Fajnie zagrać w Spodku, fajnie zagrać taki mecz. Wciąż trochę jeszcze szukamy, ale należy pamiętać, że traktujemy to raczej jako taką przerwę od treningów i sprawdzenie, na jakim etapie teraz jesteśmy. I faktycznie dużo chłopaków debiutujących, ale każdy wiedział, co ma robić.

0: uważam, że dobrze się wywiązaliśmy z tego zadania.
1: Tak dobrze nie poszło polskim siatkarkom, które od porażki rozpoczęły sezon reprezentacyjny. Podopieczne Stefano Lavariniego przegrały w Genui z Turczynkami 2-3. Dziś zagrają towarzysko z Serbkami. Agnieszka Skalniak-Sójka zajęła czwarte miejsce na mecie drugiego etapu wyścigu kolarskiego Vuelta a Burgos. Zwyciężyła Holenderka Lorena Wiebes, która jest liderką, a najwyżej z Polek na piątej pozycji plasuje się Dominika Włodarczyk. Natomiast Agata Barwińska była szósta w żeglarskich Mistrzostwach Europy w klasie Ilka 6, które odbyły się w chorwackiej Kasztelin. W klasie Ilka 7 najlepszy z Polaków Filip Olszewski zajął 51. miejsce.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Poranek pogodny, temperatura od 6 stopni na Podhalu, 7 na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, do 12 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, przeważnie północny.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Jest taka akcja, która nazywa się Polska na tak. I są fantastyczne miejsca, które chcemy Państwu pokazać. Będą balony, kolorowe okna do nieba, liga zaprzęgowa, krater na Marsie i uwaga, mrożące krew w żyłach wampiry. Oraz niezwykła historia i barwni ludzie, którzy tę historię cały czas piszą.
3: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę.
5: Rypin, Ziemia Dobrzyńska. Dziś od 9:00. Polska na tak. Roman Czajarek. Zapraszam.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Paul McCartney w radiowej jedynce, 12 minut po siódmej.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: I wolna dzisiaj toczy się, ale nie tak wolno jak piłka do bramki, bo dziś wiele piłkarskich tematów. Przed siódmą wspominaliśmy trenera wszechczasów, wspomina pan Paweł.
4: Jak przez mgłę, ale pamiętam 1974 rok i sukcesy naszych polskich piłkarzy, to był według mnie najlepszy okres polskiej piłce. Poszliśmy jak burza, pokonywaliśmy potęgi piłkarskie i gdyby nie ten słynny mecz na wodzie, to kto wie, czy nie bylibyśmy mistrzami świata. Za tym wszystkim stała legenda Kazimierza Górskiego. Ta atmosfera, spokój i wszystko to, co się działo w głowie piłkarzy, że on to wszystko uporządkował. I to jest sukces, myślę.
0: Dziś akurat mija 20 lat od śmierci trenera Górskiego. I tak się składa, że właśnie dziś finał Ekstraklasy i legendarne studio S13.
5: Będziemy fetować Mistrzostwo Polski Lecha Poznań, ale będziemy informować Państwa ze względów technologicznych najszybciej w Polsce, jaki jest aktualny stan tabeli.
0: Ale emocje dziś nie tylko na boiskach, ale też na kortach. Królowa Paryża rozpoczyna grę w turnieju Rolanda Garrosa.
6: Wiadomo, że lubię grać na tych kortach i też mam ogólnie dobre wyniki tutaj, ale każdy turniej to jest zupełnie inna historia.
0: I niech to będzie piękna kolejna historia w karierze Igi Świątek. Przed nami też piękne białe noce i to nie tylko za kołem podbiegunowym.
7: W pasie wybrzeża, te najbardziej skrajnie na północ wysunięte miejscowości doświadczają białych nocy żeglarskich.
0: I o tym więcej w wolnej sobocie z jedynką już za chwilę. Patryk Michalski, zapraszam.

0: Takie życzenia o poranku w wolnej sobocie z jedynką, a ja teraz zwracam się do naszych słuchaczy nad samym morzem. Czy zauważyli państwo, że noce ostatnie, te, które mamy, są nie tylko coraz krótsze, ale i coraz jaśniejsze? No bo przed nami taki wyjątkowy czas, kiedy w północnym i centralnym pasie Polski nie zapada całkowity zmrok, niebo ma barwę taką ciemnogranatową. Mówi się, że to białe noce. Choć kojarzą się głównie ze Skandynawią, to również w naszym kraju można je obserwować. Szczególnie właśnie na północy kraju, w okolicach przesilenia letniego, niebo nie robi się nocą całkowicie ciemne. I o tym zjawisku teraz więcej powie Izabela Kosteszyn.
1: Białe noce to zjawisko astronomiczne, podczas którego nawet w środku nocy nie zapada całkowita ciemność. Ma to związek z ruchem Ziemi wokół Słońca i sposobem oświetlania poszczególnych półkul. Latem półkula północna jest bardziej skierowana w stronę Słońca, a podczas przesilania letniego przypadającego 22 czerwca promienie słoneczne padają pionowo nad zwrotnikiem Raka. Dlatego im dalej na północ, tym dni są dłuższe, a noce krótsze. Białe noce pojawiają się właśnie w wysokich szerokościach geograficznych późną wiosną i latem, głównie w maju, czerwcu i lipcu. Jak jednak podkreśla dr Daniel Kępski z Zakładu Fizyki Atmosfery Polskiej Akademii Nauk, klasyczne białe noce w Polsce właściwie nie występują.
2: Białe noce w Polsce nie występują, bo według definicji o białej nocy możemy mówić wtedy, kiedy słońce zachodzi pod horyzont co najwyżej o 6 stopni, tak? Czyli chowa się pod horyzontem co najwyżej o 6 stopni, czyli stosunkowo płytko.
1: Kolejne progi to 12 i 18 stopni pod horyzontem.
2: Kiedy słońce chowa się co najwyżej na 12 stopni pod horyzontem, mówimy o białych nocach żeglarskich, a kiedy chowa się co najwyżej o 18 stopni pod horyzontem, mówimy o białych nocach astronomicznych. I w Polsce mamy zjawisko białych nocy astronomicznych na terenie całego kraju oraz w pasie wybrzeża, te najbardziej skrajnie na północ wysunięte miejscowości doświadczają białych nocy żeglarskich.
1: Najbardziej na północ wysunięte miejscowości doświadczają białych nocy przez blisko 3 miesiące, a dla najbardziej wysuniętych na południe miejscowości w Polsce ten okres nie przekracza miesiąca. To z jednej strony zjawisko pozytywne, bo rolnicy mogą dłużej pracować po zachodzie słońca. W jaki sposób jednak białe noce wpływają na sen?
3: Białe noce mogą spowodować, że będziemy spali trochę krócej, ale to wcale nie znaczy, że gorzej.
1: Mówi psychiatra, specjalista medycyny snu, dr Michał Skalski.
3: Dlatego, że jeśli patrzy się rozpowszechnienie na przykład zaburzeń snu, to raczej częściej się te zmiany obserwuje jesienią, zimą, kiedy teoretycznie noce są długie i możemy spać długo, niż latem, kiedy śpimy krócej. Z tym, że to według mnie wynika nie tyle z warunków geofizycznych, które raczej wynika z tego, że my niezależnie od długości snu mamy też około sezonowe wahanie nastroju. I w lecie jakby generalnie czujemy się lepiej, mamy wzrost nastroju i natomiast ten nastrój nam wyraźnie spada jesienią, zimą. Także ja myślę, że to ma chyba większy wpływ na jakość naszego snu niż same noce. Możemy tylko powiedzieć naszym słuchaczom, że nawet teraz, jak jest lato i słońce wstaje już o 4-5, ja się będę budziła godzinę wcześniej, to nie należy się tym faktem przejmować, bo to może być taki mechanizm adaptacyjny, prawda? Takie dostosowanie się do tych białych nocy.
1: Jeżeli nadmiar światła nam przeszkadza w zasypianiu, to stosujmy kotary i opaski na oczy, radzi dr Michał Skalski.
3: Nadmiar światła w sypialni, czy nadmiar hałasu w sypialni może spłycać mój sen. Czyli ja sobie nie zdaję sprawy, że spałem gorzej, no bo spałem, byłem nieprzytomny przez te 6 godzin, ale mój sen był płytszy, mniej regenerujący. Takie miesięczne niedosypianie może się negatywnie odbić na moim zdrowiu, a co nawet gorsze z punktu widzenia spania, może utrwalić takie niezdrowe nawyki związane z bezsennością. Mówimy o tym, że ta bezsenność się wtedy sama napędza, prawda? Im ja gorzej śpię, tym bardziej się tym wszystkim martwię, im bardziej się tym wszystkim martwię, tym gorzej śpię. I taki miesiąc jest właśnie granica bezpieczeństwa, powyżej której bezsenność może już się jakby wymknąć spod kontroli. W takim wypadku warto już na przykład jakby zacząć coś robić, albo wprowadzić zasady higieny snu, albo nawet sięgnąć

0: jakieś łagodne leki nasenne, żeby ta bezsenność się nie rozwinęła.
1: Ale choć białe noce w Polsce nie są tak spektakularne jak za kołem podbiegunowym, dla wielu osób to jeden z najbardziej niezwykłych znaków nadchodzącego lata. Najdłuższe dni w roku oznaczają bowiem nawet 17 godzin światła dziennego na północy kraju.
2: I wiecie Państwo, co jest najlepsze? Że to najdłuższe dni dopiero przed nami. Dokładnie miesiąc pozostał do przesilenia letniego i do początku astronomicznego lata. A to Wolna Sobota z jedynką, 22 minuty po siódmej. U nas za chwilę, no miejmy nadzieję, o przyszłych następcach Roberta Lewandowskiego.

wolnej sobocie z jedynką. Wracamy do piłki nożnej, bo dziś piłka będzie rządzić w radiowej jedynce od 17:00 legendarne studio S13 i finał Ekstraklasy. A my już mówiliśmy też o zbliżającym się mundialu. Kibice też żyją wciąż pożegnaniem Roberta Lewandowskiego z Barceloną i dobrze mieć kibica za szybę.

0: Miłosz, realizator, podpowiada mi, że dzisiaj ostatni mecz Roberta w Barcelonie, taki ostatni, ostatni na wyjeździe. Barca zagra z Walencją, więc jeszcze jedna szansa przed naszym napastnikiem, żeby dopisać sobie gola albo dwa na swoje konto w Barcelonie. A w szkółkach piłkarskich są tysiące młodych piłkarek i młodych piłkarzy, którzy marzą, by być jak Lewandowski albo jak Ewa Pajor. Dlaczego?
1: Wyruszamy, mamy teraz przyspieszenie na piłce. Kto wie, co to jest?
2: Cepol?
1: Nie, przepraszam.
3: Dlaczego trenujesz piłkę?
4: No bo kocham w nią grać. Bardzo lubię pokazywać swoje umiejętności i ogólnie fajnie jest.
5: Można się cieszyć grą, można strzelać bramki, można się spotykać z kolegami, można poznać nowych kolegów.
6: To moja pasja i lubię grać.
3: A co jest w tym sporcie ciekawego?
6: No, można kiwać, gole strzelać i w ogóle fajnie jest grać w piłkę.
4: No, bardzo lubię pokazywać swoje umiejętności i ogólnie fajnie jest.
7: Kasper Skwierzyński, jestem trenerem MKL z Sępsiedlce. Prowadzę obecnie trening rocznika 2015, bo bycia zawodnikiem na poziomie profesjonalnym to jest bardzo długa droga. To są chłopcy, którzy mają lat 11 rocznikowo, żeby to w ogóle miało jakiekolwiek podłoże. Możemy dopiero takie rzeczy osądzać w momencie, kiedy zawodnicy będą już blisko pełnoletności. Obecnie jest im jeszcze bardzo daleko. Muszą być cierpliwi, muszą być konsekwentni w swoim działaniu, a przede wszystkim muszą traktować piłkę nożną z pasji, tak jak to chociażby robią w dalszym ciągu zawodnicy profesjonalni.
3: Chciałbyś kiedyś zostać na przykład drugim Lewandowskim?
5: Chciałbym zostać. Marzę o tym od dziecka. Mam nadzieję, że to spełnię i teraz właśnie na treningach będę pokazywał swoją pracę, żeby w przyszłości pokazać, że od młodego też można walczyć o takie miejsce jak Robert Lewandowski teraz.
4: No marzeniem jest zostanie takim piłkarzem profesjonalnym. Jakoś tak fajnie jest oglądać takiego Lewandowskiego jak gra i pokazywać swoje umiejętności na wysokim poziomie.
6: Fajnie jest grać na takich największych stadionach i po prostu grać w najlepszych klubach na świecie.
8: Lubię grać w piłkę, to jest dla mnie pasja i po prostu lubię.
7: Myślę, że duża część zawodników oczywiście ma swoje marzenia. Marzeniami ich oczywiście jest to, żeby byli właśnie takimi Lewandowskimi czy innymi zawodnikami stopu piłkarskiego. To jest jak najbardziej bardzo ciekawa sprawa, że wielu ma podobne marzenia, ale no niestety rzeczywistość czasami jest na tyle brutalna, że zawodników wychodzi choćby z jednej akademii, z jednego rocznika do poziomu profesjonalnego dosłownie kilku i niestety taka jest brutalność, jeśli chodzi o te przejście już finalnie z juniora do seniora.
3: A jakbyś zachęcił kogoś takiego jak ja, kto do piłki nożnej ma dwie lewe nogi, żeby zaczął ćwiczyć ten sport?
8: Żeby no zaczął się ruszać, nie siedział tylko w domu. No i powiedzieć mu, że piłka nożna to jest fajny sport.
5: No można po prostu zaprosić sobie kolegów, można sobie pokopać i w końcu się zobaczy, że to jest frajda z tej piłki nożnej, bo jak się spotykasz z kolegami, to to już jest fajne, że koledzy chcą też z tobą przychodzić i grać w tą piłkę.
0: Na trening piłki nożnej w Siedlcach wybrał się nasz reporter Michał Szarek i sobie myślę, że nawet jak tym chłopakom nie wyjdzie kariera jak Lewandowskiemu, to zostaną im wspomnienia. Takie, jakimi państwo dzielą się dziś. Z nami pan Szymon z Łodzi na Facebooku pisze tak. W piłkę nożną graliśmy w każdej wolnej chwili, a tradycją bałuckiego podwórka były derby Widzew ŁKS, rozgrywane pomiędzy kibicami każdego 1 czerwca i 1 września. Konsekwentnie i co roku w wielu latach spotykaliśmy się znowu z żonami i dziećmi na tym samym boisku. Niech państwo sobie nie myślą, że to były takie derby, o jakich można pomyśleć między kibicami Widzewa i ŁKS-u, bo wiadomo, jak tam między nimi bywało. Pan Szymon zapewnia, że gra była ostra, ale wszystko działo się fair play. No to można powspominać przy okazji tych piłkarskich tematów dziś u nas w poranku. Jak to się kiedyś w piłkę kopało. 22 139 22 02 i nasz jedynkowy Facebook.

to zdrowo. Przezaprawę trzeba mieć sportową. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki

0: taką piękną polszczyzną o pilce zaśpiewała oczywiście Maria Koterbska. No to u nas też czas na lekcję pięknej polszczyzny.
1: Sekund polszczyzny.
0: I nasze panie od polskiego, dr Agata Honcia i Małgorzata Tułowiecka.
2: 26 maja, we wtorek, Dzień Matki. A my dzisiaj o słowie niewątpliwie z matką, czy też z mamą związanym powiemy. A mianowicie...
3: O mamin synku.
2: No właśnie. Mamin synek to...
3: Chłopiec lub mężczyzna, rozpieszczany przez matkę, nadmiernie od niej uzależniony, a przez to mało samodzielny. Taką definicję podają zgodnie słowniki języka polskiego, a słowo to powstało w XIX wieku. Pierwszą notację prasową mamy z roku 1878.
2: No i pochodzenie jest czytelne, bardzo jasne, prawda? Mamin synek, czyli synek mamy.
3: Maminy synek.
2: Maminy, właśnie. Tak. Synek maminy. Ulubieniec mamy. Co tylko potrafią, niech sami robią. Cóż by z nich inaczej wyrosło, mamin synki?
3: Ależ tutaj dezaprobatę czuć wyraźną.
2: No bo na ogół jednak używamy tego słowa.
3: Z dezaprobatą właśnie.
2: Tak.
3: W szkole był płaczliwego usposobienia, był delikatny, trzymał się z elitą mieszczańskich mamin synków. To też cytat. To jest słowo niepopularne chyba dzisiaj, dlatego że... Wpisuje się w taki stereotyp, że chłopaki nie płaczą, czyli w takie oczekiwanie, że chłopcy, a potem mężczyźni nie będą ani odczuwali niczego delikatnego, ani nie będą okazywali słabości. Dzisiaj wiemy, że to jest bardzo niezdrowe podejście i inaczej się na szczęście według mnie wychowuje dzieci. I to słowo traktujemy chyba jako świadectwo dawniejszych czasów.
2: No tak, niewątpliwie. Nawet jeżeli myślimy o chłopcu niesamodzielnym, o ulubieńcu mamy, to nie chcielibyśmy nazywać tego chłopca mamin synkiem.
3: Tak jest. A jeżeli chłopiec jest płaczliwy, to raczej się zastanawiamy, dlaczego jest płaczliwy i staramy się mu pomóc, niż go krytykować.
2: No i pani doktor, mamin synki czy mamin synkowie?
3: Zwykle te mamin synki, rzadziej ci mamin synkowie. Nie ma mamin synków, dopełniacz jest łatwy. Mianownik daje nam dwie formy, mianownik liczby mnogiej. Uwaga, to jest mamin synek, a nie mami synek, chociaż słownik sprzed 100 lat podaje obie te formy, współczesny zaś tylko jedną.
2: No bo kiedyś, prawda, mamin czy maminy to należący do mamy.
3: Tak jest, no i ta mama tutaj jest podstawą.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: I wolna sobota z jedynką. U nas teraz dzisiejszy jubilat. Dawid Podsiadło.

0: 100 lat dziś dla Dawida Podsiadły. To Wolna Sobota z Jedynką, jest 7:40. Sportowe emocje dzisiaj nie tylko przed kibicami piłkarskimi w związku z finałem Ekstraklasy, no ale dziś, a w zasadzie w ten weekend dokładnie, startuje drugi wielkoszlemowy turniej tego sezonu. Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny i Ceglana Mączka, czyli Roland Garros. W turnieju czterokrotna królowa Paryża Iga Świątek. Czy to będzie moment przełamania, jakiegoś nowego otwarcia w jej karierze? Kto jeszcze zagra w biało-czerwonych barwach? O tym wszystkim z Paryża Cezary Gurjew.
1: Przed nami druga tegoroczna wielkoszlemowa impreza. Tym razem na Ceglanej Mączce na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Pracowity czas za Mają Chwalińską, która wygrała 3 pojedynki w kwalifikacjach i zagra w głównej drabince. Pierwszą rywalką Igi Świątek, a więc czterokrotnej zwycięzczyni z Paryża, będzie Australijka Emerson Jones.
2: Wiadomo, że lubię grać na tych kortach i też mam ogólnie dobre wyniki tutaj, ale każdy turniej to jest zupełnie inna historia i zresztą powtarzam to trochę co roku. Każdy jest jakby w innym momencie karier, życia, też inne są przeciwniczki, więc trzeba po prostu skoncentrować się na tym, co przed nami i podejść do turnieju ze świeżym umysłem jakby i z otwartą głową.
1: Pomogą w tym zapewne piękne otoczenie i niezapomniane wspomnienia.
2: To jest miejsce, które po prostu bardzo lubię i mam wrażenie, że wszystko tutaj jest przemyślane tak, żeby ułatwić nam życie i żebyśmy mieli komfort do tego, żeby faktycznie przygotować się do rywalizacji, więc cieszę się, że jestem z powrotem. Wspomnienia na pewno też sprawiają, że fajnie jest po prostu wrócić na te korty i cieszę się po prostu z tego, co już osiągnęłam i staram się wciąż jakby o tym pamiętać, mimo tego, że w tenisie mamy tak, że jak podchodzimy do kolejnego turnieju, to w pewnym sensie nie ma znaczenia, co było wcześniej i trzeba walczyć i na każdy mecz być skoncentrowanym tak samo.
1: Poza Igą Świątek w Paryżu jest spora grupa reprezentantów Polski. Magdalinet zmierzy się z Czeszką Terezą Walentową. Magdalena Fręk będzie grała z Rumunką Eleną Gabrielą Rousset. Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majchrzak zmierzy się z Chiliczykiem Alejandro Tabilo.
0: I o wszystkich meczach Rolanda Garrosa na naszej antenie będzie mówił Państwu Cezary Gurjew, nasz człowiek w Paryżu. A nasi ludzie będą dziś

też na 9 stadionach piłkarskich w Polsce, na których będą rozstrzygać się losy tego sezonu Ekstraklasy. O tym wszystkim z kolei dziś będzie w legendarnym studiu S13, na które będziemy zapraszać za chwilę.

0: Z nami w Wolnej Sobocie z Jedynką Tomasz Kowalczyk, redakcja sportowa. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry.
0: I słuchaj, zanim o tym, co dzisiaj nas czeka po południu w związku z tymi piłkarskimi emocjami, to ja w związku z tym też zachęciłem naszych słuchaczy o poranku, żeby trochę powspominali, jak to się kiedyś w gałę grało. I posłuchaj, co pan Krzysztof na Facebooku napisał. Piłka nożna to była kiedyś podstawowa gra podwórkowa. Grało się na boiskach, na trawnikach, przy blokach. Było wiele gier związanych z piłką. Grało się nie tylko mecze, ale w zimne ognie, w karne, w słupek, poprzeczka, okienko, w jeden na jednego. Do tego robiło się żonglerkę, kto zrobi więcej. No a jak się dostało kopniaka w piszczel, to trzeba było przetrwać ból. Kiedyś piłka nożna na podwórku była taką lekcją życia. Masz jakieś wspomnienia związane z piłką?

0: bloku. Mieliśmy piękny trawniczek, wprawdzie bez bramek, ale po dwa drzewa tworzyły takie dwie brameczki z jednej i z drugiej strony. No i to było piękne, naprawdę tam w 5-6 osób grać.
1: Zazwyczaj tak. Pamiętam, że poprzeczka była mniej więcej tak na wyciągnięcie ręki, no i zawsze była dyskusja, no nie? Czy był gol, czy była nad poprzeczką?
0: To też, ale był większy problem. Dozorcy się to nie podobało. Aha. I autentycznie z grabiami leciał, żeby nas jednak z tego boiska zaadoptowanego przez nas jednak wygonić, że to nie jest miejsce do grania w piłkę. No i trzeba było sobie radzić z takimi sytuacjami. Tak jak mówisz, też pewnego rodzaju kontrowersje. Zanim wprowadzili VAR, no to nie wiadomo było, gdzie ta poprzeczka jest i problemów było co niemiara od samego początku, a później pojawiło się takie boisko już z drugiej strony bardziej profesjonalne, a właściwie taki rząd boisk, dwa małe i jedno duże i tam naprawdę godzinami potrafiliśmy grać po szkole, plecak rzucony, biegaliśmy od popołudnia do naprawdę późnego wieczoru i człowiek zziajany wpadał do domu gdzieś po 19:00, to już było trochę czasu na odrobienie lekcji i tak dalej.
1: I piękne wspomnienia właśnie z tym związane. Tak jak słyszę, państwo też mogą powspominać. Zachęcam 22 139 2202. No to jakie wspomnienia, Tomku, dziś będą mieli piłkarze podczas finału Ekstraklasy? Jakie emocje też w tobie przed tym finałem i przed studiem S13?
0: Dobre wspomnienia będą mieli na pewno piłkarze Lecha Poznań, którzy będą świętować drugi rok z rzędu Mistrzostwo Polski. Te fety w Poznaniu bywają okazałe. Na jednej byłem w 2022 roku, wtedy relacjonowałem mecz Lecha Poznań w ostatniej kolejce i później zobaczyłem, jak kibice z Poznania się bawią. W zeszłym roku dobrze się bawili, w tym też. Co ciekawe, po mieście w Poznaniu, no naprawdę dosyć przyzwoicie to wszystko wygląda następnego dnia, więc poznaniacy dbają też o to, żeby świętując, no naprawdę nie zdemolować się miasta. Nie ma wybitych witryn, a widziałem takie niestety w Warszawie po fecie Legii. Nie ma gdzie się porozrzucanych koszy na śmieci. No jest trochę sprzątania, ale nie ma dewastacji.
1: Ale świętowanie to świętowanie, takie pozytywne.
0: Tak, tak. Duży plus. Więc tutaj się będzie działo.
1: No
0: może się
1: tak,
0: dziać.
1: No mistrz jest znany, ale co, gdzie będzie najciekawiej, gdzie jeszcze te losy się rozstrzygną w tej ostatniej kolejce?
0: Tak, mistrza już znamy, na wicemistrza czekamy. Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa. Te drużyny mogą wywalczyć drugie miejsce. No i właśnie w Zabrzu może być ciekawie, gdzie Łukasz Podolski przejął już akcję tego klubu. Jest właścicielem, który naprawdę będzie inwestował. Wydaje się, że świetlana przyszłość przed Górnikiem Zabrze, który będzie grał z Radomiakiem. Jeżeli swoje spotkanie wygra, no to naprawdę tym wicemistrzem Polski zostanie bez oglądania się na innych. Jeżeli punkty straci, to patrzymy, co dzieje się z drużyną Jagiellonii Białystok. Jagiellonia gra z Zagłębiem Lubin i jeżeli Jagiellonia też wygra i wygra też Górnik, to Górnik będzie nad Jagiellonią, bo ma bilans bezpośrednich meczów lepszy. Ale jeżeli ktoś z tej dwójki albo i Górnik, i Jagiellonia punkty w swoich meczach stracą, to patrzymy, co dzieje się w Częstochowie. A w Częstochowie Raków będzie grał z Arką Gdynia i jeżeli wygra, to może przeskoczyć obie te drużyny, awansować na drugie miejsce w tabeli, zdobyć srebrny medal, wicemistrzostwo kraju i w przyszłym roku walczyć o Ligę Mistrzów, bo w tym roku wicemistrz Polski będzie walczył w eliminacjach Ligi Mistrzów. Taki to ranking Polska sobie zbudowała. Wysoki, że będziemy mieli dwie drużyny walczące o Ligę Mistrzów, no to się jeszcze w całej historii nie zdarzyło.
1: Dobra informacja i ty właśnie będziesz na stadionie w Rakowie. Miłosz, realizator oryginalnie z Częstochowy, też oczywiście będzie trzymał kciuki za Raków, ale łącznie przecież...
0: Tak, wymieniamy już składy, jakich Kraków.
1: Słyszałem, że tu dyskutowaliście już długo przed naszą rozmową, ale przecież no właśnie Studio S13 to łącznie 9 stadionów, 9 sprawozdawców, no więc to jest też niezłe przedsięwzięcie pod takim względem technicznym radiowym, prawda?

0: Tak, rzeczywiście. Jeszcze a propos tych szans, tylko dorzucę, że jeszcze będzie jedna ważna rzecz, kto dołączy jeszcze do drużyn, które zagrają w Conference League. No i tutaj w grę wchodzi właśnie też niesamowita sytuacja z Legią Warszawa, która cały sezon radziła sobie bardzo przeciętnie, a tutaj może przy zwycięstwie z Motorem, przy tym, że Zagłębie Lubin straciłoby punkty w Białymstoku, a GKS Katowice przegrał w Szczecinie z Pogonią, awansować do europejskich pucharach, co nie mieści się w głowie największym optymistom z Warszawy. No i będzie toczyła się walka o utrzymanie. Nie o spadek, jak mawiał jeden z trenerów, to nie będzie walka o spadek, walka o utrzymanie, o pozostanie. A jeżeli chodzi o ten stół realizacyjny, no to zobaczymy, bo tam naprawdę jest mnóstwo tych 9 hebli. Trzeba będzie je podnosić w odpowiednim czasie. Trzeba będzie tutaj intensywnie pracować i nie wiem, czy realizator nie będzie najbardziej zapracowaną osobą w czasie całego studia, bo to realizator będzie najbardziej intensywną pracę miał w ciągu tych 3 godzin.
1: Tak i tak, najbardziej odpowiedzialną, żeby rzeczywiście odpowiednich sprawozdawców wpuszczać w odpowiednim momencie tego wszystkiego. Tu na miejscu też będzie pilnował w studiu Andrzej Janisz oczywiście, a Tomasz Kowalczyk będzie dziś na stadionie Rakowa Częstochowa. Tomku, dziękuję ci pięknie za to spotkanie w wolnej sobocie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jak tak słucham Rainy Jusis, to też w sumie dobra piosenka dla piłkarzy. Jestem coraz bliżej, boję się, że minę cię. Na boisku też tak czasem przecież jest. Studio jest 13 w jedynce dziś od 17 do 21, a to Wolna Sobota z jedynką. U nas za chwilę Radio Kierowców i aktualności za 3 minuty 7.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Jest taka akcja, która nazywa się Polska na tak. I są fantastyczne miejsca, które chcemy Państwu

0: Państwu pokazać. Będą balony, kolorowe okna do nieba, liga zaprzęgowa, krater na Marsie i, uwaga, mrożące krew w żyłach wampiry. Oraz niezwykła historia i barwni ludzie, którzy tę historię cały czas piszą.
1: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę.
0: Rypin, Ziemia Dobrzyńska. Dziś od 9:00. Polska na tak. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Prawie 2 godziny temu na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Bóg a Poznań Zachód doszło do zderzenia auta ciężarowego i busa. Autostrada w kierunku Warszawy była tam całkowicie zablokowana. W tej chwili na kilometrze 144 zablokowany jest jeden pas, a ruch odbywa się pasem prawym. Utrzymują się tam dosyć poważne kilkukilometrowe korki, a zatem albo należy uzbroić się tam w cierpliwość, albo omijać to miejsce, na przykład trasą wojewódzką numer 307 przez miejscowości Niepruszewo i Sierosław, a następnie trasą ekspresową S11 przez węzeł Poznań-Ławica. Tragiczny wypadek na ekspresowej jedynce w województwie śląskim pomiędzy węzłami Sosnowiec-Porąbka a Sosnowiec-Jęzor. Na kilometrze 543 auto osobowe uderzyło w drzewo. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a w kierunku Tychów trasa ekspresowa S1 jest częściowo zablokowana. Ruch odbywa się jednym lewym pasem. Przybywa samochodów w województwie małopolskim, chociażby na Zakopiance na fragmencie podhalańskim, także na Krajowej 49 na wysokości Nowego Targu, na Krajowej 7 pomiędzy Jabłonką a granicą państwa w Chyżnem, a także na drodze krajowej numer 87 pomiędzy Starym Sączem a Piwniczną Zdrojem. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Jak zawsze czekamy na wieści z tras od Państwa.

0: Minęła 8, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Policja poszukuje 12-letniej Elżbiety Wojtaskiej z Krakowa. Dziewczynka wyszła na spotkanie ze znajomymi i nie wróciła do domu. Samoloty piątej generacji F-35 są już w Polsce.
1: Pierwsze trzy F-35 wylądowały.
0: Bez przełomu w sprawie odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zablokował głosowanie. W Krakowie poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Dziewczynka zaginęła w czwartek, wyszła na spotkanie ze znajomymi i nie wróciła do domu. Nie nawiązała też kontaktu z rodziną. W akcji uczestniczą policjanci, strażacy, specjalistyczne grupy poszukiwawcze oraz wojsko. Służby wykorzystują psy tropiące i specjalistyczny sprzęt, w tym drony. Policja przekazuje, jak wygląda dziewczynka.
2: 12-latka to osoba o wzroście około 161 cm, posiada długie blond włosy. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną bluzę z kapturem, spodnie jeansowe za kolano, buty w kolorze biało-czerwonym. Może też posiadać ze sobą torebkę z kolorowymi przypinkami.
0: Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje o zaginionej, o pilny kontakt. Zgłoszenia można kierować pod numer alarmowy 112. Pierwsze samoloty F-35 doleciały do Polski i wylądowały w bazie w Łasku. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji będą pierwszymi tego rodzaju maszynami na wschodniej flance NATO. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że samoloty bojowe zmienią oblicze polskich sił zbrojnych.
1: Pierwsze trzy F-35.

0: 35 wylądowały. Wylądowały w Polsce, wylądowały na lotnisku w Łasku w 32 bazie lotnictwa taktycznego, która staje się dla naszych husarzy, bo takie imię noszą polskie F-35, nowym domem.
1: 12 czerwca wojsko uroczyście powita nowe maszyny. Koniec upokorzeń dla par jednopłciowych w Polsce, tak minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi o rządowym rozporządzeniu w sprawie transkrypcji ich związków małżeńskich zawartych za granicą. Dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw.
2: Każda para jednopłciowa, która zawarła związek małżeński za granicą, otrzyma akt małżeństwa w Polsce. Otrzyma go systemowo, czyli w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.
1: Pojawiają się już głosy sprzeciwu. Burmistrz Zakopanego zadeklarował, że jego urząd nie będzie rejestrować zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych.
3: To są aktualności jedynki.
1: Bez przełomu w sprawie odwołania Radosława Piesiewicza ze stanowiska prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W trakcie posiedzenia zarządu nie udało się zagłosować nad wnioskiem, który dawałby zielone światło do odwołania prezesa.
4: Odwołać prezesa może walne zgromadzenie PKOL, ale Radosław Piesiewicz się z tym nie zgodził i uniemożliwił głosowanie wniosku, wyjaśnia członek zarządu PKOL Krzysztof Wiłkomirski.
5: Prezes przy współpracy z komisją rewizyjną podważali wszystkie nasze argumenty, pomimo tego, że Adam Konopka przeczytał opinię prawną, że mamy takie prawo do odwołania i do podjęcia takiej decyzji.
4: Prezes Polskiego Związku Piłki Ręcznej Sławomir Szmale zwraca uwagę, iż czara goryczy wobec zachowań Piesiewicza już dawno się przelała.
6: Bardzo ważne jest, aby środowisko było spójne, przede wszystkim było zaufanie. Tutaj to zostało naruszone.
4: W przyszłym tygodniu członkowie PKOL złożą w Kancelarii Komitetu formalny wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia. Ten musi być rozpatrzony w ciągu 30 dni. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: Firma SpaceX przeprowadziła test nowej generacji rakiety Starship. Po starcie pojawiły się problemy z silnikami, ale statek kosmiczny dotarł do miejsca lądowania. Firma Elona Muska zainwestowała w rakietę $15 miliardów. NASA liczy na to, że za 2 lata ten pojazd kosmiczny będzie mógł wynieść astronautów na Księżyc.
7: Zgodnie z przewidywaniami lot zakończył się spektakularną kulą ognia, gdy rakieta w ostatniej fazie przewróciła się i wpadła do oceanu u wybrzeża Australii. Ta kula ognia to dokładnie to, co chcieliśmy dzisiaj zobaczyć w wykonaniu tego statku, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Podkreśliła Katie Tice, komentatorka SpaceX, a w tle wiwatował tłum zebranych w siedzibie firmy Elona Muska. Sytuacja ta nastąpiła po tym, jak górny stopień rakiety zdołał przez kilka sekund zawisnąć nad wodą, po czym runął falę, wywołując eksplozję. Scenariusz znany już z poprzednich lotów testowych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu wszystko jest już gotowe na start French Open, drugiego w tym roku wielkoszlemowego turnieju tenisowego. W singlu kobiet wystąpią 4 Polki. Magdalena French w pierwszej rundzie zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową, Maja Chwalińska z Chinką Qiweng Zheng, mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, a Iga Świątek z Australijką Emerson Jones. Iga koncentruje się przed startem.
9: Każdy turniej to jest zupełnie inna historia i zresztą powtarzam to trochę co roku. Też inne są przeciwniczki, więc trzeba po prostu skoncentrować się na tym, co przed nami i podejść do turnieju z świeżym umysłem jakby i z otwartą głową.
8: W turnieju mężczyzn zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Hurkacz w pierwszej rundzie trafił na Hiszpana Jaume Munara, a Majszak na Chiliczyka Alejandro Tabilo. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin zdobyły Mistrzostwo Polski. W decydującym meczu pokonały u siebie MKS Lublin 29-26. Polscy siatkarze wygrali w Katowicach z Ukraińcami 3-1 w turnieju Silesia Cup, a nasze siatkarki przegrały w Genui z Turczynkami 2-3 w meczu towarzyskim. Żużlowcy reprezentacji Polski juniorów do lat 21 zdobyli złoty medal drużynowych Mistrzostw Świata, które odbyły się w Pradze. A dzisiaj 4 Polaków wystartuje w Grand Prix Czech, drugiej rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Na torze Marketa zobaczymy broniącego tytułu Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka, Dominika Kuberę i zwycięzcę pierwszych zawodów w sezonie Kacpra Woryna.

0: początek o 19. Zwycięzcą 13 etapu wyścigu kolarskiego Giro d'Italia został Włoch Alberto Betiol, a koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio. Polacy nie startują. O 17.30 rozpoczną się dzisiaj wszystkie mecze ostatniej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, które wyłonią wicemistrza Polski oraz trzeci zespół, który obok Brugbetu Termaliki Nieciecza i Arki Gdynia spadnie do pierwszej ligi. A mistrzostwo będzie świętować u siebie Lech Poznań. Przypomnę, początek meczów o 17.30, a relacje w naszym piłkarskim studiu S13. Natomiast Robert Lewandowski wieczorem oficjalnie pożegna się z Barceloną. Ostatni mecz na Camp Nou rozegrał w poprzednią niedzielę, a teraz jego zespół, pewny już obrony Mistrzostwa Hiszpanii, zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek spotkania o 21.00.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
3: Coraz więcej słońca w całym kraju i coraz cieplej. Na termometrach od 9 stopni na Podhalu, 13 w centrum, do 16 na ziemi lubuskiej. Na barometrach w Warszawie 1015 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
20: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
21: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
20: Latium?
21: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
20: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
21: Latium 50+.

0: dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest. Czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Kultura jest dla każdego, a my jesteśmy dla was.
9: Klub Kultury. Drogowskaz w świecie sztuki.
8: Jeśli nie rozumiem, to pytam.
9: Jeśli się nie zgadzam, dyskutuję.
8: Film, książka, muzeum.
9: Architektura, serial, design, muzyka.
8: Daj sobie szansę na tę znajomość.
9: Zapraszamy już dziś po 20:00.
8: Ula Kaczyńska
9: i Alek Chudzik.
7: Jedynka. To jest radio.

0: Do Blue Cafe zaprosił nas Chris Ria, 17 minut po 8.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: Sportowy weekend przed nami, bo i finał Ekstraklasy, i ostatni mecz Lewandowskiego w Barcelonie, i rozpoczyna się French Open w Paryżu, więc dzisiaj u nas głównie zapowiedzi piłkarskich emocji przewijają się ze wspomnieniami z dzieciństwa. Jak to kiedyś w piłkę się grało i wspaniale o tym pisze pan Michał na naszym Facebooku, proszę posłuchać. Teraz wszędzie piękne boiska czy orliki, kiedyś o takich mogliśmy tylko pomarzyć. Zaczynało się na ulicy, na drodze bramki z czterech kamieni, mecze zakłócały wtedy jedynie rzadko przejeżdżające auta albo stada krów prowadzone na wypas. Grało się i myślało o piłce non-stop. Każdy miał swoich idoli, ich plakaty na ścianach i koszulki malowane ręcznie. U mnie ta ogromna miłość do futbolu pozostała do dziś. Co tydzień jestem na meczu mojej ukochanej Polonii Łaziska, która dzisiaj w Bytomiu gra z legendarnymi Szombierkami. No to dzisiaj emocje nie tylko na stadionach Ekstraklasy, ale i na boiskach czwartej ligi. Trzymamy kciuki za Polonię Łaziska w takim razie, panie Michale. Ale wspominają dziś państwo także legendarnego trenera wszechczasów.
4: Miałam przyjemność poznać osobiście pana Kazimierza Górskiego, towarzysko Grecji, kiedy trenował kluby greckie. Moje wrażenie było takie, że to był człowiek o niebywałej charyzmie, ale charyzmie nie krzyczącej, nie wrzeszczącej. On po prostu mówił i jego się słuchało. Wyjątkowy człowiek,
0: który żyje w pamięci tysięcy kibiców, którzy pamiętają tamte piękne czasy polskiej piłki, a wspominamy go bo dziś właśnie mija dokładnie 20 lat, od kiedy Kazimierza Górskiego nie ma z nami. A do 9 w wolnej sobocie będzie jeszcze literatura dla miłośników piłki nożnej. Tak, jest coś takiego. Patryk Michalski, zapraszam. Za chwilę natomiast wpadnie do nas Martyna Podolska.

0: 23 minuty po 8.
1: Kultura na weekend.
0: I tak jak zapowiadałem, Martyna Podolska w studiu.
2: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jestem znowu w sobotę.
0: Ja
2: mogą państwo się zdziwić, no bo ja rzeczywiście do późna w piątek bryluję na różnych premierach teatralnych czy filmowych, ale mam wielką przyjemność przychodzić tutaj
0: tygodnia.
2: W sobotę rano z dwóch powodów. Po pierwsze, naszym wydawcą zwykle jest Henryk Szrubasz, który zna się na kulturze jak mało kto, a po drugie Patryk również interesuje się kulturą
0: i z tego powodu
2: bardzo się cieszę, że możemy wymieniać się refleksjami,
0: a często
2: mamy je sprzeczne.
0: Po premierze tygodnia.
2: No tak. Specjalnie wybrałam ten tytuł. Moralność pani Dulskiej wybrzmiała premierowo w Teatrze Telewizji w reżyserii Agnieszki Glińskiej i jej syna Franciszka Przybylskiego z Kingą Price w roli głównej, w roli pani Dulskiej, bo wiem, że ten... No właśnie, wiem, że ten spektakl tak ci się podobał i sprawił ci ogromną przyjemność, głównie ze względu na te warstwy muzyczne.
0: Ja lubię musicale, więc ta konwencja bardzo mi się podobała i apeluję do dyrekcji Teatru Telewizji, żeby wypuściła playlistę z tymi piosenkami, no bo one były fantastyczne. Piosenka Praczki jest po prostu dla mnie number one.
2: A ja nie jestem fanką tego przedstawienia. I specjalnie dzisiaj chciałam od tego rozpocząć, no bo właśnie nie ma nic lepszego niż spieranie się o kulturę. Dla mnie odrobinę to była zbyt konwencja teledyskowa i trochę ta zapolska, która wybrzmiała po raz szósty w Teatrze Telewizji i po 120 latach, bo w tym roku obchodzimy 120 lat od prapremiery tego tekstu w Krakowie. I dla mnie trochę ten sens gdzieś tej zapolskiej się gubił.
0: Ale
2: chociaż...
0: Czym przyciągnąć młodych, żeby usiedli przed telewizorem?
2: To prawda. Na pewno energią.
0: Albo później w internecie zobaczyli.
2: Na pewno energią,
0: piosenki.
2: Na pewno werwą, no i charakterem.
3: Kucharka Hanka, wstawać, księżniczki Hanka! Chodź walić w piecu w salonie, a żywo! Nie z waszym nosem, a już wstałam. Cicho, kucharka, nie rezonować, palić pod kuchnią. Hej, Szamela, wstawać! Lekcje przepowiedzieć, gamy do grania prędzej, nie gnieć w łóżkach! Jak palisz, skaranie Boże, z tym tłumokiem? Do krów, nie do pańskich pieców. Czego niszczysz tyle smolaków? Czekaj, ustąp się ty do niczego, ja ci pokażę. Ruszaj zbudzić panienki, a jak nie zechcą wstawać, to pościągaj kołdry!
2: Mam nadzieję, że wkrótce Kinga Price odwiedzi nasze studio i poopowiada o tym, jak szybko uczyła się tego tekstu i jak szybko go wypowiadała, bo w ekspresowym tempie tam padają te najsłynniejsze zdania napisane przez Zapolską. Ale może masz rację, może to jest właśnie dla młodego widza, który, jak wiemy, szybko się nudzi, więc musi mieć różnorodność form. Moralność pani Dulskiej...
0: Te piosenki nadawały takiej dynamiki, na pewno.
2: Na pewno, one są dopisane, to nie są słowa Zapolskiej, one są napisane przez twórców tego przedstawienia, ale warto sięgać po Zapolską. Ich czworo wybrzmiało premierowo w Teatrze Komedia w Warszawie. Moralność pani Dulskiej wybrzmi premierowo zaś w Teatrze Narodowym w Warszawie 19 albo 20 czerwca, teraz mogę o jeden dzień się pomylić, będzie premiera tego przedstawienia z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej w reżyserii Agnieszki Augustynowicz. A skoro o Teatrze Telewizji mowa, to wiemy już, że Festiwal Dwa Teatry, 25 jubileuszowy Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej rozpocznie się właśnie tego dnia, kiedy premiera w Narodowym Moralności, 19 czerwca. I wiemy, do kogo powędrują w tym roku te najważniejsze festiwalowe nagrody, czyli wielkie nagrody festiwalu. Mówi Michał Kotański, dyrektor Teatru Telewizji.
4: Danuta Stenka i Andrzej Seweryn, którzy będą na festiwalu, otrzymują wielkie nagrody Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia na gali 19 czerwca, którą poprowadzi Grażyna Torbicka. No i to będzie taki wstęp do, myślę, wielu spotkań z artystami, gwiazdami przez te 4 dni.
2: Pozostajmy jeszcze przy teatrze, bo oczywiście moda teraz

0: Marian S. pochrząkuje z dezaprobatą. Znam ten odgłos. Jest on rytualną reakcją na tekst niezrozumiały, a tekst, którego profesor nie rozumie, jest z definicji bełkotem.
1: Profesor Marian S. wymieniony to znany literaturoznawca, ale najwyraźniej niekoniecznie znawca piłki.
2: Niekoniecznie kibic nożnej. Więc... Utożsamiam się jednak z profesorem S. Tak.
1: Więc proszę państwa, jeżeli będą państwo słuchali naszego studia S13 dzisiaj i jeżeli przygotowują się państwo do oglądania mundialu, wprawdzie bez nas słyszysz, ja nawet tak mówię.
2: Ale to wtedy, wiesz, jednak mniej nerwów będzie kosztowało polskich kibiców.
1: To warto może sobie po książki Jerzego Pilcha, gdzie mnóstwo jest tych futbolowych, kibicowskich wątków, sięgnąć. Drugim takim autorem, który jest absolutnie zakochany w piłce nożnej i wspaniale o tym pisze, jest wybitny prozaik Marek Bieńczyk. I na przykład w wyróżnionej zresztą nagrodą Nike książce Książka twarzy, to była gra słów ze słowem
2: z Facebookiem,
1: tak. Jest cały rozdział Sportiva w tej książce i tam między innymi pisze o tym, jak bardzo piłka nożna łączyła jego i jego ojca. I to są wzruszające rzeczy, bo pisze o dzieciństwie, kiedy ojciec go uczył grać w piłkę, uczył bronić bramki. Potem wspólnie oglądali mecze i to była taka dziedzina, która niezależnie od tego, co w ich relacjach się działo trudnego, to jak siadali przed telewizorem i wspólnie zaczynali oglądać transmisję,
2: byli ponad to,
1: rzucali się sobie w ramiona, kiedy nasi wygrywali i to się działo aż do końca życia ojca. Więc poprzez piłkę wiem, że można opisać absolutnie wszystkie i piękne, i bolesne nasze doświadczenia.
2: To tyle o piłce w literaturze, chociaż jakbym miał pomyśleć o stolicy piłki na świecie, no to na pewno to by była Katalonia i Barcelona.
1: Kiedyś jeden z najsłynniejszych i bardzo znanych w Polsce katalońskich pisarzy, Jaume Cabré, był gościem targów książki, warszawskich targów książki. W tym roku, kiedy po raz pierwszy one się odbywały na Stadionie Narodowym, przeniesione zostały z Pałacu Kultury i Nauki. I Jaume Cabré przyszedł do naszego studia, które się mieściło w przepięknym studiu telewizyjnym z takim ogromnym oknem i
2: z widokiem
1: na murawę. A on jest kibicem. Aha. No jak myślę, chyba wszyscy Katalończycy tak myślę i wszyscy Hiszpanie też. I po prostu powiedział, owszem, dzień dobry, ale rzucił się do tego okna, mówi, jaki piękny widok, co za wspaniały stadion.
2: To a propos tego pytania, czy są kibice wśród pisarzy.
1: Ja myślałam, ja tak sobie myślę, Boże, czy w ogóle uda nam się porozmawiać o książce, bo te emocje, zresztą rozmawialiśmy też o piłce. Ale chciałabym państwa bardzo namówić, żeby zapoznali się państwo z twórczością wybitnej katalońskiej pisarki, nieżyjącej już, takiej klasyczki literatury katalońskiej, Mercè Rodoreda. Już tutaj w jedynce mówiliśmy o takich jej książkach jak Diamentowy Plac czy Ogród nad brzegiem morza. Kolumbijski pisarz, sławny Gabriel García Márquez, mówił, że Rodoreda pisze książki piękne i trudne. Z tą trudnością to bym dyskutowała, ale na pewno są piękne. Ona pisze o wojnie, przede wszystkim o wojnie domowej, hiszpańskiej, która też przewróciła jej życie do góry nogami. To były bardzo dramatyczne historie. Pisze o miłości, pisze o stracie, o pamięci. I właśnie pojawiła się kolejna po polsku książka Mercè Rodoredy, Śmierć i wiosna, w przekładzie Anny Sawickiej i Magdaleny Pabisiak. To jest książka, którą Mercè Rodoreda pisała przez 20 lat. Rzecz dzieje się w jakiejś niewielkiej osadzie, bez nazwy. Dużą rolę gra tam podziemna rzeka, las. Dzieją się tam rzeczy momentami makabryczne, bardzo trudne. Największą siłą tej książki jest język. Zupełnie wspaniały. Zresztą Mercè Rodoreda po prostu jest mistrzynią stylu. Ale akurat ta książka, Śmierć i wiosna, to jest taka rzecz, w którą się wpada po uszy, jest człowiek tym językiem zahipnotyzowany. Może posłuchajmy fragmentu powieści Mercè Rodoredy Śmierć i wiosna w interpretacji Andrzeja Mastalerza, który czytał fragmenty tej książki w radiowej dwójce.
3: U wejścia do lasu umarłych przystanąłem. Już dobrą chwilę temu zauważyłem obłok motyli. Zjawiały się zawsze w porze kwitnienia glicynii. Kłębiły się na wpół szalone, na wpół ślepe, w gąszczu gałęzi, pod cienistym stropem całym, z pięciopalczastych liści.

0: zgodnie z tym, co wiele razy słyszałem od kowala, każde drzewo miało u stóp tabliczkę i obręcz. Motyle były białe, w zielonkawym odcieniu bieli. Kiedy któryś z nich przysiadał na liściu, wyglądał jak kwiat.
1: Choć myślę sobie, że niektórzy mogą się zniechęcić, słysząc opisy przyrody
2: nie,
1: i mając w pamięci
2: nie,
1: orzeszkową,
2: tutaj,
1: ale tutaj
2: nie,
1: właśnie można sobie
2: nie. Bo Marcel Rodoreda w ogóle w większości swoich książek ona pisze taką prozą niesłychanie zmysłową. Mhm. Tam jest dużo zapachów, dużo
1: tak,
2: też
1: rzeczywiście
2: dźwięków.
1: Nawet ten fragment ja poczułem, jakbym w tym lesie umarłych był
2: tak,
1: w
2: tak,
1: tej chmurze motyli.
2: Bo tam jest, proszę państwa, taka historia, że zmarli są grzebani w wydrążonych drzewach i wcześniej ich usta są zalewane cementem, żeby nie uciekła dusza. No jest ten las umarłych, ale w ogóle rzeka jest niesłychanie ważna w tej opowieści. Te motyle, przyroda,
1: natura ogólnie.
2: I w ogóle Marcel Rodoreda zwraca na to uwagę, bo na przykład w takiej fantastycznej, zupełnie znakomitej powieści pod tytułem Ogród nad brzegiem morza, narratorem jest stary ogrodnik pracujący w willi bogaczy nad morzem i on obserwuje, komentuje życie właścicieli, ich gości i w jego życiu są dwie miłości. Miłość do roślin i do żony, która już nie żyje. I tam też ten ogród, rośliny, słońce, zachód słońca, woda, wszystko jest ważne. Natomiast tutaj w śmierci i wiosny rzeka ma takie jeszcze symboliczne znaczenie. Anna Sawicka, która razem z Magdaleną Pabisiak przełożyła powieść Mercera Rodoredy Śmierć i wiosna, tak mówi o tej książce.
3: To jest taka ciemna baśń, której ważną rolę odgrywają żywioły, której mamy do czynienia z takim środowiskiem niehiszpańskim, nieeuropejskim. To jest jakaś wieś. Potem się okazuje, że jest to społeczeństwo, że jest jakiś pan, że jest jakaś hierarchia, ale to, na czym najbardziej jej zależy, jest próba uchwycenia świata od strony porządku, pór roku, żywiołów.
2: Bardzo państwu polecam i tę powieść Śmierć i wiosna Mercera Rodoredy i absolutnie wszystkie inne przetłumaczone na polski jej książki. I mamy parę egzemplarzy dla państwa. Za dużo to ich nie jest. Zawsze jest więcej chętnych niż książek, które możemy państwu przekazać. W związku z czym proponuję, żeby państwo uzasadnili, dlaczego to właśnie do państwa ta książka ma trafić. 71 151 71 151 hasło książka i uzasadnienie króciutkie. Proszę się nie rozpisywać. Dlaczego właśnie do państwa ma trafić ta książka i oczywiście swoje imię, nazwisko i dane adresowe.
1: I to wysyłamy SMS-em pod 71-151. Myślę, że mimo, że Lewandowski zakończył swoją historię w Barcelonie, to warto po katalońską pisarkę Mercę Rodoredę sięgnąć, którą polecała Magda Mikołajczuk. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
4: Jedynka. Polskie Radio.
1: A wolna sobota z jedynką powoli dobiega końca. Jeszcze raz zapraszam w imieniu naszych kolegów z redakcji sportowej na dzisiejsze studio S13 od 17 w jedynce. Przed nami duże piłkarskie emocje, no ale nasi słuchacze to już odliczają do innego wydarzenia.
5: Panie redaktorze, a wie pan co jest najlepsze? Że dokładnie za 4 tygodnie w sobotę odbędzie się pierwszy koncert Lata z Radiem i to niedaleko naszej okolicy, czyli w Bielsku-Białej. Już się cieszymy, odliczamy dni do tego koncertu.
1: Pan Paweł z Brennej odlicza, a Roman Czajarek może coś więcej na ten temat wie. Romku, dzień dobry.
6: Powiedzieć, dzień dobry.
1: Bo będziesz
6: co
1: w Bielsku, prawda?
6: Wiedzieć?
1: No, na przykład.
6: Pierwszy koncert w Bielsku-Białej, drugi będzie w Radomiu. Tak, potwierdzam, Bielsko-Biała i powiem tak, zastanawiam się, jak to będzie na scenie wyglądać, bo dwie panie tam, bardzo ważne dla naszej polskiej estrady, się pojawią. Bo z jednej strony będzie Doda, a z drugiej strony będzie Maryla Rodowicz. A jak się pojawiają dwie tak wybitne osobistości na scenie, to wiesz, jak to bywa czasami za kulisami. Królowa i królowa.
1: Ale to za kulisami.
6: A królowa może być tylko
1: ale
6: jedna.
1: Na scenie na pewno dla dwóch królowych miejsce się znajdzie. To wszystko.
6: Szczerze, myślę, że będzie zawodowo. To naprawdę będzie zawodowo, więc zapraszam. Będziemy
1: to wszystko,
6: oczywiście wcześniej.
1: To wszystko już za 4 tygodnie podczas otwarcia trasy Lata z Radiem. No ale zanim Lato z Radiem, to jeszcze mamy jedyne takie miejsce. Dziś takie nieoczywiste.
6: Dlaczego takie nieoczywiste? Słyszysz odgłosy, takie piszczenia w tle i tak dalej. I tu rozstawiają różne rzeczy.
1: Sprzątaczka sprząta jeszcze przed audycją, czy...

0: Nie, rolapy pan rozstawia. Rolapy pan rozstawia i jest w ogóle w ludowym stroju. Ziemia Dobrzyńska się nisko kłania i pewnie część osób teraz szuka palcem na mapie, a gdzie to ten Rypin jest? Więc chciałem powiedzieć, że Rypin jest na Marsie. Mają własny krater na Marsie. Które miasto ma krater na Marsie o własnej nazwie? Oni mają krater o nazwie Rypin. Więc będzie astronomia i będzie ten Mars. Będą loty balonem. Spojrzymy sobie z góry na Rypin. Bardzo fajnie wygląda. Przejedziemy się taką zaprzęgniętą brawurowo w super konie bryczką, a na koniec będzie tak z dreszczykiem grozy na plecach, bo wampiry się pojawią.
1: No to wszystko po 9 rano. Czajarek zostaje z państwem. I proszę zostać też z jedynką. Ja dziękuję za wspólny poranek. Patryk Michalski, dobrego dnia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radio.

0: Radia. Relacje, opinie i komentarze w studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Dzisiaj kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
12: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
11: Cały rok. Od zawsze.
12: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
16: Zdrowid. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
17: Game over.
18: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
19: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
20: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
19: Latium?
20: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
19: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
20: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
21: Zdrowid.
22: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
23: Barbara, kupiłem taniej!
24: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
25: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
1: Reklama. Radio Kierowców.
26: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Zakończyły się utrudnienia na A2 pomiędzy węzłami Bóg a Poznań Zachód, gdzie nad ranem po godzinie 6 na kilometrze 144 doszło do zderzenia ciężarówki i busa. Jezdnia w kierunku Warszawy jest już odblokowana i właściwie nie ma tam żadnych spowolnień.

0: Na ekspresowej jedynce uwaga w województwie śląskim pomiędzy węzłami Sosnowiec-Porąbka a Sosnowiec-Jęzor. Na kilometrze 543 zablokowany jest prawy pas w kierunku Tychów. Auto osobowe uderzyło tam w drzewo i jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu. Ruch odbywa się tylko pasem lewym. Wzmożony ruch na trasach małopolskich, zwłaszcza na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, podobnie na Krajowej 49, na wysokości Nowego Targu oraz na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Wadowic i Mszany Dolnej. A spore korki pojawiły się też na drodze krajowej nr 75 pomiędzy Nowym Sączem a miejscowością Wielogłowy. Doszło tam do kolizji i jezdnia została zwężona. Na Mazowszu przybywa samochodów zwłaszcza na krajowej 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem i to zarówno w kierunku stolicy, jak i w stronę Płońska, także na krajowej 7, na krajowej 61 i na starej 7. Niedaleko Tarczyna, także Zegrza, Legionowa, a także na odcinku Jabłonna Stolica. 22 513 11 11 to nasz numer. Czekamy na wieści z tras.
1: Minęła 9, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Na liczniku już ponad 4 miliony złotych. Łatwo gang na rowerze przemierza Polskę, by wesprzeć ciężko chorego Maxa. Katastrofa w kopalni węgla w Chinach. Zginęło co najmniej 90 osób. Sobotnie popołudnie pełne piłkarskich emocji na antenie radiowej jedynki. Na ostatnią kolejkę Ekstraklasy powraca kultowe studio S13. Ponad 4 250 tysięcy złotych zebrał już łatwo gang na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na chorobę powodującą zanik mięśni. Znany youtuber jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i prowadzi transmisję na żywo w internecie. Przejeżdżając przez gminę Pilica na Śląsku, łatwo gang zachęcał do wpłacania pieniędzy na zbiórkę.
2: Wszystko jest git, top. Ja się czuję świetnie, super. Zbieramy. Cześć wszystkim. Ciśniemy, ekipa na pełnej. Zbieramy dla Maxa.
1: Na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Rodzice chłopca zebrali 3, a łatwo gang pomaga zebrać brakujące 12 milionów. Pięć tysięcy więcej żołnierzy zza oceanu w Polsce. Taka deklaracja padła ze strony amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. O tym, jak rozumieć słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych i kiedy do Polski mogą przyjechać dodatkowe oddziały, w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
3: Deklaracja prezydenta Donalda Trumpa to prosty przekaz. Jesteście wzorowym sojusznikiem, chcemy z wami pracować, wyślemy nad Wisłę więcej wojska.
4: Gdy rozmawiałem z generałem Mahonejem, zastępcą szefa połączonych sztabów, to on wyraźnie wskazywał, że współpraca przynosi obopólne efekty.
3: Mówił szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, a szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, minister Zbigniew Bogucki, dodaje, to sukces wynikający z doskonałych relacji obu prezydentów.
5: Dlatego, że są świetne relacje, to dzisiaj jest taka decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych.
3: Jeszcze tydzień temu sytuacja z amerykańskimi żołnierzami była zupełnie inna. Rotacja żołnierzy do Polski została wstrzymana. 4000 mundurowych zostało zawróconych w trybie pilnym. Potem nastąpiła seria politycznych i wojskowych konsultacji, a ich efektem jest nie tylko zapowiedź dodatkowych 5000 żołnierzy, ale również początek rozmów o stałej obecności mundurowych US Army nad Wisłą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Katastrofa w kopalni węgla w Chinach. Zginęło co najmniej 90 osób, a kilkudziesięciu górników pozostaje uwięzionych pod ziemią. W kopalni w prowincji Shanxi na północnym wschodzie Chin doszło do wybuchu gazu. Wcześniej gwałtownie wzrósł tam poziom tlenku węgla. Pod ziemią było 247 osób. To najpoważniejsza katastrofa w kopalni w Chinach od ponad 10 lat.
6: To są aktualności jedynki.
1: Przyszły rok ma być przełomowy, jeśli chodzi o budowę schronów, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister Wiesław Szczepański. Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji wyjaśnił, że w tym roku ma się zakończyć składanie wniosków na realizację tego typu inwestycji.
7: Wiesław Szczepański zapewnia, że budowa schronów i miejsc schronienia dynamicznie ruszy w przyszłym roku.
8: Ten rok 2027 będzie rokiem już pięcioletnim.

0: wieloletniego programu z możliwością udzielania promes. 2027 to mam nadzieję, że boom na budowę.
1: Producenci obiektów ochrony ludności wskazują, że coraz więcej samorządów sprawdza dostępność i ceny tego typu konstrukcji.
2: Przede wszystkim jak gdyby świadomość ludzi jest większa, że mimo wszystko tego typu rozwiązania są potrzebne.
1: Mówi producent krajowych schronów kompozytowych Radosław Żygadło.
2: Niektóre samorządy wystąpiły o dotacje i z tego co wiemy zaczynają powoli dostawać promesę otrzymania tych pieniędzy, także być może w najbliższym czasie rozpoczną się pierwsze realizacje.
1: Ministerstwo Sportu proponuje budowę schronów przy halach sportowych i pod orlikami, bo obiekty tego typu dobrze sprawdzają się m.in. jako szatnie dla zawodników. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Sobota pełna piłkarskich emocji na antenie radiowej Jedynki. Tradycyjnie na ostatnią kolejkę Ekstraklasy powraca kultowe studio S13. Audycja Polskiego Radia od ponad 50 lat informuje o przebiegu najważniejszego dnia sezonu. Po godzinie 17 słuchaczy przywita Andrzej Janisz, którego wspierać będą sprawozdawcy na 9 stadionach.
4: Będziemy fetować Mistrzostwo Polski Lecha Poznań, ale będziemy informować Państwa ze względów technologicznych. Najszybciej w Polsce, jaki jest aktualny stan tabeli. Będą emocje, będzie ładunek dramatyczny. W tym właśnie studiu, choć nie nazywa ono się S13, kultowa, legendarna audycja S13, na którą naprawdę Państwa zapraszamy, bo gwarantujemy wielkie emocje.
3: Wszystkie mecze ostatniej 34. kolejki Ekstraklasy rozpoczną się o godzinie 17.30. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda.
3: Od rana słonecznie i bez deszczu, na termometrach od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 15 w centrum do 18 na ziemi lubuskiej. Na barometrach w Warszawie 1015 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Klimat.
3: Umiarkowana jakość powietrza w Warszawie, w pozostałych miejscach Polski powietrze dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 42% energii elektrycznej od 10 do 16. Zalecane jest zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: To jest jedyne takie miejsce i to jest program Pierwszy Polskiego Radia. Podsłuchiwałem przed chwilą tej piosenki na naszej radiowej antenie i pomyślałem sobie, to jest taka przewrotność losów. Kto z Państwa zna tekst tego nagrania? Kiedyś pewna słynna stacja telewizyjna zamówiła tę piosenkę po to, żeby pokazać, że jest koniec radia. I to było wiele lat temu. No i co? Radio trwa przez te wszystkie lata, a tej stacji telewizyjnej od parunastu miesięcy już nie ma. A taka była znana, taka była amerykańska. Tak to czasami bywa. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy naszą sobotnią wyprawę kolejną. I teraz proszę się uzbroić w chwilę cierpliwości, bo powiem, o co chodzi. Jest taka akcja, która nazywa się Polska na tak. To jest akcja robiona wspólnie przez Polskie Radio i Telewizję Polską. I zasada w zasadzie jest bardzo prosta. Czyli różne miejsca w Polsce piszą, słuchajcie, przyjedźcie do nas. My wam opowiemy, jak u nas jest fajnie, ile my fajnych rzeczy robimy, ile tu się dzieje i tak dalej. No i okej, wy piszecie, my przyjeżdżamy. I to jest właśnie taki przypadek. I dzisiaj jesteśmy w Rypinie. Wiem, pewnie niektóre osoby teraz siedzą, myślą sobie do licha, gdzie ten Rypin w ogóle jest. Gdzie to znaleźć na tej mapie? W którym to miejscu Polski? Co tam w ogóle ciekawego w tym Rypinie może być? O, będziecie zaskoczeni. Czy znacie na przykład miasto, które ma własny krater na Marsie? A widzicie, a Rypin ma. Więc będzie ten krater na Marsie. Będą największe witraże w Polsce. Tak, bo to powstaje właśnie tutaj. Będzie Liga Zaprzęgowa. O, wyjaśnię wszystko, o co chodzi. Będą balony. I wampiry także się pojawią, więc będzie groźnie i taki dreszczyk na plecach tutaj nam przeleci. I historia ziemi dobrzyńskiej, która jest jak to zawsze w Polsce bywa, bardzo pokręcona, ale bardzo ciekawa. Jedyne takie miejsce. Polska na tak. Rypin. Roman Czajarek, zapraszam, zaczynamy.
1: Jedyne takie miejsce.
0: A może Państwo przejazdem kiedyś tu byli, a może dłużej, a może te witraże na przykład, może coś wiecie, a może takie zaprzęgi widzieliście, a może balonem leciliście nad Rypinem albo nad okolicą, może nad Grudziądzem, bo to stamtąd przylatuje. Napiszcie 71 151 i facebookowy profil radiowej jedynki.

0: Pani Marta napisała. Panie redaktorze, ja dobrze myślę, z Lipna na północ. Pani Marto, mniej więcej tak. To może być też Sierpc na północ, zależy jak to jedzie. A można z drugiej strony, z Brodnicy, czy od Grudziądza, czy od Golubia Dobrzynia, gdzieś w tę stronę sobie pojechać. I ten Rypin tak w zasadzie jest po środku. I to jest z jednej strony jego szczęście, a z drugiej strony jego nieszczęście. Bo jak się granice zmieniały, ta brzda administracyjna między państwami też, to on tak raz po jednej stronie, raz po drugiej stronie. Raz po jednej, raz po drugiej. Wiecie państwo, że w historii, jak się ma 1000 lat tej historii, to różnie bywa. Andrzej Szalkowski, dyrektor muzeum, w którym jesteśmy, Ziemi Dobrzyńskiej. Dzień dobry, panie Andrzeju.
1: Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Co to za piękny strój, w którym pan przyszedł, pan Andrzej, przygotowany perfekcyjnie. Co to jest?
1: Przyszedłem do państwa tutaj na spotkanie w mundurze wojewódzkim. To jest mundur szyty.
0: Mundur?
1: Mundur wojewódzki. W takim mundurze posłowie ziemscy byli zobowiązani reprezentować swoje ziemie na sejmach walnych. To jest decyzja z ustawy z 1776 roku. A nasza ziemia wybrała sobie biały żupan, amarantowy kontur z błękitymi wyłogami. A to, co pobrzękuje, drodzy państwo, to moja szaba.
0: Szabelka.
1: Którą muszę
0: szabla,
1: mieć.
0: Przepraszam, tak, szabla.
1: Szabla, którą muszę mieć tutaj przy boku, reprezentując nasz region.
0: Panie Andrzeju, ale to od razu dopytam z ciekawości, czy jak była taka szabla na przykład i taki szlachcic reprezentujący jechał na Sejm jakiś, to ta szabla, którą on ze sobą zabierał, to była taka, co to w razie co mogła też służyć tam do, rzeczywiście do walki, do czegoś? Czy ona była tylko taka paradna ku ozdobie, żeby ładnie wyglądała, a w praktyce mogło być różnie? No.
1: Oj, często szlachta się za łby łapała i ta szabla szła w ruch bardzo często. Zresztą u nas na ziemi dobrzyńskiej mamy zanotowane w kronikach, że były takie sejmiki ziemskie, kiedy to szlachta tak zwaśniona, że złapała nie tylko szable, ale też poszły w ruch ławki kościelne, że ksiądz proboszcz był zobowiązany monstrancje chować i wszelkie utensylia liturgiczne, żeby i tym się szlachta nie pobiła. Tak było chociażby w czasie Sejmu Czteroletniego.
0: Moment. Powiedział pan o księdzu proboszczu, to ja zdradzę państwu trochę kulisy mojego spotkania z panem dyrektorem. Na samym początku audycji przychodzimy, rozmawiamy sobie, plotkujemy troszkę o różnych rypińskich rzeczach, a pan dyrektor mówi, wie pan co, trafiłem na takie zapiski, gdzie ksiądz proboszcz powiedział, że pod Rypinem jest wejście do piekła, tak?
1: Tak, u was tutaj. Tak.
0: Kiedyż to było i któż miał to powiedzieć? A może miał rację?
1: Książka została wydana w 1938 roku i że tak powiem, nie rozmija się wcale z prawdą, dlatego że raptem 2 kilometry od miejsca, w którym my obecnie siedzimy, jest wieś, która nazywa się Piekiełko.
0: Piekiełko.
1: Piekiełko.
0: Okej, okay, no to by pasowało.
1: To by pasowało, ale gdybyśmy poszli 4 kilometry w kierunku północno-wschodnim, trafilibyśmy do wsi pod nazwą Strzygi, a zatem Strzyga to żeńska wersja upiora, upira, wampira.
0: Czyli macie tak, Piekiełko, już sobie
1: mamy
0: zapisuję.
1: Mamy Piekiełko.
0: Strzygi.
1: Strzygi.
0: A wieś o nazwie Niebo gdzieś tam dla

0: Równowagi nie występuje.
1: Mamy niedaleko Bóg Zapłać, taką wieś. Także jest równowaga zachowana. Mamy też jezioro Czarownica, mamy miejscowość Wąpielsk tutaj niedaleko, która, jak niektórzy sądzą, nazwę swoją wzięła od Wąpierza. Wąpierz, Wąpielsk, Wąpielsk. No, tutaj można różnorako to interpretować. Mhm. Mamy też swojego demona takiego lokalnego, którego Aleksander Brückner zanotował w XIX wieku.
0: I jak się nazywa?
1: Atwor.
0: Atwor.
1: Tak. Miał być to skrzat domowy, który gdy Atwor. Bieda zaglądała do chałupy, to przynosił meteoryt, czyli kawałek żelaza, przez co ubodzy chłopi mogli z tego jakiś maleńki dochód sobie czerpać. Pilnował, żeby strzecha nie gniła, żeby chałupa się nie paliła i żeby jakiś dobrobyt w chałupie był.
0: Mhm, to ja teraz tak bardzo poważnie i historycznie. Ziemia Dobrzyńska. Jak to wytłumaczyć? Bo myślę sobie pewnie, słuchacze sięgają teraz pamięcią tam do lekcji historii z podstawówki czy ze szkoły średniej. Tam gdzieś przelatuje ta Ziemia Dobrzyńska, ale żeby tak się na niej podręczniki skupiały, to już może w dawnych czasach, jak teraz już nie. Dlaczego ona jest taka ważna? Co tu się działo takiego istotnego?
1: Ziemia Dobrzyńska to teren dawnego północnego Mazowsza. Księstwo, które oddzieliło się wcześniej od Mazowsza, dalej od Kujaw, w kolejnych podziałach testamentowych książąt piastowskich. Jako księstwo funkcjonuje od końca XIII wieku. Mieliśmy tu księcia Siemowita, a później księcia Władysława Garbatego chociażby. Księstwo, które było z tej racji ważne, że tuż na jej granicy, którą jest chociażby rzeka Drwęca, rozpoczynało się państwo zakonne, wcześniej ziemia chełmińska. Zresztą same
0: granice... Zaraz, czyli to krzyżacy byli u was, czy krzyżacy byli za wami kawałeczek
1: już
0: dalej?
1: Za nami, za miedzą. Stąd też te liczne spory. Liczne wojny, najazdy, okupacje krzyżackie, których tutaj doświadczali nasi przodkowie. No i ta wielka wojna polsko-krzyżacka 1409-1411 zaczęła się przecież od najazdu wojsk krzyżackich na ziemię dobrzyńską. Żmudź i ziemia dobrzyńska padły pierwszymi ofiarami tej wielkiej
0: wojny. Boście za bogaci byli, było co łupić.
1: Było co łupić, ale był to teren, który zawsze leżał w kręgu zainteresowań państwa krzyżackiego. Tutaj krążyli szpiedzy krzyżaccy, tutaj się wojny toczyły. Drodzy Państwo, tu się naprawdę dużo zawsze działo, bo to teren pogranicza.
0: Mm-hmm. Ale można powiedzieć odwrotnie. Są tacy, którzy narzekają na pogranicze, są tacy, którzy mówią świetnie, bo tu się biznes kręci. Na pograniczu to handel, prawda, można sprzedawać, kupować i tak dalej.
1: Lepszy byle jaki handel niż najlepsza robota, jak to powiadają w regionie.
0: Dobrze, no i teraz mamy to Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, w którym sobie siedzimy, które nas gości. Bardzo pięknie dziękuję za gościnę. Będziemy przez kolejne godziny opowiadać o różnych rzeczach, różnych elementach. Siedzimy sobie na parterze. To jest taka, powiedziałbym, najbardziej ogólna chyba izba. Piętro wyżej widziałem izbę szkolną. Tak. Czy to jest jakieś dawne wnętrza tam obok szkoła, gdzieś tu z Ziemi Dobrzyńskiej, obok jakieś takie wnętrze mieszczańskie gdzieś tu z Rypina czy okolic? Tak?
1: Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie liczy sobie w tym roku 46 lat. Jest to muzeum regionalne, którego determinantem, dla którego zostało ono stworzone w tym budynku, jest historia drugowojenna.
0: Czyli martyrologia.
1: Martyrologia,
0: ta
1: tak.
0: Ta smutna część.
1: Tak, smutna, ale bardzo dla nas ważna. Natomiast my, realizując swoją misję muzealną, sięgnęliśmy także po tematy bliskie sercu naszym gościom. A zatem znajdą tutaj Państwo właśnie ludowość i w sali, w której jesteśmy, odbywają się lekcje obyczajowości regionalnej. To tutaj przychodzą rokrocznie tysiące, naprawdę nie przesadzam, tysiące młodych ludzi, uczniów, uczennic, które przychodzą tutaj zainteresowane obyczajowością regionalną. Na Wielki Post, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, na świętego Andrzeja, świętej Katarzyny. Ale sala, o której pan wspomniał, ta szkolna, nawiązuje do tego, że tutaj na tym pograniczu rozwijało się szkolnictwo w szczególnie trudnych warunkach. W XIX wieku dopiero pierwsze jakieś przepisy pozwalające regularnie prowadzić oświatę i w każdej gminie w Królestwie Polskim miała być przynajmniej jedna szkoła. I my te etapy tego właśnie rozwoju szkolnictwa tutaj pokazujemy w tej sali. Mamy też salę archeologiczną, mamy też salę wystaw czasowych i bibliotekę muzealną.
0: Ja mówiłem o tej szkolnej, bo jak przychodzą uczniowie i widzą te stare ławki, to jest taki wow, naprawdę kiedyś się w tym siedziało. Tak, moi drodzy, naprawdę się kiedyś w takim czymś siedziało. I to nie było tak dawno, bo pan Romek, redaktor, to też pamięta.
1: Ale gdy przychodzą do nas właśnie goście w naszym wieku, to mówią, o, ja w takiej ławce siedziałem.
0: No właśnie. Andrzej Szalkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej. To nie jest nasze jedyne spotkanie. Będziemy sobie rozmawiali z tego miejsca dzisiaj o różnych rzeczach. I jedyne takie miejsce. I Polska na tak. Jak państwo TVP Info włączycie, to też troszkę będziecie mogli zobaczyć. Polecam przy okazji, ale radio przede wszystkim.

0: Jedyne takie miejsce. Jedynie w Jedynce. Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Reklama. Autopromocja.
10: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
11: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
10: Będą Ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
11: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
10: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
11: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
12: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Pogoda.
13: Patrzymy sobie na tą pogodową mapę Polski. Gdzie najcieplej? Teraz w Słubicach 20 stopni pokazują termometry na naszej zachodniej granicy. Najchłodniej, a zdziwienia nie ma w Suwałkach, ale w sumie też ciepło. 14 stopni w Suwałkach, a będzie dużo cieplej. Sprawdzimy z ciekawości, jaka będzie maksymalna temperatura w Rypinie dzisiaj. O 17 prawie 27 stopni, a to jest nic, pojutro będzie 28, a pod 29 pojutrze nawet podskoczy temperatura. Żadnego deszczu. Piękne słońce. Można powiedzieć, turyści się cieszą. Rolnicy, leśnicy, no już nie za bardzo, bo ten deszcz by się zdecydowanie nam tutaj

0: przydał. Jak będzie dzisiaj w całej Polsce? Bardzo wyrównane temperatury od 21 stopni na północnym wschodzie, czyli te Suwałki, te w tym najcieplejszym momencie, do 27 na południowym zachodzie, czyli dolnośląskie, tutaj lubuskie, to w tych rejonach te 27 stopni. W Warszawie termometr pokazuje teraz 19, ale temperatura wzrośnie do 24. Na barometrze 1015 hektopaskali, ciśnienie powoli, ale konsekwentnie rośnie.
1: Jedyne takie miejsce.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I jedyne takie miejsce, Polska na tak, z Rypina. Jak to było, że oni mają tutaj te miejscowości o tych dziwnych nazwach? Piekiełko i Strzygi? No mają, proszę Państwa, mają jeszcze inne. Możecie się zabawić w wyszukiwanie na mapie fajnych tutaj wiosek w okolicy, bo rzeczywiście można się zastanowić, skąd te nazwy się brały. Ale teraz wyobraźcie sobie, że piękny zaprzęg pojawia się przed wami, piękne konie się pojawiają i ktoś, kto potrafi nad tym wszystkim zapanować. I jak dla mnie najważniejsza była dzisiaj godzina 9, tak dla nich najważniejsza jest dzisiaj godzina 13 i zaraz wyjaśnimy dlaczego.

0: albo i więcej pracować nad jednym ogniem.
1: 20 lat w sumie, tak? Pracy, jakby tak policzyć, z przerwami od początku do końca. Tak. Z czego tak rok, żeby tak jeden siedząc robiąc...
0: Tak, to jest minimum, tak, żeby zrobić.
1: Aż nie chcę się pytać o cenę, bo dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, bo to jest jakby oddzielny
0: temat. Mieliśmy mocne negocjacje, a nie mogliśmy wpuścić nikogo spoza Rypina, żeby robił w Rypinie, więc cena była niestety dla nas... No nie za wysoka.
1: Ale dla zamawiającego, rozumiem, była korzystna, bo tak, teraz zamawiający mówi, zobaczcie, mamy najlepszy i najpiękniejszy.
0: No nie mogliśmy pozwolić, żeby ktokolwiek inny robił tutaj, więc...
1: Rozumiem. A treść, jak jest treść takiego, to zamawiający mówi, słuchajcie, okej, robicie witraż i ma być na przykład Matka Boska.
0: Tak. Tak? I to... Treść określa zleceniodawca. Mhm. Oczywiście negocjuje trochę z nami, jeśli chodzi o kwestie ujęcia. My robimy na podstawie tej treści projekty. Robimy w skali 1 do 10. Te projekty, one są później akceptowane, czy też korekty robione i wykonujemy.
1: Dobra, ale moment, panie Bartoszu, teraz może ja coś źle kojarzę, rozumiem, ale wydaje mi się tak, witraż, no to ważne jest to, że to światło przez niego przelatuje przecież z jednej strony na drugą.
0: Tak, to jest najważniejsza rzecz.
1: Tak, no i najważniejsza. I to jest ten clue tego wszystkiego, bo jak tam światło przechodzi, to wtedy dopiero widzimy, te wszystkie bariery się pojawiają. To jest właśnie to. To jak się robi ten projekt 1 do 10 w tej skali, to on jest co, rysunkiem płaskim, to nie wiesz tego, jak to przelatuje to światło. Trzeba sobie wyobrazić, pan to sobie wyobrazi, a zamawiający nie.
0: No próbujemy robić tak projekty, żeby no, zbliżyć się do tego, ale no, rzeczywiście nie jesteśmy w stanie. Poza tym problem z witrażem jest taki, że on się niesamowicie zmienia. On wygląda inaczej w południe, inaczej wieczorem.
1: Tak.
0: Co ciekawe, witraże nie lubią takiego dużego słońca. One, to są sztuka Europy raczej północy. I one, witraże najpiękniej wyglądają w pochmurne dni.
1: Widzimy. O, to jest piękna rzecz. Większość osób pewnie naiwnie, ja też tak myślałem, że musi być pełne słońce. Nieprawda.
0: Nie.
1: Pochmurny dzień, żeby tak. Tonacja, rozumiem, nie było zbyt skrajnych świateł, tak. Żeby nie było jakichś błysków gwałtownych.
0: Żeby wtedy w taki mocno słoneczny dzień one są wielokrotnie prześwietlone. Te kolory są bardzo intensywne. Czasami to jest fajne, ale czasami nie. Mhm.
1: To mam jeszcze jedno pytanie, tak z takich praktycznych. Czy witraż jest cały czas taki sam w czasie? Czy to jest tak, że na przykład po 50 latach, czy po 100 latach te kolory będą się zmieniały? Przecież to nic nie jest trwałe w 100%.
0: No. To akurat witraż jest taka technologia. Mamy szkło, na które mamy kupione, jest barwione to szkło w hucie, ale później my jeszcze na to szkło nakładamy farby. I ten proces jest to wielokrotny. Nakładamy farby, utrwalamy w piecach w 600 stopni, i później znowu
1: czyli
0: malujemy.
1: Czyli za 100 lat będzie tak samo.
0: Tak, i to są tak jakby te farby, które są bardzo podobne do farb ceramicznych i one są nieusuwalne. Mm-hmm. Więc one się nie zmienią, ani szkło, ani one się nie zmienią w ciągu 100, 200, 300 lat. Jedyną rzeczą to może po 100 latach te profile ołowiane, które łączą szybki, mogą ulec jakiejś tej formie degradacji.
1: No i to się poprawi tam.
0: Ale to wtedy można przełowić, to nie jest problem, więc...
1: Ja powiem państwu tak, jest tutaj takie określenie na to wszystko, jedno jest bardzo ładnym określeniem, to są kolorowe okna do nieba. Największe witraże sakralne w Polsce. Bartosz Bednarski, artysta plastyk, właściciel Galerii Sztuki i pracowni, która te witraże rekordowe w Rypinie zrobiła. Dziękuję panie Bartoszu, gratulacje.

0: Powiem szczerze, czekałem na ten moment, bo chciałem, żebyśmy to szybciutko wyjaśnili. A Państwo pytali od samego początku, bo ja zaraz po dziewiątej, opowiadając o Rypinie, powiedziałem także, że mają własny krater na Marsie. I oczywiście rozpisali się słuchacze radiowej jedynki z pytaniem, ale jak to? Jaki krater? No tak, redaktor znowu przesadził, zaszalał i w ogóle niemożliwe, żeby Rypin miał własny krater na Marsie. Ma, przysięgam. Małgorzata Gołębieska, już Państwo słyszycie śmiech pani Małgorzaty, która tutaj patrzy się na mnie, jeszcze przyszła z pomocami naukowymi, Obserwatorium Astronomiczne Astrobaza. O co chodzi z tym kraterem? Jak wyście to sobie załatwili?
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To może zacznijmy od początku, no. Jak my trafiliśmy w ten kosmos. Historia zaczyna się w 1971 roku. Wtedy sonda kosmiczna Mariner 9 ląduje na orbicie Marsa, okrąża Marsa i wykonuje bardzo dokładne badania tej planety. I potem, po tych badaniach, wykonano kolejne badania i zlokalizowano wtedy, okazało się, że ta sonda zlokalizowała kolejne kratery na Marsie. Postanowiono,
0: czyli
1: że te kratery...
0: zrobiła po prostu dokładne zdjęcie. Takie bardziej precyzyjne, gdzie było więcej widać.
1: No, dokładnie tak. I na podstawie tych zdjęć okazało się, że mamy tam kratery, o których dotąd my na Ziemi nie wiedzieliśmy. I ustalono, że te kratery będą miały swoje nazwy. Tutaj do gry wkroczyła Międzynarodowa Unia Astronomiczna, która zdecydowała, że duże marsjańskie kratery będą pobierały swoje nazwy od autorów książek science fiction albo od naukowców, którzy badali kosmos, szczególnie właśnie czerwoną planetę.
0: Okay. Ale to dalej nie jest Rypin.
1: Właśnie,
0: tu jest Rypin. No.
1: Właśnie. Dochodzimy teraz do sedna sprawy, bo nas tutaj w Rypinie i teraz tutaj podczas tej rozmowy bardziej interesują te mniejsze marsjańskie kratery o średnicy do 60 kilometrów, bo to właśnie te mniejsze kratery biorą swoje nazwy od niewielkich miejscowości ulokowanych na całej kuli Ziemi.
0: Moment, pani Małgorzato, na chwilę się zatrzymajmy. Powiedziała pani te mniejsze kratery o średnicy do 60 kilometrów.
1: Tak.
0: Czyli krater, który ma średnicę 60 kilometrów, to jest malutki kraterek.
1: Malutki kraterek.
0: Ciupci po prostu, taki kolo, tak?
1: Tak.
0: Okej, w porządku. Przyjmijmy, że tak jest. I te 60 kilometrów nazwy biorą od miejscowości. No ale na świecie są miliony miejscowości. No a dlaczego akurat Rypin się załapał?
1: No właśnie. I zadał pan tutaj bardzo ciekawe pytanie. Międzynarodowa Unia Astronomiczna określiła tutaj pewne kryteria, które trzeba było spełnić, żeby móc mieć swój krater na Marsie. I te kryteria to nazwa miejscowości musiała być wymawialna w większości języków świata, czyli Rypin myślę, że spełnia te warunki, a dodatkowo jeszcze ta nazwa musiała być maksymalnie trójsylabowa.

0: Bowa. I niestety nic więcej nie wiemy, bo tutaj można zadać pytanie, podrążyć ten temat, dlaczego konkretnie Rypin?
1: Znaczy, przecież... wy to jesteście dwie sylaby, jak dobrze liczę. Rypin, prawda?
0: Dokładnie, Rypin. A maksymalnie trójsylabowa, także jak najbardziej tutaj spełniamy te kryteria. Tylko cztery polskie miasta mają swoje nazwy na Marsie.
1: A kto jeszcze ma? Wiemy,
0: Grójec, czy... Puńsk, Puławy i Rypin.
1: Moment, także, zapisz. Grójec,
0: tak, Puńsk,
1: tak, Puławy...
0: I Rypin.
1: Puławy i Rypin.
0: To są cztery polskie miasta, którym udało się dostać właśnie na czerwoną planetę. Ale tutaj pan też zadał bardzo ciekawe pytanie. Ja może też skorzystam z okazji, że pewnie nas słucha mnóstwo osób.
1: No.
0: My nie wiemy, dlaczego konkretnie Rypin. No bo mamy te wytyczne Międzynarodowej Unii Astronomicznej, bardzo surowe. W dokumentacji niestety nie znajdziemy więcej tropów. Mamy tylko to, a można zadać pytanie.
1: A który to był rok? To
0: 1976. No właśnie.
1: 1976.
0: No właśnie, mamy nawet w tym roku okrągły, piękny jubileusz Rypina na Marsie. Mija 50 lat.
1: No rzeczywiście.
0: Tak, a dokładnie miało to miejsce 30 sierpnia 1976 roku.
1: Pani Małgorzato, a jakby tak wziąć mapę Marsa... Tylko nie wiem, jak sobie w ogóle to wyobrazić. To w którym miejscu jest ten wasz, te wasze 60 kilometrów? To ono jest gdzie?
0: My akurat nie mamy 60, my mamy
1: wasz
0: zaledwie 18.
1: No, 18. Dobra, 18.
0: Właśnie, tutaj też jest bardzo ciekawe pytanie, bo marsjańska geografia w kontekście krateru Rypin jest odwrotna do ziemskiej. Rypin na Ziemi znajduje się na półkuli wschodniej i na półkuli północnej, a na Marsie dokładnie odwrotnie. Znajdujemy się na półkuli zachodniej, na półkuli południowej i akurat pod równikiem.
1: To łatwo zapamiętać.
0: Dokładnie. Odwrotność, marsjańska geografia w kontekście Rypina jest odwrotna do ziemskiej.
1: Czyli jak taka Argentyna, Chile, gdzieś tam Peru, to jakby tak, Wyspa Wielkanocna.
0: O,
1: Wyspa Wielkanocna, to by dokładnie pasowało, tak jakby obrócić kulę ziemską, to jesteśmy mniej więcej w tym miejscu, bo Falklandy to będzie za daleko już na południe, a Wyspa Wielkanocna to jeszcze będzie tak odpowiednio. Okej, czyli 18 kilometrów mniej więcej, czyli dwusylabowe Rypin, rok 76 i dokładnie odwrotnie niż tutaj. Panie i panowie, z panią Małgorzatą jestem umówiony, że sobie w następnej godzinie dalej porozmawiamy oczywiście o tych astronomicznych poczynaniach w Rypinie, bo to nie jest koniec. Jak się ma własny krater, to zobowiązuje. Jedyne takie miejsce, Rypin, Polska na tak. Po 11:00 ciąg dalszy, zapraszam.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok.

0: 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Dzisiaj kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
13: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Reklama.
17: Ogłoszenie społeczne.
18: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić. A ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
17: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
19: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Konotopa a Pruszków na kilometrze 454 auto ciężarowe zderzyło się z samochodem osobowym. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Poznania i obserwujemy tam dość spory korek. A teraz województwo dolnośląskie i wieści od Państwa. Słuchamy.
20: Dzień dobry. W stronę Wrocławia na kilometrze 167 pojawiły się dwie osobówki. Pierwsza sprawa.
19: Dziękujemy za to ostrzeżenie, a na A4 mamy także niewielkie, co prawda, utrudnienia w województwie śląskim. Przybywa samochodów w pobliżu Katowic i Mysłowic i to zarówno w kierunku Wrocławia, jak i w stronę Krakowa. Na ekspresowej jedynce cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Sosnowiec-Porąbka a Sosnowiec-Jęzor. Na kilometrze 543 zablokowany jest jeden pas w kierunku Tychów. To w związku z tragicznym wypadkiem auta osobowego. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu i utrudnienia

0: cały czas już którąś godzinę się tam utrzymują. Ruch odbywa się tam tylko jednym lewym pasem. Na autostradzie A2 już wspomnianej mamy także utrudnienia w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Skierniewice a Łowicz. Tutaj na kilometrze 390 trwają prace remontowe i zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi i Poznania. Tam także obserwujemy korek, nawet dosyć spory, kilkukilometrowy. Jeszcze województwo małopolskie, tutaj coraz więcej samochodów na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, a także na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej i Limanowej. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
1: Minęła 11:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdena. Łatwogang pokonuje kilometry na rowerze i zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa.
2: Ciśniemy dla ciebie i już niedługo będziemy mieli 12 milionów.
1: 90 górników zginęło w Chinach. W kopalni doszło do wybuchu gazu. Dwie polskie produkcje z szansą na nagrody. Wieczorem poznamy laureatów festiwalu filmowego w Cannes. Na koncie zbiórki ponad 5 milionów 240 tysięcy złotych. Internetowy twórca Łatwogang ruszył z kolejną akcją pomocową. Na rowerze przemierza setki kilometrów z Zakopanego do Gdańska, by wesprzeć ciężko chorego Maxa. Transmisję z przejazdu można śledzić w internecie.
2: Koncentruję się na trasie, bo jest jeszcze bardzo dużo. Dopiero przejechaliśmy 200 kilometrów, więc jeszcze kawał drogi, ale jest super. Serducha dla was, serducha dla Maxa. Jeżeli Max to oglądasz, jesteś niesamowity, ciśniemy dla ciebie i już niedługo będziemy mieli 12 milionów.
1: 8-latek cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Zmiany w najmie krótkoterminowym nie nastąpią przed wakacjami. W tym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy wdrażającej unijne przepisy w tej sprawie. Chodzi m.in. o rejestr obiektów oferowanych na wynajem. Jak wyjaśnia wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, sezon wakacyjny nie jest odpowiednim momentem na wprowadzanie zmian.
3: Naszym głównym partnerem, jeżeli chodzi o niektóre przepisy, to są samorządy. W związku z tym z nimi ustaliliśmy, że ten październik, 15, to jest taki dobry czas, żeby spokojnie te rejestry powstały.
1: W Sejmie jest projekt Polski 2050 w sprawie najmu krótkoterminowego. Szefowa ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że jej partia nie poprze rządowego projektu, jeśli postulaty Polski 2050 nie zostaną uwzględnione.
4: Nasz projekt przewiduje zmianę od zaraz. Projekt rządowy z przyczyn niewyjaśnionych odkłada ją na wiele lat do przodu. Po drugie, nasz projekt daje mieszkańcom prawo do zdecydowania, czy w ich kamienicy, spółdzielni, wspólnocie mieszkaniowej większość właścicieli chce, czy nie chce mieć takiego hotelu na dni, godziny.
1: Unijne rozporządzenie dotyczące usług krótkoterminowego najmu weszło w życie 20 maja. Co najmniej 90 górników zginęło w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shaanxi. Doszło tam do wybuchu gazu. To najtragiczniejsza katastrofa w kopalni węgla w Chinach od ponad dekady.
5: Tragedia rozegrała się w kopalni w powiecie Qinyuan, położonym w odległości około 500 km na południowy zachód od Pekinu. Jeszcze w piątek ogłoszono tam ostrzeżenie o obecności tlenku węgla. Potem doszło do eksplozji, jak podają chińskie państwowe media. Pod ziemią znajdowało się wówczas 247 osób. Na razie nie ma informacji o losie pozostałych. Chińskie kopalnie od lat uznawane są za jedne z najniebezpieczniejszych na świecie. Premier Chin Li Qiang polecił podjęcie wszelkich działań w celu uratowania zaginionych górników Shaanxi. To główna prowincja Chin, w której wydobywa się węgiel. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
6: To są aktualności jedynki.
1: Możliwości redukowania punktów karnych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego mają być ograniczone. Nie są jednak znane szczegóły regulacji, które mają wejść w życie 3 czerwca. Włodzimierz Bogaczek z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu wskazuje, że ograniczenie możliwości redukowania punktów karnych do części wykroczeń to krok w dobrą stronę i może przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa na drogach, ale ośrodki ruchu drogowego odczują te zmiany w swoich budżetach.
7: Zarobiliśmy w zeszłym roku na tych punktach karnych, na ich redukcji, prawie 860 tysięcy złotych. Tyle samo wydaliśmy na działania związane ze wsparciem różnych akcji.

0: akcji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
1: Zgodnie z obecnymi przepisami raz na pół roku można zapisać się na szkolenie redukujące 6 punktów karnych, niezależnie od tego, za jakie naruszenie zostały one naliczone. To może być dzień sukcesu polskiego kina. Wieczorem poznamy laureatów festiwalu filmowego w Cannes. Wśród kandydatów do prestiżowych nagród znalazły się dwie polskie produkcje.
2: Pierwsza polska szansa na nagrodę pojawi się na samym początku wieczornej gali finałowej, gdy ogłoszony zostanie zwycięzca konkursu filmów krótkometrażowych. W tej kategorii jednym z 10 kandydatów do nagrody jest polski film Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka. Po wręczeniu nagród aktorskich za scenariusz i reżyserię przyjdzie czas na kulminacyjny moment wieczoru. Ogłoszenie zdobywcy Złotej Palmy przez przewodniczącego jury, reżysera Parka Chan-wooka. O główną nagrodę festiwalu walczy m.in. Paweł Pawlikowski. Jego film Ojczyzna, opowiadający o podróży pisarza Thomasa Manna przez podzielone Niemcy w czasach zimnej wojny, wymieniany jest wśród faworytów obok filmów ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii i Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
1: Na niebie sporo chmur, ale słońca będzie przybywać, padać nie powinno. Temperatura od 14 stopni na Pomorzu, 17 na Podlasiu i Podkarpaciu, 19 w centrum, do 21 na ziemi lubuskiej. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1015 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Zrobiłem sobie mały remanent w międzyczasie z Państwa wpisów i z Państwa SMS-ów, tych pod 71-151. No bo to już w końcu 2 godziny za nami, opowieści o Rypinie i okolicach i o tym wszystkim, co tu się dzieje. Jedyne takie miejsca, ja dodaję do tego dzisiaj także Polska na tak, bo jak Państwo włączycie telewizję polską i TVP Info, to zobaczycie tam, trochę nawet można podglądać od kulis to, co się tutaj dzieje w naszym zaimprowizowanym radiowym studiu. Ale w tym remanencie odnalazłem parę fajnych informacji, w tym jedną taką, przyznaję szczerze, o której nie wiedziałem. Zaraz będę sprawdzał. Pan Tomasz napisał: panie redaktorze, przed chwilą słyszałem informację o tym, że Rypin ma w kosmosie, na Marsie, własny krater. Tak, panie Tomaszu, to prawda. Może nie za duży, bo to 18 kilometrów. 18 kilometrów średnicy dla kraterów to jest nic podobno, ale mają, tak? I to są tylko 4 z Polski miasta, które mają własne kratery na Marsie, w tym Rypin. Jak się załapali, to już tłumaczyliśmy, jeszcze porozmawiam o tym więcej. Ale pan Tomasz pisze tak: panie redaktorze, a ja jestem fanem literatury science fiction. I chciałem zwrócić uwagę, może mało kto pamięta, że ojciec jednego z najlepszych amerykańskich pisarzy science fiction, autora sławetnych kronik Amberu, Rogera Żelaznego, Józef Franciszek Żelazny, to jest człowiek z Rypina, który w latach 30. XX wieku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Wiedział pan? Nie wiedziałem, panie Tomaszu. Bardzo dziękuję. No to tym bardziej. Jedyne takie miejsce. Roman Czojarek. Gramy dalej. Zapraszam.
1: Jedyne takie miejsce.
0: To w sumie też teraz literacko będzie. Pani Marzena Markiewicz. Dzień dobry, pani Marzeno.
2: Dzień dobry.
0: Nauczycielka języka polskiego. Tutaj w Rypinie, rozumiem, tak?
2: Tak, w Liceum Sztuk Plastycznych w Rypinie i w Szkole Podstawowej.
0: Dobrze, to sobie zaraz o tym porozmawiamy. I pan Paweł Pawlak. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Dzień dobry.
0: Członek Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego w Rypinie. O uniwersytecie już to parę zdań
3: emeryt
0: było. Emeryt śpiewający w chórze, tak? Ale to pan jest ten rodzyn...
3: Tak.
0: Przepraszam,
3: jest.
0: Pani Marzeno, niech się pani nie obrazi, zacznę
2: nie,
0: od mężczyzny.
2: Nie, proszę bardzo.
0: Bo jak były tu panie z uniwersytetu, jedna pani, druga pani, trzecia pani, czwarta pani, piąta pani, szósta pani, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Mówię, Boże, czy tam jakikolwiek mężczyzna jest jeden?
2: O, muszę przerwać,
0: dwóch,
2: panie redaktorze,
0: jest, tak?
2: I jest ich więcej. Akurat na spotkania z poezją przychodzą i też piszą wiersze. Panowie.
0: Wow, panie Pawle, bo ja chciałem powiedzieć, że ja to panu zazdroszczę. Pan tam jak taki rodzynek po prostu, jak jest no coś do przyniesienia, jakiś serniczek, coś słodkiego, to one tam wszystkie panu przynoszą,
3: to też,
0: a pan
3: panie
0: się
3: redaktorze, nie do końca, bo w chórze jest nas razem 6 mężczyzn śpiewających.
0: I jak? Jak się w takim chórze śpiewa? Jak to jest w ogóle?
3: To nie jest typowy chór, bo żaden z nas nie będzie Pavarottim ani jakimś tam innym wybitnym śpiewakiem. To jest zespół ludowy. Śpiewamy piosenki ludowe. Bez żadnego podziału na głosy, tylko po prostu jak nam odpowiada skala dźwięku.
0: Ale
3: skala
0: pan, głosu. Pan takim tym niskim głosem, to pan tu tak całkiem dobrze, to widzę, to głosowo w porządku,
3: ja
0: taki basik jest.
3: Nauczyłem się od niedawna tak pilnować głosu, bo kiedyś to wyobrażałem sobie, że skala to jest nieskończona ilość dźwięków, a to się okazało, aha, że jest tylko ich 9 czy 10. I tu trzeba było się opanować. To trzeba było opanować, ale udało mi się.
0: Moment, jak śpiewacie ludowe rzeczy, to w pewnym sensie śpiewacie to, co może u pana gdzieś tam w domu babcia albo dziadek, tak?
3: Nie, niestety nie. Nie, to wszystko dla mnie jest nowość. To, co tam śpiewamy, co uczymy się i później wykonujemy na scenie, to jest dla mnie zawsze pierwszy raz.
0: Rozumiem.
3: Żadna piosenka, którą wykonywaliśmy, to nie była wykonywana w domu, bo nie mam korzeni na wsi. To przykro powiedzieć, ale same mieszczuchy.
0: Same mieszczuchy.
3: Tak.
0: No ale widzi pan.
3: Jak to mówią, z dziada pradziada.
0: Ale dobrze pan trafił na koniec. Pani Marzeno, przepraszam, zacząłem od mężczyzny, ale ponieważ tam panów jest mało, jak już wiemy, więcej
2: rozumiem
0: niż jeden, ale to chciałem skorzystać, bo to rzadka okazja. Jak się w ogóle mieszka w Rypinie? Tak troszkę inaczej, nie po nauczycielsku na razie.
2: Jak się mieszka w Rypinie?
0: Tak.
2: Myślę, że bardzo dobrze. To jest takie miasto, które z roku na rok się coraz

0: bardziej rozwija, coraz prężniej. Powstają nowe instytucje. Myślę, że też mamy no, takie władze samorządowe, które dbają tutaj o mieszkańców, ale plusem jest przede wszystkim to, że interesujemy się seniorami. I też dlatego ta nasza wygrana, myślę, że dlatego też zostaliśmy dostrzeżeni.
1: Czy wasza aktywność, gdzieś. Tak.
0: Tak, ta nasza aktywność, bo naprawdę dużo robi się dla tych seniorów.
2: Bo ja sobie tak pomyślałem, że bo w dużym mieście, mówię o Warszawie teraz chociażby, czy tam, gdzie są stacje radiowe, no, Polskie Radio oczywiście ma siedzibę w Warszawie, to życie wygląda zupełnie inaczej. Zarobki są inne, no bo są zwykle dużo większe. Tak. Średnia jest dużo większa. To życie też pędzi w niesamowity sposób. I jedzie się do takiego Rypina chociażby. Ja bardzo dużo jeżdżę po Polsce, więc troszkę mam porównanie, ale wiem, że wiele osób nie jeździ. I dla nich to jest szok w ogóle. Wszystko toczy się wolniej. W zasadzie o 15, 16 to oni już poszli do domu, skończyli. Ale mają czas chociażby właśnie na taki Uniwersytet Ludowy. Przyjdą. Tak. W Warszawie nie mieliby czasu. Gdzie, kiedy ja biegnę, coś tam nie pobiegnę. A u was przychodzą, prawda?
0: Tak, przychodzą. Ja myślę, że kiedy seniorzy przechodzą na emeryturę, to tak naprawdę kończy się jedna droga, ale zaczyna się ich wielka podróż. I oni ciągle udowadniają, że tak naprawdę to nie wiek decyduje o tym, czy my jesteśmy młodzi czy starzy, tylko to nasze podejście do życia. A oni są ciekawi świata, oni są aktywni, kreatywni. Jak mnie zaproponowano, żebym poprowadziła spotkania literackie z poezją w XXI wieku. No kto interesuje się poezją? Chciałoby się powiedzieć.
1: W XXI wieku, tak.
0: W XXI wieku. A to się okazuje, że ci seniorzy nie tylko przychodzą, oni czytają, recytują, rozmawiają o poezji, oni sami piszą wiersze i to jest coś niesamowite. I jaka teraz jest atmosfera?
2: O czym piszą w tych wierszach?
0: O czym piszą?
2: Jaki temat, tak?
0: O to różnie. Pan Mirek przychodzi i pisze wiersze takie okolicznościowe, które budzą powszechny uśmiech na naszych twarzach. One są jeszcze wzmocnione występem teatralnym. Przychodzi pani Ula, która pisze teksty niezwykle liryczne, między innymi o mieście też tutaj naszym, ale była też, jest jedna z naszych uczestniczek, która przyniosła wiersze swojego zmarłego męża i chciała się podzielić tym doświadczeniem. Bo okazuje się, że ta poezja łączy pokolenia, bo na tych naszych spotkaniach z poezją bywa też młodzież z Liceum Sztuk Plastycznych i ona, ci młodzi ludzie śpiewają, pokazują swoją sztukę, recytują swoje wiersze, ale też korzystają z doświadczenia tych seniorów, bo to taki pomost, który łączy pokolenia, ale też pozwala seniorom odwołać się do własnych doświadczeń, podzielić się refleksją w takiej bardzo bezpiecznej i przystępnej atmosferze.
2: Ale to ja teraz będę miał trudne pytanie, jak jest mowa o młodzież. Uciekają czy nie uciekają?
0: No ale jest, uciekają skąd?
2: Z Rypina, bo to jest problem takich miejscowości, że ci młodzi ludzie mówią, że fajnie jest, ale kurczę, praca, pieniądze, szansa na karierę i tak dalej. I no wyjeżdżają i potem odkrywają, że to nie było tak źle, ale odkrywają to po latach dopiero często. Jak jest u was?
0: Myślę, że to tak pewnie jak wszędzie. To znaczy to zależy od korzeni, które tutaj mają i od tego, jak bardzo związani są też z rodziną, bo ja znam takich młodych, którzy studiowali, byli trochę w świecie, ale wracają tutaj, bo tu mają korzenie i tu chcą być blisko rodziny, ale są też ci, którzy widzą większe perspektywy. Mam bratanicę, która mieszka w Rypinie, ale zwiedza świat, więc co jakiś czas gdzieś wyjeżdża i nie ma jej przez ileś tam czasu, ale wraca gdzieś tutaj.
2: Ale to ma o czym opowiadać.
0: No tak, bo Tajlandia, Japonia, Chiny, tak, to świat ma też. Ale ja też powiem, że do nas też przychodzą młodzi, bo akurat w szkole, w której pracuję, to my mamy osoby spoza Rypina. Czyli oni tu chcą do nas przychodzić, bo tu widzą szansę rozwoju talentu.
2: Panie Pawle, to na najbliższym występie będzie co? Co będziecie śpiewać? Jest tam coś takie, co ma pan przygotowane? Tak na finał chciałem, żeby zanęcić. Co pan tam przygotowuje teraz do śpiewania?
3: Będziemy śpiewać piosenkę
0: Polska na tak.
3: Polska na tak.
2: Aha, czyli hymnu się uczycie.
3: Hymnu się uczymy.
2: Bardzo słuszna koncepcja, słuszny kierunek. Paweł Pawlak, Marzena Markiewicz, pięknie państwu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Za moment ciąg dalszy, choć będzie troszkę makabrycznie, ale nie zdradzę więcej.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Pani Krystyna napisała, ale że z dreszczykiem to co, pani Krysiu? No przecież mówiłem na początku, kto jest czujny od 9:00 tam wie, ja tam wymieniałem różne rzeczy. Był ten krater na Marsie, były te zaprzęgi, te bryczki jeżdżące, był ten uniwersytet, te chóry wszystkie i tak dalej. I powiedziałem w pewnym momencie, że będzie też groźnie o wampirach. I państwo tu zaczęli pisać, ale jaki wampiry, gdzie dobrze? Wykopali! No wykopali po prostu, przynajmniej tak mówią. Jadwiga Lewandowska, archeolog, kustosz dyplomowany w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Irpinie. Dzień dobry pani Jadwigo.
2: Dzień dobry panu, dzień
1: wykopali?
2: Dobry państwu.
1: Gdzieście go wykopali, coście wykopali?
2: Ach, wykopaliśmy nie jedno, ale coś, co faktycznie przykuwa uwagę mieszkańców, turystów, także nas, archeologów, naukowców, to groby tak zwane atypowe, nazywane także grobami wampirycznymi, bądź też tak zwanymi grobami antywampirycznymi.
1: Atypowe to znaczy inne niż zwykle, tak.
2: Inne niż te, które powinny znajdować się w świetle wierzeń na cmentarzyskach średniowiecznych, dlatego że akurat te groby atypowe znaleźliśmy na cmentarzyskach związanych z pierwszym Rypinem, średniowiecznych, na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym i późnośredniowiecznym.
1: Ja dobrze myślę, że kopiecie i mamy grób, wszystko jest okej. Okay. I na przykład jeden w odwrotną stronę, nic tego nizowego.
2: Dokładnie tak. Powiedzmy, że pozostałe są po Bożemu, czyli na osi wschód-zachód, wyprostowane kończyny, bez jakichś szczególnych ekscesów i nagle znajduje się na przykład delikwent, który został pochowany na samej rubieży cmentarza, czyli tej takiej najbardziej mrocznej, za płotem albo tuż przy płocie, dodatkowo skrępowanymi nogami w kostkach, przygnieciony kamieniami. Mamy też innego delikwenta,
1: ale zatrzymajmy się tutaj, panie Jadwigo, przy tym delikwencie, żeby od razu wyjaśnić pewne wątpliwości, bo jak sobie myślę, ktoś teraz nas słucha i sobie wyobraża taki wykopany, domyślam się, szkielet, czy resztki szkieletu.
2: Oczywiście.
1: I to jest tam skrępowane nogi, położone w ogóle poza wszystkim i tak dalej, przygnieciony wielkim kamieniem. Może oni go za życia pochowali. Może oni go tak skrępowali, żeby się tam nie wierzgał, jak go będą ziemią zasypywać. No wiem, że makabryczne,
2: nie
1: ale
2: mamy
1: tak
2: takich,
1: pytam. No bo to
2: nie mamy takich dowodów, żeby domniemać, że został w taki sposób zdeponowany do grobu za życia.

0: jak pani powiedziała, zdeponowany do grobu.
1: Dokładnie tak.
0: Dzisiaj jest dzień uczenia się ciekawych. Zdeponowany tak. do grobu.
1: Depozycja i deponowanie to są słowa, które są nagminnie stosowane przez archeologów. Ale mamy także pochówek inny. Mężczyzny, który w przeciwieństwie do tego pochowanego ze skrępowanymi nogami, który wyróżniał się za życia bardzo znaczącym wzrostem, około 1,90 m.
0: I to było źle w tamtych czasach?
1: Nie wiem, czy źle, to było inaczej. A tak naprawdę ludzie w przeszłości i niekiedy także teraz boją się inności, boją się tak zwanego innego, obcego. I stąd też być może...
0: Czyli to głupie nasze, że się boimy innych, nie wzięło się znikąd, bo to zawsze
1: absolutnie.
0: Tak było niestety, że się baliśmy innych.
1: Myślę,
0: tak?
1: że to jest takie bardzo ludzkie i oddolne i że tak naprawdę to, co my znajdujemy w ziemi, w dużej mierze gdzieś tam ukrywa się w naszym takim kodzie emocjonalnym, który być może nosimy także teraz, w XXI wieku. Ale mamy także pochówek innego mężczyzny, który był taki przeciętniak, jeżeli chodzi o średniowiecze, około 1,60 m wzrostu. I on z kolei został włożony do grobu twarzą do dołu, na brzuchu. Też nie wiemy z jakiego powodu.
0: Czyli jeden skrępowany nogi kamień, duży, ciężki, a ten wysoki, to co tam było zrobione z nim nie tak, że był taki duży...
1: Skrępowane nogi.
0: Też skrępowane.
1: Skrępowane nogi i dodatkowo ten mężczyzna miał taką bardzo ciekawą rotację w obrębie szczęki dolnej.
0: Rotację?
1: Taki wystaj zębów, które wyglądały nieco jak kły, więc wydaje się, że oprócz wzrostu to jeszcze szczególne uzębienie wyróżniało go ze życia i być może obawiano się, ale kandydatami na wampira ta lista jest tak naprawdę bardzo długa, bo mogły być to osoby nieochrzczone, które dokonały krzywoprzysięstwa, które zdradziły swojego małżonka.
0: Tak. Zrobiły coś fuj.
1: Zrobiły coś nie tak. Albo na przykład zginęły śmiercią nagłą, gwałtowną, samobójczą, która była także bardzo stygmatyzowana. Natomiast mamy świadomość tego, że wampiryzm, groby atypowe i ta inność nas fascynuje, nas naukowców także, ale być może interpretacji pochówków atypowych należy też szukać w chrześcijańskich wierzeniach eschatologicznych, które są przecież pełne trwogi o zbawienie.
0: Jak trwoga to do Boga było,
1: trwoga,
0: a nie, że kłaść
1: do
0: twarzą do ziemi.
1: No tak, ale jednak ta społeczność dokonywała tego pogrzebu, tego pochówku i być może oni po prostu tak docześnie martwili się, że ten inny, niegrzeczny albo niepokorny zmarły będzie im szkodził.
0: Dobra. Pani Jadwigo, no dobrze, że nie rozmawiamy gdzieś wieczorem, tylko że taka pora, że jeszcze dnia sporo upłynie słonecznego, mam nadzieję, w Polsce, bo taka zabrzmiała ta...
1: Myślę, że wampiry nie są takie straszne, ale ciekawostką jest także to, że w okolicach Chrypina jest bardzo dużo nazw w pochodzeniu takim demonologicznym. Między innymi jest miejscowość Strzygi, Wąpielsk, Wrapalice, jezioro Czarownica, więc to taki trochę jest.
0: Dyrektor już się pochwalił
1: magiczne
0: na samym początku.
1: Miejsce.
0: Jadwiga Lewandowska, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Uważajcie Państwo, jak tutaj kopiecie w ziemi, bo można czasami coś niebezpiecznego czy niepokojącego wykopać.

0: Jedyne takie miejsce. Jedynie w Jedynce. Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama. Autopromocja.
2: Zielony weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Pogoda.
5: Patrzymy sobie znowu tradycyjnie na pogodową mapę Polski. Czy coś się zmieniło? Temperatury poszły w górę oczywiście, moi drodzy. Najcieplej w Słubicach. 23 stopnie w tej chwili o 11.30 wskazują termometry IMGW w stacjach pomiarowych. Najchłodniej w Ustce, już nie Suwałki. Ustka jest najchłodniejsza, 15 stopni, ale ta temperatura jeszcze wzrośnie. W całej Polsce dzisiaj bardzo wyrównane temperatury od 27-26 stopni na południowym zachodzie i na zachodzie, czyli Lubuskie, Dolnośląskie, to tamten maks, tak mniej więcej 15-16. Najchłodniej w Suwałkach, 21-22. Jutro jeszcze wyższa temperatura, pojutrze jeszcze wyższa. Żadnego deszczu, cieplutko, słonecznie. I zobaczmy jeszcze, co dzieje się w Warszawie, co tu pokazuje termometr, 21 stopni na barometrze, 1015,5 hektopaskala ciśnienie ciągle rośnie, ale bardzo powoli, ale konsekwentnie.
0: Jedyne takie miejsce.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Państwo pytacie, jakie to były te miasta, co jeszcze razem z Rypinem miały swoje kratery. Grójec, Puńsk, Puławy i Rypin. Puławy, no to wiadomo, gdzie są, bo to jak się jedzie z Warszawy na Lubin, tam w okolicach Dęblina słynnego. Grójec to nie muszę tłumaczyć, bo jabłka grójeckie. Rypin to wiadomo, bo jesteśmy dzisiaj. Puńsk, no tu niektórzy mogą nie mieć dokładnych wskazań na mapie. To podpowiem tak, Suwałki i północny wschód Polski. Piękne miejsce przy samej granicy z Litwą. Też kiedyś można by stamtąd zrobić audycję. Małgorzata Gołębieska, osoba, która zna się na tej astronomii także i sporo tych kraterach opowiadała wcześniej, jest ponownie naprzeciwko mnie. Pani Małgorzata, to chciałem dalej podpytać, już nie o kratery teraz, tylko o astrobazę. Co to jest takiego, ta astrobaza wasza?
2: Tak, w Rypinie funkcjonuje astrobaza. Jesteśmy jednym z 13 miast w województwie kujawsko-pomorskim, które taką astrobazę posiadają. To jest małe przeszkolne obserwatorium, z którego można patrzeć w niebo przez teleskopy. Jedynie tutaj muszę
1: Czyli
2: powiedzieć...
1: macie własne obserwatorium, mówiąc wprost, takie astronomiczne. Nie za duże, ale macie. Tak?
2: Mamy, tylko że akurat w tym momencie nasza astrobaza wymaga remontu, więc teraz te zajęcia się w astrobazie samej nie odbywają, ale nie zmienia to faktu, że astronomia jest bardzo żywa w przestrzeni miasta i po prostu prowadzimy te zajęcia w różnych częściach miasta, co też dodaje takiej interdyscyplinarności tym projektom, które tutaj prowadzimy.
1: Pani Małgorzato, te przepiękne zdjęcia, bo pani Małgorzata tu siadając naprzeciwko mnie, otworzyła taki kartonik, miała taką teczuszkę kartonową i wyciągnęła stamtąd olbrzymie, przepiękne, kolorowe fotografie, które wyglądają tak, jakby ktoś rozlał farbki na takiej gigantycznej palecie i tak to rozmuział losowo w zasadzie. To jest kosmos, tak? I to jest przez teleskop zrobione?
2: Co to jest? To jest kosmos. To się nazywa astrofotografia.
1: Pan Mogę
2: tutaj,
1: wziąć tak
2: Oczywiście. Do... No. Pan tutaj użył ciekawego porównania, dlatego że ja sama czasem mówię, tak pół żartem, pół serio, że astrofotografia to jest kosmos po wizycie u kosmetyczki. Po obróbce. No. Trzeba tutaj właśnie wziąć pod uwagę, że jest różnica między astrofotografią, czyli już tym gotowym zdjęciem, które my podziwiamy.
1: Czy to są wasze zdjęcia u was zrobione przez was, tak?
2: Tak, przeze mnie. Mhm. Trzeba odróżnić obserwacje astronomiczne.

astronomiczne przez teleskop naszym okiem od astrofotografii, która jest efektem kilkunastu godzin naświetlania aparatu. Ja czasem spotykam się z takim, nie chciałabym używać słowa rozczarowaniem, ale z takim dysonansem między właśnie obserwacją, a między astrofotografią, bo są osoby, które podchodzą do teleskopu po raz pierwszy w życiu.

0: życia. Były też prelekcje związane z astronomią i tak jak wspomniałam, staraliśmy się nadać taki interdyscyplinarny rys, połączyć astronomię z różnymi dziedzinami sztuki i kultury.
1: Ja pytałem o te pieniądze, bo myślałem, że jak jakiś bogaty sponsor słucha, to może to zadzwoni może właśnie, po audycji właśnie. I powie, że on, a ile potrzeba, tylko niech pani powie, to rząd wielkości.
0: Oj, przyznam, że nie jestem w stanie tutaj tego dokładnie oszacować, ale jeżeli ktoś by się
2: bogaty sponsor
0: zgodził, to zapraszamy.
1: Małgorzata Gołębiewska, Astrobaza, czyli Obserwatorium Astronomiczne w Rypinie. Dziękuję.

0: 71-151 i facebookowy profil radiowej jedynki. Jakby Państwo zerkali, powiem szczerze, wprost, to jest ostatnie parę minut, kiedy możecie Państwo wpisywać swoje opowieści, wrażenia albo to, co żeście zanotowali w czasie wycieczki do Rypina. Zobaczcie, jak to oglądanie takiego miejsca się zmienia, jak ogląd się zmienia po takiej audycji. I widzę to po Waszych wpisach, że ta astrobaza, że nagle te mgławice, że ten chór na przykład, że te wampiry wykopane gdzieś tam w dziwnym miejscu na cmentarzu, na obrzeżu i to wszystko w tym jednym Rypinie, że te powozy, które jeżdżą, te zaprzęgi konne, ta liga zaprzęgowa. No właśnie, Andrzej Szalkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, który towarzyszy mi tutaj od samego początku. Zdaje się, że pan prosto z audycji, tak, na zaprzęgi jedzie. Czy pan sam powozi też, czy...
1: Też powożę, jednakże jestem dzisiaj kibicem.
0: A, po tej stronie. A co w tym jest, niech mi pan tylko dopowie, co w tym jest takiego fascynującego w tym powozie, tak, że to tak przyciąga i że to się tak pięknie rozkręciło. To brawo wy, można powiedzieć. I jakby ktoś nie pamiętał, o godzinie 13 start zawodów. Gdzie?
1: W Przywitowie.
0: Niedaleko.
1: Pod Rypinem.
0: Pod Rypinem, tak.
1: Co w tym jest takiego fascynującego? No. W moim przypadku ja moją pasję historyczną łączę z końmi. Jestem rekonstruktorem historycznym. Biorę udział w różnego rodzaju rekonstrukcjach, bitwach, etc., etc. Prywatnie hoduję z żoną konie, więc one towarzyszą naszemu życiu na co dzień. A że podróżowanie bryczką jest niezwykłe. Można z kozła podziwiać świat, zresztą jest zupełnie inny. Zresztą tak jak świat z siodła na koniu jest zupełnie inny. Dlatego też te rzeczy tak mnie fascynują i stąd je wykorzystuję. To są spotkania z ciekawymi ludźmi, a konie temu spotkaniu towarzyszą.
0: Mm-hmm. Dobrze, to a propos spotkań z ciekawymi ludźmi. Jak spotkać się z ciekawymi ludźmi tutaj w muzeum? Kiedy można do tego muzeum przyjść? Jak ono jest otwarte? Czy to jest każdego dnia, czy tylko w weekendy? Czy każdy może? Czy tylko wybrani? Jak działacie?
1: Nasze muzeum jest muzeum samorządowym, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a także w sobotę od 10 do godziny 14. Zapraszamy wszystkich, drodzy Państwo, indywidualnych turystów, ale także grupy zorganizowane. Bardzo dużo przyjmujemy tutaj grup w ramach wycieczek szkolnych i edukacji takiej właśnie regionalnej, szkolnej. Są to tysiące dzieci, uczniów rocznie. Bardzo dużo przyjmujemy tutaj grup z tytułu kół gospodyń wiejskich, które poszukując właśnie prawdziwych źródeł informacji do obyczajowości

0: regionalne trafiają do nas, odbywają u nas różnego rodzaju spotkania, warsztaty, konferencje, szkolenia, organizujemy festiwale. Generalnie muzeum, tak jak wszystkie inne muzea samorządowe, jest biletowane, ale to nie są wielkie sumy i proszę mi wierzyć, nie trzeba zaciągać kredytów, żeby do nas tutaj przyjść.
1: A ten darmowy dzień jest kiedy jest w ogóle? Bo zwykle w muzeach jest tak, że jeden dzień jest za darmo. To u was jest tak, czy nie ma?
0: Jest, kiedy? W soboty.
1: Dobrze. Czyli dzisiaj.
0: Dzisiaj.
1: Dzisiaj,
0: dzisiaj, kiedy my nagrywamy tę audycję, to drodzy państwo, co chwila goście stukają do drzwi, ale z tego względu, że muzeum jest wypełnione tutaj gośćmi, prosiliśmy, aby spotkać się nieco później. Drodzy państwo, muzeum dzisiaj do godziny 14 dla turystów i w każdą sobotę jak najbardziej. Ponadto z racji szacunku do rodzin ofiar pomordowanych w okresie II wojny światowej, tutaj w naszym budynku
1: rodziny... To jest budynek z trudną historią. To jest to, co tam jest na samym dole, w podziemiach, no bo to się tak, też tam działo.
0: Tak. To są piwnice domu kaźni, drodzy państwo, związane ze zbrodnią, tak zwaną pomorską zbrodnią, popełnioną rękoma zbrodniarzy z niemieckiego z Elbschutzu. My z racji szacunku do tych właśnie ofiar i do rodzin tychże ofiar, które poszukują historii właśnie swoich przodków, my te rodziny przyjmujemy zawsze nieodpłatnie. Dlatego, że drodzy
1: Brawo.
0: Państwo, dlatego to jest taki nasz tutaj rypiński ukłon w kierunku do tych wszystkich, którzy potracili swoich bliskich w ramach tych bestialskich zbrodni.
1: Ja chciałem powiedzieć coś innego, że, bo jesteście świetnym przykładem, że można. I bardzo często jest tak, że jak gdzieś jadę w Polskę, to widzę te lokalne muzea. Niektóre radzą sobie świetnie, ale są takie, które mówią, nie, w małym mieście to się nie da. Wie pan, w takim mieście między 10 a 20 tysięcy mieszkańców to bez szans zupełnie. Ani się nie idzie dogadać z samorządem, ani nikogo to nie interesuje. Trzeba znaleźć pomysł. Czy trzeba mieć ten pomysł i czasami to się rzeczywiście zaczyna tak jak od tego, że chcemy upamiętnić ofiary, które tutaj oddały swoje życie. I to jest koszmarna, tragiczna historia, ale trzeba o niej też umieć opowiedzieć. Ale oprócz tego trzeba mieć pomysł na resztę. Wy ten pomysł macie, czyli ta sala do działania, te spotkania, multimedia. Ktoś chce się spotkać? Proszę bardzo. Ktoś chce zrobić prelekcję o czymś fajnym, nowa książka o regionie? Proszę bardzo. Można.
0: Jesteśmy muzeum, które stawia na taką żywą ofertę muzealną. Mamy tutaj właśnie zajęcia, mamy warsztaty, dużo animujemy, mamy całą bogatą kostiumownię, także u nas zajęcia na przykład o średniowiecznym rycerstwie są ubogacane poprzez właśnie całe scenki, kiedy to młodzież, uczestnicy przebierają się w różnego rodzaju kostiumy, od trefnisia, pazia, po samego księcia czy królewne. To, że tak powiem, uatrakcyjnia te nasze lekcje. Ponadto powyżej, piętro wyżej, mamy salę szkolną, gdzie młodzież uczestniczy w zajęciach na temat historii szkolnictwa, ubierając na początku fartuszki szkolne, zaczynając lekcję od dzwonka właśnie ręcznie uruchomionego, a później nawet, co może wydawać się archaizmem, ale pisze gęsim piórem. I my tutaj podprogowo sprzedajemy drugi produkt, drodzy państwo. Otóż pisanie u nas gęsim piórem, które oczywiście w latach 60. XX wieku już nie miało miejsca, ale u nas jest podprogowym sposobem na sprzedanie tematu gęsi rypińskiej. Tak, drodzy państwo, pośród czterech polskich odmian gęsi mamy gęś rypińską, a my organizujemy rokrocznie festiwal Najlepsza gęsina na Świętego Marcina z Rypina. To duże imprezy o charakterze kulturalnym, ale także kulinarnym. Jednego roku ponad pół tony mięsa gęsiego przerobiliśmy na różnego rodzaju potrawy, dania, w tym zupę, w tym pasztety, które serwowaliśmy na naszych dobrzyńskich, rypińskich stołach. Odwiedzają nas tysiące gości i mamy nadzieję, że ta impreza będzie się cieszyła coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza, że władze sprzyjają nam i dążą do tego, byśmy
1: bo
0: mogli ją rozwijać.
1: To się po prostu opłaca, w sensie, że ktoś o was mówi, dobrze o was mówi.
0: Jak i dobrze zje, to tym bardziej dobrze mówi.
1: Andrzej Szalkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin. Polska na tak. Bardzo państwu dziękujemy. To jest podpowiedź dla tych innych, jeżeli nie wiecie, jak coś zrobić, żeby fajnie działało. A może przyjedźcie do Rypina po taki mały instruktaż. Jak to się robi? No właśnie tak. Dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Dzisiaj, kilka minut po 17:00, Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem.

0: Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Kamil Olak, dzień dobry Państwu. Nowe utrudnienia na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 141 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona po kolizji auta osobowego z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Trwają też utrudnienia w Śląskiem na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Po tym jak na 542 kilometrze auto osobowe uderzyło w drzewo, jeden pas ruchu w kierunku Tychów, konkretnie prawy, nadal jest zablokowany. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A2 na Mazowszu między węzłem Konotopa a węzłem Pruszków. Na 454 kilometrze w kierunku Poznania podróżujemy całą szerokością jezdni. Wcześniej jeden z pasów był zablokowany po kolizji ciężarówki z autem osobowym. Spory ruch na trasach w Małopolskiem, zwłaszcza na Zakopiance, na jej podhalańskim odcinku. Podobnie jest na drodze krajowej nr 49 na wysokości Nowego Targu, a także na krajowej 28 w pobliżu Wadowic i Mszany Dolnej. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje o innych utrudnieniach na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.
4: To teraz będzie wędrówka z Rypina przez Warszawę do Krakowa. Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12:00, a po sygnale Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Anna Kowalczyk, zapraszam na aktualności jedynki. Tragedia niedaleko Barczewa na Warmii. W studni we wsi Skajboty znaleziono ciało. Na razie nie wiadomo, czyje to zwłoki. Policjanci to ustalają. Nieruchomość, na której stoi studnia ponad rok temu, przeszła w nowe ręce. Obecna właścicielka korzystała z wodociągu. Dopiero teraz zajrzała do studni i odkryła zwłoki. Lekarze walczą o zdrowie pięciolatka, którego starszy brat postrzelił z wiatrówki. Stało się to na jednej z posesji w miejscowości Odolanów, niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego. Według wstępnych informacji, trzynastolatek w trakcie zabawy w ogrodzie strzelał z wiatrówki do tarczy. Na linię strzału przypadkowo wbiegł jego pięcioletni brat. Chłopiec trafił do szpitala, przeszedł operację. Jego stan jest stabilny. Aktywiści z flotylli Global Summit, którzy dwa dni temu zostali deportowani z Izraela, wracają do Polski. W kraju jest już Łukasz Kozak. Był w grupie, wobec której przemocy dopuścił się minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir. Aktywista tuż po przylocie do Polski mówił dziennikarzom, że nie może zrozumieć ataku na konwój humanitarny z pomocą dla Palestyńczyków.
1: My byliśmy bezbronni, bo Globalna Flotyla Sumud jest nieprzemocowym, cywilnym ruchem. Oni się niespecjalnie zajmowali wyjaśnianiem czegokolwiek. Wyzywali nas od terrorystów.
0: Łukasz Kozak będzie gościem magazynu radiowej Jedynki Taki Tydzień. Początek tuż po aktualnościach.
2: To są aktualności Jedynki.
0: Wróciła uwielbiana atrakcja turystyczna w Zakopanem. Kolejka na Kasprowy Wierch znów kursuje. Miała 3-tygodniową przerwę na przegląd techniczny. Takie przeglądy są przeprowadzane dwa razy w roku po sezonie zimowym i letnim. Kolejka linowa na Kasprowy Wierch kursuje już od 90 lat. A warunki do górskich wędrówek są bardzo dobre. Ratownik Beskidzkiej Grupy GOPR Łukasz Dunat mówi, że pogoda sprzyja wyjściu na szlak.
3: Temperatura waha się od 10 stopni w górach po 19-20 w dolinach. Wiatr jest praktycznie wszędzie słaby, widoczność bardzo dobra, małe zachmurzenie. Wszystkich zapraszamy oczywiście w góry, oczywiście z rozwagą. I pamiętajmy o tym, żeby zabrać ze sobą na wędrówkę wszystkie potrzebne rzeczy.
0: W Beskidach ciepło ma być także jutro, tylko miejscami może przelotnie popadać. We Francji, jak w środku lata, nadciągnęły nietypowe, jak na maj, upały. W najbliższych dniach temperatura

0: która przekroczy 30 stopni i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najcieplej ma być na południowym zachodzie, tam termometry miejscami pokażą nawet 35 stopni. Upały utrzymają się do połowy tygodnia.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Informacje sportowe, Sylwia Urban. O 17.30 rozpoczną się dzisiaj wszystkie mecze ostatniej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, które wyłonią wicemistrza Polski i trzeci zespół, który obok Brugbetu Termaliki Nieciecza oraz Arki Gdynia spadnie do pierwszej ligi. Na drugie miejsce i grę w eliminacjach Ligi Mistrzów mają szansę jeszcze trzy zespoły. W najlepszej sytuacji jest Górnik Zabrze, który potrzebuje zwycięstwa nad Radomiakiem, by nie oglądać się na innych, mówi trener Górnika Michał Gaszparik.
2: Myślę, że mamy to we swoich rękach. Teraz na razie to podium i możemy jeszcze zagrać i walczyć do tą Ligę Mistrzów.
0: Na potknięcie Górnika czekają Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Jaga zagra z Zagłębiem Lubin, a Raków z Arką Gdynia. Dziś także będzie walka o piąte miejsce, również premiowane grą w europejskich pucharach. Mają na to szansę GKS Katowice, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa. Gieksa zagra w Szczecinie z Pogonią, Zagłębie w Białymstoku z Jagiellonią i Legia z Motorem Lublin. A na dole tabeli będzie toczyć się gra o pozostanie w Ekstraklasie. Zagrają o to Piast Gliwice, Krakowia, Widzew Łódź i Lechia Gdańsk. Jedna z tych drużyn na pewno dołączy do pewnych już spadkowiczów, czyli Brugbetu Termaliki Nieciecza i Arki Gdynia. Wszystkie mecze ostatniej kolejki będziemy relacjonować w naszym kultowym już studiu piłkarskim S13. Startujemy o 17. Tymczasem piłkarze Lens zdobyli Puchar Francji. W finale na Saint-Denis pokonali Nicea 3-1. A w kraju poznaliśmy mistrzynię Polski w piłce ręcznej. Zostały nimi szczypiornistki Zagłębia Lubin, które w decydującym meczu pokonały MKS Lublin 29-26. W siatkarskim turnieju Silesia Cup w Katowicach Polacy wygrali z Ukraińcami 3-1, a w towarzyskim meczu w Genui polskie siatkarki przegrały z Turczynkami 2-3. Natomiast polscy żużlowcy do lat 21 zdobyli w Pradze złoty medal drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów.
1: Pogoda.
0: W całym kraju coraz więcej słońca i coraz cieplej. Na termometrach od 15 stopni w Ustce, 16 w Zakopanem, 19 w Poznaniu, Krakowie i Lublinie, do 22 w Słubicach. Wiatr słaby i umiarkowany. Na barometrach w Warszawie 1015 hektopaskali.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Trwają zielone godziny. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. W zlewniach wielu rzek na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ziemi łódzkiej i Śląsku obowiązuje ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Na zegarach 12.11 w radiowej jedynce czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia.
1: Taki tydzień.

0: Przy mikrofonie Agata Kowalska, audycję wydaje Izabela Kuczyńska. Za nami tydzień pełen wydarzeń. Wybrałyśmy dla Państwa najciekawsze. Na początek zadanie matematyczne. 10 tysięcy żołnierzy minus 4 tysiące żołnierzy dodać 5 tysięcy żołnierzy równa się... Bo są wątpliwości, czy to równa się 11 tysięcy żołnierzy. Cała Polska, pół amerykańskiego kongresu i dowódcy NATO próbują policzyć, ilu amerykańskich żołnierzy ostatecznie będzie przebywać w Polsce. My też spróbujemy rozwiązać to zadanie z wieloma niewiadomymi i sprawdzić, na ile ostateczna liczba jest znacząca. Choć polski prezydent wydaje się niezrażony zamieszaniem i dumny, że prezydent Trump wpisem w internecie zapewniał Polskę, że żołnierzy wyśle.
1: Prezydent Donald Trump po raz kolejny pokazał, że złożone słowo polskiemu prezydentowi, czy nasza bezpośrednia relacja budowana, szanowni państwo, z odpowiedzialnością za Polskę, za Stany Zjednoczone, za naszą przyjaźń jest

0: z relacją bardzo poważną.
1: Minister spraw zagranicznych też brzmiał radośnie.
2: Wszystko dobre, co się dobrze kończy, więc chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi, także Markowi Rubio, z którym się w tej sprawie kontaktowałem, i wszystkim, którzy się do tej decyzji przyczynili.
1: Jak słychać, każdy z panów sobie przypisuje zasługi w tej sprawie, ale podstawowe pytanie brzmi, czy możemy być pewni amerykańskiej pomocy? O tym już za chwilę. Dziś w programie przeniesiemy się też do Strefy Gazy. To tam Izrael dokonuje systemowego ludobójstwa, co nie wywołuje ostrych reakcji Zachodu. Ale gdy izraelski minister nagrał filmik, w którym szydzi z zatrzymanych aktywistów flotylli Sumut, czyli flotylli niosącej pomoc humanitarną, to nagle podniosło się larum. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
3: Ten pan do Polski przez okres 5 lat nie wjedzie, nie ma zgody na jakiekolwiek tego typu praktyki, zwłaszcza wobec polskich obywateli. W tego typu sprawach będziemy reagować i bronić polskich obywateli.
1: Dlaczego w sprawie tego filmiku jest ostra reakcja, a wobec koszmaru, jaki przeżywają Palestyńczycy, już nie? Co wydarzyło się na pokładzie statków flotylli Sumut? O tym porozmawiamy w drugiej części audycji z jednym z jej uczestników, panem Łukaszem Kozakiem. Już teraz zapraszam na tę rozmowę. A na koniec odkręcimy kran z wodą. Macie państwo smaczną wodę w domu? Pijecie kranówkę? A może musicie kupować wodę butelkowaną? Albo przynosić oligoceńską? Ta sytuacja ma się zmienić. Dzięki pomysłowi Komisji Europejskiej wszyscy obywatele i obywatelki Unii mają mieć dostęp do czystej i zdrowej wody z kranu.
4: Zarządca budynku będzie musiał mieć dokumentację, gdzie będzie monitorowane przeglądy. Raz na 6 lat będą musieli aktualizować taką ocenę ryzyka. Będą prowadzone też badania w kierunku legionelli i ołowiu.
1: Tak mówiła przedstawicielka sanepidu, ale jak to wszystko ma się dokonać? Kto będzie badał? Kto będzie kontrolował? I jaką rolę odegrają w tym rury biegnące w naszych ścianach? Odpowiedzi na koniec audycji Taki Tydzień. Mają państwo pytania w tej sprawie? Taki Tydzień @polskieradio.pl czeka na maile. Taki Tydzień @polskieradio.pl. Zaczynamy podsumowanie tygodnia.
5: Taki Tydzień.

0: A zaczynamy od chaosu i bieganiny wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. W tej bieganinie pomoże nam się zorientować Michał Stela z portalu Defense24, specjalista do spraw bezpieczeństwa i obronności. Dzień dobry.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Dobry jest pan z matmy?
1: Powiedzmy, jestem humanistą, ale postaram się.
0: Zaraz sprawdzimy. Ilu amerykańskich żołnierzy będzie stacjonować w Polsce tej jesieni?
1: Na pewno więcej niż 10 tysięcy, miało być mniej niż 10, dodamy do tego 5, odejmijmy 4, to wychodziłoby 11, ale pytanie, jak długa będzie ta jesień, bo relokacja żołnierzy będzie trwała. Jak na razie tracą Niemcy, tracą Rumunii. My mamy mieć więcej, ale to potrwa.
0: Ale z Polski już ci amerykańscy żołnierze też zaczynają powoli wyjeżdżać, a tamci, którzy mieli przyjechać, ponoć utknęli na walizkach.
1: Tak, tak naprawdę sekwencja ostatniego tygodnia była niezwykle dynamiczna, ponieważ mamy rotacyjną obecność i po prostu kończy się ten okres, kiedy aktualnie ta grupa bojowa przebywa, jedna z grup bojowych przebywa w Polsce. Powinna być kolejna rotacja. Wiemy, że ona się opóźni i teraz myślę, że za jakieś 3 tygodnie będziemy mogli powiedzieć dokładnie, kiedy kolejni żołnierze przyjadą do Polski.
0: Minister Obrony Narodowej Radosław Sikorski też chyba nie może się doliczyć.
2: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci, czyli z tego, co miała do tej pory, czyli około średnio 10 tysięcy żołnierzy, na pewno nic nie traci, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje liczebnie albo zyskuje pod względem stałej obecności. To będą decyzje najbliższych dni, najbliższych tygodni, kiedy ten proces planistyczny będzie przebiegał.
0: I teraz pytanie, czy to w ogóle ma znaczenie? Pomijając już to, że minister też nie jest pewien, ilu tych żołnierzy będzie, ale czy to będzie 5 tysięcy, czy 11 tysięcy, te liczby stanowią jakiś szczególny wkład w to nasze poczucie bezpieczeństwa, naszą obronność, a może nawet obronność całego tego regionu.
1: Z jednej strony oczywiście mają liczby znaczenie, ale może powiem o tym, do czego udało mi się dotrzeć i czego my się możemy spodziewać, ponieważ oczywiście ta liczba żołnierzy będzie większa, natomiast wiem też, nad czym pracuje od dobrych kilku miesięcy Władysław Kosiniak-Kamysz i generalnie Ministerstwo Obrony Narodowej, bo chcemy w końcu stałej obecności. To byłoby takie zerwanie z tym koszmarnym traktatem Stany Zjednoczone-Federacja Rosyjska, która mówi,

0: i że nigdy tutaj nie będzie na stałe żołnierze. Mamy już tak naprawdę Redzikowo, to jest stała obecność Amerykanów, ale liczy się właśnie zdecydowanie ta kropka nad i niejako. I teraz uwaga, odliczamy tygodnie. Mamy dzisiaj który? 23 maja, prawda?
1: Sobota, przypomnę.
0: Sobota, dokładnie. Mam nadzieję, że państwo dobrze ten weekend spędzają. Poczekajmy 3 tygodnie. Według moich informacji jest szansa, że w czerwcu usłyszymy od Amerykanów po raz pierwszy w historii, tak, będzie stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Ona nie będzie duża, przynajmniej z tego, co słyszę, bo nie o to chodzi, to nie jest takie proste. Chodzi o to, żeby faktycznie ta stała obecność była, bo to jest absolutny game changer.
1: Ale zaraz to wyjaśnijmy, bo tak. Właściwie z mojego punktu widzenia, czy to będą rotacyjni żołnierze, czyli przyjeżdżają tutaj na kilkanaście miesięcy.
0: Też będą.
1: I potem wyjeżdżają, przyjeżdżają na ich miejsce inni, czy też przyjeżdżają tu żołnierze z rodzinami, dzieci idą do szkół, żony czy mężowie do pracy, a ten żołnierz, żołnierka tutaj mieszka i żyje, to właściwie z punktu widzenia obronności jest jakaś różnica?
0: Ogromna.
1: Jaka?
0: Strategiczna. Mhm. Ponieważ jeżeli Stany Zjednoczone powiedziały kiedyś Rosji, że tu nigdy nie będzie żołnierzy na stałe, a teraz powiedzą, no to już jest nieistotne, są żołnierze na stałe, to jesteśmy w super sytuacji. Mhm.
1: Ale w Niemczech taka obecność na stałe była, a teraz właśnie
0: no tak,
1: się kończy.
0: Myślę, że możemy, rozmawiałem o tym z doktorem Jackiem Raubo, szefem działu analiz Defense 24. On mówi, nawet 8-10 tysięcy żołnierzy w najbliższych latach z Niemiec zostanie wycofanych i to są takie bardzo ostrożne liczby. Baza w Rheinstein to była baza na zimną wojnę. Przygotowujemy się na zupełnie inną wojnę, oby nas nie dotknęła, tylko co najwyżej była blisko polskich granic, więc teraz Polska jest najważniejsza na wschodniej flance. Tutaj Amerykanie na pewno będą,
1: no, ale to jak,
0: no i trzeba nad tym pracować.
1: Jak to zrozumieć w takim razie ten chaos, bo mówi pan, Polska jest najważniejsza, ale pierwsze, co usłyszeliśmy w tym tygodniu ze strony Pentagonu, to jest to, że właśnie ci żołnierze rotacyjni już spakowani na podróż do Polski zostali wstrzymani. Potem była seria sprzecznych komunikatów wiceprezydenta Vance'a i mówił, że Polska jest w stanie bronić się sama. No i w końcu ten słynny wpis internetowy Donalda Trumpa, więc dla kogo Polska jest najważniejsza?
0: To jest tak, że było sporo zamieszania, nie ma co ukrywać i chyba też administracja amerykańska przyzwyczaiła nas do tego, że ta dynamika jest, tak to nazwijmy w cudzysłowie, dużo, dużo większa. Natomiast była decyzja o tym, żeby zredukować siły. Są, nie wchodząc w szczegóły, dwie takie bazy, jeżeli właśnie chodzi o tego typu grupy bojowe, które były na stałe. Wiadomo była, że jedna jest taka labilna. No więc pewnie najłatwiej faktycznie było to skasować z Polski, bo ktoś podjął na poziomie Excela taką decyzję.
1: Tak, tylko skoro wycofujemy się z Europy, to skąd najszybciej można chłopaków i dziewczyny ściągnąć?
0: Tylko tu było najłatwiej, natomiast zrobiła się żwawa polityczna. I świetnie, że i Ośrodek Prezydencki, i Ministerstwo Obrony Narodowej, zupełnie innym kanałem, bo to na poziomie kontaktów z Pitem Hegsetem, czyli ministrem wojny
1: Stanów Zjednoczonych. No i słyszeliśmy też MSZ, czyli Radosław Sikorski z Marco Rubio.
0: Tak, też Cezary Tomczyk został wysłany w taką bardzo pilną delegację za granicą i poleciał do Stanów. I kongresmeni z jednej, z drugiej strony, więc to wszystko ma znaczenie. Myślę, że ta awantura wyjdzie nam serio, bardzo, bardzo
1: ależ
0: na
1: pan
0: zdrowie.
1: Jest optymistą, a myśmy cały tydzień tutaj trochę się martwili i dużo też żartowali, jak to mamy w zwyczaju.
0: Tak, na pewno jest lepiej niż w Rumunii, bo Rumunii już się pogodzili z tym, że u nich będzie dużo mniej Amerykanów. Więc no tylko, że ta dynamika jest duża. I teraz tak, od 2 lat bardzo dużo inwestujemy w bazy, bo trzeba właśnie zorganizować te całe tak naprawdę miasteczka wcześniej czy później. Jeszcze to wszystko nie jest gotowe,
1: no tak.
0: bo te inwestycje idą i we Wrocławiu, i w Poznaniu, i w Powidzu, i też na Warmii i Mazurach w tym momencie.
1: A my musimy amerykańskiemu żołnierzowi zapewnić komfortowe warunki. Oni mają swoje wymagania.
0: Oj, tak. Widziałem to w wielu krajach.
1: No jak
0: wizytując.
1: Jak to wygląda?
0: No to są miasteczka. Mają bardzo fajne bazy sportowe, bardzo dobre bazy mieszkalne, duże zabezpieczenie i ochrona. Mhm. Też trening, też oczywiście koszary. No to wygląda super. Tutaj absolutnie mucha nie siada, trzeba to powiedzieć wprost.
1: A to my musimy teraz to wszystko zbudować.
0: Znaczy tak, i oczywiście zapłacić, ale wszyscy chyba tu zgodnie mówią, że to jest najtańsza inwestycja ever. To znaczy, jeżeli będziemy mieli w końcu stałą obecność, gdyby to się udało w czerwcu załatwić, nawet jeżeli realizacja potrwa kilka miesięcy, to tak naprawdę jesteśmy w tak komfortowej sytuacji już jak Niemcy. I Litwa, i Łotwa, Estonia, Rumunia i Słowacja będą nam tylko zazdrościły, bo nikt im czegoś takiego w ogóle nie oferuje. Więc trzymajmy za to kciuki, też pamiętajmy, to zabrzmi brutalnie, pani redaktor. Mhm. Jesteśmy ostatnim krajem na wschodniej flance NATO.

0: który według Amerykanów od lat leży w amerykańskiej strefie odpowiedzialności. Litwa, Łotwa, Estonia nie ma tego komfortu.
1: A no właśnie. I dlaczego? Czym się różni Polska od krajów bałtyckich? Zwłaszcza, że to te bałtyckie są najbardziej zagrożone ze strony Moskwy.
0: Są, ale my jesteśmy najbardziej strategiczni. To znaczy, jeżeli tam dojdzie wojna, to mówiąc brutalnie, pewnie będzie szedł kontratak z Niemiec czy z Polski.
1: My jesteśmy zaplecze.
0: Ale my jesteśmy tym krajem, który po prostu ma być nieruszany, tak? To jest zupełnie inna kategoria. To brzmi brutalnie, mam tego pełną świadomość i też trzymam kciuki za Litwinów, Łotyszy, Estończyków. Jeżeli chodzi o Estonię, Finlandia bardzo mocno im pomaga. Natomiast tak wygląda prawda. Też geografia akurat tutaj nam trochę pomaga, bo tak naprawdę łatwiej zrobić jest duży frontalny atak przez Bramę Brzeską na Warszawę niż przez Przesmyk Suwalski, powiedzmy, na Białystok. U nas tam są pagórki, a po stronie litewskiej jest płasko, jak deska do prasowania. Więc tam po prostu te wojska pancerne dużo łatwiej mogą przejść i też Litwa jest dużo bardziej narażona. Rozmawiam wielokrotnie z naszymi najważniejszymi generałami, którzy mówią, co możemy dać Litwie? Nasze sloty produkcyjne, zwiększyć moce przerobowe naszego przemysłu, żeby oni u nas kupili to, co pozwoli im ochronić niepodległość. To jest odpowiedzialne partnerstwo i myślę, że też w tym kierunku idziemy.
1: No mam nadzieję, że również decyzja o ewentualnym wysłaniu amerykańskich żołnierzy do państw bałtyckich zapadnie, bo też to, z czym się stykamy w tym tygodniu, to nie tylko zadania matematyczne, ale też kolejne rozmowy o przewidywalności i wiarygodności naszego amerykańskiego partnera. Pan mówi o tym, co możemy Bałtykom dać, w jaki sposób i którędy wojska mogą przejechać, ale czy jest pan pewien, że ci żołnierze, którzy tutaj w Polsce mają stacjonować, czy rotacyjnie, czy stale, dostaną zielone światło, żeby ruszyć?
0: Myślę, że dostaną, bo zrobiła się taka wrzawa, w Stanach, że chyba PR-owsko już teraz nikt by sobie, mówiąc wprost, nie pozwolił na to. Mówiąc wprost, wszyscy byli za Polską i też super, że z różnych kanałów jakby ten nasz nacisk szedł, bo to na pewno były bardzo stresujące dni, to nie ukrywajmy, że wszystko było okej. Okay, tak?
1: Ale na pewno były stresujące dla polityków, zwłaszcza tych, którzy się przechwalali swoimi dobrymi relacjami z Trumpem, natomiast zastanawiam się, jak dowódcy, mówi pan, że rozmawiał z najwyższymi dowódcami. Jak oni mogą planować cokolwiek, skoro jednego dnia słyszą jeden komunikat z samej góry, z Pentagonu, drugiego dnia zupełnie inny ze strony wiceprezydenta, a trzeciego, jeszcze trzeci od prezydenta Stanów Zjednoczonych. W jaki sposób dowódcy państw NATO sobie z tym radzą?
0: Nas dotyczy jeden amerykański, bardzo ważny generał, który teraz liczy i planuje w Excelu. Zaczął w tamtym tygodniu, według moich informacji, bardzo intensywnie i tutaj też nasi wojskowi będą kursowali na bieżąco do niego. On opracowuje w tym momencie plan. Rzeczywistość polityczna, jak sama pani wie, właśnie się zmieniła na naszą korzyść po kilku dniach zawirowania i on ma polecieć pewnie za jakieś 2 tygodnie do Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu. Jak się już doliczy, to tam przedstawi plan. Pentagon, mówiąc kolokwialnie, musi go klepnąć i poprzeć oczywiście Biały Dom i wtedy my się dowiemy. Więc zmieniła się sytuacja.
1: My się dowiemy, co jest w tych tabelkach Excela.
0: Tak, zmieniła się sytuacja, no to pan generał musi się dostosować, tak?
1: Ale,
0: wziąć pod uwagę.
1: Dowódcy z krajów NATO w Europie? Jak sobie radzą? Wyrywają tylko włosy z głowy i błykają
0: proszki do bólu. Jest ta dynamika, prawda? Natomiast też od lat, bo to się działo jeszcze i za Joe Bidena, za jego administrację, Amerykanie mówili generalnie, że z Europy wyjdą. Wyliczyli to, że jeżeli przygotowujemy się do wojny światowej czy regionalnej z Chinami o Tajwan, to że Stany Zjednoczone są w stanie prowadzić te 1,5 wojny, tak? To żadna tajemnica. Więc po to jest 5. Korpus Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce i zaplecze, żeby tu dosłać trochę ludzi.
1: My jesteśmy to pół.
0: My jesteśmy to pół, a tam będzie
1: Chiny
0: taka...
1: Chiny to jeden.
0: Oj,
1: a jak
0: tak.
1: Pan... No to znowu przechodzimy do matematyki. A Iran to jest która cząstka?
0: Iran to jest cząstka, która może... która nam zaburzyła po pierwsze układankę. Ale czy tylko na, w złym kierunku? Nie sądzę. Chińczycy wysłali swój sprzęt, żeby bronił Iranu, by sprawdzić, czy to, co skopiowali od Rosjan, w ogóle działa. No i nie do końca działa. Więc paradoksalnie teraz Chiny będą musiały pozyskać nielegalnie dużo więcej technologii, żeby ich obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa działała, co sprawia, że przynajmniej na te kilka lat jesteśmy przymrożeni I jak niektórzy mówili, że po

0: dojściu Donalda Trumpa ta wojna może być dużo szybciej, koło 30 roku, to myślę, że jednak wracamy na spokojnie do 35. A tu jest dobra informacja dla Polski, bo my po 32 roku, 31 już naprawdę będziemy bezpieczni.
1: Solidni, więc, zaopatrzeni, to ma
0: tak,
1: pan na myśli.
0: Więc to jest bardzo gra na wielu fortepianach, jak pani słyszy.
1: A propos tego solidnego zaopatrzenia Polski, to w tym będzie miał duży udział program SAFE?
0: Ogromne. To jest tak, że my z Sejfa i tak kupujemy to, co trzeba kupić. I to w większości w naszym przemyśle, bo to jest tak, że ileś kluczowych technologii lepszych mają po prostu Amerykanie. I my od tego nie uciekniemy, bo Europa spała wiele lat, nie rozwijała tak naprawdę tych technologii, ale z programu Sejf musimy kupić bardzo dużo rzeczy, które i tak są nam potrzebne do wojsk zmechanizowanych, ale także do lotnictwa. Po prostu Airbus ma najlepsze samoloty w tym momencie, takie transportowe, ale także które mogą pełnić rolę podniebnych chociażby cystern. Mm-hmm. To jest dla nas piekielnie ważne, bo to jest mnożnik siły niesamowity. Więc tak, na pewno ten sprzęt będzie bardzo wyczekiwany. No i też obrona przeciwdronowa, tak, ma być z tego finansowana. Uda nam się też zrolować, mówiąc wprost, bardzo dużo kontraktów, czyli uda się uwolnić pieniądze na te rzeczy, których w Europie nie da się kupić. Więc to jest taki win-win.
1: Bo ten program, przypomnijmy, pozwala, jeśli nie da się, tak jak pan mówi, w Europie kupić jakiegoś sprzętu czy jakiejś technologii, to wtedy dopiero szukamy na zewnątrz.
0: Znaczy tam mamy pewien taki margines na szczęście tego, że mogą być elementy amerykańskie, nawet w europejskim sprzęcie. Natomiast minusem tego programu jest to, że jest mało czasu na wydanie tych środków, ale dzięki temu i tak my jako Polska jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Tam minister Sobkowiak dość dobrze napisała tak zwane kamienie milowe.
1: Tak.
0: Żeby zminimalizować wszystkie ryzyka. I wiem, że i dobrze poszło z Komisją Europejską. To w ogóle była bardzo ciekawa rozgrywka w kilka tygodni tak naprawdę, którą i praca, którą prowadziła. I o to jestem spokojny.
1: Ale to jest niesamowite, jaki optymizm pan reprezentuje. Zwłaszcza i ciekawi mnie, jak pan ocenia, dlatego że program SAFE był oskarżany przez przedstawicieli Kancelarii Prezydenta jako jeden z czynników, który wpłynął na tę deklarację o wycofaniu wojsk z Polski. Że to myśmy się odwrócili od Amerykanów, nie chcemy u nich kupować sprzętu, technologii, tylko od Europy i w związku z tym Amerykanie odwracają się od nas. Myśli pan, że to miało jakiekolwiek znaczenie?
0: Mogło mieć, bo trzeba przyznać, że Amerykanie byli wściekli. I to żadna tajemnica, tak? Bo to o tym w kręgach wojskowych się mówiło.
1: Ale sami mówili, że mamy się zbroić.
0: No właśnie, więc się zbroimy i paradoksalnie sam program SAFE pozwoli uwolnić też środki na to, żeby kupować w Stanach Zjednoczonych, więc myślę, że summarum te pewne niejasności zostały wyjaśnione, bo właśnie przerolujemy te pieniądze, które już wydajemy w innych programach, więc ta górka będzie i to jest bardzo dobra informacja. Niepotrzebne nerwy.
1: Michał Stella, optymista, jak państwo słyszą, z portalu...
0: Umiarkowany.
1: Tak? Nie, no jak na warunki ostatniego tygodnia, to wyjątkowy optymista. Michał Stella z portalu Defense24, jak państwo słyszą, specjalista do spraw bezpieczeństwa, obronności i optymizmu. Właśnie, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dobrze było być z panią.
1: Ja też dziękuję, a z nami za chwileczkę aktywista z flotyli Sumut, który wczoraj wrócił z Izraela do Polski. Porozmawiamy o tym, co się wydarzyło na wodach przybrzeżnych przy Strefie Gazy, ale najpierw dla nas wszystkich piosenka.
2: Taki tydzień.

W Polskim Radiu w Jedynce 12.34, to pewnie u Państwa na zegarach też 12.34. Agata Kowalska cały czas przy mikrofonie, trwa podsumowanie tygodnia w radiowej Jedynce, audycja Taki Tydzień. Ja jeszcze przypomnę, że na koniec programu będziemy rozmawiać o wodzie z kranu, więc jeśli... Tak, tak, proszę Państwa. A to dlatego, że zmieniają się przepisy i mamy mieć lepszą, smaczniejszą, zdrowszą i bezpieczniejszą wodę w kranie. Jeśli mają Państwo pytania o tę sprawę, bo ja sama mam około 35, to proszę pisać. Taki tydzień @polskieradio.pl. Kto będzie sprawdzał naszą wodę? Czy sami będziemy mieli w fiolce przynieść do sanepidu i pokazać, że nie jest zbyt przejrzysta i coś w niej pływa? Czy też ktoś do nas przyjdzie i będzie badał wodę? A może to się odbędzie w jeszcze inny sposób? I co, jeśli okaże się, że woda jest niedobra, a wino jest na przykład w rurach, które są w naszych ścianach? Kto ma wtedy za to płacić, za jakiś remont, za wymianę? O tym wszystkim będziemy rozmawiać w trzeciej części audycji, więc jeśli mają Państwo pytania do tej nowej rzeczywistości, która się nam szykuje, to proszę koniecznie pisać takitydzień@polskieradio.pl. A my czekamy na naszego gościa, którym jest Łukasz Kozak, aktywista i załogant flotylli Sumut, czyli tej flotylli, która po raz drugi próbowała przełamać blokadę w strefie Gazy i przynieść tam pomoc humanitarną. I po raz drugi Izrael tę flotę przechwycił, nie dopuścił do jej dopłynięcia, zatrzymał wszystkich aktywistów, kazał im, zaraz zresztą opowiemy dokładnie, jakie tam były warunki traktowania tych aktywistów, ale ostatecznie dowiedzieliśmy się, że kiedy leżeli skuleni na pokładzie statku, to wokół nich krążył jeden z ministrów izraelskich, nakręcił sobie filmik do celów wyborczych i mówił o tym, że wita w Izraelu szydził z tych skulonych, zatrzymanych aktywistów. I reakcja polskich władz była ostra. Rzeczywiście tutaj wezwano atasze izraelskiego do MSZ-u, nałożono 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla owego ministra. Ja bym chciała posłuchać o tym, co sądzi Łukasz Kozak na temat tej reakcji polskich władz w kontekście i w kontrze do tego, w jaki sposób władze polskie, ale też i państw zachodnich w ogóle reagują na to, co się dzieje w strefie Gazy. O tym wszystkim już niedługo, a my na razie

0: A my teraz odkręcamy wodę w kranie i sprawdzamy, co tam leci. Trochę burę, trochę żółte, czy czyste, krystaliczne i pyszne. Z nami Karina Knorps-Ptuszyńska, dziennikarka portalu samorządowego, która opisała bardzo szczegółowo zmiany przepisów dotyczące naszej kranówki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie słuchaczy.
0: Wiem, że pani już jest zaawansowana, jeśli chodzi o te zmiany. Tam jest dużo bardzo skomplikowanych szczegółów, ale ja jestem zielona, więc zacznijmy od podstaw. Dlaczego zmieniono przepisy dotyczące jakości wody płynącej z kranu? Przecież ona jest i tak badana przez wodociągi.
1: Jako kraj zostaliśmy do tego zobligowani dyrektywą unijną. Zrobiliśmy to z poślizgiem do

0: No to, tak.
1: no to przyjrzyjmy się tutaj szczegółom, bo pani powiedziała, że to oznacza nowe obowiązki dla dostawców wody i dla mieszkańców, czy dla wspólnot mieszkaniowych. To zacznijmy od wspólnot mieszkaniowych i samych mieszkańców. Czy oni będą musieli sami testować tę wodę? Czy ktoś ich odwiedzi, tak jak odwiedza ich kominiarz czy gazownik? Jak to będzie wyglądało?
0: Zacznę może od tego, że nowymi przepisami w ogóle zaostrzono wymogi dotyczące jakości wody. Jednocześnie właściciele, zarządcy budynków wielorodzinnych zostali zobowiązani do przeprowadzania oceny potencjalnych ryzyk związanych właśnie z tymi systemami wodociągowymi w budynku.
1: W naszych ścianach, tak.
0: Dokładnie. Wcześniej było do zaworu, teraz już konkretnie, jeśli chodzi do samego kranu, będą te wymogi.
1: A proszę powiedzieć, pani redaktor, pani powiedziała tak ładnie, ocena ryzyk, ale to znaczy, że oni będą musieli na przykład napisać, nasze rury zmieniano ostatnio w 60-tych latach XX wieku, więc ryzyko jest spore. Czy będą musieli realnie przejść się po wszystkich mieszkaniach, nalać wody do szklanki i sprawdzić, co się tam kryje w tej wodzie?
0: Znaczy się, wymiana rur zapewne będzie podstawą, tak? Tutaj jeśli chodzi o te, rzeczywiście w niektórych budynkach mamy do czynienia z jakimiś wieloletnimi rurami.
1: Zabytkami, tak.
0: Tak, dokładnie, zardzewiałymi. Jeśli rzeczywiście ta instalacja stwarza zagrożenie dla jakości wody, dla korzystających z niej osób, dla mieszkańców, tak, i tak naprawdę dla ich zdrowia i życia, to oczywiście właściciele i zarządcy budynków, tak, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe będą musiały te rury wymienić. Ale też wspomnę o tym, że będziemy też bezpieczniejsi, jeśli chodzi o nasze przebywanie w szpitalach, w centrach handlowych, w hotelach, bo tam także zarządcy, właściciele tych budynków będą zobowiązani do przeprowadzenia takich badań jak pod kątem obecności bakterii z rodzaju legionella czy ołowiu.
1: A w pani tekście czytałam na portalu samorządowym, że branża wodna twierdzi, że woda z kranu podrożeje. A pani mówiła wcześniej jeszcze o obowiązkach dostawców wody. Dlaczego ma być drożej?
0: Eksperci uważają, że w ogóle sama realizacja tych obowiązków nałożonych nowelizacją wymaga korekty taryf. Ale rzeczywiście tutaj też możemy się tak naprawdę spodziewać, że podniesiony zostanie czynsz we wspólnotach czy spółdzielniach mieszkaniowych, ponieważ między innymi ta na przykład wymiana rur, tak? Ta wymiana,
1: no tak, ale wymiana rur, rozumiem, to nam, my musimy to sfinansować jako wspólnota i zapłacić za ten remont. Natomiast dostawcy wody aż tak tutaj poniosą jakieś koszta? Przecież i tak do tej pory no, do zaworu dostarczali wodę i ona miała swoje wymogi, musiała być zdrowa, więc cóż takiego dla nich się nagle zmienia, że będą musieli nam podnosić rachunki?
0: Chodzi tutaj między innymi o te koszty badania jakości wody, do których będą zobowiązani dostawcy, czy też wdrożenia zaleceń z Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Te koszty mogą zostać przerzucone na mieszkańców, ale właśnie chciałabym też uspokoić, że zapewne te podwyżki nie będą jakieś drastyczne, a myślę też, że jako mieszkańcy powinniśmy patrzeć na to, że ochrona przed takimi metalami czy bakteriami ma dla nas jednak znaczenie dla naszego zdrowia i życia.
1: Ogromne znaczenie. Karina Knorr-Stuszyńska, dziennikarka portalu samorządowego, zapewniała. Dla mnie szokująca informacja jest taka, że więcej mikroplastiku jest w wodzie w butelkach niż w wodzie z kranu. To jest coś niesamowitego. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję, dziękuję.
2: Taki tydzień.

0: 12.45 trwa audycja Taki Tydzień. Agata Kowalska cały czas z państwem, a z państwem również nasz gość. Łukasz Kozak, aktywista i załogant flotylli Sumut. Flotylli, która miała przełamać blokadę Strefy Gazy, przynieść tam pomoc humanitarną, ale została przejęta przez Izrael. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi się podoba termin załogant. Dziękuję.
0: Załogan. No cóż, no właśnie, na jakiej jednostce pan płynął?
1: To była jedna z niewielkich łodzi o imieniu Kalunia, od nazwy palestyńskiego miasteczka spacyfikowanego.

0: zwanego przez syjonistów pod koniec lat 40.
1: Ale to był jacht żaglowy?
0: To była żaglówka z silnikiem. Mm-hmm.
1: A pytam dlatego, że widziałam takie zdjęcie jachtu żaglowego, który utknął na mieliźnie u wybrzeży Krety. Mm-hmm. I ktoś pisał, że zresztą na takiej mojej grupie miłośników Krety, muszę państwu przyznać, że to jest jeden z waszych opuszczonych i skazanych na rozbicie jachtów. Czy to jest w ogóle możliwe?
0: To jest możliwe. Słyszałem, że łódź właśnie, na której byłem, spotkał taki los, że właśnie żona gdzieś tam wypłynęła, ale nie wiem, czy to konkretnie ta, bo nie miałem czasu zweryfikować tego, śledzić.
1: No ale właśnie, co tam się z wami stało? Czy wyście zostali z tych jachtów zabrani przez służby? Czy może pan troszeczkę opisać te wydarzenia?
0: Znaczy, ja mogę mówić o swoim doświadczeniu, bo no, nie mam doświadczenia pozostałych osób. 5 dni temu szykowałem się do drzemki po nocnej warcie i usłyszałem, że właśnie mimo, że jest dzień, jesteśmy w trybie takim alarmowym, gdzie mamy przygotowane procedury, jak się zachowywać, że zostajemy, jak to się mówi, przechwyceni. To jest termin, którego używamy. Chodzi o porwanie. I no, na naszą jednostkę przybił ponton z izraelskimi żołnierzami, którzy no, zniszczyli sporo rzeczy i pod bronią kazali mi odprowadzić nasz jacht pod statek więzienie, w którym nas trzymali później przez 2 dni, po czym przewieźli nas na ląd do tak zwanego Izraela.
1: Wiem, że nie jest łatwo o tym mówić, więc tym bardziej dziękuję, że pan zdecydował się na odwiedziny w Polskim Radiu. Chciałabym przejść do tego, co się działo z wami dalej. Czy przez te 2 dni na tym statku więzieniu działa wam się krzywda? Czy byliście bezpieczni? Czy dostawaliście pożywienie? Czy pan jest cały i zdrowy? Mhm.
0: Znaczy, zacznę od końca. Jestem cały i zdrowy. Spotkało mnie dużo mniej złych rzeczy niż wiele osób, które były ze mną na misji globalnej flotyli Sumud. Nie byliśmy bezpieczni. No, na tej łodzi więziennej, na której ja byłem, strzelano do nas z plastikowych kul. Byliśmy bici, poniżani, byliśmy trzymani w bardzo dużym ścisku, w jednej warstwie ubrania, w kontenerach, takich jak przewozi się rzeczy na statkach w kontenerach. Tych kontenerów było na tyle mało, że część osób musiała chodzić pomiędzy nimi, żeby no, spędzić jakiś czas, gdzie inni próbowali spać. Jeśli chodzi o jedzenie, to ja zacząłem strajk głodowy od razu.
1: Dlaczego?
0: On nie miał jakiegoś celu takiego praktycznego tam na miejscu, bo jakby Izraelczykom nawet nie mówiłem o tym, bo nie miało to żadnego sensu. Zresztą odzywanie się do nich było złym pomysłem generalnie.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że bili. I jeżeli ktoś się na nich popatrzył za długo, to celowali z broni. Znaczy celowali z broni tak czy inaczej. W ogóle nie wiem, kilkadziesiąt razy mierzyli do mnie z karabinu. My byliśmy bezbronni, zamknięci na otwartej przestrzeni, zapędzeni jak bydło w jakąś, nie wiem, klatkę. Zupełnie nie stanowiliśmy dla nich zagrożenia, oni z góry na nas patrzyli i mierzyli do nas broni i czasami strzelali. Właśnie tak to wyglądało. Aha, ten strajk głodowy, to no, dla mnie to był przede wszystkim taki bardzo drobny gest solidarności z Palestyńczykami, bo jakby wszystko, czego my doświadczyliśmy, co teraz właśnie tak strasznie szokuje wszystkich, to jest drobny ułamek tego, czego Palestyńczycy doświadczają każdego dnia. Wolałbym, żeby ten szok przyszedł wcześniej w naszej części świata, gdy Palestyńczycy mówili o tym, czego doświadczają, gdy organizacje humanitarne mówiły o tym, czego Palestyńczycy doświadczają, gdy ONZ, przecież jest kilka raportów z ostatnich lat o przemocy seksualnej, o torturach, o
1: gwałtach, nie mówmy o przemocy seksualnej. Tak. To gwałty, po prostu
0: tak,
1: w więzieniu.
0: Tak, znaczy, no, jest to jedna z często pojawiających się właśnie form przemocy.
1: Tak, te reportaże są wstrząsające. Ja przeczytałam jeden i szczerze mówiąc nie mam siły czytać kolejnego. Wiedzieliście, że jesteście filmowani do celów kampanii wyborczej ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Itamara Ben-Gwira, kiedy on stał nad wami i śmiał się i mówił: witamy w Izraelu?
0: Znaczy, widzę, że jest trochę właśnie uwagi na to, co Ben-Gwir robi i tak dalej, natomiast mam problem z tym, że właśnie

0: właśnie pojawiają się w przykazach medialnych te zwroty, taki skrajnie prawicowy minister Ben-Gwir, w sytuacji, w której cały Izrael jest taki. To, że on jest skrajnie prawicowy, znaczy w tym przypadku wyłącznie to, że się z tym trochę bardziej obnosi. Nic więcej.
1: Ale wiedzieliście, że stoi nad wami, śmieje się, macha flagą, a jesteście filmowani?
0: Znaczy, w tamtym momencie mnie chyba nie było, bo albo musiałem być z twarzą skierowaną ku ziemi i jakby nie mam doświadczenia z Ben-Gwirem jakby twarzą w twarz.
1: Reakcja polskich władz na ten filmik była ostra. Ten polityk ma 5-letni zakaz wjazdu do Polski, wezwano do MSZ attaché Izraela i zastanawiam się dlaczego. Dlaczego ta sprawa wywołała takie reakcje? Poprzednie porwanie, przejęcie flotylli nie, wręcz przeciwnie. Polscy politycy mówili, że trzeba było tam nie jechać. A to, co się dzieje w Gazie, tortury. Małgorzata Olasińska-Hartz z Polskiej Misji Medycznej mówiła w Polskim Radiu, że ich głównym celem jest to, żeby nie trzeba było amputować dzieciom rąk i nóg, dlatego że nie ma tam środków przeciwzapalnych i często ratuje się życie poprzez amputację. To jest rzeczywistość Strefy Gazy. I na to też nie ma ostrych reakcji. Minister Sikorski w Trójce Radiowej mówił, że ludobójstwo to jest duże słowo i że trzeba uważać na słowa. Dlaczego wasze przeżycia stały się tak ważne dla liderów zachodnich, bo nie tylko polskich?
0: Pod tym względem polscy politycy mają coś wspólnego z Ben-Gwirem, a mianowicie rozgrywają politykę państwa, w tym politykę międzynarodową, dla potrzeb kampanii, dla potrzeb publiczki, dla potrzeb robienia zdjęć, robienia kontentu, zbierania uwagi, manipulowania uwagą i tak dalej. Ja nie zgadzam się, że ta reakcja była ostra. Uważam, że ta reakcja jest słaba. W momencie, w którym to jest kolejny przypadek ataków sił zbrojnych państwa na międzynarodowych wodach, na żaglówki, na których ludzie wiozą jedzenie do miejsca dotkniętego ludobójstwem, względem którego Polska też ma obowiązki w świetle prawa międzynarodowego, których w żaden sposób nie respektuje. To nie jest ostra reakcja, że Ben-Gwir nie może przez 5 lat przyjechać do Polski.
1: Nie chce pan podziękować polskim władzom za to, że tak, jak twierdzą, ostro zareagowały na działania izraelskiego ministra?
0: Nie zgadzam się, że to jest ostre. Przede wszystkim podziękowałbym polskim władzom, gdyby ktoś uderzył się w piersi i powiedział, że nie będziemy już więcej sprzedawać Amerykanom i Izraelczykom polskiego trotylu, który obrócił w gruzy Strefę Gazy.
1: Łukasz Kozak, aktywista, załogant flotyli Sumut. Ogromnie panu dziękuję za tę rozmowę i ten wysiłek. Kończymy audycję Taki Tydzień. Agata Kowalska kłania się państwu. Słyszymy się za tydzień po 12:00.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Dzisiaj kilka minut po 17:00. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu.

0: zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
14: Reklama. Radio Kierowców.
15: Kamil Olak. Nowe utrudnienie na Mazowszu, na Krajowej 50, na odcinku Kołbiel-Mińsk-Mazowieckim. W pobliżu Grębiszewa droga została zablokowana na 206 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych. Policja jest w trakcie wytyczania objazdów drogami lokalnymi. Utrudnienia trwają w Dolnośląskiem na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice na 141 kilometrze po kolizji ciężarówki z autem osobowym. Nadal zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Nie minęły też problemy w województwie śląskim na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor na 542 kilometrze. Po tym jak auto osobowe uderzyło w drzewo, zablokowany jest nadal prawy pas ruchu w kierunku Tychów. Przypomnę, że drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w województwie mazowieckim na autostradzie A2 między węzłem Konotopa a węzłem Pruszków na 454 kilometrze. Jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Jeden z pasów jest był zablokowany po kolizji ciężarówki z autem osobowym. Uciążliwy remont na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem między węzłami Toruń Południe a węzłem Lubicz na fragmencie ponad 7 kilometrów. Ruch dwukierunkowo odbywa się tam wyłącznie jezdnią w kierunku Łodzi.
16: Jest 13:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. W akcji Policja i Wojsko trwają poszukiwania 12-latki z Krakowa. Łatwo gang jedzie rowerem po 12 milionów dla chorego chłopca. Sprawdzamy, co się dzieje na trasie. Sztuczna inteligencja w Narodowym Funduszu Zdrowia ma pomóc skrócić kolejki do lekarzy. I niestety mamy pilną informację z Krakowa. Nie żyje 12-latka, która była poszukiwana. Matka straciła kontakt z dzieckiem w czwartek. Wołodymyr Zełenski odpowiada na propozycję członkostwa Stowarzyszonego Ukrainy w Unii Europejskiej. W liście do unijnych przywódców pisze, że jest niesprawiedliwa, bo pozbawiałaby Kijów prawa głosu we wspólnocie. Propozycja, z którą wyszedł kanclerz Niemiec, jest teraz dyskutowana w Brukseli. O jej szczegółach

0: Adam Górczewski.
1: Ukraina miałaby część praw, mogłaby współtworzyć niektóre unijne instytucje, ale nie należałoby się jej na przykład prawo głosu. Ukraina dotąd wypełnia stawiane przed nią cele w procedurze kandydackiej, dlatego należy jej się mocny, pozytywny sygnał, podkreśla Friedrich Merz ze świadomością, że z powodu wojny ten kraj nie może szybko zostać pełnoprawnym członkiem Unii. Sprzeciw od razu zgłosiła Słowacja. Węgry z nowymi władzami zaznaczają jedynie, że chcą respektowania praw dla węgierskiej mniejszości. Tobias Kremer, niemiecki eurodeputowany socjaldemokratycznej SPD, uważa, że to byłby tak że silny znak wobec Kremla, a Ukraina zamiast problemem mogłaby stać się rozwiązaniem, bo Rosja byłaby jeszcze bardziej pod ścianą. Propozycję chadeckiego kanclerza pozytywnie oceniają też Zieloni, nazywając ją godną przemyślenia i przepracowania. Celem musi być jednak pełnoprawne członkostwo Ukrainy, podkreślają europarlamentarzyści Zielonych. Takie zastrzeżenie zgłosił też Friedrich Merz. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Rosyjscy komicy pod coraz większą presją Kremla za żarty o wojnie przeciwko Ukrainie czy o Putinie grożą wieloletnie wyroki. Informuje o tym niezależny rosyjski portal Ważnej Historii. Opisuje przykład Rusłana Białyja, który po antywojennych wypowiedziach został wpisany przez władze na listę zagranicznych agentów. Według portalu występy satyryków są odwoływane po donosach pisanych przez prorządowych aktywistów, a sami artyści bywają przesłuchiwani przez policję albo prokuraturę.
2: To są aktualności jedynki.
0: Już prawie 6 milionów złotych na koncie Łatwoganga. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa. Trasy transmituje na żywo. Jak sam mówi, ma pewne problemy zdrowotne, ale zapewnia, że dotrze do celu.
3: Zróbcie proszę miejsce dla Piotrka, żeby mógł odjechać.
4: Jestem w rozstroju żołądka, takiego bardzo srogiego, więc jestem odwodniony na pewno ostro. To nie jest dobre na pewno, to jest wręcz tragiczne dla nas. Czuję się ogólnie fizycznie i mentalnie super, ale chorobowo mnie dojeżdża, ale oczywiście to nie są od razu mówię jakieś wymówki czy coś, bo ja dojadę na pewno. Niezależnie od wszystkiego uda się. Dziękuję za każdą złotówkę, każdej osobie.
0: Łatwogang chce uzbierać 12 milionów na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych. Sztuczna inteligencja ma pomóc w skróceniu kolejek do lekarzy specjalistów. Narodowy Fundusz Zdrowia chce wprowadzić głosowego asystenta. Ma dzwonić do pacjentów i przypominać o nadchodzących wizytach albo pomóc w ich przełożeniu. Ma to ograniczyć liczbę nieodwołanych terminów. Skala problemu jest ogromna, mówi Anna Leder, rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ.
5: W Łódzkiem w zeszłym roku pacjenci nie odwołali 149 tysięcy różnych badań, wizyt, zabiegów operacyjnych nawet, bo mówimy tutaj na przykład o zabiegach usunięcia zaćmy, na które pacjenci nie przyszli. To są zabiegi jednodniowe, czyli zespół czeka, a pacjent nie przychodzi.
0: Wkrótce mają ruszyć pierwsze testy nowego systemu. Jeśli zakończą się sukcesem, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji na stałe wejdą do publicznej ochrony zdrowia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W całym kraju pogodnie i bez opadów. Na termometrach od 15 stopni na Pomorzu, 16 na Podhalu, 18 na Podlasiu, 20-21 w centrum, do 23 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie 1014 hektopaskali. I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 142 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 12. W Szczucinie 148, przybyło 1. W Zawichoście 245, ubyło 19. W Puławach 162, ubyło 14. W Warszawie 188, przybyło 4. W Kępie Polskiej 219, przybyło 13. We Włocławku 144, przybyło 9. W Toruniu 154, przybyło 6. W Tczewie 287, przybyło 3. Na Sanie w Przemyślu 90, ubyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 63, ubyło 1. Na Bugu we Włodawie 93, ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 141 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 5. U ujścia Nysy Kłodzkiej 275, ubyło 1. W Malczycach 171, ubyło 4. W Połęcku 89, przybyło 17. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 149 cm w ciągu ostatniej doby, ubyło 3. W Gorzowie Wielkopolskim 191, bez zmian. Aktualne prognozy.

0: Prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
4: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
10: W tym momencie 17% wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w Polsce to kobiety.
11: Uważam, że jest cały czas takie niskie poczucie własnej wartości. Czy ja jestem wystarczająca, żeby już startować?
12: Mówią o mnie, że jestem liczy krupa, że jestem skąpcem, ale dzięki temu mamy też pieniądze na inwestycje.
10: Tam, gdzie są duże pieniądze, tam nadal jest duża konkurencja męska.
11: Bój się i rób, lataj wysoko, droga kobieto.
13: Kreatorki rzeczywistości lokalnej. Podcast Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce na Spotify i YouTubie.
9: Reklama. Autopromocja.
14: Odrodzona nieznana, czyli przedwojenna Polska bez rutyny, cenzury i z góry ustalonej tezy.
15: Maj 1926 roku. Od pierwszego wystrzału przez starcie na bagnety i kapitulację prezydenta Stanisława Wojciechowskiego po nowe porządki i dalsze konsekwencje. W najbliższym programie o przewrocie majowym, którego 100 lat temu dokonał marszałek Józef Piłsudski.
14: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
15: Odrodzona nieznana. Dziś po 16.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
16: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
9: Słuchowisko w jedynce.

0: Matysiakowie. Odcinek 3602.
1: Halo? Cicho, cicho, bo nic nie słyszę. Cicho. Halo?
2: No cześć Marysiu.
1: Dzień dobry, Dorotko. Słychać mnie dobrze?
2: Tak.
1: Bo szumi trochę w samochodzie. Dam głośniej.
3: No cześć, ciociu.
4: Dzień dobry.
1: Na razie, Dorotko, jedzie nam się dobrze. Nie mamy opóźnienia. Myślę, że powinniśmy być u was na czas.
2: O, znakomicie.
1: A coś nie słychać, Genka?
2: Wyszedł na drobne zakupy, pewnie niedługo wróci. No, to czekamy na was w takim razie. Jedźcie spokojnie.
1: No, z Patryczkiem to nie zawsze

0: się spokojnie.
1: Babciu.
2: Dobrze, tak. Że ja nie widzę, to się nie będę denerwował.
1: Szymon.
3: Spokojnie.
0: No, no to pa.
4: Do zobaczenia, Dorotko.
5: Pa, pa. O! No i co tam?
6: No nie było tego szafranu. Nie kupiłem. Sprzedawczyni powiedziała, że to kosztuje prawie 20 tysięcy złotych za kilogram. Ty dajesz wiarę? Po co ci ten szafran?
5: Ale jaki szafran?
6: No kazałaś kupić szafran.
5: Rozmaryn do ryby.
6: Co? Rozmaryn?
5: No.
6: Patrz, no. Spotkałem na podwórku Malinowską i też się dziwiła, że kazałaś mi kupić szafran. No teraz będzie rozpowiadać po całej kamienicy, że Matysiakowie kupują przyprawy po 20 tysięcy. Ona już nieźle to przedstawi.
5: W jakim humorze była?
6: Jak to nasza Reginka, studnia pełna tajemnic. Trochę smutku pomieszanego z krytykanstwem i do tego to jej specyficzne poczucie humoru.
5: Ale musisz przyznać, że czasami potrafi zaskoczyć tymi swoimi stwierdzeniami.
6: No tak, co prawda, to prawda. Iść po ten rozmaryn?
5: A daj się już spokój. A o swoim Alojziku nic nie mówiła?
6: No właśnie.
5: Co no właśnie?
6: No jakoś go przemilczała, ani słowem na jego temat. Uwierzysz?
5: Może nie chce rozdrapywać ran.
6: No może, może, ale za to dowiedziałem się tego i owego na temat życia w naszej kamienicy.
5: Czego konkretnie?
6: No może to plotka.
5: No ale mów!
6: Pamiętasz, jak były u nas Kasia i Joasia 2 maja?
5: O nie. Właśnie przypomniało mi się, że Asia ma jutro imieniny. Muszę jej kupić jakiś drobiazg. No, tak zestresowały ją te tegoroczne matury. Dobrze, że to już po wszystkim, a swoją drogą. Co jest naprawdę zadziwiające. Niektórzy maturzyści ryzykują i robią zdjęcia arkusza podczas egzaminu, a potem wrzucają od razu do sieci, wiesz? No i po co im to? Słuchaj, jedna z naszych uczennic zrobiła takie zdjęcie, ale nie zauważyła, że ujęła na nim fragment swojego dowodu z danymi. I teraz egzamin ma unieważniony. Ja zupełnie tego nie rozumiem.
6: No ja też nie. No, ale wracając do święta flagi...
5: Wracając do 2 maja, to najbardziej z tego dnia pamiętam twój humor. Nie do zniesienia. Ale ich wizytę również. No mów.
6: No i pani Malinowska ma pewne podejrzenia.
5: Jakie podejrzenia?
6: Ale nikomu ani mru. Jak ci powiem, to musisz utrzymać sprawę w całkowitej tajemnicy.
5: Mówisz jak uczniak.
6: No więc było to tak.
5: No więc nie zaczyna się zdania.
6: No tak.
5: O.
6: Dobrze teraz?
5: Tak.
6: To idę sobie bez tego szafranu koło figurki, a tu nagle pojawia się Malinowska i mówi do mnie: panie inżynierze, a czy nie zauważył pan czegoś nowego w naszej kamienicy? To ja się zaczynam zastanawiać, pocić jak w szkole przy odpowiedzi i mówię, że na strychu zmiany mamy, że nowego mieszkańca mamy, to znaczy Stefanka, syna Krysi i Huberta. I dalej kombinuję, a Malinowska na to: a przecież wiem, że jakiś czas temu pani piekarska była z wizytą u państwa i nic nie zauważyliście? Ja już się przeraziłem, że Kasia w ciąży. No ale oczywiście szybko przyszedłem po rozum do głowy, że to niemożliwe. No nie te lata. A Malinowska dalej ciągnie temacik.
5: Jenku, na litość boską zachowujesz się jak stara plotkara. Powiedz, o co chodzi, albo skończ już.
6: Dobra. Pachnie rozwodem.
5: Czyim rozwodem?
6: A widzisz... Ja tak samo się zdziwiłem.
5: Ale co ty pleciesz? No, to znaczy, co Malinowska plecie? No czyim rozwodem?
6: Czyim? Kasi i Tomka.
5: Bzdury.
6: No i ja to samo powiedziałem Malinowskiej. Bzdury. Ale ona mówi, że Tomek znika, wyjeżdża, że sama przez drzwi słyszała nieraz, jak Kasia płacze. Tomka nie ma całymi dniami, a nawet tygodniami. I podobno też Stefanka nie odwiedza.
5: No, ale przecież kiedy Kasia była u nas, to sama mówiła, że tęskni za Tomkiem, że co prawda odpoczywa trochę od niego, kiedy on wyjeżdża na działkę, ale nie, no to przecież normalne w każdym związku.
6: Ja nie wyjeżdżam na działkę.
5: Bo nie mamy działki.
6: No tak.
5: No, nie, to jakieś kompletne wymysły.
6: No właśnie. Ale pomyślałem sobie, że może ona robi sobie jakąś terapię w ten sposób.
5: Jak?

0: terapię? Kto?
1: Malinowska, no wiesz, szuka u innych problemów, żeby się pocieszyć. Może dlatego nie mówi nic o Alojziku. Przeżywa kryzys w związku. Wiesz, jak to jest. Kobieta w ciąży wszędzie widzi kobiety w ciąży, a człowiek z kryzysem widzi wszędzie kryzysy.
0: Wiesz co, Gienek?
1: No?
0: Sam powinieneś chyba iść na terapię.
1: Co ty?
0: Stary chłop, a zajmuje się plotkami w kamienicy. Nie, dałbyś już spokój.
1: Wiesz co? W każdej plotce jest trochę prawdy, a może nawet więcej niż trochę.
0: Przestań, nie mogę już tego słuchać.
1: O, zobacz, która godzina. No,
0: która?
1: Marysia miała dzwonić z drogi. Może coś się stało. Może nie przyjadą.
0: Dzwoniła.
1: I nic mi nie powiedziałaś.
0: Bo najpierw ty o tym szafranie, potem o Malinowskiej zacząłeś mówić.
1: No przecież miałabyś mi za złe, gdybym ci takiej rewelacji nie opowiedział.
0: Rewelacji?
1: No.
0: Oj, ty faktycznie powinieneś zadbać o swoje zdrowie psychiczne i nie tylko.
1: Tak? Może jeszcze do sanatorium mam pojechać?
0: O. I to mógłby być dobry pomysł. A wiesz, do sanatorium to może przydałoby się razem wybrać.
1: A nie czytasz, co tam się dzieje? W tych sanatoriach, o tych romansach, imprezach?
0: Nie poznaję cię.
1: Dobra, powiedz lepiej, co mówiła Marysia.
0: No, że będą jak planowali.
1: I co? Zygmunt jednak się nie zdecydował przyjechać?
0: No, nie pytałam, ale Marysia miała telefon na głośno mówiący nastawiony i słychać było tylko Patryka i tego Szymka, jego kolegę, tego, wiesz, niewidomego chłopca. Pamiętasz, poznałeś go u Patryka na chomiczówce.
1: No pamiętam.
0: No, Zygmunta nie słyszałam, a więc pewnie został w domu. Oj, bym zapomniała.
1: Ech, aż mnie dreszcze przeszły.
0: Co znowu?
1: Jak sobie przypomnę, jak mnie nabrali na tego wnuczka.
0: Ojejku, co ci przyszło nagle do głowy?
1: Jakoś nie mogę dojść do siebie. To jakby ci ktoś w życie prywatne z buciorami wszedł. Jakby ci do domu wtargnął.
0: No już nie przesadzaj.
1: No jak nie przesadzaj?
0: Hubert powiedział, że wszystkim się zajmie i może uda im się namierzyć tego gościa, który cię nabrał.
1: A z drugiej strony ciekaw jestem, dlaczego wtedy nie przyszedł po pieniądze ten ich wysłannik, ten odbierak.
0: Może jednak czymś go wystraszyłeś.
1: Ale adres podałem, wszystko wygadałem i teraz bandyta wie, gdzie mieszkam. I to nie daje mi spokoju.
0: Przestań, bo wpadniesz w paranoję.
1: I skąd w ogóle mieli mój numer telefonu?
0: Ja próbowałam znaleźć w internecie informacje na ten temat.
1: No.
0: Okazuje się, że czasami dane kupują od nieuczciwych właścicieli sklepów internetowych. Pobierają z ogłoszeń.
1: Tak, ale skąd oni wiedzą, że akurat ktoś tak jak Gienek Matysiak jest dziadkiem albo ojcem w podeszłym wieku?
0: Podobno sugerują się imionami, które były nadawane statystycznie 70 czy 80 lat temu.
1: Coś podobnego.
0: Słuchaj, czasami też podobno sprawdzają dane dotyczące rejestracji firm, co jest informacją ogólnie dostępną.
1: Mhm.
0: I ty możesz figurować gdzieś jako przewodniczący wspólnoty mieszkaniowej.
1: Mhm. To następny powód, żeby zrezygnować z tej funkcji. Myślisz, że Ola coś knuje?
0: No, też się nad tym zastanawiałam. Przyszła jakby specjalnie, chciała zasiać w nas niepokój, że przekształcając strych na mieszkanie dla Piotrka popełnisz jakieś przestępstwo.
1: Może ich ciągle boli to odejście Lusi? Tadeusz niby ostatnio na kartach na górze...
0: Słucham? Byliście na kartach?
1: No właściwie nie. Malinowska nam przerwała, ale wiesz, on niby jest miły, ale jednak wciąż podskórnie czuję, że już nie jest tak, jak było.
0: No, są pewne zdarzenia w życiu, po których już nigdy nie jest tak, jak wcześniej, ale w tym wypadku nie przesadzałabym.
1: No tak, ale może Ola ma jakiś inny pomysł na ten kawałek podłogi na poddaszu. Ach, coś mi tu nie gra.
0: Ale co?
1: Powiem ci, że trochę się obawiam.
0: Jakiś strachliwy się zrobiłeś na stare lata. Najpierw z tą akcją na wnuczka, a raczej na zięcia, a potem przez tę wizytę Oli.
1: No tak, łatwo ci mówić. To ja będę za wszystko odpowiadał. Nie chcę na stare lata siedzieć.
0: Oj, zaraz siedzieć ty.
1: Nawet tak zwanych zawiasów nie chciałbym doświadczyć. Uczciwie przeżyłem całe życie, a tu takie coś, no taki zarzut.
0: Ale skarbie, przecież nikt ci jeszcze niczego nie zarzucił.
1: Tak uważasz?

0: Nie słyszałeś, jak Ola mówiła? Te ostrzeżenia i to, jakim tonem wypowiadane. Mam dosyć tego. Człowiek zawsze próbuje coś zrobić dobrego, a ktoś się przyczepi i tylko czeka, żeby się noga powinęła. O co chodzi tej Oli? Sama chce tam saunę i mieszkanie? No właściwie napadła na mnie. Zacząłem się obawiać, że na mnie doniesie.
1: Nie, nie, no nie, już chyba trochę przesadziłeś.
0: Przesadziłem? Nie wiesz, jak jest. Niby owieczka, milutka, a tu potem wilk wyłazi. Nie znasz ludzi. Żyjesz obok kogoś przez wiele lat, a potem okazuje się, że gdy chodzi o pieniądze albo o jakiś sukces, że zupełnie nie znałeś tej osoby. Przecież ja nikomu nie broniłem, żeby miał taki pomysł jak ja. A teraz co? Nagle to przeszkadza?
1: Uspokój się, skarbie. Musimy to wszystko przemyśleć.
0: Dorotko, jak ja będę wyglądał przed Piotrkiem?
1: Spokojnie. No, musimy się skonsultować z kimś, kto zna się dobrze na przepisach regulujących takie sprawy.
0: Odechciało mi się już tego mieszkania.
1: Ale pamiętaj, że to nie dla ciebie. Nie wolno tak rezygnować.
0: Tak, tak, tak. Doprowadzimy sprawę do końca. Mm-hmm. Piotrek się wprowadzi i wtedy dopiero się zacznie.
1: Co się zacznie?
0: Wezmą kredyt, urządzą mieszkanie, wydadzą mnóstwo pieniędzy, a wtedy zaczną się tajemnicze donosy, kontrole, a potem może nawet nakaz eksmisji. I co? Żeby ktoś gotowe przejął jakimś sposobem? Ja już w tym kraju różne rzeczy widziałem. Jeśli chodzi o kamienice, o własność. Cuda się działy i dzieją. Nie od dzisiaj żyję.
1: Słuchaj, może zadzwonimy do Izy Jędrzejczakowej.
0: No chyba żartujesz.
1: Nieraz doradzała Matysiakom i rodzina wychodziła na tym dobrze. To przecież prawniczka, która ma doświadczenie nie tylko w Polsce, ale i w Kanadzie.
0: A co to ma do rzeczy Kanada?
1: Oj, no tak mi się powiedziało. Dlaczego uważasz, że to zły pomysł?
0: Mamy jej zaufać w takiej sprawie?
1: O co ci znowu chodzi?
0: No przecież to siostra Tadeusza. Zapomniałeś?
1: Oj, Genku, dlaczego zakładasz, że na pewno Ola i Tadeusz mają złe intencje? Przecież Iza to bezstronna prawniczka, nieraz to pokazała.
0: Nie, rodzina to rodzina.
1: Ale może Ola jednak nie miała nic złego na myśli.
0: Kochanie, jeszcze przed chwilą mówiłaś, że też masz podejrzenia.
1: Genek, daj już spokój. Sprawdzimy to wszystko, tak?
0: Tak.
1: No, zamykamy temat na dziś, tak?
0: Tak, zamykamy. No. Ale dlaczego Ola o tym mówiła? O tym, że będę odpowiadał. Czy to nie podejrzane? Dlaczego tak mówiła?
1: Bo ty jesteś przewodniczącym wspólnoty. A Piotrek jest twoim synem, no. Chyba, że o czymś nie wiem.
0: Ej, no tak, no to Boże, co ja gadam?
1: Uspokój się, oddychaj, usiądź wygodnie.
0: Ojej, siedzę wygodnie, siedzę, masz, a tu dzwonek.
1: Pewnie Marysia i chłopcy.
0: Idę. No. Już idę.
2: No, dzień dobry, Geniuszu. Jest Dorotka. Dzwoniłam do niej z samochodu.
0: No, dzień dobry, jest. Czekaj, wchodź tutaj.
3: No, cześć, wujku.
0: Cześć.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zapraszam, wchodźcie. Pewnie jesteście zmęczeni, szmat drogi za wami.
2: Z takimi chłopakami to droga mija szybko. Jak nie wiem co. Zawsze się człowiek od młodych czegoś nowego dowie. Rozweselą po drodze. To nie to, co podróż z Zygmuntem. On tylko krytykuje wszystkich całą drogę. Narzeka, marudzi. Albo się chwali. Chociaż nie ma czym.
0: Oj, przecież ma czym. Wspaniała żona, syn, wnuk.
2: No, właściwie, to racja. Dorotko, proszę.
1: Oj, co to?
2: Jajek wam trochę przywiozłam tylko, bo Zygmunt nie miał siły wędzić.
1: Dziękuję, Marysiu, no nie trzeba było.
2: Trzeba. Dobre wiejskie jajeczka. Na zdrówko. A to jest Szybek. Nasz sąsiad, wiesz, ale jak rodzina. W Laskach chodzi do szkoły dla niewidomych i w internacie mieszka.
1: Szymku, ja bardzo się cieszę, że wreszcie mogę cię poznać. No, sporo dobrego o tobie słyszałam.
4: No to ładnie. Proszę połowę z tego włożyć między bajki. Do drugiej połowy może się przyznać.
2: Szymon!
1: A dlaczego ty, Patryk, nie wpadałeś do nas przez ostatnie miesiące? Tylko parę razy zadzwoniłeś.
3: Ciociu, pierwszy rok medycyny to rzeźnia, szpilki, anatomia, histologia.
4: Histologia.
1: Moja koleżanka miała córkę.

0: na medycynie i wspominała mi o tych szpilkach. Z tego, co pamiętam, to chodzi o rozpoznanie struktur anatomicznych nerwów, naczyń, mięśni,
1: no
0: tak?
1: Dokładnie, dokładnie tak. No, szpilki z chorągiewkami są w prosektorium wbite w zwłoki albo w modele.
0: No, tak.
1: Przechodzi się od jednych do drugich i zapisuje właściwe nazwy. Część po łacinie, no, a część po angielsku.
2: No to ja bym musiał pomacać.
3: Przybuś, no co ty?
4: Siadajcie, siadajcie, siadajcie, poczęstujcie się serniczkiem, o proszę tu. Kompocik na was czeka.
5: Tak, tak, dam radę, spokojnie.
4: No to co ja nałożę, to ja nałożę wszystkim. Proszę bardzo.
0: Dobra. Słuchajcie, a Zygmunt nie chciał przyjechać, Marysiu? Przecież on tak lubił do Warszawy zajrzeć, podyskutować.
3: O tak, podyskutować to zawsze chce. I Warszawa mu jest do tego niepotrzebna. Mówi, że wnuka zabezpieczył, mieszkanie wyremontowane, to na próżno nie będzie jechał. Bo już stolicę nieraz widział i nie ma już co tu oglądać.
2: No, wujek Zygmunt ma specyficzną filozofię życia, ale bardzo często trzeba się z nim zgodzić.
3: No tak, tak. Trzeba się z nim zgodzić, bo inaczej robi awanturę i wychodzi na pole. Czasem nawet wpada w szał. Boję się, że znowu zacznie palić papierosy. Potajemnie.
4: No chyba po operacji już tego nie robi.
6: Dziadek został już przeze mnie całkowicie uświadomiony. Najpierw lekarz w szpitalu mu powiedział, że z używkami koniec, a potem ja jeszcze opowiedziałem mu o skutkach i pokazałem zdjęcia.
3: Tak, tak. Twoje? Mało zachęcające. Te choroby, guzy i inne rzeczy. A. To wygląda naprawdę okropnie.
6: Strasznie.
3: Nie powiem. Zygmunt się przestraszył.
2: No, można powiedzieć, że wujek Zygmunt przeszedł metamorfozę. Tak? Edukacja to jednak potęga.
3: No dobrze, że tę potęgę poznał chociaż na starość, bo przez tyle lat nic do niego nie docierało. Zawsze najmądrzejszy. Mądrzejszy od lekarzy, od prawników.
2: Oj, tak, no trzeba przyznać, że czasami miał rację, a oni nie.
3: No może raz. Albo dwa.
0: Marysiu, a powiedz, jak ty się czujesz?
3: Dobrze, dziękuję. I jakoś te lęki przed wojną mi przeszły. Może się przyzwyczaiłam albo co? Lepiej już śpię. I jakaś taka odważniejsza jestem. I to bez żadnych leków. I tych, jak wy to mówicie, terapii.
4: Oj, dobrze, że udało wam się nas odwiedzić, tak naprawdę. U nas to taki, mamy zawirowany czas, jakieś dziwne rzeczy, ludzie wmawiają, coś knują. Przyda się wasz zdrowy rozsądek.
3: A co się stało? Problemy macie? Może pomoc wam trzeba?
0: Ale nie, no daj spokój, Marysiu, to nic takiego. Gienek, no, miałeś skończyć z tym.
6: Wujku, ale wujek nie uwierzy. Z jaką my tu misją jesteśmy?
0: Z misją? Mamy się bać?
2: Nie, nie ma czego. To właściwie był pomysł wujka Zygmunta. To on nas wysłał właściwie.
4: Wysłał z misją? Zygmunt?
3: Ano Zygmunt, Zygmunt. On nawet na stare lata potrafi mnie zaskoczyć. Mówię wam, że on czasami tak nagle coś powie, jakby anioł z niego wyszedł. Albo inny zupełnie człowiek.
4: Anioł? Z Zygmunta?
0: A, powiedzcie, o co chodzi?
6: No, babciu, no to chyba ty powinnaś powiedzieć.
3: Ja? To tobie, Patryś, pierwszemu to powiedział. Widać już teraz więcej ciebie uważa niż mnie. Może spisał mnie na straty trochę. Oj, ze starości.
0: No co ty mówisz, Marysiu?
3: A co, ja życia nie znam? Myślicie, że jak człowiek miły, to nie zna życia? A zna. Ja nie z jednego pieca chleb jadłam. Ja nie jestem delikatna. Swoje w życiu przeszłam i przecierpiałam, ale się z tym nie obnoszę. Zygmunt ze wszystkim się obnosi, to ja już nie mogę. Za całą rodzinę to robi. I niech robi. Taki już charakter.
2: Ciociu, no powiedz.
0: No właśnie.
3: Dorotko. Gienku.
0: Tak?
4: O, brzmi oficjalnie.
6: Nie, to nic oficjalnego. Wręcz przeciwnie.
3: My wiemy, że wy już też macie swoje lata. I tak któregoś dnia, jak Patryk z Warszawy przyjechał, Zygmunt siedzi i mówi do niego w dużym pokoju, a ja wszystko słyszę z kuchni. No i mówi tak do Patryka.
6: Babciu, no szybciej.
3: Ta Dorota i Eugeniusz, mówi, to oni tak siedzą jak króliki w klatce.
6: Babciu,
3: w tej kamienicy. I pewnie nawet nie wiedzą, że się męczą.
4: Ale... Męczą? To Przecież ja tu się wychowałem. No. To najlepsze miejsce do życia, jakie znam.

0: ta klatka.
1: No i mówi dalej. Ja jestem człowiek czuły.
2: O, tak.
1: Mam zrozumienie dla ludzi, zwłaszcza dla rodziny i dla bliskich. Widzę, jak oni siedzą, nie jeżdżą, nie odpoczywają. Może nie mają za co? Różnie w życiu bywa. A u nas jest wszystko, co trzeba i pięknie. No i pomogli wyremontować mieszkanie w Warszawie. Tak mówił do Patrysia.
3: Do sedna, ciociu. Nie to miałaś powiedzieć.
1: Jak nie to? Przecież powtarzam dokładnie jak było. No może coś przekręciłam, ale nie dużo. Mówię jak było. No przecież nie kłamiesz, Szymon.
2: Nie, no ciociu. Pewnie.
3: Dobrze. Niech to będzie oficjalne.
2: Aha.
3: Ciocia Marysia i wujek Zygmunt zapraszają Dorotę i Eugeniusza Matysiaków na wieś na wakacje.
1: No tak, no przecież to mówię.
3: Ale nie powiedziałaś tego, ciociu.
1: Nie powiedziałam.
4: No nie, babciu, nie powiedziałaś.
1: Ale wszystko jasne, prawda, Dorotko? No, rozumiecie tak, wszystko. Ja i Zygmunt oczekujemy was w wakacje. I nie ma gadania, powiedział Zygmunt.
4: No, zaświadczam, tak powiedział. I lepiej mu się nie sprzeciwiać, bo może wpaść w szał i znowu zacznie palić papierosy.
2: O, nie, no,
4: chyba
2: nie,
4: nie chcecie, chcemy, ciociu i wujku, żeby nie, mieć nie na sumieniu dziadka Zygmunta, z którego czasami wychodzi anioł.
2: No, słuchajcie, no, bardzo nam miło.
0: Tak, no, nie wiem, co powiedzieć. Trochę jestem oszołomiony.
1: A co, mieliście jakieś plany na wakacje?
0: Nie, nie, żadnych. Nie.
2: Jeszcze po prostu nie rozmawialiśmy o tym.
0: Ale Zygmunt w sumie celnie zauważył, że dawno nigdzie nie byliśmy. No, tak, prawda, Dorotko?
2: Tak. O, zresztą już cię tak nie rozgaduj, Gienek.
1: To co? Jesteśmy umówieni.
4: No, może uda się, żebyście przyjechali po moich praktykach w szpitalu. To obwiozę was po okolicy. Wbrew pozorom, tam jest dużo do zwiedzania.
3: Oho, odzywa się w Patryku, lokalny patriota. Wnuk Zygmunta Kotlarza. Nie ma co.
2: No to słuchajcie, bardzo dziękujemy za zaproszenie,
0: bardzo,
2: prawda?
0: Bardzo.
2: No. Ale musicie nam dać trochę czasu.
1: No oczywiście, obgadajcie wszystko, ustalcie sobie termin. Nam odpowiada każdy. Cały czas siedzimy w domu.
4: Babciu, no wiesz, już musimy jechać. Jeszcze Szymka do internatu, musimy zawieźć.
3: Do nowego internatu.
2: O, to już ukończona ta inwestycja w Laskach?
3: Tak, już kilka miesięcy temu przeprowadziliśmy się z dawnego domu chłopców do nowego budynku. No, jeszcze
0: proszę,
3: pachnie świeżością. Zapraszam, musicie przyjechać, odwiedzić mnie i zobaczyć jak mieszkam. Oprowadzę was.
2: Jasne.
0: No,
2: a co teraz jest w starym budynku?
3: Właściwie to nie wiem, ale mogę podpytać.
4: No, dobrze, dobra. Fajnie, to my już naprawdę powinniśmy iść.
1: Jak ja się cieszę, że przyjedziecie do nas na wakacje. Już się nie mogę doczekać.
0: No i dla nas to wielka radość.
4: A jak dziadek Zygmunt się cieszy, już mi mówił o różnych planach.
2: Żebyśmy tylko dotrzymali mu kroku w tych planach.
1: Dacie radę, dacie radę.
5: Wystąpili Maria Ciunelis, Ewa Kania, Leon Harewicz, Kacper Męcka, Janek Jakubik. Autor Rafał Wojasiński. Kierownictwo produkcji Teresa Skoczylas. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Waldemar Modestowicz.
6: Wysłuchali państwo 3602 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Na następny zapraszamy za tydzień, w sobotę, o tej samej porze. Do usłyszenia.
7: Jedynka. Polskie Radio.
8: Sponsorem audycji było Unum Życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia.

jak najczęściej, które wypełniają Państwa playlisty, a może są w tym zestawie kompozycje, które Państwo poznali słuchając jedynki na przykład. Misia Furtak, Czuję, wraca nową kompozycją, która zwiastuje nową płytę.

Misia Furtak, Czuję. Najnowszy singiel tej wokalistki, basistki, autorki tekstów, kompozytorki, znanej przed laty z zespołu Trebe. To formacja, która także no właśnie kilkanaście lat temu otrzymała paszport polityki. Misia wraca ze swoją nową kompozycją, która ukaże się na jej premierowej płycie, a ten album Misia przygotowała z Michałem Drozdą, który jest także gitarzystą zespołu Niemoc, a nawiasem mówiąc, jest również w składzie koncertowym Meli Koteluk. Za 14 minut będzie 16. W jedynce Grzesław Nawrocki, znany również Państwu z zespołu Kobiety. Zresztą dzisiaj kobiety również wybrzmią w jedynce. Kolejna nowość u nas, a Państwa zachęcam do aktywności. 71-151, facebook.com/jedynka, 22-645-22-66.

Zawsze podziwiałem Grzegorza Nawrockiego za jego niesamowitą, przepiękną, pełną głębi barwę głosu. Grzesław Nawrocki wraca nową kompozycją Pan Zombie z gościnnym udziałem Marcy z zespołu Loco Star. Dzisiaj już niestety, proszę Państwa, czasu nie starczy nam na grupę kobiety, ale obiecuję, że za tydzień po 14 w Złotych Czasach Radia ta formacja, której przed laty wokalistą był Grzegorz Nawrocki, wybrzmi. Dziękujemy. Złote Czasy Radia, Dominika Jęc, Miłosz Duda, Kamil Wicik, kłaniamy się. U nas jeszcze Mateusz Gędek w nowej piosence Syndrom. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultura jest dla każdego, a my jesteśmy dla Was.
2: Klub Kultury. Drogowskaz w świecie sztuki.
1: Jeśli nie rozumiem, to pytam.
2: Jeśli się nie zgadzam, dyskutuję.
1: Film, książka, muzeum.
2: Architektura, serial, design, muzyka.
1: Daj sobie szansę na tę znajomość.
2: Zapraszamy już dziś po 20.
1: Ula Kaczyńska
2: i Alek Chudzik.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
13: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
12: Cały rok, od zawsze.
13: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
20: Zdrowid.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, kupiłem taniej!
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama.
24: Ogłoszenie społeczne.
25: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków?

0: Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Kamil Olak. Nowe utrudnienia w Wielkopolsce na Krajowej 92 między Wrześnią a Koninem. Na 225 kilometrze po kolizji ciężarówki z autem osobowym zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Poprawiła się nieco sytuacja w Dolnośląskiem na Krajowej 39. Trasa była zablokowana na 27 kilometrze na odcinku Strzelin-Wiązów po kolizji dwóch aut osobowych. Od kilku minut odblokowano jeden pas jezdni i to właśnie nim odbywa się teraz ruch w obu kierunkach. Trwają też kłopoty na autostradzie A2 w województwie mazowieckim między węzłem Wiskitki a węzłem Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Chlebni po kolizji trzech aut osobowych. Na 437 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Drogowcy nie odwołali też utrudnień na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 141 kilometrze po kolizji ciężarówki z autem osobowym zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Od wczesnego poranka trwają też problemy w Śląskiem na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 542 kilometrze auto osobowe uderzyło w drzewo, jedna osoba zmarła i nadal zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Tychów. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na drodze krajowej nr 20 w województwie zachodniopomorskim na odcinku Węgorzyno-Drawsko-Pomorskie. Przestał obowiązywać ruch naprzemienny na 46 kilometrze, który wprowadzono tam po zderzeniu dwóch motocykli.

0: Jest 16:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Jest reakcja premiera Tuska na rajd ukraińskiego influencera nadmorskie OKMSWiA wywołane do tablicy. Kolejna granica zamyka się przed izraelskim ministrem bezpieczeństwa. Francja też zakazuje mu wjazdu. Koniec z biletami w Wilanowie. Główny dziedziniec pałacu od dziś otwarty dla każdego. Premier Donald Tusk reaguje na rajd ukraińskiego kierowcy do Morskiego Oka. Prosi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o pilne wyjaśnienie tego, co stało się w Tatrzańskim Parku Narodowym. To budzi zrozumiałe oburzenie, napisał szef rządu na Platformie X. Ukraiński influencer wczoraj wjechał korwetą nad Morskie Oko, pokonując ponad 8 kilometrów trasy objętej zakazem ruchu. O szczegółach tej sprawy Michał Makowski.
1: Ukraiński kierowca został złapany przez policję przy szlabanie tuż za zakazem wjazdu do Parku Narodowego. Szlaban był otwarty w nocy ze względu na remonty prowadzone na drodze do Morskiego Oka. Influencer tłumaczył policjantom, że nawigacja źle go poprowadziła, ale w porę zrozumiał swój błąd i zawrócił. Policja na podstawie tych wyjaśnień nałożyła niski mandat, chociaż taryfikator przewiduje za takie wykroczenie nawet 5000 zł kary. Zdjęcia korwety nad Morskim Okiem ukazały się dopiero później. Jak usłyszałem w zakopiańskiej policji, gdyby funkcjonariusze znali wszystkie okoliczności przejazdu ukraińskiego kierowcy, kara byłaby znacznie bardziej dotkliwa. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Już ponad 23 godziny na rowerze Łatwogang jedzie właśnie przez województwo łódzkie. W drodze z Zakopanego do Gdańska zbiera pieniądze dla chorego ośmiolatka. Minął już Radomsko i Bełchatów. Wszędzie witali go fani.
2: Łatwo szacuń za to, co robi.
3: Nad morze chcemy dojechać w niedzielę o 12, 11. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce, ale jedziemy bez przerwy. Piąteczka. Mam nadzieję, że dobrze się czujecie, w ogóle, że wszystko u was dobrze. Naprawdę dziękuję, też mega dużo dla mnie to znaczy, bo gdyby nie wy, to już na pewno bym nie był w stanie jechać.
4: Śledzimy go poprzednią zbiórkę, tę zbiórkę od samego początku.
5: Dzisiaj udało się zbić piątkę?
6: Udało się oczywiście. Chciałem wpłacić, ale serwery nie wytrzymały.
0: W tej chwili na koncie charytatywnej zbiórki jest ponad 7,5 miliona złotych. Celem jest 12.

0: Kolejny kraj zakazuje wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa. Szlaban dla Itamara Ben-Gwira zamyka Francja. To reakcja władz w Paryżu na międzynarodowy skandal wywołany filmem opublikowanym przez polityka. Widać na nim, jak zatrzymani przez Izrael aktywiści, którzy płynęli do Gazy z pomocą humanitarną, są poniżani i brutalnie traktowani przez żołnierzy oraz samego Ben-Gwira.
1: Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot poinformował, że sankcje wchodzą w życie natychmiast. Nie wiadomo jednak, jak długo izraelski minister będzie objęty zakazem wjazdu do Francji. Tę decyzję podjęto w związku z niedopuszczalnymi działaniami wobec obywateli francuskich i europejskich uczestniczących w flotylii Global Summit, napisał w serwisie X francuski minister spraw zagranicznych. Zaznaczył, że choć Francja nie popiera inicjatywy propalestyńskich aktywistów, nie może tolerować przemocy wobec swoich obywateli. Francuskie MSZ wyraziło również poparcie dla wniosku władz o nałożenie przez Unię Europejską sankcji na Itamara Ben-Gwira. Nagranie opublikowane przez izraelskiego ministra wywołało międzynarodowy skandal. Od działań polityka odcięli się także członkowie izraelskiego rządu. Wśród państw, które już zastosowały wobec Ben-Gwira sankcje, jest Polska, która nałożyła na niego 5-letni zakaz wjazdu na swoje terytorium. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: 10 osób zginęło w nocnych nalotach na południe Libanu. Bomby spadły m.in. na starożytne miasto Tyr. Jest tam teraz nasza wysłanniczka Milena Rashid Szehab, z którą się łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Gdzie dokładnie jesteś i jak wygląda sytuacja na miejscu?
2: Jestem na miejscach Tyru, przed szpitalem Al-Hayram. To jest jeden ze szpitali, które tutaj wciąż są czynne i wciąż przyjmują pacjentów. I wczoraj w nocy właśnie na ten szpital spadły izraelskie bomby. Tutaj, gdzie jestem przed wejściem na oddział ratunkowy, nie ma dziś ludzi, bo wszędzie jest szkło. Wszędzie jest gruz i ten szpital jest częściowo wyłączony z użytku. Lata nad nami dron, to znaczy, że prawdopodobnie można się spodziewać, że w jakiejś najbliższej przyszłości będą jakieś kolejne bombardowania. Tutaj bombardowania mimo deklarowanego zawieszenia broni są właściwie cały czas. Dziś zginęło 10 osób, w tym dziecko. Łącznie już ponad 3000 osób, z czego około 600 tylko podczas trwania rozejmu zostało zabitych, z czego 150 to są pracownicy służby zdrowia.
0: Prosto z Libanu Milena Rashid Szehab. Dziękuję za relację.
3: To są aktualności jedynki.
0: Nowe otwarcie w Wilanowie. Dziedziniec pałacu znów jest otwarty dla wszystkich. Za darmo. To pierwsza decyzja pełniącego obowiązki dyrektora Piotra Górajca, który chce odbudować zaufanie do muzeum po aferze z imprezą Techno. Podczas oficjalnego otwarcia na dziedziniec zapraszała minister kultury Marta Cienkowska.
4: Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte. Teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj tłumnie i częściej.
0: Pojawiają się głosy, że to dopiero początek potrzebnych zmian. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złożył już wniosek o całkowite otwarcie ogrodów wilanowskich. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś w polskiej piłce, a tym samym w Polskim Radiu. Wielkie święto. Odliczamy już minuty do rozpoczęcia studia S13. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrza już znamy, ale czekamy na ostatniego spadkowicza i uzupełnienie polskiej listy pucharowiczów. Będziemy na 9 stadionach. W Warszawie, Poznaniu, Niecieczy, Krakowie, Szczecinie, Łodzi, Częstochowie, Zabrzu i Białymstoku. A w radiowym studiu nad wszystkim będzie czuwał oczywiście Andrzej Janisz, którego już teraz witam. Dzień dobry, Andrzeju.
6: Dzień dobry.
5: Sporo o tegorocznej Ekstraklasie wiemy, ale czy dziś coś jeszcze może nas zaskoczyć?
6: Wydaje mi się, że zaskoczyć nas może absolutnie wszystko, dlatego że to jest najbardziej nieprzewidywalna liga w Europie i prawdę mówiąc, żaden wynik mnie zupełnie nie zdziwi. Jeżeli ktoś myślał, że Legii Warszawa trzeba poszukiwać na przykład w dole tabeli, jak to było przez 30 kolejek, to się mocno zdziwi, bo teraz patrzę na tabelę, a Legia jest na 7. miejscu i ma całkiem realne szanse na to, aby zostać na miejscu 5. i zagrać w europejskich pucharach. Lech Poznań jest mistrzem, ale ta rywalizacja rywalizacja o miejsca na podium. Przede wszystkim to drugie miejsce, które daje również prawo startu w Lidze Mistrzów. To jest ekscytujące. Górnik Zabrze, największe szanse, Jagiellonia, Białystok i Raków Częstochowa. Następne drużyny GKS Katowice, Zagłębie Lubin.

0: Rubin i Legia Warszawa będą rywalizować o te piąte miejsce, które da prawo startu w Conference League. Natomiast cztery drużyny dołączą, nie, będą starały się uchronić i nie dołączyć do Arki Gdynia i Termaliki Nieciecza. To Widzew Łódź, Krakowia, Piast Gliwice i Lechia Gdańsk, która jest w najgroźniejszej sytuacji. W związku z czym, jak patrzymy na zestaw meczów, to nie ma meczu o nic. Być może spotkanie mistrza Polski Lecha Poznań z Wisłą Płock, której już nic nie grozi, ale Lecha trzeba ufetować za obronę tytułu mistrza Polski.
1: I to wszystko będziemy dziś robić w studiu S13. Andrzej Janisz, dziękuję ci serdecznie i zapraszamy po 17 w radiowej jedynce studiu S13.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Do końca dnia pogodnie w całym kraju, tylko gdzieniegdzie pojawi się więcej chmur. Temperatura od 16 stopni na Pomorzu, 18 na Podhalu, 20 na Warmii, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, do 26 stopni na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie 1014 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
6: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
18: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama. Autopromocja.
2: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Dzisiaj kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: odrodzona, nieznana.
1: Zamach, przewrót, wypadki, zajścia, czasem nawet rewolucja majowa. Tak jak przed tygodniem w Odrodzonej Nieznanej rozmawiać będziemy o wydarzeniach sprzed 100 lat. Grzegorz Kalinowski, witam Państwa i przypominam, co mówili nasi goście. Zbigniew Gluza z Ośrodka Karta, autor książki Trzy dni marszałka Wojciech Lada, profesor Mariusz Wołos oraz profesor Norman Davis.
2: Polacy patrzą oczywiście z własnej perspektywy, ale historycznie można powiedzieć, że takie przewroty były prawie normą w Europie lat 20. W Rzymie faszyści przyszli do władzy, ale wszędzie, w krajach, gdzie panowali te imperia parę lat wcześniej, czyli na Litwie, na Łotwie, na Węgrzech, w Jugosławii, wszędzie z wyjątkiem Czechosłowacji. Były takie próby wprowadzenia demokracji, które spotkali się kłopoty.
3: Ten moment w 22 roku zmienił Piłsudskiego radykalnie.
1: Zbigniew Gluza, Fundacja Ośrodka Karta.
3: Dlatego, że on był demokratą. Zabójstwo Narutowicza zmieniło go radykalnie.
4: Ostatnią szansą była ta słynna rozmowa na moście Poniatowskiego około godziny 17.
1: Profesor Mariusz Wołos.
4: My nie znamy dokładnie przebiegu tej rozmowy, ale trochę wiemy. Prezydent powiedział, niech pan marszałek dochodzi swoich praw na drodze legalnej. Dla mnie droga legalna zamknięta, odpowiedział Piłsudski. I wtedy wiadomo było, że Wojciechowski się jednak nie ugnie. Ja stoję na straży Rzeczypospolitej, ja reprezentuję, ja, Stanisław Wojciechowski, armię, prawda, polską, co Piłsudski.

0: Piłsudskiego obruszyło. On się uważał za pierwszego żołnierza. Ostatnia szansa to było to podejście do szpaleru żołnierzy i zapytanie: dzieci, nie przepuścicie mnie? Nie przepuścimy, panie marszałku.
1: To z całą pewnością był przypadek. To znaczy, ten zamach nie mógł być zaplanowany jako bitwa.
2: Wojciech Lada.
1: Nie było takiej możliwości. Pod względem strategicznym był to jeden wielki absurd. Kto na przykład usiłuje zrobić zamach stanu, atakując Warszawę od strony wschodniej, czyli mając na przeszkodzie Wisłę, skoro mógł po prostu wejść i zająć Belweder.
2: 12 maja około 6:30 wieczorem padły pierwsze strzały. Wojska Piłsudskiego idą przez mosty, zdobywają most Kierbedzia, wkraczają do centrum stolicy. Rząd przenosi się do Belwederu. Można mieć jeszcze nadzieję, że to tylko próba sił, że będą jeszcze jakieś mediacje, bo przecież między obiema stronami łącznikiem jest marszałek Sejmu Maciej Rataj. Może kolejny dzień będzie dniem porozumienia.
3: Następny ranek nie przyniósł jakichkolwiek decydujących przesunięć na naszym odcinku. Noc przedrzemaliśmy na piaseczku. Raniutko żony podoficerów i oficerów donosiły nam kawę i pieczywo. Żyliśmy nieomal jak na prawdziwym froncie. Byliśmy rozleniwieni pod wpływem pieszczotliwych promieni słonecznych i przyznam, że z początku było nawet nudno. Wyskoczyłem do mieszkania starszego sierżanta Jeziorskiego i pożyczyłem tom wierszy Mickiewicza. Leżałem na wznak na ciepłym piasku i czytałem. Kilkanaście minut później coś gwizdnęło mi przy uchu, kopnęło w piasek i drobiny wleciały za kołnierz. Przestałem czytać i położyłem się na brzuchu. Syknęło ponownie. Zacząłem obserwować, skąd lecą kulki. Z maleńkiego okienka narożnego domu wystawała lufa karabinu. Jakiś zapaleniec Piłsudskiego wlazł na strych i stamtąd próbował nas ustrzelić. Byłem zły, że przeszkadza mi czytać i w ogóle narusza mój poranny, względny spokój. Wysłałem podoficera do dowódcy odcinka z prośbą o przysłanie patrolu. Zrobiłem wielkie oczy, kiedy przede mną stanął wykładowca, a raczej profesor od geometrii analitycznej, porucznik W., jako dowódca patrolu zwiadowczego w składzie 3 starszych oficerów i 4 ułanów luzaków z naszego szwadronu szkolnego. Przybrałem minę wielkiego wodza, pokazałem okienko na strychu i kazałem patrolowi zdjąć ze stanowiska kiepskiego snajpera. Po pół godzinie patrol wrócił i zameldował, że nikogo na strychu nie znalazł, ale skutek był oczywisty. Z okienka więcej nie strzelano. Wspomnienia Sulejmana Mucharskiego, podoficera Warszawskiej Szkoły Podchorążych Piechoty.
2: 13 maja walki stają się coraz cięższe. Piłsudczycy przejmują kontrolę nad wieloma kluczowymi punktami Warszawy. Wśród nich jest Komenda Miasta, Cytadela, dworce kolejowe, centrala telefoniczna, którą buntownicy obsadzają oficerami wywiadu. Mimo ciężkiej, coraz gorszej sytuacji prezydent i rząd odrzucają propozycje mediacyjne marszałka Sejmu Macieja Rataja. Liczą na nadejście odsieczy wojskowej z Wielkopolski i Pomorza. Trwają walki w Alejach Ujazdowskich. Jednym z kluczowych miejsc jest Pole Mokotowskie, bo tam jest warszawskie lotnisko.
1: Można było do siebie strzelać.
2: Wojciech Lada.
1: I robiono to bez oporu i celnie. Ja nawet gdzieś tam odnotowałem takie raporty wojskowe podsumowujące zamach majowy, pisane przez strony tak Piłsudskiego. Któryś z generałów zanotował, że gdzieś przy starciach w centrum miasta większość zwłok nosi ślady strzału w głowę. Bardzo wyraźnie celowano. Po prostu. Czyli starano się nie unikać strzałów, nie strzelać ślepo, tylko strzelać, by zabić.
2: Pierwszej nocy ulicą Bracką szarżuje kawaleria.
3: Stałem na jezdni przy trotuarze, zobaczyłem szarżującego na mnie szwoleżera. Dobyłem szabli świadomy, że lancy szwoleżera w galopie nie sparuje. Ruszyć się jednak nie śmiałem, żeby swoim odruchem nie wywołać paniki wśród podchorążych. Wszystko to działo się w ułamkach sekundy i w ogromnym napięciu. W momencie, kiedy szarżujący szwoleżer był już w odległości kilkunastu kroków, podchorąży Żelkowski Bronisław wysunął się przede mnie, przyklęknął i strzelił. Szwoleżer spadł z konia, zabity. Porucznik Henryk Piątkowski, wykładowca w szkole podchorążych.
2: Ciężkie walki toczyły się także w budynkach. Między innymi zaciekły bój szedł o Ministerstwo Spraw Wojskowych.
3: Sam natrafiłem na schodach na żołnierza, który z odległości 4 metrów zaczął strzelać do mnie, bodaj z krótkiego karabinka Berthier. Zacząłem strzelać do niego z pistoletu, który tańczył na boki, lecz było to złudzenie, gdyż moja głowa przechylała się z boku na bok w miarę jak podchorążowie będący za mną.

0: mną strzelali mi na przemian nad uszami i ogłuszali mnie zupełnie. Nie trafiłem go, lecz w pewnej chwili uświadomiłem sobie, że wystrzelam cały magazynek i zostanę bezbronny. Porucznik Henryk Piątkowski, wykładowca w Szkole Podchorążych.
1: Kolejnym przełamaniem barier psychologicznych była walka na bagnety.
2: Drugim punktem, on to już był, już nie pamiętam, 13 chyba maja, który w ogóle, moim zdaniem, psychicznie był przełomem niezwykłym.
1: Wojciech Lada, autor książki Trzy dni marszałka.
2: Na wysokości restauracji Łobzowianka, to się mieściło, jej już oczywiście nie ma budynku, to się mieściło mniej więcej przy placu na Rozdrożu dzisiejszym. Doszło do starcia na bagnety. I tu, dobrze jeszcze, strzał z daleka jest czymś innym niż bicie bagnetu w brzuch kolegi, kiedy jakby odczuwasz to wszystkimi zmysłami. No więc można śmiało powiedzieć, że ktokolwiek jest winny, ktokolwiek ponosi odpowiedzialność, doprowadził do sytuacji, kiedy 13 maja Polacy potrafili wbijać sobie bagnety w brzuchy.
1: Padali zabici, także cywile. Pojawienie się w oknie oznaczało niemal pewną śmierć. Polskie Radio nadawało od niespełna miesiąca. Odbiorników było mało, ale jednak gdyby nadano komunikat o zakazie otwierania okien, to ofiar być może byłoby mniej. Mówi Krzysztof Sagan, realizator, radiowiec, znawca i kronikarz historii radia.
3: Dwunastego maja jednym z takich punktów kulminacyjnych było spotkanie na moście Poniatowskiego. Ono się odbywało o godzinie 17, czyli był to moment, kiedy według ramówki radio powinno tego dnia zacząć nadawać. I tutaj pewności nie mamy, no eter jest ulotny, tak, także te słowa, które były nadane, no to możemy się domyślać, że ten początek programu wyglądał jak zwykle. Tam miały być nadawane od 17 bajki dla dzieci. Część audycji, która była przewidziana w programie, na przykład wieczór operowy z godziny 20:30, został później ponownie przewidziany w programie w kolejnym tygodniu. Czyli no, ewidentnie artyści się przygotowali, emisja nie nastąpiła, w związku z tym zaplanowano powtórzenie tej audycji. Początkowo program był nadawany zgodnie z planem, też z małym zastrzeżeniem, ponieważ, i to wiemy z relacji prasowych, o 17:40 nadany został komunikat rządu Witosa. Jak on brzmiał, no tego niestety nie wiemy. Natomiast to, co wiemy, i to też z relacji prasowych, że przez te dwa gorące dni, 13 i 14 maja, radio rzeczywiście nie nadawało. Sytuacja była taka, że studio znajdowało się po jednej stronie linii frontu, stacja nadawcza znajdowała się po drugiej stronie linii frontu. Inżynierowie, którzy byliby w stanie ten nadajnik uruchomić, nie byli w stanie się przez tę linię frontu przebić. W związku z tym nadajnik pozostawał wyłączony. No i przez te dwa ważne dni nie było żadnych komunikatów, nie było żadnych relacji, nie było żadnych audycji.
1: Śmierć cywilów była nie tylko wynikiem strzelania przez żołnierzy do każdego, kto pokazał się w oknie. Wiele osób zginęło w wyniku rykoszetujących kul.

0: Ofiarami byli także ciekawscy. Kto wie, może nigdy nie miałbym okazji mówić do państwa, bo moja babcia Janina Świętochowska poszła z koleżanką popatrzeć na to widowisko. Kiedy wyglądały zza rogu, poczuła piekący ból w pośladkach. Krzyknęła. Koleżanka także. Zostały ranne. Panienki do domu! Można zginąć! Krzyczał do nich, płazując je szablą, oficer. Panienki uciekły do domu z posiniaczonymi siedzeniami, ale przeżyły. Nie zostały też ranne, a karetki jeździły wtedy w lewo i prawo. Zostańcie państwo z nami. To nie koniec opowiadania o maju 1926 roku.
1: Wszyscy

0: 100 lat temu miał miejsce zamach majowy. Bunt wojsk dowodzonych przez marszałka Piłsudskiego przeciwko powołanemu właśnie rządowi Wincentego Witosa. Walki zaczęły się wieczorem 12 maja. Kolejny dzień, 13 maja, miał przynieść przełom. Prezydent i rząd czekali na posiłki z Wielkopolski, Pomorza i Małopolski. Tuż, tuż, niedaleko Warszawy, mają być idące na pomoc Belwederowi oddziały generała Rzymirskiego. Tak donosili lotnicy, którzy wspierali sprawę rządową i startowali z nieodległego od Belwederu lotniska Mokotowskiego. 14 maja nadzieje strony rządowej stają się mrzonką. Bo Związek Zawodowy Kolejarzy sympatyzuje z Piłsudskim i ogłasza strajk generalny.
1: Niech strajk ten będzie potężną manifestacją na rzecz Józefa Piłsudskiego, jego bohaterskiej armii i rządu robotniczo-włościańskiego. Odezwa Polskiej Partii Socjalistycznej.
0: Przewrót marszałka Piłsudskiego zyskuje także poparcie komunistów.
1: Robotnicy, baczność. Najbliższe godziny mogą nam przynieść walkę zbrojną pomiędzy rządem Hienopiasta, za którym idą faszyści i najwięksi wrogowie ludu pracującego, a żołnierzami zbuntowanymi przeciwko uciskowi, idącymi za obozem Piłsudskiego. Wiecie, robotnicy, że cele nasze idą dalej niż cele Piłsudczyków, ale w walce tej miejsce rewolucyjnych robotników jest przeciw rządowi Hienopiasta i przeciw faszystom. Bądźcie gotowi do walki, robotnicy. Hasłem naszym jest precz z rządem Hienopiasta. Niech żyje rząd robotniczo-chłopski. Odezwa Komunistycznej Partii Polskiej.
0: Obserwator wojsk rządowych, ukryty pod dachem niebotyku przy placu Unii Lubelskiej, w nieistniejącej już restauracji Niespodzianka, obserwuje z wysoka pole mokotowskie. Informuje o walkach o lotnisko oraz o tym, czy na rampie towarowej na Szczęśliwicach, którą widzi przez lornetkę, wyładowują się już pułki z Wielkopolski i Pomorza. Wypatruje ich na próżno. Belweder jest zagrożony. Już wcześniej pociski artyleryjskie docierają do budynku. Oto historia niezwykła.

0: niezwykłej pamiątki, którą prezydent Bronisław Komorowski otrzymał od wnuczki prezydenta Wojciechowskiego.
1: Jego wnuczką jest obecna pani marszałek Senatu Kidawa-Błońska Małgosia, od której dostałem w prezencie rzecz niebywałą, mianowicie szrapnel z pocisku, który został wystrzelony w maju 26 roku przez oddziały Piłsudskiego w kierunku Belwederu. On wpadł do pokoju dziesięcego, bo tam mieszkała rodzina prezydenta Wojciechowskiego. Nikomu krzywdy nie zrobił, ale też ja na to patrzyłem jako pamiątkę, a jednocześnie przestrogę, do czego może prowadzić jakieś zacietrzewienie polityczne. Ja to zostawiłem, ten szrapnel został w takiej izbie pamięci marszałka Piłsudskiego, którą tam zorganizowałem. Jestem bardzo ciekaw, czy to przetrwało, czy nie po tych 10 latach już mojej nieobecności.
0: Stanisław Wojciechowski i rząd nie kapitulują, ale 14 maja opuszczają Belweder.
2: Zeszliśmy do westybulu. Ministrowie stali na schodach, a my na dole. Nastrój był bardzo podniosły. Wyniesiono sztandar państwa. Generał Malczewski kazał nam podnieść rękę do przysięgi. Przysiądz, że o ile przyjdzie do przebijania się na Wilanów, to prędzej polegniemy, ale sztandaru państwa i osoby pana prezydenta Rzeczypospolitej w ręce buntowników nie oddamy. Potem zaintonował rotę Konopnickiej. Odsłoniliśmy głowy. Po odśpiewaniu roty generał Suszyński rozdał nam karabiny, a generał Malczewski dał rozkaz, by wszyscy oficerowie znajdujący się w Belwederze tworzyli bezpośrednią osłonę sztandaru Rzeczypospolitej i pana prezydenta. Pułkownik Anders dał hasło do zbiórki na tylnym tarasie pałacu. Pan prezydent zszedł. Stanął koło sztandaru Rzeczypospolitej i krocząc na czele naszej grupy oficerskiej rozpoczął marsz na Wilanów. Było to między godzinami 3 a 4 po południu dnia 14 maja. Szliśmy wszyscy piechotą, pod osłoną słabych straży, miarowym krokiem. Jedni spokojni, drudzy nieco nerwowi, przez Park Belwederski i Łazienki, Sielce, potem wzdłuż Wilanówki do Wilanowa. Generał Stanisław Haller.
0: Walki zmierzały ku końcowi. Oddziały rządowe szły do niewoli.
2: Pani Halina otworzyła drzwi i o mało się nie przewróciła. Przed nią stał mój kolega. Haziaj. Wszedł do pokoju, spojrzał na mnie i z uśmiechem na zmęczonej i spoconej okrągłej twarzy powiedział: mam cię, muła. Powinienem cię na dobrą sprawę aresztować. Dobra, odpowiedziałem. Najpierw siadaj, napij się wody i weź za żarcie, bo chyba Piłsudski nie nakarmił cię jeszcze za twoje bohaterstwo. Zrobił, co powiedziałem. Wiedzieliśmy o sobie, kto komu służył w te tragiczne dni. On właśnie jako jeden z pierwszych złamał przysięgę i uciekł z CKM-em do Piłsudczyków, ciągnąc za sobą kilku kolegów. On właśnie zajechał tankietkami, małymi wozami bojowymi, z naszymi przeciwnikami na tyły od końca Puławskiej i właśnie wpadł odpocząć i odżywić się. Akcja zbliżała się ku końcowi. Był 14 maja. Wspomnienia Sulejmana Mucharskiego.
0: W nocy z 14 na 15 maja prezydent Wojciechowski podjął trudną decyzję.
2: Do pana marszałka Sejmu Macieja Rataja. Wobec wytworzonej sytuacji uniemożliwiającej mi sprawowanie urzędu prezydenta Rzeczypospolitej, zgodnie ze złożoną przeze mnie przysięgą, zrzekam się tego urzędu i zgodnie z artykułem 40 Konstytucji przekazuję panu marszałkowi Sejmu uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej. Jednocześnie załączam prośbę o dymisję dotychczasowego rządu. Wilanów, 14 maja 1926 roku. Prezydent Stanisław Wojciechowski.
0: Można było walczyć dalej, ale to oznaczałoby, używając dzisiejszego, modnego określenia, pełnoskalową wojnę domową. Doktor Michał Szeperski.
3: Istniały możliwości kontynuowania tej walki. Istniała możliwość przerzucenia prezydenta do Wielkopolski, gdzie pułki wielkopolskie aż grzały się do walki. Możliwości istniały, natomiast szczęśliwie, to trzeba podkreślić, zabrakło tej woli politycznej, aby za wszelką cenę walczyć o swoje stanowiska, ale też oczywiście w pewnym sensie o swoją wizję Polski. Strona

0: rządowa, legalne władze, trzeba jasno sobie sprawę powiedzieć, Witos i Wojciechowski nie podbijali tej stawki dalej i powiedzieli pas. I to jest też bardzo istotny element całej układanki.
1: Zostaje ogłoszone zawieszenie broni, walki ustają, a marszałek Sejmu Maciej Rataj powołuje nowy rząd, na czele którego staje rekomendowany przez Piłsudskiego Kazimierz Bartel. 15 maja zaczynają się rządy sanacji, które potrwają kolejnych 13 lat. Skończyły się mało ożywczym powiewem OZON-u, czyli Obozu Zjednoczenia Narodowego, choć zaczęły się odwietrzenia mieszkań, i to dosłownie. A pierwsi mogli to zrobić posiadacze odbiorników radiowych, mówi Krzysztof Sagan.
2: Po wznowieniu nadawania 15 maja radio ponownie zaczęło nadawać komunikaty skierowane do mieszkańców, ale też, co ciekawe, do słuchaczy za granicą. O sytuacji w Polsce, co się wydarzyło. Nadany został komunikat po uruchomieniu nadajnika już 15 maja. I tutaj prasa wspominała, że na przykład była informacja o tym, że mieszkańcy mogą już otworzyć okna. Z tego wnioskujemy, że wcześniej, czy to prasowe jakieś informacje, czy jakkolwiek inaczej rozprowadzane podczas walk, mówiły o tym, żeby okna zamknąć. Można podejrzewać, że obawiano się jakichś snajperów na przykład, którzy gdzieś w budynkach mogliby się zainstalować. Także było polecenie dotyczące zamknięcia okien. No i potem ten komunikat pozwalający już na wywietrzenie, no wiosna tak, pomieszczeń. I tu taki komentarz był u gazety, że właśnie po tym było widać, kto ma radio, kto nie ma radia, ponieważ no, siłą rzeczy w gazetach ta informacja pojawiła się później. A jeśli ktoś miał radio, mógł usłyszeć wcześniej, że już sytuacja jest na tyle opanowana, że te okna otworzyć można i mógł zażywać, jak to napisano, że rześkiego, tak świeżego powietrza.

0: Więc Motor też zadowolony z tego wszystkiego. Legia Motor, przypomnę jeszcze na koniec, 4-0.
1: Grzegorz Nowaczyk opowiadał o tym spotkaniu, a Marek Solecki będzie mówił o meczu Krakowi z Koroną Kielce.
2: Mecz Krakowi z Koroną zakończył się remisem 1-1, remisem, który no, można z jednej strony powiedzieć i tak zagwarantował Krakowi pozostanie w Ekstraklasie, z drugiej strony wiemy, że to utrzymanie tak naprawdę to przede wszystkim, patrząc na dzisiejsze wyniki, dzięki innym rezultatom, a nie własnemu wynikowi, bo Krakowia dzisiaj meczu z Koroną nie wygrała, a przed tą kolejką mówiło się, że Pasy potrzebują zwycięstwa, jeżeli chcą w Ekstraklasie pozostać. To był taki trudny do oceny tak naprawdę sezon, jeśli chodzi o Krakowie. Pasy bowiem zaczęły jeszcze pod wodzą Luki Elsnera całkiem nieźle. Wszystko układało się całkiem ciekawie. Nawet pojawiły się aspiracje gry w europejskich pucharach, ale sprzedaż Stoilkowicza, odejście Majgarda, zmiany właścicielskie i spore zamieszanie, jeśli chodzi o sytuację we władzach klubu, to wszystko sprawiło, że szybko sytuacja Krakowi się pogorszyła, no i przyszło na końcu walczyć o utrzymanie w gronie drużyn startujących w piłkarskiej ekstraklasie. Jeśli chodzi o Koronę Kielce, no myślę, że ta drużyna no, gdzieś pretendująca do miejsca raczej w środku tabeli. Nikt w Kielcach nie myślał o tym, by grać o europejskie puchary. Cel stawiany przed trenerem Jackiem Zielińskim został zrealizowany. Wielka radość po tym wygranym meczu z Widzewem. Dzisiaj trudno było się spodziewać po Koronie jakichś fajerwerków. Choć w końcówce meczu widziałem, jak trener Jacek Zieliński zachęcał drużynę, by ruszyła do ataku i powalczyła o zwycięstwo. No a z drugiej strony chwilę wcześniej słyszał oklaski i okrzyki Jacek Zieliński z trybun od kibiców Krakowi, którzy doskonale go pamiętają i darzą dużym szacunkiem. Krakowia Korona dziś więc 1-1. No i duże znaki zapytania, jeśli chodzi o obydwa zespoły. No i przed Krakowią przede wszystkim wielkie derby z Wisłą w przyszłym sezonie.
1: Czekamy, a Marek Solecki będzie o tych derbach opowiadał. Teraz Łódź, Widzew i Piast Gliwice, można powiedzieć, że zespoły z dwóch różnych półek poziomów finansowych, a jednak oba się utrzymały i oba zadowolone po tym meczu, o którym Piotr Andrzejczak.
3: Ale na boisku nie było widać tej różnicy. No, jak to mówi banalne powiedzenie, pieniądze nie grają i chyba Widzew jest tego najlepszym przykładem. Aleksander Bukowicz, krytykowany szkoleniowiec Widzewa za zachowawczy styl gry, za głównie defensywę, jednak no, po co został zatrudniony, to uzyskał. Widzew utrzymał się w rozgrywkach i to nie musiał patrzeć na wyniki innych spotkań, przynajmniej w tych ostatnich kolejkach. Wygrał swoje mecze i utrzymał się w Ekstraklasie, ale myślę, że to jest sezon pełen rozczarowań, bo wydaje mi się, że właściciel nie po to wydał tak wielkie pieniądze na teoretycznie bardzo dobrych piłkarzy, żeby do ostatniej kolejki praktycznie drżeć o utrzymanie w Ekstraklasie. Myślę, że w Widzewie mogą nastąpić jakieś zmiany. Podejrzewam, że trener zostanie. Ja już słyszałem, że mają pojawić się kolejni nowi zawodnicy. Część czy kilku piłkarzy ma opuścić Widzew. No, dopóki to nie zacznie funkcjonować tak jak w profesjonalnym klubie, tylko takie mam wrażenie, że no, kupujemy na sztuki i sprzedajemy na sztuki, to Widzew w przyszłym sezonie może wyglądać tak jak w tym. W tym spotkaniu miał lekką przewagę. Wydaje mi się, że był bardziej zdeterminowany, żeby to spotkanie wygrać. Natomiast drużyna Piasta Gliwice, która miała swoje mecze we wcześniejszej fazie rozgrywek, no przyjechała tutaj, liczyła być może na remis, przegrywała, też nie zmieniła właściwie swojego stylu gry. Udało się strzelić jednego gola. No i tak właściwie no spokojnie goście przyjęli porażkę. Oba zespoły utrzymały się w Ekstraklasie, więc podejrzewam, że dziś przynajmniej są zadowolone.
1: Piotr Andrzejczak opowiadał o tym właśnie meczu, a na zakończenie degradacja gdańskiej Lechii po meczu z Termaliką, o czym Jakub Niziński.
4: Termalika wygrała to spotkanie 3-2. Przypomnę, że Lechia musiała wygrać mecz, by utrzymać się w piłkarskiej Ekstraklasie, ale to jest spora gorycz porażki i cały czas piłkarze drużyny Lechii są pod tą trybunką zajmowaną przez gdańskich kibiców i tam rozmawiają. Widzę, z mojej perspektywy to jest dosyć daleko, duże emocje, ale też rozczarowanie przeogromne. Cały sezon nie był łatwy, bo przecież rozpoczęło się od ujemnych punktów na początek ze względów organizacyjnych, później 5 kolejek, tylko 2 remisy i faktycznie faktycznie takim dużym falstartem rozpoczęła Lechia. No ale w

0: ostatnim meczu, to trzeba podkreślić, miała wszystko w swoich rękach i mam wrażenie, że ogromne rozczarowanie jest wśród kibiców właśnie postawą w pierwszej połowie tego dzisiejszego meczu, bo mam takie przekonanie, że drużyna, która walczy o utrzymanie, powinna rzucić się absolutnie do ataku od pierwszej minuty, a Lechia przespała tę pierwszą część gry, no i to gospodarze strzelili dwa gole. Później na początku drugiej połowy jeszcze gol kontaktowy. Zapolnik co prawda strzelił na 3-1, ale Lechia nie wykorzystała rzutu karnego. No i ta bramka już druga, strzelona w 94 minucie, to absolutnie na pocieszenie. Tomasz Bobczek strzela kolejną bramkę i Tomasz Bobczek zostaje królem strzelców piłkarskiej Ekstraklasy, ale tylko raz w historii zdarzyło się tak, że zawodnik, który został królem strzelców, spada z ligi. To było bardzo dawno temu, to było w 1960 roku. Z punktu widzenia Lechii Gdańsk to oczywiście nie ma znaczenia. Mówi się o tym, że Tomasz Bobczek opuści Lechię Gdańsk. Zresztą pewnie tych zmian będzie zdecydowanie więcej. No i także zmiany czekają Termalikę, bo przecież Termalika już jakiś czas temu zdegradowana, ale w tych dwóch ostatnich kolejkach zwycięska. Dzisiaj już wiadomo także, że Adrian Chowan przedłużył kontrakt z Brugbet Termaliką, nie cieszy, a to oznacza, że Termalika, ten projekt będzie kontynuowany. Dzisiaj Termalika na koniec pokonała Lechię 3-2.
1: Studio S13. A w nim rozmowa Grzegorza Hałasika z jednym z zawodników aktualnego mistrza Polski, Robertem Gumnym.
2: W tym sezonie długo godziliście grę w lidze z rozgrywkami europejskimi. Odpadliście w 1/8 finału Ligi Konferencji z Szachtarem Donieck. Odpadliście w ćwierćfinale Pucharu Polski ze wspomnianym Górnikiem Zabrze. To są takie dwie rzeczy, których trochę szkoda. Dało się coś zrobić więcej? Czy to z Szachtarem, czy z Górnikiem?
3: Myślę, że z Górnikiem gdzieś zabrakło tej skuteczności. Gdzieś szczęścia, wykończenia sytuacji z Szachtarem. No, gdzieś zaważył pewnie pierwszy mecz. Mocno ofensywnie na nich wyszliśmy. Zostaliśmy troszeczkę skarceni przez jakość, jaką mieli. W Krakowie było bardzo blisko remontady, tak. Szkoda, że to się nie wydarzyło, bo to był zespół do zdecydowanie do ogrania.
2: To był też taki moment, w którym pokazaliście lekkość w grze i od tego meczu marcowego w Krakowie z Szachtarem Donieck. Można powiedzieć, że Lech ruszył do przodu i szedł jak po swoje.
3: Z Szachtarem był w Krakowie zdecydowany luz. Mecz po meczu szło lepiej. No nie traciliśmy przede wszystkim punktów. Chyba tylko się pomyliliśmy z Widzewem tak naprawdę, a resztę meczów my nie przegrywaliśmy. No i tego są skutki takie, że jesteśmy mistrzem Polski teraz.
2: A nagrodą za Mistrzostwo Polski jest gra w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Wiemy też, że będziecie rozstawieni we wszystkich rundach, w drugiej, w trzeciej i w czwartej, jeśli oczywiście z rundy do rundy będziecie przechodzić. Stać Lecha Poznań na to. Myślicie o tym, że będziecie bić się o ten piłkarski europejski raj?
3: Miejmy taką nadzieję. No na pewno będziemy się bić, no bo jesteśmy mistrzem Polski, więc siłą rzeczy musimy te mecze rozegrać, więc no myślę, że to będzie marzenie chłopaka każdego z szatni, żeby usłyszeć hymn Ligi Mistrzów, bo no to by była piękna chwila. Jesteśmy rozstawieni, ale to nie będą jacyś farmerzy, więc to będą też mistrzowie z innych krajów. Będzie trzeba pokazać jakość, ale będziemy w to wierzyć i robić wszystko, żeby na Bułgarskiej ten hymn Ligi Mistrzów usłyszeć.
2: Gdy przychodziłeś do Lecha Poznań z Augsburga, mówiłeś, że między innymi masz dosyć gry o utrzymanie się, że wreszcie chcesz zagrać o trofea, Lech Poznań to gwarantował. Odczuwalna była ta różnica, gdy gra się o utrzymanie, gdy gra się o mistrzostwo kraju, już niezależnie od jakości ligi?
3: Zdecydowanie. Emocje i jednak jak się gra o trofea, to jest no coś pięknego i jak dominujesz, jak grasz, gra się w Lechu Poznań, to jest sama przyjemność dla piłkarza i no i bardzo się cieszę, że tu wróciłem i udało się zdobyć tego mistrza, bo już parę lat tutaj w klubie przegrałem i drugie miejsce, trzecie miejsce, drugie miejsce gdzieś w środku tabeli, a w końcu udało się tego mistrza zdobyć, także jako poznaniak jestem bardzo szczęśliwy.
2: Urodziłeś się w roku 1998, więc pierwsze Mistrzostwo Polski, które możesz pamiętać, to z 2010 roku, miałeś 12 lat, już byłeś piłkarzem tych dziecięco-młodzieżowych grup Lecha Poznań. Pamiętasz coś z tego mistrzostwa? Może piłki podawałeś przy Bułgarii?
3: Z 2010 nie, ale później był 2015, tak?
2: No już miałeś 17 lat.
3: To wtedy byłem na fecie, a parę miesięcy później dołączyłem do zespołu, także fajnie, że z bycia na fecie na dole będę teraz już na balkonie i celebrował z kibicami. Będzie dużo znajomych, pewnie rodzina, wszyscy, więc bardzo się cieszę, że pewnie im też dużą radość sprawię tym, że będziemy razem celebrować Mistrza Polski.
4: Za chwileczkę Robert Gumny i jego koledzy odbiorą medale za Mistrzostwo Polski. Rozpoczęła się już ta ceremonia na murawie stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Wniesione trofeum za

0: Mistrzostwo Polski, ten puchar, co ciekawe, ładne nawiązanie do historii, bo wniosło ten puchar czterech kapitanów Lecha, czterech mistrzowskich drużyn kolejorza. Łukasz Trałka z 2015 roku, Bartosz Bosacki, mistrz Polski z 2010 roku i mistrzowie Polski, kapitanowie z lat 90. Damian Łukasik oraz Marek Rzepka, tutaj pamiętający jeszcze lata 80., mistrzostwo w 90. roku. Ten puchar stoi, ten puchar czeka na piłkarzy kolejorza, ale na podium wchodzą teraz członkowie sztabu szkoleniowego. Wcześniej, chociaż jeszcze nie główny trener, wcześniej weszli szefowie klubu, prezesi Piotr Rutkowski oraz Karol Klimczak, skandowane ich nazwiska z trybun. To ktoś, kto czuje ten poznański klimat, wie, że to jest moment przełomowy. Przecież na nich gwizdano, ich wizywano, na nich wiesz... Smarowano te prześcieradła, obrażano ich w internecie, na trybunach, a dzisiaj za 10. Mistrzostwo Polski, za to back to back, za to powtórzenie sukcesu sprzed roku, za to, że kibice czują, że ten Lech jest coraz mocniejszy, zebrali brawa i owacje właśnie Piotr Rutkowski i Karol Klimczak. A teraz owacja chyba największa w tym momencie, dlatego że wchodzi Nils Frederiksen przez kibiców, także troszeczkę złośliwie przez piłkarzy, choć się publicznie boją się użyć tego pseudonimu, nazywany Zimnym, bo to jest naprawdę taki chłodny człowiek ze Skandynawii. On naprawdę jakichś wielkich emocji nie okazuje. On po prostu profesjonalnie wykonuje swoją robotę, a teraz po prostu uśmiechnięty, klaszcząc w dłonie w stronę publiczności, przechadza się przez murawę i dochodzi do podium. Tam najpierw odbierze gratulacje od prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, byłego piłkarza, członka zarządu PZPN-u Pawła Wojtali i ministra sportu Jakuba Rutnickiego, zresztą Wielkopolanina z Pniew, które są niedaleko od Poznania. No i wszedł na podest, tam medal dla Nilsa Frederiksena, wręczają tam oficele, sponsor Ekstraklasy, oczywiście jest pan Marcin Animocki, dyrektor Ekstraklasy, prezes Ekstraklasy. No i teraz wyściskał się jeszcze Nils Frederiksen z Karolem Klimczakiem, z Piotrem Rutkowskim, a w piątek wczoraj podpisali nową umowę, na mocy której jeszcze przez dwa sezony Nils Frederiksen ma być trenerem Lecha Poznań. Jest tutaj dwa lata, zdobył dwa mistrzostwa Polski, przechodzi do historii trenerów, którzy zdobyli dwa tytuły, bo tak Wojciech Łazarek, lata 83-84 ubiegłego wieku, no i w tym wieku w 2015 i 2022 Maciej Skorża, czyli jednak z siedmioletnią przerwą, a Nils Frederiksen potrafił obronić Mistrzostwo Polski, ale kto wie, czy nie miał najlepszych narzędzi, najmocniejszej drużyny, która pozwalała to osiągnąć. Zaczynają wychodzić piłkarze, Flamen Andrzejew, rezerwowy bramkarz, ale bardzo heroiczny mecz w Szczecinie z Pogonią, a teraz Bartosz Mrozek. Kto wie, czy się Mrozek nie żegna. Jeszcze klamka nie zapadła, jeszcze tam nie poszły w świat informacje o ewentualnym transferze, ale właśnie Bartosz Mrozek, skandowane jego nazwisko, obroniona dzisiaj jedenastka też w tym spotkaniu, więc też na pewno jeden z bohaterów tego sezonu, tylko ten jeden mecz opuszczony. Będą wychodzić wszyscy piłkarze, już przed meczem kibice skandowali ich nazwiska, teraz też każdy będzie skandowany, pewnie przy goli zadechu kontuzjowanym, pewnie przy Iszaku, ta euforia będzie tutaj największa. Potrwa to jeszcze tutaj, później feta na poznańskich targach. Będzie się dzisiaj działo w Poznaniu. Poznań dzisiaj chyba nie zaśnie. Poznań dzisiaj będzie się bawił. Poznań dzisiaj będzie świętował 10. w historii Mistrzostwo Polski piłkarzy poznańskiego Lecha.
1: Dziękujemy bardzo. Grzegorz Hałasik opowiadał i o meczu, i o tym sezonie Lecha, i o tym, co dzieje się w tej chwili na stadionie przy Bułgarskiej. Ja tylko przypomnę, Lech Poznań mistrzem Polski, Górnik Zabrze wicemistrzem, Jagiellonia Białystok trzecia, Raków czwarty, GKS Katowice piąty, spadają z Ligi Termalika Brukbet Nieciecza, Arka Gdynia i Lechia Gdańsk Trójmiasto bez drużyny w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. To na pewno bardzo trudne. Andrzej Janisz, Michał Jakubik i Andrzej Grabowski dziękują za uwagę.

0: To było Studio S13.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Jest 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Andrzej Kocjan. Trzymamy kciuki za Pawła Pawlikowskiego. Jeszcze dziś wieczorem dowiemy się, czy jego film zdobył Złotą Palmę w Cannes. Rozczarowanie, zdumienie, prawdziwy niepokój. Ambasador USA miał tak ocenić nasze reakcje po zamieszaniu.

0: ...z obecnością amerykańskich wojsk w Polsce. W aktualnościach także zapach palonej gumy i rek silników. Rajd podlaski w Białymstoku.
1: Super zabawa. Centrum miasta, upalanie starej BMW-ki to jest kwintesencja.
0: Za kwadrans zacznie się finałowa gala festiwalu filmowego w Cannes. Dwie polskie produkcje mają szansę na prestiżowe nagrody. To krótkometrażowy film Spiritus Sanctus Michała Toczka i Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, która walczy o Złotą Palmę. Reżyser Korek Bojanowski mówi Polskiemu Radiu, że premiera Ojczyzny została bardzo dobrze przyjęta przez publiczność w Cannes.
2: On jak najbardziej tej sprostał oczekiwaniom, bo reakcje były bardzo żywe, było chyba 9 minut owacji na stojąco i film oczywiście zestawiany jest, porównywany do Zimnej Wojny i Idy, jest dużo bardziej taki kontemplacyjny, dużo bardziej intelektualny.
0: Ale konkurencja w tegorocznym konkursie głównym jest wyjątkowo silna.
2: Takimi mocnymi kandydatami jest też Minotaur Andrija Zwiagnicieva czy La Bola Negra braci Javier Ambrosio. Więc ta stawka na pewno w tym konkursie głównym jest bardzo mocna.
0: Zdobywcę Złotej Palmy poznamy około 21:00. Jeśli Ojczyzna wygra konkurs główny, Paweł Pawlikowski będzie trzecim Polakiem w historii po Andrzeju Wajdzie i Romanie Polańskim nagrodzonym w Cannes najważniejszym trofeum. Sprzeczne komunikaty ze strony USA w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy przyczyniły się do poważnego szoku politycznego i psychologicznego w Polsce. Miał tak stwierdzić w depeszy dyplomatycznej ambasador USA w naszym kraju Tom Rose. Pisze o tym portal Politico, który twierdzi, że dotarł do dokumentu. Najpierw nadeszła wiadomość, że Amerykanie wstrzymują wysłanie do Polski 4000 żołnierzy, którzy mieli stacjonować u nas w ramach rotacji. Potem prezydent Trump zmienił zdanie, ogłaszając, że wyśle do Polski 5000 żołnierzy. Dla nas ważne jest, by obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju była stała, a nie rotacyjna, ocenia w radiowej jedynce Michał Stella z portalu Defense 24. Ekspert spodziewa się, że stała obecność wojsk USA zostanie ogłoszona w czerwcu.
3: Nawet jeżeli realizacja potrwa kilka miesięcy, to tak naprawdę jesteśmy w tak komfortowej sytuacji już jak Niemcy. I Litwa, i Łotwa, Estonia, Rumunia i Słowacja będą nam tylko zazdrościły, bo nikt im czegoś takiego w ogóle nie oferuje. Więc trzymajmy za to kciuki, też pamiętajmy, to zabrzmi brutalnie. Jesteśmy ostatnim krajem na wschodniej flance NATO, który według Amerykanów od lat leży w amerykańskiej strefie.
0: Michał Stella dodaje, że inwestycje z unijnego programu zbrojeniowego SAFE wbrew niektórym interpretacjom nie zaszkodzą relacjom Warszawy z Waszyngtonem. Wołodymyr Zełenski ostrzega przed możliwym rosyjskim atakiem z użyciem rakiety Oreśnik. We wpisie w serwisie X prezydent napisał, że ukraińskie służby obserwują przygotowania do zmasowanego uderzenia na terytorium Ukrainy, w tym na Kijów.
4: Proszę, chrońcie swoje życie i korzystajcie ze schronów. Tak apeluje ukraiński przywódca. Wołodymyr Zełenski przekazał, że informacje na temat ataku otrzymał również od amerykańskich i europejskich partnerów wywiadowczych. Według szacunków rakieta Oreśnik może osiągać zasięg do około 5,5 tysiąca kilometrów, co umożliwia atakowanie celów na całym terytorium Ukrainy oraz w dużej części Europy bez przemieszczania wyrzutni poza terytorium Rosji. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Bułgaria walczy ze skutkami ulew. W związku z podtopieniami trzy gminy w centrum kraju ogłosiły stan wyjątkowy. Jak podaje telewizja BTV, strażacy przeprowadzili dzisiaj już około 100 akcji ratunkowych. Woda zalewała infrastrukturę, bloki mieszkalne i domy jednorodzinne.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich święto motoryzacji w Białymstoku. Około 50 załóg wzięło udział w rajdzie podlaskim. Kierowcy mieli do pokonania 8 odcinków specjalnych. Najwięcej emocji dostarczył ten ostatni, rozgrywany na placu NZS-u.
6: Na razie się uczymy. Nasz pierwszy rajd. Zbieramy doświadczenia, parę błędów, ale jak to mówią, z każdym przejazdem jest coraz lepiej, nadrabiamy straty.
7: To są amatorskie rajdy samochodowe.
8: Prezes Automobil Klubu Podlaskiego Cezary Niewiarowski.
7: Może wystartować każdy, kto posiada samochód z ważnym badaniem technicznym i z ważnym ubezpieczeniem OC. Jeden cykl to jest rajdowe samochodowe Mistrzostwa Białegostoku. Natomiast te zawody są też trzecią rundą rajdowych samochodowych Mistrzostw Okręgu.
1: Super zabawa. Centrum miasta, upalanie starej BMW-ki to jest kwintesencja.
0: Rajd podlaski odbył się po raz 45. To były aktualności programu pierwszego Polskiego.

0: Polskiego Radia.
1: A teraz informacje ze sportu. Andrzej Janisz, ze sportu, a raczej ze sportu piłkarskiego, bo zakończyła się ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrzem Polski został Lech Poznań, drugie miejsce Górnik Zabrze, trzecie Jagiellonia Białystok, czwarte Raków Częstochowa, piąte GKS Katowice i te drużyny zagrają w europejskich pucharach. Z Ekstraklasy spadają Termalika Brukbetnie, Ciecza Arka, Gdynia i Lechia Gdańska. My przenosimy się teraz do Poznania, gdzie trwa mistrzowska feta, której obserwatorem jest Grzegorz Hałasik.
2: Piłkarze Lecha Poznań w ostatnim meczu zremisowali z Wisłą Płock 2-2, ale mając Mistrzostwo Polski w kieszeni przed tym meczem, czuć było, że to spotkanie z dodatkiem właśnie do tej mistrzowskiej fety. Piłkarze Lecha Poznań wychodzą teraz na podest. Każdy podchodzi od oficjeli, odbiera złoty medal za 10 w historii Mistrzostwo Polski kolejorza. Idzie już Filip Jagiełło. Gdy wszyscy zbiorą się na tym podium, to trofeum tutaj stojące też na postumencie zostanie wręczone piłkarzom poznańskiego Lecha. Cieszy się publiczność przy ulicy Bułgarskiej, wszyscy mistrza fetują, no i czekają na te wielkie piłkarskie emocje europejskie, bo przecież 16 czerwca losowanie kwalifikacji Ligi Mistrzów, 21-2 lipca pierwsze spotkanie, ale Poznań w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, w tej ścieżce mistrzowskiej, będzie rozstawiony w drugiej, w trzeciej, w decydującej czwartej rundzie, jeśli oczywiście z rundy do rundy będzie przechodził. O tym już wszyscy myślą, ale dzisiaj raczej się będą bawić feta na stadionie, a później feta w mieście. Będzie się dzisiaj w Poznaniu działo, bo Lech Poznań po raz 10 został mistrzem Polski.
3: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na północy kraju, okresami wzrastające do dużego. Tam możliwe przelotne opady deszczu. Miejscami na północnym zachodzie mgła, ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 9 stopni na północnym wschodzie, przez 12-14 na przeważającym obszarze, do 15 na zachodzie. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat, tam od 6 do 9 stopni, wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowane. Jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do jutra, do godziny 7 rano. Sytuacja baryczna z godziny 15. Wyż 1028 hektopaskali z nad Polski słabnie. Zatoka Niżowa z nad Szwecji i Danii powoli przemieszcza się na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni 4 do 5, na północy w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 12 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, na północy w porywach 6, stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 12 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska, wiatr południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni 2 do 4, stan morza 1 do 2, widzialność dobra do umiarkowanej, po północy możliwy przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe, wiatr południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni 2 do 4, stan morza 1 do 2, widzialność dobra do umiarkowanej, po północy możliwy przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny przechodzący na południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4, stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni 4 do 5, okresami w porywach 6 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr zachodni 4 do 5, okresami w porywach 6.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z

0: ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.
14: Autopromocja.
15: Kultura jest dla każdego, a my jesteśmy dla was.
16: Klub Kultury. Drogowskaz w świecie sztuki.
15: Jeśli nie rozumiem, to pytam.
16: Jeśli się nie zgadzam, dyskutuję.
15: Film, książka, muzeum.
16: Architektura, serial, design, muzyka.
15: Daj sobie szansę na tę znajomość.
16: Zapraszamy już dziś po 20.
15: Ula Kaczyńska
16: i Alek Chudzik.
13: Jedynka. To jest radio.
14: Autopromocja.
13: Kultury.
17: Tu program Pierwszy Polskiego Radia i Klub Kultury, na który zapraszają
18: Alek Chudzik
17: i Ula Kaczyńska. Panie redaktorze, jaki to był tydzień w kulturze?
18: Jakbyśmy to pięknie rozwinęli, kochana.
17: A jakbyś chciał?
18: No, można zacząć od czegoś, co jest lekko niepokojące, bo nie milkną echa po odwołaniu dyrektora Mocaku Adama Budaka. Przyznam, że to decyzja dosyć niespodziewana, bo Budak pełnił to stanowisko zaledwie przez 8 miesięcy. Do odwołania miały doprowadzić skargi pracowników oraz to, że dyrektor nie trzymał się sztywno założonego budżetu.
17: Ciąg dalszy tej sytuacji pewnie przed nami. Będziemy go dla państwa śledzić. A tymczasem w Warszawie dwie wille i dwa wernisaże, a to wszystko przy Alejach Ujazdowskich.
18: To prawda, z jednej strony Art Warsaw, czyli targi sztuki, które w tym roku sprowadziły do Warszawy aż 56 galerii. Daje nam to takie poczucie, że w Warszawie naprawdę jest międzynarodowo, a z drugiej strony targi rzeczy ładnych, designu, craftu i tego, co ostatnio dosyć modne, czyli takiego przecięcia między designem a sztuką. I to wszystko na Craft Days w Willi Gawrońskich. Dwie wille, dwa wydarzenia, naprawdę dużo sztuki w ten weekend. Można zobaczyć to, co modne i to, co ważne, a w tym roku królują wikliny, pędy i plecionki.
17: To w Warszawie. A dla tych, którzy no nie mieszkają w Warszawie, nie mogą skorzystać z tej propozycji, ale za to chcieliby obejrzeć dobre kino, dobre dokumenty, a przy okazji nie za bardzo chce im się wychodzić z domu, no to polecamy wersję online festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
18: A ja polecam Mistrzostwa Świata w Gwizdaniu. To ten jeden z najciekawszych dokumentów, który można zobaczyć online. Jest to opowieść o muzyce, pasji i o tym, że można gwizdać na wszystko i o wszystkim.
17: A ja dorzucam do tego jeszcze We Want the Funk, bo to dobra okazja, żeby przyjrzeć się z bliska, jak na scenie prezentował się James Brown, no i posłuchać rozmów m.in. z Davidem Byrne'em.
18: A jeśli szukają państwo pomysłu na przyszły weekend, to w Warszawie od 28 do 31 maja będzie można wziąć udział w Święcie Literatury. Warszawskie Targi Książki, na których można będzie się spotkać z Andą Rotenberg, Radkiem Rakiem i całym mnóstwem świetnych pisarzy, także tych, którzy tworzą literaturę dla

0: najmłodszych i młodych czytelników. A do tych autorów zawsze ustawiają się najdłuższe kolejki. A teraz przenosimy się do Grecji.
1: Czytasz mi w myślach. Właśnie wystartowała produkcja 6. i jak się okazuje ostatniego sezonu serialu Netflixa Emily w Paryżu. Jak sama nazwa wskazuje, akcja początkowo rozgrywała się we Francji, w stolicy Francji. Później przeniosła się do Saint-Tropez, później do Rzymu i do Wenecji, a finał historii odbędzie się w Grecji, między innymi na pięknej wyspie Mykonos.
0: Coś ciekawego z tymi Francuzami jest, w tym roku Tour de France zacznie się w Barcelonie, a Emily w Paryżu w Grecji.
1: Co więcej, jeśli Państwo wybierają się do Grecji, to najbliższe tygodnie to będzie ten moment, żeby na plażach wyspy Mykonos spotkać Lily Collins, córkę Phila Collinsa, która w serialu Emily w Paryżu gra główną rolę.
0: Zapraszamy.
1: Zapraszamy na Klub Kultury.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Tu Klub Kultury w programie pierwszym Polskiego Radia i nasz pierwszy gość, Agata Malta-Kołacz, bo myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że tę Maltę masz już wpisaną w swoje DNA. Festiwal, który odbędzie się w Poznaniu w tym roku od 21 do 28 czerwca. Z dumą mogę powiedzieć, że Malta ma w tym roku ponownie znak jakości programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Cieszymy się, niezwykle cieszy,
1: że współpracujemy w tej kwestii. Ale dziś chciałabym zostawić program artystyczny na boku. Bardziej chciałabym, żebyś zdradziła kulisy waszej pracy. Jak przygotowuje się najważniejszy albo

0: jeden z najważniejszych festiwali, które odbywają się w Polsce.
1: Dziękuję za ten komplement i bardzo staramy się mu sprostać i pracujemy z takim poczuciem odpowiedzialności, że tak, jest to festiwal jeden z tych o najdłuższej historii, o największym zasięgu międzynarodowym, bo w absolutnym DNA Malty od samego początku było to, że miał to być festiwal, który łączy Polskę z Europą, który zaprasza wtedy na ulicę, teraz na ulicę i na sceny artystów, którzy stanowią i odzwierciedlają różnego typu emocje społeczne i tendencje u naszych sąsiadów z całego świata, więc czasami trochę z dalszych zakątków, tak jak w tym roku przyprowadzamy do Poznania prace artystyczne czy z Argentyny, czy z Nowej Zelandii, które gdzieś udało nam się w Europie podpatrzeć. To jest zadanie absolutnie całoroczne, ale powiedziałabym wręcz wstecznie całoroczne, bo to, co wydarza się w każdej bieżącej edycji festiwalu, oczywiście ma swój czas intensywności, ale zaczyna się dużo, dużo wcześniej.
0: Kiedy zaczęliście pracę nad tą odsłoną?
1: Ta praca dzieje się całe życie, to znaczy w takim momencie, czy w takim myśleniu o założeniu programowania, myślenia, marzenia, tak, gdzie mamy te wielkie ambicje, ale też wielkie przyjemności spełniania marzeń z Justyną Czarną, która odpowiada za scenę muzyczną, no to jest to całe życie, bo prace, które do nas przyjeżdżają, kredyt zaufania, który dostajemy, wynika z relacji, wynika z tego, co widzimy, co oglądamy, w jaki sposób jesteśmy w dialogu z konkretnymi artystami, dlatego na przykład The Second Woman, to jest praca, o której ja marzyłam, żeby zrealizować w Polsce, odkąd pojawiła się pierwszy raz w Europie, bo nie będę udawać, że wiedziałam o niej od 10 lat, kiedy miała ona premierę w Australii, ale odkąd mój przyjaciel Chris Nelson zrealizował ją w Londynie jako pierwszą europejską realizację w 2022 roku, bo wcześniej był COVID, więc to już było raz zapowiedziane, że będzie to wielkie The Second Woman z Ruth Wilson, wspaniałą.
0: Fenomenalna jest ta aktorka i te fragmenty, przygotowując się do rozmowy z Magdaleną Cielecką, która u was zagra główną rolę w tym spektaklu przedsięwzięciu. Obejrzałam Ruth Wilson w tych fragmentach, które są dostępne w sieci. Rzeczywiście porywające to było. To jest też kolejny dowód na to, że wy jako festiwal łączycie różne światy, różnych twórców, różne wrażliwości, no i też świat artystyczny zagraniczny ze światem artystycznym polskim. Tutaj Magdalena Cielecka, Justyna Wasilewska. Jak wygląda punkt wyjścia do rozmów z artystami, artystkami, zespołami artystycznymi, które zapraszacie do współpracy, zapraszacie na festiwal? No bo to przecież chyba inteligencja emocjonalna, bo wiedza to wiadomo, jakieś know-how, jak zachęcić osoby z różnych stron scen, z różnych stron sztuki, żeby zechciały spotkać się i zrobić coś razem.
1: Po pierwsze, tak jak już wspomniałam, to są relacje i to, że my się widujemy. My jesteśmy w tym jednym streamie przeżywania i to jest bardzo piękne wyróżnienie, ale w moim życiu mam grupę osób, z którymi żyję blisko tutaj, ale mam też grupę przyjaciół, z którymi przeżyłam te same wzruszenia, z którymi przeszłam przez te same emocje, z którymi konfrontowałam podobny rodzaj niewygody podczas przeróżnych momentów, kiedy oglądaliśmy rzeczy. Ja zawsze mówię, że w teatrze przeżywa się życie i to jest coś, co zawsze nas wzmacnia. Więc rodzaj naszej relacji i tego, w jaki sposób reagujemy na to, co oglądamy, jest oczywiście budulcem tego kredytu zaufania. Ale jesteśmy też w pięknym momencie, w którym od tych 3 lat możemy mówić, że rozpoczynamy ten festiwal z nowym duchem i jego kształt i jego taka główna idea tego, że ma umacniać i wzmacniać niedosłyszane, czyli bardzo często kobiece głosy, oraz dbać i inspirować do myślenia o dbałości o naturę i planetę, na której żyjemy, czyli dwie myśli, z którymi spotkała nas Dominika Kulczyk, przejmując opiekę nad festiwalem. To są tematy, które dla mnie zawsze są punktem wyjścia do rozmowy z każdym z tych twórców i twórczyń, które zapraszam. I to bardzo działa, bo mimo tego, że wydają się być one gdzieś już oczywiste, to jednak nie. Tą śrubę trzeba gdzieś zawsze dokręcić.
0: Mówisz o dokręcaniu śruby. Bardzo dobrze, bo ja chciałam zapytać o te najtwardsze negocjacje w twojej historii w festiwalu Malty. Najważniejsze, najpoważniejsze realizacje, albo może takie realizacje, które nigdy nie doszły do skutku i trochę tego żałujesz. Wiesz, mięso, droga pani.
1: No myślę, że z przyjemnością powiem tutaj nawet nie moje, ale w imieniu Justyny Czarnej, że Bejrut był jej ogromnym marzeniem i ambicją. I jest w tym roku, ale to jest tak zwane do 3 razy sztuka. Kiedy przejęłyśmy opiekę taką dyrekcyjną nad festiwalem, Justyna od początku wiedziała, że Bejrut, który zagrał swój pierwszy koncert w Polsce właśnie na Malcie 19 lat temu i było to wydarzenie

0: prostu kształtujące nas wszystkich, że jeżeli ma zagrać z powrotem w Polsce, to musi to być Malta. I na ten moment, kiedy on będzie grał, czekaliśmy bardzo długo, bo już w 24 usłyszeliśmy tak. Już w 25 to się miało wydarzyć, ale jednak zrezygnował z trasy, bo wiemy też, że jest osobą, która bardzo dba o swój dobrostan, zdrowie psychiczne i reaguje na to, w jaki sposób może występować na scenie w bardzo dużej zgodzie ze sobą. Więc na ten moment trzeba było czekać. No i on się teraz wydarza i jesteśmy przeszczęśliwi, że to jest drugi koncert na jego trasie. Pierwszy jest w Berlinie, gdzie mieszka, a drugi to będzie Poznań, do którego przyjeżdża 27 czerwca. Myślę, że w tym roku spokojnie możemy też mówić o Kokorozji.
1: Wracają do Poznania.
0: Które też wracają do Poznania. I Devendra Van Hart też wraca. I z Devendrą to też tak było, że miał nie przyjeżdżać, bo nie ma go w trasie europejskiej. Ale później drugie powroty pod to, no ale może jednak. Ale no na jeden koncert to ja nie przyjeżdżam. To musiałbym sobie zabukować jeszcze kilka gdzieś w okolicy, no to poczekajcie, czy mi się uda. No i to też jest takie wieczne czekanie, jednocześnie świadomość, że bardzo nam na tym koncercie zależy, bo to spotkanie jego głosu i poetyki z Benjaminem Clementine'em, ale przede wszystkim z Maro, która wystąpi przed nim w dniu, w którym spotykamy ich na jednej scenie, było dla nas ekstremalnie ważne.
1: Jak przyjeżdżają goście do Poznania, bez względu na to, który gatunek sztuki reprezentują, jak spędzają wolny czas? Zdaję sobie sprawę, że są tacy, którzy wpadają, wychodzą na scenę i pewnie bardzo szybko wracają na trasę koncertową, wracają do swoich domów, ale myślę sobie, że może są tacy, którzy chcą zobaczyć Poznań, może chcą zobaczyć Polskę. Jak wygląda ich życie tutaj?
0: Tilda Swinton wzięła rower z hotelu i jeździła 2 dni, po czym została na koncercie Rosin Murphy, bo uwielbia muzykę i uwielbia być na koncertach, a swój pobyt po premierowym pokazie rozpoczęła na koncercie Alaski Thunderfuck, więc absolutnie była festiwalowiczką i o to bardzo dbamy, żeby nasi goście wiedzieli, co jeszcze w tej festiwalowej trawie piszczy i mogli z tego programu też skorzystać, tym bardziej, że przez to, że robimy go międzynarodowo, to bardzo duża część programu jest dostępna po angielsku. Zwiedzają też często muzea, to jest też przykład Orhana Pamuka, który kiedy przyjechał do Poznania w roku, w którym pokazywana była taka wstępna wersja, właściwie preludium do opery, która powstała później, Yasekure, w swoim pełnym wymiarze, to poza oczywiście spotkaniami ze studentami, z publicznością festiwalu, bardzo chciał zwiedzić Muzeum Narodowe i Bibliotekę Raczyńskich. Więc tam spędzał godzinami swój czas, robiąc mnóstwo zdjęć, gdyż jest on absolutnym, nie wiem nawet jak to nazwać, no jest człowiekiem, który po prostu pstryka tym telefonem selfie wszędzie i było to dla nas wszystkich absolutnie przeurocze zjawisko, ale było jasne, że wyjeżdża z Poznania po tej wreszcie wyczekanej premierze Yasekure z selfie z każdym z nas.
1: Zablokowana karta pamięci w telefonie.
0: Myślę,
1: po prostu,
0: że ma ten najszerszy zakres karty, tak.
1: Jak w tym roku będziecie obchodzić Noc Świętojańską?
0: Zacznie się przepięknie, ponieważ dowiedzieliśmy się od Bartka Wąsika, że z Marią Peszek przygotowali przepiękny materiał muzyczny oparty na wierszach Jana Kochanowskiego o Sobótce, czyli właśnie o Nocy Świętojańskiej. Nie mogliśmy sobie wymarzyć piękniejszego spotkania artystki, o której myślimy jako o wiedźmie, i muzyka o tak pięknej wrażliwości, ale też długiej historii z Maltą, ale też znanego z tego, jak on pięknie interpretuje utwory i myślenie innych, i wy to wiecie najlepiej tutaj w Jedynce.
1: Tak, wiemy, Bartek Wąsik uświetnił swoimi występami nasze gwiazdozbiory jedynkowe, nasz gwiazdozbiór jedynki z okazji stulecia naszej stacji. Zagrał, przygotował własne interpretacje największych przebojów dziewczyn śpiewających w latach 90. Był ze wzruszenia i u Kasi Stankiewicz, i u Renius, jest naprawdę fantastycznie sobie poradził.
0: U mnie też, a byłam przed radiem, więc wyobraź sobie.
1: O, no to bardzo się cieszę. Podobało się?
0: Bardzo, to mówię, absolutny zachwyt. Bartka fanką jestem oczywiście od lat, i jego wrażliwości, i jego osobistej postawy artystycznej, i jego właśnie niesłabnącej ciekawości, i tej odwagi, kiedy z Michałem Pepolem też wchodzą na scenę u Markusa Orna, ale jednocześnie tego, jak naturalnym tłem, a właściwie elementem naszego życia robi on słuchanie najpiękniejszej muzyki w tej królikarni. Jest artystą totalnym, ale przede wszystkim artystą włączającym, i jestem przekonana, że właśnie jego udział w Nocy Świętojańskiej, czyli kluczowym elemencie programu Wiedźmy, który w tym roku wzmacniamy też wieloma rozmowami z Natalią De Barbaro, gdzie rozmawiamy o duchowości, gdzie rozmawiamy o sile intuicji, będzie miał bardzo duże znaczenie, i ta Maria Peszek jest tutaj dla nas też ikoną życia w zgodzie ze sobą. Bardzo mnie cieszy, że do spotkania tego dojdzie. No i po tym koncercie,

0: Przejdziemy wszyscy śpiewająco, bo warsztat śpiewu zostanie też przeprowadzony w ramach takiego wzmocnienia naszych naturalnej otwartości. Przejdziemy nad rzekę jeszcze bliżej, zejdziemy w dół rzeki Warty, gdzie całonocne ognisko Nocy Świętojańskiej pełne rytuałów, pieśni będzie trwało aż do rana.
1: Ile marzeń artystycznych, zawodowych spełniłaś w trakcie festiwalu Malta? Od 20 lat pracujesz tam, więc myślę, że parę się udało ziścić.
0: Tutaj mogę powiedzieć, nie liczę godzin i lat, bo tak, Malta zadecydowała w ogóle o moim życiu i to, że zostałam tą wolontariuszką jako 16-latka, gdzie skłamałam w podaniu, że mówię po francusku, a był to drugi rok i po prostu w momencie, kiedy przyjechałam jako opiekunka grupy, nie rozumiałam, że demain to jutro, a Carrefour myślałam, że jest po prostu sklepem, a nie skrzyżowaniem. Więc można powiedzieć, że byłam mało przydatna, ale jak się okazało, że dzięki temu dostaję zadania o jakieś 5-8 lat starsze, dlatego, że ten francuski znam, to postanowiłam, że się go właśnie wspaniale nauczę i od tej pory był on moją tajną bronią na całej zawodowej ścieżce. Z Maltą udało mi się spełnić mnóstwo marzeń właśnie o tym, że ktoś widzi ciebie jako osobę, z którą buduje to, co się wydarzy dla większej ilości osób. I ona bardzo mocno umacnia to takie poczucie, że każdy z nas ma sprawczość i że festiwal może być tą przestrzenią, w której tworzymy miejsce spotkania, w którym każdy z nas widzi siebie trochę inaczej i to jest po prostu przepiękne. Artystycznie było ich mnóstwo, bardzo wiele z nich to były dla mnie nie marzenia, a odkrycia, które o kolejnych marzeniach mogły decydować właśnie dzięki temu, że ten zaszczyt tak wieloletniej historii meandrowania wokół Malty mam, ale no powiedzmy, że za decyzję odpowiedzialna jestem od tych 3 lat i tych no marzeń było mnóstwo. Jakby moim marzeniem, odkąd zobaczyłam El Conde de Torre Fel, czyli spektakl, który pokazywaliśmy w ubiegłym roku, Fracciones di Tempo, Ultrafiction numero uno, w którym występowało stado owiec w jednej edycji z Tildą Swinton, no to był mój absolutny, ulubiony element opowieści o festiwalu. Mam festiwal, na którym występuje Tilda Swinton i stado owiec w spektaklu, który następuje po.
1: Życząc, żeby ci tych marzeń do spełnienia nigdy nie zabrakło, życzę nam też tego, bo twoje marzenia to nasze fantastyczne kolejne odsłony Festiwalu Malta. Teraz muszę powiedzieć dziękuję. To koniec tej części rozmowy.
0: Jakże mi przykro.
1: Ale przecież Jedynka i Malta mają już ze sobą tak dużo wspólnego, że my po prostu widzimy się, nie tylko w Poznaniu.
0: Zapraszamy. Bardzo czekam na każde kolejne.
1: Agata Kołacz, dyrektorka artystyczna Festiwalu Malta w Poznaniu. Festiwalu, który w tym roku odbędzie się w dniach od 21 do 28 czerwca. Dziękuję.
0: Dziękuję, zapraszam.

0: tu program Pierwszy Polskiego Radia i Klub Kultury. Przed momentem byliśmy na Malcie. Teraz zmieniamy klimat, lecimy do Stanów, żeby odkryć na nowo Dziki Zachód.
1: A konkretnie do stanu Montana, gdzie wracamy do rodziny Duttonów, wracamy do tego, co Amerykanie i Polacy chyba też kochają najbardziej, czyli estetyki westernu. A kto może nam o niej lepiej opowiedzieć niż autor książki Rewolwer obok Biblii, w co wierzy Ameryka, czyli Maciej Jarkowiec. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To pytanie chodzi za mną i krąży od lat. Jak to jest, że Polacy są zafascynowani kowbojami, którzy mieszkają w Montanie? Czy to jest jakaś droga eskapizmu? Czy może po prostu my też chcielibyśmy być tymi chłopakami, którzy wsiadają na konia i gonią stado krów?
2: No nie wiem, nie wiem, czy się różnimy jakoś mocno od innych nacji. Generalnie western to jest taki gatunek, który wydaje mi się w amerykańskiej kinematografii jako pierwszy wyszedł poza granice Stanów. Począwszy od westernów Johna Forda z końcówki lat 30. Diligence z 1939 roku z młodym Johnem Wayne'em jest takim tytułem chyba przełomowym. Lata 40. złoty okres westernu. To jest taki czas, gdzie amerykańskie kino wyszło poza granice Stanów właśnie i zawitało na ekranach całej Europy, całego świata, w skrócie rzecz ujmując. I od tej pory, oczywiście z przerwami i licząc okresy lepsze lub gorsze, ale western jest takim gatunkiem, który wraca do widowni zawsze, bo, i to jest, teraz zbliżę się do odpowiedzi na pana pytanie, no to jest taki gatunek, który, gdzie te takie elementy uniwersalne, łatwo zrozumiałe i atrakcyjne są dość ewidentne. Spotkanie, konfrontacja człowieka z naturą, pionierski mit, próba poradzenia sobie w trudnych warunkach, oczywiście obcy przez wiele dekad ucieleśniani niestety przez rdzennych Amerykanów, czyli konfrontacja z tym obcym, oczywiście wszelkie elementy romantyzmu, wątki miłosne, które też są bardzo obecne w westernie. Jest w tym gatunku i w tej postaci kowboja na koniu z kapeluszem jakiś taki element atrakcyjności tej amerykańskiej popkultury, który trafia dość łatwo do widza. Co istotne też, i to właśnie Ford był pierwszy, który to wykorzystał, westerny też, zauważmy, z reguły dzieją się w bardzo atrakcyjnych wizualnie scenografiach, pośród bardzo atrakcyjnych krajobrazów. Można pokazać niesamowitą przestrzeń amerykańską na ekranie i to też jest dodatkowym elementem. Ford był pierwszy, bo Diligence został jako pierwszy z takim rozmachem nakręcony w plenerach właśnie w okolicach Utah i Arizony, Monument Valley, i od tamtego czasu rzeczywiście twórcy amerykańscy zrozumieli, że ta atrakcyjność amerykańskiej przestrzeni, amerykańskiej natury jest czymś, co można w kinie również wykorzystać.
1: To bardzo ciekawe, bo Taylor Sheridan, czyli autor Yellowstone, też gra tym, prawda? Tym pięknym Montany. Oglądał pan Yellowstone?
2: No ja właśnie zostałem zaproszony, za co dziękuję zresztą bardzo. Zostałem zaproszony do tej rozmowy, ale zaznaczając, że ja nie oglądam seriali, Yellowstone też nie widziałem. Ale byłem kilka razy w życiu w Montanie i byłem tam w zeszłym roku również na świetnym festiwalu muzycznym, więc mam ją jeszcze świeżo pod powiekami, Montanę.
1: Ja usłyszałem od kilku ludzi ze Stanów Zjednoczonych, że Montana w ogóle zrobiła się teraz takim modnym stanem, gdzie się przenosi nawet ci ludzie z Kalifornii, którzy uciekają przed słońcem, budują sobie tam rancho. Nie będę wymieniał słynnych celebrytów, chociaż jedną może wymienię, Kim Kardashian, ona tam teraz rezyduje. Dlaczego ta Montana się stała takim popularnym stanem?
2: Montana rzeczywiście jest wyjątkowa. No, oczywiście cały amerykański zachód jest taką przestrzenią, którą rzeczywiście trudno porównać do jakiejkolwiek innej, przynajmniej z moich doświadczeń podróżniczych, a może nieskromnie to zabrzmi, ale w paru miejscach na świecie byłem. Rzeczywiście ta amerykańska przestrzeń, jej ogrom, jej rozmiar na zachodzie, jej otwarcie jest czymś, czego się za bardzo nie da opisać, i nawet w tych ekranowych próbach, westernach, to nie jest jednak do końca zawsze to, jeśli staniemy

0: w takim czy innym parku narodowym w Stanach i zobaczymy to na własne oczy. Jest to coś niezwykłego i Montana nawet w tym krajobrazie zachodu, który jako taki już robi niesamowite wrażenie, jest rzeczywiście wyjątkowa ze względu na to troszkę, o czym mówię. Przestrzeń w Montanie jest coś takiego, że ona olbrzymimi połaciami jest płaska dosyć. To są olbrzymie tereny ranczerskie, pastwiska, ale w każdym punkcie, gdzie byśmy się nie znaleźli w tej Montanie, te olbrzymie pastwiska są gdzieś zawsze w oddali zamknięte jakąś barierą wysokich, ośnieżonych na szczytach gór. I to rzeczywiście robi jakieś takie wrażenie, które, tak jak podkreślę jeszcze raz, ciężko to troszkę opisać słowami, a nawet kamerą filmową. I to chyba jest najwłaściwsza odpowiedź na pana pytanie, że jeśli się tam człowiek znajdzie, jeśli tam pojedzie, jeśli stanie, to jest coś takiego w tym krajobrazie, jakiś taki spokój jego i ogrom, który przyciąga. Więc nie dziwi mnie w ogóle popularność Montany.
1: Jeżeli o rezerwaty chodzi, to bardzo polecam serial Witajcie w rezerwacie Taiki Waititiego, świetnie pokazujący młodzież, która wychowuje się na granicy rezerwatu, na granicy społeczności, ale wracamy na moment do Yellowstone, bo zanim serial Yellowstone stał się w Polsce i na świecie popularny, to Polacy Yellowstone znali głównie ze względu na misia Jogiego, który tam rezydował. Park Yellowstone, jak w ogóle parki narodowe w Stanach Zjednoczonych, to temat na osobną opowieść, ale może krótko o tym wyjątkowym parku, bo on jest jednak niesamowity.
0: Rzeczywiście, ale tu znowu zaznaczę, nie jestem ekspertem od Yellowstone, byłem tam... Mimo że Stany mam dosyć dobrze zjeżdżone, ale w Yellowstone byłem pierwszy raz w życiu właśnie w zeszłym roku przy okazji tej
1: wyprawy.
0: Czyli
1: na świeżo.
0: Wyprawy. Na świeżo, przy okazji tej wyprawy do Montany. Mieliśmy taką trasę zaplanowaną z północnej Kalifornii do Montany i tam zahaczając o kilka spektakularnych krajobrazowo miejsc po drodze, a na amerykańskim zachodzie, jak mówiłem na początku, dość łatwo je znaleźć. No i rzeczywiście zawitaliśmy też do Yellowstone, niezbyt długo tam byliśmy, ale chciałem zobaczyć chociaż tak pierwszy smak poczuć i być może potem tam wrócić. No i rzeczywiście to trudno opisać, ja teraz nie będę się wysilał na jakieś opisy tego, ale rzeczywiście w skali nawet tych amerykańskich parków narodowych, jakie znam, Yellowstone z kilku względów jest wyjątkowy. Rzeczywiście tam to połączenie wysokich gór z tymi przestrzeniami otwartymi, takimi właśnie pastwiskowymi kiedyś, a teraz po prostu wolnymi łąkami, oczywiście gorące źródła i ta ogrom tego krajobrazu, też jakby bogactwo nawet zwierząt, to, że tam rzeczywiście jakby ta styczność z tymi niedźwiedziami jest dość bezpośrednia i że trzeba mieć bear spray,
1: chciałem zapytać,
0: żeby tam w ogóle bezpiecznie wejść i tak dalej. Jest to fajne miejsce.
1: Chciałem o to zapytać, czy spaliście pod namiotem i mieliście obok namiotu żelazny schowek na jedzenie, bo ja kilka razy w amerykańskich parkach narodowych właśnie w ten sposób omijałem kontakt z niedźwiedziami. Jak to wygląda?
0: Tak, rzeczywiście. To jest bardzo częste nawet w jakichś mniejszych takich parkach stanowych, bo to też warto zaznaczyć, że podróżując po amerykańskim zachodzie, warto często wybierać takie mniej uczęszczane przez masową turystykę miejsca, a jest ich pełno, bo to nie muszą być od razu właśnie duże parki narodowe. Jest masa parków stanowych, są też parki krajobrazowe, zarządzane jakoś lokalnie przez hrabstwa nieraz nawet i można znaleźć naprawdę perełki i ten element czarnej skrzyni na jedzenie jest dość częsty rzeczywiście, bo tej zwierzyny jest dużo. W Yellowstone, powiem szczerze, byliśmy jeden dzień, to był taki po prostu trek, taki hiking od rana do wieczora z powrotem na parking wieczorem, żeby jechać dalej, więc nie spaliśmy, no ale wszędzie, no, zarówno na dole, zanim się weszło w góry, w tych miejscowościach wokół parku, jak i w samym parku, te ostrzeżenia dotyczące niedźwiedzi były dość konkretne. Takie. Amerykanie oczywiście mają nieraz tendencję do przesady z bezpieczeństwem w takich kwestiach, ale tam nawet rozmawiając z ludźmi, miało się wrażenie, że rzeczywiście do tego niedźwiedzia dość łatwo w Yellowstone spotkać. No i takim produktem podstawowym, który bezpieczeństwa, który sprzedaje każdy sklepik i każdy supermarket wokół Yellowstone, jest właśnie ten osławiony bear spray, czyli taki spray na niedźwiedzie, który można użyć już w takiej sytuacji bardzo awaryjnej, czyli psiknąć po prostu misiowi w pysk z nadzieją, że ucieknie. Są też oczywiście takie elementy, które tam na tych wszystkich znakach ostrzegawczych są przedstawiane.

0: sytuację, bo musiał ratować klub, który w przedsezonowych przewidywaniach widziany był przez wielu w europejskich pucharach. Zamiast tego trzeba się było bronić przed spadkiem, bo po raz kolejny okazało się, że pieniądze nie grają. Serb zdołał jednak wykonać zadanie, które przed nim postawiono i łódzki klub zostaje na najwyższym szczeblu rozgrywkowym.
1: O komentarz podsumowujący ostatnią serię rozgrywek poprosiliśmy Andrzeja Janisza, który prowadził dziś w Radiowej Jedynce Studio S13.
2: Ten sezon był sezonem rzeczywiście szczególnym, dlatego że w zasadzie do ostatniej minuty ostatniego meczu nie było wiadomo, która drużyna zajmie piąte miejsce. A to piąte miejsce było o tyle istotne, że dawało grę w eliminacjach europejskich pucharów. Ten mecz w Szczecinie przedłużony chyba z 10 minut, a może nawet i więcej, bo sam czas doliczony, czyli te 8 minut trwało zdecydowanie dłużej. Interwencja bramkarza Pogoni poza polem kar. Kamiński został wyrzucony z boiska w bramce, ponieważ limit zmian został już wykorzystany. Nie mógł stanąć bramkarz, staje więc napastnik. Przepuszcza piłkę po strzale Wędrychowskiego, czyli byłego zawodnika Pogoni Szczecin. Wydaje mi się, że no każdy przyzwoity bramkarz by po prostu ten strzał obronił, ale trudno wymagać od napastnika, żeby miał takie same umiejętności w bramce. I to były ogromne emocje. GKS Katowice zagra w europejskiej pucharach i chyba dzięki temu ta ostatnia kolejka została uratowana. Choć z drugiej strony fenomenalny mecz Górnika Zabrze, który już prowadził 6-0 z Radomiakiem. Skończyło się 6-2. Górnika, który zdobył Puchar Polski, miał zagwarantowane prawo startu w Lidze Europy, ale postanowił powalczyć o więcej i zdobył wicemistrzostwo Polski. Start w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Do tego Łukasz Podolski przejmuje klub, co zostało już oficjalnie potwierdzone. Ten jeden z najbardziej zasłużonych klubów w Polsce wydaje się, że wraca na należne miejsce. Osobna sprawa to poznański Lech, który obronił tytuł mistrza Polski, co ostatni raz zdarzyło się Legii, a to już było parę lat temu. I Lech, który postawił na konsekwencje budowania. To mistrzostwo jest wielkim sukcesem przede wszystkim klanu Rutkowskich, bo oni byli często wyzywani przez kibiców w Poznaniu, że myślą tylko o tym, żeby zarabiać, a nie żeby Lech był na należnym miejscu w Europie. No więc okazało się, że to oni mieli rację, że wystartują w tych rozgrywkach Ligi Mistrzów i będą mieli okazję do tego, aby być rozstawieni w każdej rundzie. Martwi mnie spadek dwóch klubów z Trójmiasta. Zarówno Arka, jak i Lechia, oprócz Termaliki spadły, dwóch beniaminków, Termalika i Arka, i do tego jeszcze Lechia, która miała koszmarną wręcz końcówkę sezonu. Z drugiej strony ogromny sukces Płockiej Wisły, też beniaminek, a jednak bez żadnych problemów utrzymał się. Niektórzy mówią, że drugi sezon jest gorszy niż pierwszy, no to zobaczymy, jak będzie.
1: I zobaczymy, kto obok Wisły, Kraków i Śląska Wrocław awansuje wkrótce do Ekstraklasy.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: Ewa Pajor, triumfatorką piłkarskiej Ligi Mistrzyń. W rozegranym w Oslo finale Pajor i jej koleżanki z Barcelony pokonały Lyon 4-0, a Polka zdobyła dwie bramki. O sukcesie Ewy Pajor mówi była reprezentantka Polski Joanna Tokarska.
4: Wyczekane zwycięstwo Ewy i to było jej szóste podejście do Ligi Mistrzyń i w końcu się Ewa doczekała i tak już w kilku przypadkach naprawdę było niesamowicie blisko. Trzeba powiedzieć, że fantastyczny występ indywidualny Polki, bo dwie zdobyte bramki plus asysta, niesamowita praca, jaką wykonywała nasza napastniczka na boisku, no to myślę, że to była taka wisienka na torcie dla niej. Jest to zwycięstwo i myślę, że to jest wielki powód do dumy dla wszystkich Polek i Polaków.
1: Gratulujemy Ewie Pajor, a jeśli o Barcelonę chodzi, tylko że tą męską drużynę, to ona gra na wyjeździe z Walencją. Ostatnia kolejka Primera Division. Od początku grają Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. No i Lewandowski strzelił gola dla Barsy, która jednak na kilka minut przed końcem przegrywa z Walencją 1-2. Bayern Monachium zdobył piłkarski Puchar Niemiec po raz 21 w historii. Pierwszy do 2020 roku. W finale w Berlinie pokonał ubiegłorocznego triumfatora ze Stuttgartu 3-0. Wszystkie bramki zdobył Anglik Harry Kane. Liczymy na sukcesy polskich tenisistów w Paryżu. Jutro zaczyna się tam French Open, a już dziś na miejsce dotarł nasz wysłannik Cezary Gurjew.
5: W Paryżu gorąca atmosfera. Temperatura przekraczała dziś 30 stopni Celsjusza. Na trybunach i wokół kortów nieustająca zabawa. Treningi, mecze pokazowe, dużo muzyki i występów artystycznych. Świetne humory kibiców. Od jutra już wielkie emocje.

0: bo rozpocznie się turniej. W Paryżu spotykam Dawida Celta, który na co dzień jest kapitanem reprezentacji Polski w rozgrywkach o puchar Billie Jean King. Obowiązków mu tutaj nie brakuje.
1: Można powiedzieć, że w dwóch rolach. Jako kapitan przyjechałem też patrzeć tutaj, wiadomo, duży turniej, więc warto być blisko, a też przyjechałem zawodniczką, z którą współpracuję od dłuższego czasu. Darią Stingur, Ukrainką, która przyjeżdża do Warszawy, z którą regularnie już od powiedzmy półtora roku trenuje. Zrobiła duży skok ostatnio w rankingu, dało jej to kwalifikacje do turnieju głównego w Paryżu, także łączę te dwie funkcje.
0: Pierwszego dnia rywalizacji wystąpią dwie Polki. Magdalinet zmierzy się ścieżką Terezą Walentową.
1: Myślę, że Walentowej nie można lekceważyć. Wydaje mi się, że pewnie na szybszym korcie byłaby dużo groźniejsza. Na ziemi myślę, że te atuty jej troszeczkę słabną. Natomiast mówię, z tymi dziewczynami młodymi często jest tak, że nie wiadomo czego do końca się spodziewać. Nie ma co narzekać, po prostu trzeba wyjść i zagrać.
0: Jutro także Magdalena Fręk będzie grała z Rumunką Eleną Gabrielą Rousset. Bilans spotkań na razie 1-3.
1: Ten bilans jest niekorzystny. Spodziewam się długiego, zaciętego, wyrównanego meczu. Oglądałem Magdę w ostatnich tych jej dwóch starciach i z Jalą, i z Fernandez. Dużo podobieństw, dużo dobrego było w grze Magdy, ale powtarzało się jedno. Im była bliżej jakby zamknięcia, zwycięstwa, troszeczkę odpuszczała, w sensie takim zwalniała i czekała na błędy. Z tymi dobrymi dziewczynami, z takimi dobrymi właśnie jak Jala czy Fernandez, to już są klasowe zawodniczki, no nie możesz czekać. Musisz jakby sam naciskać, sam wywierać presję, a nie czekać na to, że samo się to domknie. A tak to troszeczkę wyglądało, ale tak jak mówię, dużo naprawdę dobrego grania było widać momentami u Magdy i mam nadzieję, że to się potwierdzi i ten mecz niełatwy pewnie, ale z Rousset wygra.
2: Oby tak było. A dziś odbył się w chińskim Xiamen drugi w tym sezonie meeting Diamentowej Ligi. Startowały tam trzy polskie lekkoatletki. Maria Andrejczyk w rzucie oszczepem i Maria Żodzik w skoku z wyż zajęły czwarte miejsce. Żodzik pokonała poprzeczkę na wysokości 1,94 m, a jej trener Paweł Wyszyński jest zadowolony z tego występu.
3: Przyzwoity. Jeszcze tam do przyspieszenia trochę zostało, ale to wyglądało już przyzwoicie. Jak na pierwsze otwarcie sezonu, jak na otarcie się z tym wszystkim jeszcze po takiej długiej podróży, to nie ma co być niezadowolony. Właśnie coś koło tego obstawialiśmy, że będzie, że takie otwarcie sezonu byłoby przyzwoite i tak faktycznie wyszło. Jestem zadowolony. Ona miała tak naprawdę dwie techniki z pełnego rozbiegu przed tymi wodami, więc to naprawdę nie jest wiele, a poradziła sobie całkiem ładnie.
2: W rzucie oszczepem Maria Andrejczyk uzyskała 62,51 m, wypełniła minimum na Mistrzostwa Europy, a drugi wynik w historii 71,74 m uzyskała 18-letnia Chinka Zi. Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce w żużlowej Grand Prix w Pradze, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata, objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. W finale przegrał z Duńczykiem Madsenem i Australijczykiem Kurtzem. Tenisistki stołowe Siarko Polo Tarnobrzeg pokonały w półfinale Ligi Mistrzyń TTC Berlin 3-0. Jutro w finale zmierzą się z drużyną Metz. Polscy siatkarze pokonali w Katowicach Bułgarię 3-0. W ostatnim meczu towarzyskiego turnieju Silesia Cup, a nasze siatkarki pokonały Serbię, również 3-0 w drugim meczu turnieju towarzyskiego w Genui. Jutro zmierzą się z Włochami. Duńczyk Jonas Vingegaard wygrał 14 etap wyścigu Giro d'Italia. Został liderem klasyfikacji generalnej, a Brytyjczyk George Russell wygrał sprint przed Grand Prix Kanady, piątą rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. I w dzisiejszej audycji to już wszystko. Przypomnę, za nami sezon w piłkarskiej ekstraklasie. Mistrzem Lech w pucharach zagrają Górnik, Jagiellonia, Raków i GKS. Do pierwszej ligi spadają Lechia, Arka i Termalika, a ponownie o sporcie jutro o poranku.
4: Kronika sportowa.
5: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
6: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
7: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
6: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
7: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
6: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
7: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
8: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
5: Autopromocja. Reklama.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
4: Zagraj w

0: Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zakończyły się już utrudnienia na drodze krajowej nr 25, to odcinek Konin i Nowrocław, a dokładniej na wysokości miejscowości Teodorowo, czyli województwo wielkopolskie. Tam od godziny 19 trwały prace służb po kolizji dwóch samochodów osobowych. Zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Inowrocławia i w tym momencie już tych utrudnień w tym miejscu nie ma. S8, ekspresówka, to województwo mazowieckie, węzeł Janki, węzeł Paszków i tam samochód osobowy uderzył wcześniej w bariery energochłonne. Wiemy też od służb, że niestety jedna osoba została ranna. Na czas prowadzenia akcji ratunkowej najpierw droga została zablokowana w obu kierunkach, następnie została odblokowana część trasy prowadząca do Wrocławia. Teraz już również tych utrudnień na S8 nie ma. Natomiast jeszcze cały czas utrzymują się spowolnienia na drodze krajowej nr 8 oraz na innym odcinku S8. Zaczniemy od województwa podlaskiego, Białystok-Augustów. Tam samochód osobowy wypadł z jezdni, jedna osoba została ranna i cały czas wprowadzony jest ruch naprzemienny. Natomiast S8 to województwo również podlaskie, Zambrów-Białystok, na wysokości miejscowości Radule. Po kolizji trzech samochodów osobowych zablokowany jest cały czas jeden pas jezdni w kierunku Białego Stoku. 22 513 11 11 to jak zawsze jest numer do Radia Kierowców.

0: Jest 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Jutro rano odprawa rządu po interwencji w domu prezydenta, przekazał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. O fałszywym zgłoszeniu dotyczącym domu rodzinnego Karola Nawrockiego w Gdańsku poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak napisał, służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje, napisał w sieci szef rządu Donald Tusk. A rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka informuje, że szef resortu Marcin Kierwiński niezwłocznie zwołał naradę z szefami służb podległych ministerstwu.
1: W odprawie wezmą udział komendanci, komendant Państwowej Straży Pożarnej generał Krutek, jak również komendant policji generał Boron. Ta odprawa będzie miała miejsce jeszcze dzisiaj. Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, zwołał taką pilną naradę w związku z zaistniałą sytuacją i oczywiście zgodnie z deklaracją i zapowiedzią pana premiera jutro rano odbędzie się również narada rządu w tej sprawie.
0: Jeszcze dziś w tej sprawie spotkanie szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera z szefem MSWiA. Straż pożarna przekazuje, że dostała SMS o możliwym pożarze i zagrożeniu życia. Następne zgłoszenie dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia. Na miejscu po wejściu do lokalu okazało się, że mieszkanie jest puste. Wypadek na przejeździe kolejowym na linii łączącej Koszalin z Białogardem. Około 19.30 w miejscowości Kościernica samochód osobowy wjechał pod pociąg Intercity relacji Sławno-Poznań Główny. Ranne zostały dwie osoby, mówi Kinga Plucińska-Gudełajska z policji w Białogardzie.
2: W pojeździe marki Opel Insygnia podróżowały dwie kobiety w wieku 17 i 20 lat. 17-latka została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Koszalinie, gdzie trafiła również druga z kobiet. Maszynista pociągu był trzeźwy.

0: Okoliczności wypadku bada policja. Wiadomo, że żaden z pasażerów pociągu nie ucierpiał. Ruch na linii kolejowej nr 202 został już wznowiony. Kapitan statku Hondius, Polak Jan Dobrogowski, opuścił dziś swoją jednostkę, poinformował o tym na platformie X szef Światowej Organizacji Zdrowia. Polak nie ma objawów hantawirusa. Nasz rodak ma wrócić do Polski. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski mówił wczoraj, że jesteśmy na to przygotowani, a kapitan trafi najpierw do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
1: Jesteśmy przygotowani na tę procedurę, a więc procedura sprowadzenia, jeżeli do niej dojdzie w najbliższych dniach, będzie za pośrednictwem transportu kołowego, transportu medycznego.
0: Podczas rejsu wycieczkowca Hondius po Atlantyku z południowej Argentyny zmarły 3 osoby. Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi są teraz na kwarantannie i obserwacji.
2: To są aktualności jedynki.
0: Paweł Pawlikowski w swoich filmach pokazuje świat, którego już nie ma, podkreśla krytyk filmowy Dawid Muszyński. Nasz twórca odebrał statuetkę na festiwalu filmowym w Cannes za reżyserię filmu Ojczyzna. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Mannie. Muszyński mówi, że według niego Ojczyzna kontynuuje wizję przedstawianą we wcześniejszych filmach Pawlikowskiego.
3: Mam wrażenie, że to jest dopełnienie pewnej wizji, trylogii Europy oczami tego twórcy, oczywiście Europy czarno-białej, no bo mieliśmy ideę, gdzie było spojrzenie na powojenną Europę oczami Żydówki. Mieliśmy zimną wojnę, gdzie wschód i zachód Europy były postrzegane przez mężczyznę i kobietę, którzy kochają się, ale też się nienawidzą, nie mogą bez siebie żyć, ale nie chcą ze sobą żyć.
0: Złotą Palmę za najlepszy film dostał Fjord rumuńskiego reżysera Krystiana Mungiu. Na międzynarodowych targach poznańskich przybywa piłkarskich kibiców, którzy chcą powitać graczy Lecha Poznań. Zespół ze stolicy Wielkopolski świętuje dziś obronę tytułu mistrza kraju, a na targach rozpoczęła się już feta. Przed północą na specjalnej scenie mają pojawić się piłkarze z kibicami, którzy już czekają na finałowe uroczystości, rozmawiał Maciej Szefer.
4: Majster to jest mistrz, a w tym przypadku jest to mistrz Polski. Jeden, jedyny z Poznania, Lech Poznań.
5: Ja już płakałam, teraz też pewnie będę płakać. Głos już mi się łamie i kończy.
6: Będziecie świętować jeszcze tutaj w Poznaniu? No bo skoro byliście na stadionie, no to co dalej?
5: Będziemy świętować, przeciśniemy się przez bramę, żeby być w miarę blisko sceny. Nie braliśmy udziału w wyścigu, który był do sceny, ale wierzę, że się tam dostaniemy.
7: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Wszystko przed nami, sky is the limit.
0: Na czas przemarszu kibiców i fety policja zamknęła część ulic na trasie między Stadionem Miejskim i targami. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na północy kraju, okresami wzrastające do dużego. Tam też możliwe przelotne opady deszczu. Miejscami na północnym zachodzie mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 9 stopni na północnym wschodzie, przez 12-14 na przeważającym obszarze, do 15 na zachodzie. Za to chłodniej na terenach podgórskich Karpat, od 6 do 9 stopni. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
11: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo.

0: To w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: Autopromocja. Tu jest muzyka.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiejszy wieczór. Jesteście wspaniałą publicznością. Cieszymy się, że mogliśmy dla was wystąpić. Dzięki wielkie, że jesteście.
3: Przyłączam się do tego. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj. To dla nas był bardzo ważny wieczór. Dziękujemy. Po trochu.

Program pierwszy Polskiego Radia, Damian Sigorski, dobry wieczór. Audycja Tu jest muzyka, nowa polska muzyka. Zaczęliśmy koncertowo z utworem Było minęło, Kwiatu Jabłoni, formacja, która jest już po trasie koncertowej bardzo spektakularnej, z piękną orkiestrą. A teraz, drodzy państwo, Kasia Sienkiewicz zapowiada solowy album i mamy pierwszy singiel zatytułowany Były momenty. W sumie na chwilę po ogłoszeniu czasowego zawieszenia działalności przez Kwiat Jabłoni, Kasia otwiera nowy rozdział na swojej artystycznej drodze i zapowiada ten właśnie pierwszy album. W zasadzie to skręt w stronę bardziej osobistego, intymnego kierunku, opartego na własnym języku emocji, doświadczeń i muzycznych poszukiwań rozwijania niezależnego dotychczasowego zespołowego kontekstu. Kasia Sienkiewicz, Były momenty.

już jak w szóstej B. Był taki złośliwy dzieciak, co krzyczał, gdy widział mnie.

0: Daria ze Śląska w programie pierwszym Polskiego Radia. Ciężki plecak z albumu Halo, co jest grane? Ukazał się właśnie trzeci studyjny album Darii. Płyta jest o tym wszystkim, o co sami czasem boimy się zapytać. Daria ponownie zaprasza nas do świata bardzo szczerych i osobistych historii, jednak tym razem patrzy nieco szerzej. W przenikliwy i właściwy sobie sposób komentuje ludzkie słabości oraz absurdy rzeczywistości, których sama bywała częścią. Artystka jak zwykle zaprosiła do współpracy znakomitych muzyków, producentów Olka Świerkota, Kubę Galińskiego, Pata Stawińskiego, Kubę Staruszkiewicza, a także Kamila Patera, ale też otworzyła się na zupełnie nowe wsparcie z Patrykiem Depanem. To też pierwszy album, na którym powstały utwory skomponowane w części bądź całości podczas prób ze swoim zespołem, z którym koncertuje od ponad 2 lat. Czas na kolejną kompozycję z tego albumu. Trudno jest być sobą. Daria ze Śląska.
1: Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę nałogowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo.

Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć

Formacja I'm Asleep w programie pierwszym Polskiego Radia z utworem Twarz. Po wielkim sukcesie w programie telewizyjnym Must Be The Music zespół przygotowuje nowy materiał, nagrywa coraz częściej po polsku i przykładem jest właśnie ta kompozycja, którą usłyszeliśmy. Subtelna elektronika, organiczne brzmienia, narastające napięcie to właśnie hipnoza od formacji I'm Asleep. Drodzy Państwo,

Leon Krześniak, zdarty VHS w programie pierwszym Polskiego Radia w audycji Tu jest muzyka, nowa polska muzyka. Leon to producent, także związany z twórczością Mroza, bo również z nim komponuje i nagrywa piosenki na nowy album artysty. Teraz czas na duet. Formacja Coles i Kasia Linz z utworem Fanga. Najnowszy singiel w sumie formacji Coles, nagrany wspólnie z Kaśką. Utwór, który rozwija charakterystyczną dla duetu estetykę dream popu, onirycznej elektroniki, jednocześnie otwierając ją na nową, bardziej świetlistą energię. To jedna z tych piosenek, które pod powierzchnią delikatności skrywają emocjonalne napięcie i wyraźny ciężar znaczeń. A brzmieniowo Fanga opiera się na marzycielskich gitarach, subtelnych wokalach i elektroakustycznych detalach. Coles i Kasia Linz, utwór Fanga.

Paula Roma w programie pierwszym Polskiego Radia Życzenie o miłość. Wczoraj ukazał się jej najnowszy krążek zatytułowany Zresztek. Paula Roma tworzy z tych pozornie rozproszonych elementów spójną, dojrzałą i bardzo osobistą całość, zapraszając do współpracy topowych polskich producentów. Leona Krześniaka, którego dziś usłyszeliśmy, Jakuba Krupskiego, Dryskala czy zespół Today Music. Zresztek to muzyka, która

a nie potrzebuje nadmiaru, działa bliskością, prawdą i uważnością. Teraz czas na kolejną nowość, tym razem od Ani Szlagowskiej, drodzy Państwo. Ta polska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów 17 października 2024 roku wydała swój debiutancki album zatytułowany Pierwsza Płyta. We współpracy również ze znakomitymi producentami Mariuszem Obijalskim, Dawidem Płonką, Kubą Więckiem czy Kubą Karasiem i z tym ostatnim wróciła do współpracy. Dziś zapowiada kolejny album singlem zatytułowanym Ile?

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Karl von Wedel został doprowadzony do komórki kontrwywiadu Abwehr. Posłuchajmy 26 fragmentu powieści sensacyjnej Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Za biurkiem stojącym pod oknem dostrzegł sylwetkę mężczyzny, na oko niewysokiego, jeśli można to ocenić w przypadku osoby siedzącej, i korpulentnego, w wieku około 40 lat. Jak pan siada, nie mam zbyt wiele czasu, wskazał krzesło. Jestem Hauptmann Otto Weißflock. Głos miał ostry, co wyjątkowo pasowało do ponurych myśli Karla. Karl von Wedel. Wiem. Jak to się stało, że przebywał pan w Polsce przez rok? Oczy pytającego wręcz świdrowały twarz rozmówcy. Przed studiami w Berlinie pobierałem prywatne nauki w majątku rodzinnym w Korytowie, zaczął Karl. Fakt, że pytania dotyczyły Polski, zdawał się potwierdzać jego obawy, iż rozmowa zmierza do ustalenia operacyjnych związków z oddziałem drugim. Mój ojciec zatrudnił Polkę, guwernantkę, która uczyła mnie i młodszego brata. Kobieta ta, poza doskonałą znajomością kilku języków obcych i różnych przedmiotów humanistycznych, opowiadała dużo o historii i kulturze swojej ojczyzny. Dlatego po kilku latach spędzonych na Uniwersytecie Berlińskim postanowiłem poszerzyć moją wiedzę, studiując w Polsce. W Warszawie nie byłem usatysfakcjonowany ofertą uniwersytetu, więc wkrótce przeniosłem się do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński. Właśnie studia w Krakowie bardzo mnie interesują, stwierdził Hauptmann. Czy podczas pana długiego pobytu nie doszło do podejścia ze strony polskiego wywiadu? Von Wedel zesztywniał. Przez chwilę nie był w stanie racjonalnie zebrać myśli. Czyżby kontrwywiad już wiedział? Był coraz bardziej pewny, że pytanie oficera może sugerować

0: odpowiedź, a tym bardziej wiedzę o jego kontaktach z porucznikiem Rzychoniem. Panie Hauptmann, jestem lojalnym obywatelem Rzeszy i gdyby polskie służby próbowały nawiązać ze mną kontakt, natychmiast poinformowałbym o tym właściwą placówkę niemiecką. Takie sytuacje nie miały miejsca. Stanowczo zaprzeczam. Czyżby? Von Wedelowi zdawało się, iż wyraźnie usłyszał sceptycyzm w głosie Weißfloga. Naprawdę bał się, co będzie dalej. Następne pytanie niemal go dobiło. A zetknął się pan z Janem Rzychoniem? Karl poczuł pot oblewający go pod ubraniem i przestraszył się, że mógł się zarumienić jak sztubak przyłapany na kłamstwie.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał 26 fragment powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
3: Do rozmowy zaprosiłem Sylwię Hutnik, pisarkę, felietonistkę, działaczkę społeczną, warszawianistkę.
4: Nie ma zmiany świata bez marzeń i nie ma takiego kopniaka, który wymierzasz względem różnych ograniczających cię norm bez poczucia, że coś za tymi drzwiami jest, coś jest za tymi normami. To najczęściej jest wolność.
2: Wywiad Rzeta.
3: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Użyjemy wszystkich metod, by zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, zapowiedział premier Donald Tusk. Dziś rano odbędzie się odprawa rządu po interwencji w domu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż pożarna otrzymała informację o możliwym pożarze i zagrożeniu życia, a następnie o nagłym zatrzymaniu krążenia. Fałszywe zgłoszenie wpłynęło o 19:33, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec.
1: Możliwy pożar mieszkania oraz zagrożenie życia osób znajdujących się w środku. Następnie wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące nagłego zatrzymania krążenia w tym samym mieszkaniu. Próby kontaktu ze zgłaszającymi nie przynosiły rezultatów, dlatego na miejsce niezwłocznie skierowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Po rozpoznaniu strażacy podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Mieszkanie było puste, nie stwierdzono pożaru ani osób poszkodowanych.
0: Straż pożarna podkreśla, że każde zagrożenie życia lub zdrowia traktowane jest przez służby z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji. O fałszywym zgłoszeniu dotyczącym domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Ruch pociągów na linii kolejowej nr 202 pomiędzy Koszalinem a Białogardem został wznowiony, informuje PKP PLK. Przez kilka godzin trwały tam utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym. Około 19:30 niedaleko miejscowości Kościernica samochód osobowy wjechał pod pociąg Intercity relacji Sławno-Poznań Główny. Dwie pasażerki samochodu zostały ranne, żaden z pasażerów pociągu nie ucierpiał. Robert Lewandowski zdobył gola w ostatnim występie w barwach Barcelony. Duma Katalonii przegrała na koniec sezonu 1-3 z Walencją, ale miała już zapewniony tytuł mistrzowski. Polak otworzył wynik spotkania, później gole zdobywali już tylko gospodarze. Dla Roberta Lewandowskiego był to 120 gol zdobyty dla Barcelony. Według oficjalnej strony internetowej klubu jest 14 najlepszym strzelcem w historii.
2: 3-4 lata Robert Lewandowski mocno nadwyrężył gardła kibiców i hiszpańskich komentatorów telewizyjnych. Nic dziwnego, że na poprzednim meczu był żegnany z honorami jako legenda klubu, a w jego rodzinnej miejscowości pod warszawskim Lesznie krajanie liczą, że Lewy jeszcze pogra.
3: A niech kopie jak najdłużej, tak? Póki ma siłę, to niech kopie, no. Lewandowski, Messi i Ronaldo, także taki piłkarzy to nie będzie za 200 lat.
2: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wśród laureatów 79. festiwalu w Cannes. Złotą palmę otrzymał film Fjord rumuńskiego reżysera Krisztiana Mungiu.
5: Krisztian Mungiu's Fjord.
6: Dla Krisztiana Mungiu to druga złota palma w karierze. Jego film Fjord opowiada o pobożnej rumuńskiej rodzinie imigrantów mieszkającej w Norwegii, która zostaje oskarżona o przemoc domową. Nie jestem dumny.

0: dumny ze świata, który zostawiamy naszym dzieciom. Zanim poprosimy ich, żeby się zmienili, zacznijmy od samych siebie, powiedział laureat Złotej Palmy. Paweł Pawlikowski otrzymał kanańską nagrodę za reżyserię po raz drugi w karierze, 8 lat po wyróżnieniu za Zimną wojnę. Odbierając statuetkę, polski reżyser przestrzegł przed rosnącą polaryzacją społeczną. Kino powinno pokazywać, że rzeczywistość nie jest tak prosta, jak się ją przedstawia. I to jest jeden z powodów, dla których zrobiliśmy ten film. Podczas gali artyści wielokrotnie nawiązywali do wojen i napięć międzynarodowych. Zakończ tę rzeź. Cały świat na to czeka. Zwrócił się do Władimira Putina rosyjski reżyser Andrii Zwiagincew, laureat Grand Prix Festiwalu za film Minotaur. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Wręczono też nagrody w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2026. Złote Gęśle, nagrodę dla najlepszego instrumentalisty otrzymał Mikołaj Zychy z zespołu Piąty Żywioł. Nagrodę specjalną imienia Czesława Niemena Paweł Płoskoń. Nagrodę Czwórki Polskiego Radia przyznano zespołowi Piąty Żywioł. Nagrodę programu Drugiego Polskiego Radia zespołowi Braty, a nagrodę programu Pierwszego zespołowi Kasary. Trzecia nagroda w wysokości 5000 zł trafiła do zespołu Wcias za eksperymenty, sonorystykę, radykalny minimalizm i prawdziwą, nową tradycję. Druga nagroda, ex aequo, w wysokości 7000 zł. Każda trafiła do zespołów Uczta oraz Zjem. Nagrodę Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w wysokości 10000 zł otrzymał zespół Uczta, a nagrodę Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w wysokości także 10000 zł otrzymał zespół Braty. Grand Prix, czyli nagrodę ufundowaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 20000 zł oraz nagrodę publiczności Burza Braw otrzymała Karolina Matuszkiewicz. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy na północy kraju możliwe opady deszczu. Na termometrach przeważnie kilkanaście stopni. W ciągu dnia już od 21 na północy, około 26 w centrum i do 29 stopni na południowym zachodzie. Miejscami przelotne opady deszczu.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: 9 minut po północy. Dziś niedziela, 24 maja i 144 dzień roku. Wschód słońca o 4.30, zachód o 20.35. Czas na krótką kartkę z kalendarza. 1013 lat temu w Merseburgu cesarz Henryk II Święty i Bolesław Chrobry zawarli traktat pokojowy kończący wojnę polsko-niemiecką. 417 lat temu król Zygmunt III Waza wspólnie z rodziną i dworem opuścił ostatecznie zamek na Wawelu i przeniósł się do Warszawy. 137 lat temu w Kurierze Codziennym ukazał się ostatni odcinek powieści Bolesława Prusa Lalka. 95 lat temu w Raszynie uruchomiono najsilniejszą w Europie stację radiową o mocy 120 kW. Objęła ona swoim zasięgiem całe terytorium Polski. 81 lat temu wydano dekret Krajowej Rady Narodowej o odbudowie stolicy. 24 lata temu na festiwalu w Cannes odbyła się prapremiera filmu Pianista Romana Polańskiego. 11 lat temu odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, w której Andrzej Duda zdobył 51,55% głosów, pokonując Bronisława Komorowskiego. Imieniny obchodzą Amalia, Dagmara, Dawid, Franciszek, Jan, Joanna, Ludwik, Maria, Milena, Wincenty i Zuzanna. Wszystkiego najlepszego od Radiowej Jedynki.
2: Autopromocja.
3: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
3: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
4: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
5: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
2: Autopromocja.

0: Muzyka nocą.
1: Dobry wieczór. Na zegarze prawie 12 minut po północy. Kłaniamy się Państwu nisko. Wojciech Błoński, Kamil Wicik. Będziemy z Państwem do godziny 3.
0: Polskie Radio.

0: Jedynka.
1: Pierwszą część naszego spotkania wypełni dzisiaj muzyka zespołu Alpha Femmes. Okazja jest oczywista, ponieważ za moment na antenie przywitam reprezentację tej grupy, Zofię Bartoś, a także Michała Wandzilaka. Będziemy przede wszystkim rozmawiać o wiosennym wyjeździe zespołu Alpha Femmes do Nowego Jorku na dwa koncerty w ramach The New Colossus Festival. Będzie także o planach, ale głównie o tym, jak koncertowało się zespołowi Alpha Femmes w Wielkim Jabłku. A muzycznie płyty, które już Państwo na pewno z naszej anteny także znają, No Need to Die, czyli debiut, a także Band from Poland, i właśnie od tego wydawnictwa zaczynamy. Play Dead, Alpha Femmes, a za moment w jedynce nasi goście.

0: Słuchają Państwo radiowej jedynki, a z nami zgodnie z obietnicą muzycy zespołu Alpha Femmes, wokalistka, autorka tekstów, gitarzystka, liderka Zofia Bartoś.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Pianista i kompozytor Michał Wandzilak.
2: Dobry wieczór.
0: Szanowni, cieszę się na nasze spotkanie dziś na antenie. O Waszej muzyce ja już słuchaczom jedynki wielokrotnie opowiadałem, więc Wasza twórczość jest znana. A dziś spotykamy się choćby z tego powodu, że niedawno graliście w Nowym Jorku. Dwa koncerty na zacnym festiwalu i to jest moim zdaniem wiadomość krzepiąca, że grupa taka jak wasza, wspaniała, ale alternatywna, za którą nie stoi żaden wielki management czy wielka wytwórnia, taka grupa może, o ile bardzo chce, wyjechać za ocean po to, żeby promować swoją muzykę nie wśród polonusów, tylko wśród tych, którzy w Nowym Jorku mieszkają na stałe i konsumują jak najlepszą muzykę. Zosiu, jak to załatwić? Jak to zrobić?
1: Pisać maile i proponować swoją ofertę artystyczną, która też powinna istnieć i być odpowiedniej jakości.
0: Znaczy, to jest dla mnie zrozumiałe, że oferta, którą wy macie, jest na tyle wspaniała, że organizatorzy się zainteresowali i to dodatkowo, że dwa występy były, ale to jest jednak w dalszym ciągu wielkie wydarzenie, że zespół z Polski wyjeżdża i gra na takim festiwalu. No, musisz to przyznać.
1: Tak, tak. Ja zorientowałam się, że jest, jak bardzo duże jest to wydarzenie dopiero na tym wydarzeniu, kiedy coraz więcej ludzi przychodziło do mnie i się pytało, jak to jest możliwe, że myśmy przyjechali bez żadnego wsparcia, żadnej agencji eksportowej i tak dalej. Ja myślałam, że wszyscy tak po prostu przyjeżdżają i sobie tam ogarniają te rzeczy samodzielnie, DIY-owo, a jednak okazuje się, że no, tak to nie wygląda, że są to jednak skomplikowane pewne transfery muzyków między krajami, są to jakieś dogadywane deale artystyczne, biorą w tym udział konsulaty i agencje i festiwale i cała masa różnych osób, które są odpowiedzialne za to, żeby ta muzyka i sztuka płynnie sobie tam przepływała pomiędzy krajami.
0: Michale, zaraz przejdę do ciebie, pozwól, ale jeszcze jedno pytanie do Zosi, bo słuchaczom trzeba wiedzieć, że ty, Zosiu, mieszkałaś przez wiele lat w Wielkim Jabłku. Przed laty, ale no, to jest fakt. Na ile i czy w ogóle te kontakty pomogły?
1: Powinnam powiedzieć chyba, że tak, ale zupełnie nie było tak, bo ja mieszkałam bardzo dawno i ci ludzie, którzy organizują tam rzeczy, no, też są starzy, ale nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Na pewno było dla mnie to miłe, że znajomi, którzy jeszcze są w Nowym Jorku, odwiedzili nas, przyszli na koncert, to było miłe. I na pewno bardzo, bardzo pomocna była dłoń wyciągnięta do nas od Marcina Kapronia, który jest operatorem pracującym w Nowym Jorku, a jest to mój kolega właśnie z czasów, kiedy tam mieszkałam. I on zaproponował nam, że spędzi z nami dzień i nakręci nam materiał taki pamiątkowo trochę making of tego, jak to jest być zespołem z Polski w Nowym Jorku, szykować się na koncert, i był z nami właśnie od rana do

0: do końca koncertu. I to było super, bo mogliśmy sobie z tego zmontować teledysk. On też jest super operatorem. Przy okazji pozwolę sobie na małą reklamę, ponieważ akurat teraz jeszcze z końcówką maja film Marcina jest na Dogs Against Gravity w Warszawie, w kinie Illusion bodajże. To jest My Sunny Side i polecam wszystkim ten film. Widziałam go w ubiegłym roku i jestem, niezależnie od tego, że Marcin nam nakręcił teledysk, to cały czas myślę o tym filmie. Uważam, że jest świetny.
1: Wspomniałaś o zdjęciach do teledysku, to warto przypomnieć, że chodzi o utwór Jaki i ta kompozycja Za moment w jedynce co się pojawi. Michale, z niejednego muzycznego pieca chleb jadłeś, w niejednym miejscu występowałeś. Jakie emocje ten wyjazd u ciebie wywołał? Jak to było grać dla nowojorskiej publiczności?
2: No ja chciałem ci przede wszystkim, Kamilu, podziękować za mi wszystkie miłe słowa tutaj pod naszym adresem. I
1: słuchaj,
2: tutaj
1: płynął
2: trochę, szczerze
1: z
2: mówiąc,
1: mojego serduszka i
2: ależ,
1: zawsze szczere ależ są te słowa.
2: Naprawdę jestem tak, szczerze mówiąc, delikatnie zakłopotany w tym momencie.
1: Niepotrzebnie.
2: Jak to było grać? Oczywiście było grać cudownie i cieszę się, że mogliśmy to zrobić i była to cudowna możliwość i cudowna okoliczność. Oczywiście możemy powiedzieć, że cudowne koncerty graliśmy też w Radomiu i w Kielcach i pod Szczecinem.
0: I w Bydgoszczy.
2: I w Bydgoszczy i w Toruniu. I jakby można by się zastanowić, czy koncert w Nowym Jorku tylko dlatego, że odbył się w Nowym Jorku, jest więcej wart niż koncert, który odbył się w Bydgoszczy. Oczywiście był to koncert naszego zespołu. Więc jakby, ale oczywiście ciekawie było zobaczyć, jak to wygląda za oceanem. Zwłaszcza, że zapowiadając nas, użyłeś tego magicznego słowa alternatywna muzyka. Synonimem oczywiście jest niezależność, czyli taka muzyka, na której nikomu nie zależy.
1: No właśnie, ja się nie zgadzam z tym hasłem, proszę cię. No właśnie nasza obecność dzisiaj w jedynce pokazuje, że nam zależy.
2: Ale do brzegu chciałem tylko powiedzieć, że właśnie lecimy za ocean i spotykamy ludzi i okazuje się, że ta muzyka właśnie też leży na ich serduszkach i robią to pasjonaci, organizują festiwale i co więcej, przychodzą też ludzie na te festiwale, bo też może właśnie, znaczy nie, żebyśmy się chcieli jakoś chwalić, poza tym, że oczywiście...
1: Ale chwal się. Po to tu jesteś.
2: Po to tu jestem w sumie, no tak. No nie, no to tak, żeby to nie... Trudno jest opowiedzieć o wyjeździe do Nowego Jorku, żeby to nie zabrzmiało jakoś szczególnie pretensjonalnie.
1: Żebyś zebrał myśli, ja też jeszcze zapowiem, że jest pewna miła anegdotka z tobą związana, drogi Michale, to zaprezentujmy piosenkę Jaki. Waszą piosenkę, do której teledysk został nakręcony w New York City. I za chwilę powrócimy do naszej miłej rozmowy. Zofia Bartoś, Michał Wandzilak, zespół Alpha Femmes, dziś w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia, jaki zespołu Alpha Femmes, najnowszy singiel, do którego klip został nakręcony w Nowym Jorku. Gorąco Państwu polecam. Ten obraz na YouTubie mogą Państwo znaleźć. A z nami, przypomnę, Zofia Bartoś i Michał Wandzilak właśnie z zespołu Alpha Femmes. Grupa niedawno występowała w Nowym Jorku podczas The New Colossus Festival. To były dwa występy i muszę do Michała znowu przejść, bo ta anegdota została we mnie, bo mi ją już opowiadałeś, kiedy to po jednym chyba z koncertów byłeś z małżonką szanowną, która pojechała z wami na wystawie i w pewnym momencie zaczepia cię pewien pan. I co?
1: No to było, dokładnie to było w Met. No tak, to było miłe, szczerze mówiąc. No tak oglądamy sobie obrazy i tak pan zaczepia mnie, puka mnie od tyłu w plecy i mówi great show. I to było, no jakby tak... Też mówiłem o tym, że to powiedział Gombrowicz, że trzeba do siebie najpierw tak przekonać jedną osobę, potem przekonać dwie osoby, to już wtedy sobie poczułem, że tak już tą jedną osobę przekonaliśmy naszą propozycją artystyczną, więc uznałem to za taki, że tak powiem, miły gest na amerykańskiej ziemi.
0: Tych gestów, jak sądzę, Zosiu, było więcej. No przecież te koncerty się odbywały w klubach, potem była okazja do porozmawiania ze słuchaczami.
2: Jasne. Myśmy też chodzili na koncerty innych zespołów i tam spotykali nas ludzie, którzy byli na naszym koncercie i mówili, że przyszli na zespół, który grał przed nami, ale zostali dla nas, bo tam się lepiej bawili. Co akurat było to umiejscowienie nas po bardzo popularnym zespole było dużym ukłonem od organizatorów dla zespołu, który podjął wysiłek i przyjechał z Polski, bo rzeczywiście dużo osób podejrzewam przyszło na zespół, który wyprzedaje stadiony, a zostało zobaczyć nasz great show. I w ten sposób zyskaliśmy, wiem na pewno, że fanów, bo pisali nawet niedawno do mnie ludzie jeszcze, że jakiś człowiek tam wrzucał w internet zdjęcia z tego naszego występu i pisał do mnie rozentuzjazmowany, że jak będziemy tylko wydawać test presy naszej kolejnej płyty, to on chce koniecznie kupić taki kolekcjonerski test press i że kocha nas.
0: Dla mnie każdy wyjazd do Nowego Jorku, a byłem na dwóch wyprawach, to jest w ogóle takie nieprawdopodobne uczucie, że po kilku godzinach lotu jesteśmy na Manhattanie. Zosia to tam mieszkała, to może już mniejsze takie wrażenie. A Michale, u ciebie jak to było?
1: No, na pewno, że tak powiem, sama obecność tam, oczywiście coś, co znamy z wszystkich filmów Woody'ego Allena i Jima Jarmusza i z wszystkich płyt hip-hopowych, Biggiego i
0: Beastie Boys.
1: Wszystkich Beastie Boys i Wu-Tang Clan i wszystkich innych możliwych i z Johna Zorna i Coltrane'a i jazzu i Milesa Davisa, autobiografii i z wszystkich książek Kerouaka, więc jakby, że tak powiem, ta cała nadbudowa, którą sobie stwarzamy od wieku wczesno-nastoletniego w moim wypadku, a propos tego miejsca i co tam się dzieje i jak to wygląda. Więc jakby lecimy tam z tym wszystkim. Oczywiście już będąc tam, no już będąc mężczyzną w sile wieku, teraz obecnie już siwy włos na skroni. Więc jakby to, no, to nie jest tak, że jedziemy tam jako totalni młodzicy, tylko jakby już jedziemy tam z naszym bagażem życiowym, odarci z iluzji.
0: Proszę Państwa, proszę się nie dać nabrać, to w dalszym ciągu bardzo młodzi ludzie, tylko tak udają.
1: Oj tam. A propos, jeszcze właśnie, tylko jeszcze jedna myśl, bo tam

0: A propos tego, z czym jedziemy, więc w sumie to ile nasz zespół istnieje? Szósty rok teraz po zmianie nazwy oficjalnej?
1: Po oficjalnej zmianie nazwy szósty
0: więc tak,
1: rok.
0: Więc teraz do wszystkich młodych ludzi, którzy nas słuchają, słuchajcie, 6 lat grania, wcześniej 15 lat ćwiczenia, płyt nagranych z T20 plus 1000 koncertów.
2: Można.
0: Jedziecie do Stanów wtedy potem, jako naturalna konsekwencja tego wszystkiego. Więc oczywiście ze względów ekonomicznych nie polecamy. Jeśli wasi rodzice zaplanowali dla was jakąś bardziej zrównoważoną ścieżkę kariery, to słuchajcie się rodziców oczywiście, ale jeśli nie możecie spać po nocach, słuchacie Ramonsów i chcecie grać punk rocka na gitarach,
1: to tam
0: to wtedy
1: chyba
0: musicie,
1: jest najlepsze
0: bierzcie gitarę do ręki i
2: można
0: zeszycik.
2: Można łączyć muzykę z tak zwanym zawodem innym, na przykład.
1: To na inną rozmowę.
0: Dobrze,
2: to skupmy się jeszcze na waszej twórczości, która jest rzeczywiście zupełnie niezwykła i myślę, że trudno znaleźć drugą taką grupę, gdzie wpływów jest tak wiele, że już wam to mówiłem, że to nastręczacie problemów różnym kolegom i koleżankom, dziennikarzom, dziennikarkom, bo nie da się was do żadnej szuflady i bardzo dobrze włożyć. Michale, występowaliście na Manhattanie w dwóch klubach, jak dobrze pamiętam. Jak to było w sensie technicznym? No bo wyobrażam sobie, że instrumentów raczej chyba nie braliście z Polski. Czy braliście?
0: Technicznie to była totalna padaka. Amerykańskie kluby w porównaniu do polskich to jest po prostu żenada. Nie zgadza się nic. Kable. I nie mówię o małych klubach, bo byliśmy też w Carnegie Hall na cudownym wielkim występie, więc jakby to naprawdę można sobie podbudować opinię na temat naszego kraju po tym, jak się idzie do największej, tak, najsławniejszej sali koncertowej na świecie i tam kable strzelają i gitary, tak, i pan realizator nie potrafi na czas głównego mikrofonu wokalowego zgłośnić, więc człowiek sobie myśli, czyli to nie tylko u nas. Czyli
1: no,
0: chyba w świecie tak samo
1: ale
0: strzelają.
1: Ale oczywiście, że tak,
0: Carnegie
1: u nas jest,
0: Hall,
1: u nas jest super. Uważam, że my powinniśmy się po prostu, wiesz, wyzbyć kompleksów, jeśli chodzi, bo my jesteśmy na naprawdę super, super wysokim poziomie technologicznie zaawansowanym krajem.
0: Ale pytałeś o sprzęt, jak tam
1: ale o sprzęt.
0: No właśnie.
1: Ja przerwałam tobie, bo chciałam, na sekundę, bo chciałam tylko powiedzieć a propos tego wieczoru w Carnegie Hall. Teraz wróciliśmy, w Polsce byliśmy w Sopocie na koncercie Marka Ribota, który grał ze swoim składem i poszliśmy tam porozmawiać po koncercie i facet, który grał na saksofonie, mówi do Przemka z naszego zespołu: hej, czy ja dobrze słyszałem, że byliście w Nowym Jorku? Bo myśmy tam rozmawiali z Markiem na temat, z moim kolegą Markiem, rozmawialiśmy na tematy tam właśnie nowojorskie. I on mówi, czy ja dobrze słyszałem, że wyście byli w Stanach, bo ja widziałem ciebie w Carnegie Hall, bo ja tam grałem i akurat wyszedłem. Tak.
2: A dodam tylko, że Przemysław Bartoś, twój osobisty małżonek i basista, tak, waszego zespołu, ma bardzo charakterystyczną fryzurę, więc tak, może dlatego.
1: Tak, oczywiście ta fryzura została rozpoznana i człowiek czuł się na pewno bardziej uspokojony, kiedy zobaczył, już połączyły mu się kropki, że ten koleś był.
2: Za chwilę wrócimy do rozmowy. Przerwa i zajrzę na waszą pierwszą płytę, czyli No Need to Die, Don't Stop. W jedynce się pojawi. Słuchają państwo muzyki nocą, Zofia Bartoś i Michał Wandzilak.

0: Alfa Femmes w Państwa głośnikach, a Państwo oczywiście słuchają radiowej jedynki, Zofia Bartuś i Michał Wandzilak. Alfa Femmes, rozmawiamy przede wszystkim o wyjeździe koncertowym Alfa Femmes do Nowego Jorku na The New Colossus Festival. Michale, oddaję Ci głos w kontekście wyposażenia klubów, no i tego, jak tam się Wam występowało.
1: No właśnie, to już przed piosenką naszą wyraziłem opinię, że po prostu wyposażenie tamtejszych klubów jest totalnie żenujące i jakby karygodne. Ale za to młodzież obsługująca tam realizatorzy nadrabiają werwą, wigorem i energią i potrafią nasz sześcioosobowy zespół opiąć w 15 minut.
2: Tak.
1: I nawet.
0: No to migiem.
1: To migiem, więc tak, więc braki jakby sprzętowe w XLR-ach i kablach i tym podobnych sprzętach nadrabiali jakby... że tak powiem, własną ekwilibrystyką i umiejętnościami. A propos jeszcze właśnie pytałeś o instrumenty, więc jakby przeprowadzenie za ocean naszego sześcioosobowego zespołu oczywiście nie było proste, bo mamy tutaj dosyć rozbudowane instrumentarium, jednak oczywiście wymagało to wielomiesięcznych preparacji i na przykład pożyczania pokątem na Manhattanie statywów, tudzież kupowania gitar w Guitar Center, które potem się oddaje w Guitar Center.
2: Tak.
1: 60 dni na zwrot, więc jakby korzystamy z możliwości kapitalistycznych, jakie oferuje Ameryka, takie, że na przykład... więc można właśnie kupić gitarę, na przykład używaną na Manhattanie, słuchajcie, ceny od $60, więc jakby naprawdę w porównaniu do cen restauracji, tudzież transportu publicznego, jest to oferta taka bardzo atrakcyjna.
0: No wiem, że Przemysław Bartoś, wspominany już dzisiaj basista, przywiózł piękną gitarę w kolorze zieleni butelkowej.
2: Tak, tak, tak. A on właśnie...
1: Piękny,
2: właśnie
1: skrzypcowy Hofner.
2: Tak, namówiłam go na to, bo właśnie chciał jakąś wziąć najtańszą gitarę, namówiłam go, żeby jednak spróbował czegoś ekstra. Tak mu się spodobała, że zdecydowaliśmy się ją jednak przywieźć i nie zwracać. I myślę, że na tym polega właśnie ten patent Guitar Center, że oni wiedzą, że po prostu część tych rzeczy zostanie u klientów. My zapakowaliśmy ją w ubrania i w miękkim case'ie, po prostu nadaliśmy ją do samolotu i przyleciała.
1: I gitara Hollow Body jakby przyleciała w jednym kawałku, tak, więc jakby kolejny sukces, jakby tak. Nie patrzeć.
0: Zaręczam, że tak jest, bo widziałem tę gitarę całą i zdrową, zresztą prezentuje się przepięknie. Zosiu, wrócicie do Stanów? Bo to jest magia, to jest przygoda. I jak sobie rozmawiamy, trochę Michał tutaj wprowadza taki pierwiastek humorystyczny, ale jednak wyjazd do Nowego Jorku, cały czas będę to mówił, to jest wielka sprawa.

0: chyba zespołu.
1: No, niestety tak, niestety będziemy zobowiązani wrócić. No,
2: a cóż to za smutek w głosie?
1: No smutek, no, smutek, Kamilu.
2: Strasznie cię Zosiu los doświadczył, tak, że wrócicie do Nowego Jorku.
1: Wiem, co za koszmar.
3: Nie wiem, już Madison Square Garden już to nie stoi, więc...
1: Ale no, żarty na bok. Mówię niestety, bo jest to przedsięwzięcie spore, wymagające organizacji budżetu z różnych źródeł. Generalnie, jeżeli masz zespół alternatywny, to twoje życie jest balansem pomiędzy jedną a drugą straconą okazją, bo po prostu dużo rzeczy jest dla ciebie dostępnych, ale nie masz jak tego sfinansować.
3: Pięknie to ujęłaś, muszę powiedzieć.
1: Ja tak czuję, że to jest po prostu sztuka rezygnacji. Natomiast w tej sytuacji naszej, tej rezygnacji, myślę, nie możemy się podjąć i będzie trzeba ponowić. Ponowić ten wyjazd, rozszerzyć go troszeczkę o jakieś nieśmiało okoliczne miasta i taki jest chyba plan. No,
2: no to zaciskał kciuki będę. Poza tym Nowy Jork jest bardzo dużym jednak miejscem, więc można być może dłużej pobyć i pograć w jeszcze innych klubach. Niekoniecznie przy okazji The New Colossus, tak, Festival, ale może to będą takie kontakty, które jeszcze w przyszłości uda wam się złapać. Szanowni, powoli kończymy, ale jeszcze jestem ciekaw, co przed wami, bo tak, singiel jaki dzisiaj był zaprezentowany i to jest wasza aktualnie najnowsza kompozycja. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej czy kolejnych, no i kiedy płyta?
1: Jesienią tego roku możemy spodziewać się i spodziewamy się kolejnego singla z najnowszej płyty. Nie zdradzę tytułu, bo może jeszcze nam się odmieni i wydamy coś innego, ale plan wydawniczy jest następujący. Na jesieni kolejny singiel, latem zarabiamy, a w przyszłym roku, 2027, płyta w pierwszym kwartale, może zahaczając nieśmiało o drugi kwartał, jak się nam coś przesunie, ale płyta winylowa, wiesz, czekamy, z wielką pompą.
2: Czekamy. Michale, jeśli chodzi o muzyczną stronę tych nowych rzeczy, to będzie kontynuacja tego, co już znamy, czy nagle znowu nas zaskoczycie i będziemy zdumieni, my dziennikarze nie będziemy za bardzo wiedzieli, co z tym zrobić.
3: Na pewno nie będziecie wiedzieli. I to nas cieszy, i to nas motywuje, i tym się, że tak powiem, kierujemy w naszych działaniach. Tak. Ale tym razem oczywiście będziemy jeszcze bardziej zwarci i treściwi. Będziemy bardziej gitarowi, bardziej jak Television, tak, bo chcemy wrócić do Nowego Jorku, więc jakby tak, wiemy, jaki ten...
1: Wiemy,
3: oczywiście,
1: jak grać.
3: Tak, wiemy już, wiemy to. Ale, znaczy nie wiemy, ale próbujemy i robimy to już od jakiegoś czasu i mamy nadzieję, że będziemy to jeszcze robić w przyszłości. Będzie gitarowo, riffowo, ale oczywiście będą też syntezatory, Berlin, Sadomaso, ale będzie postmodernizm,
2: cokolwiek
3: dekonstrukcja. Bo zawsze robimy dekonstrukcję, więc będzie dekonstrukcja. Będziemy oczywiście powoływać się na nasze ulubione postpunkowe, nowofalowe inspiracje śmiało, ale będziemy też oczywiście to przekraczać, dekonstruować i dodamy nieco disco polo i italo disco na deser.
1: Tak. Kocham z mojej strony,
2: proszę państwa, na mojej twarzy się
1: z mojej strony mogę obiecać z kolei pewien konstans, czyli to, co zawsze, śmierć, nawiązania do Freuda i
3: Junga.
1: Jeden Junga i jeden distrak.
2: To tylko
3: na znajomych.
1: Młodzieżowo.
2: To wszystko, szanowni państwo, zwracam się do słuchaczy jedynki w wymiarze symbolicznym. Zofia Bartoś była z nami, dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Michał Wandzilak też był z nami.
3: Dziękuję bardzo.
2: Państwo słuchają radiowej jedynki Alfa FMS ponownie w państwa głośnikach.
4: Polskie Radio. Jedynka.

No Need to Die to jest utwór tytułowy z debiutanckiej pełnej płyty zespołu Alpha Femmes. Zofia Bartoś i Michał Wandzilak gościli dziś w Muzyce Nocą. Opowiadali Państwu o tej, no, ekscytującej wyprawie do Nowego Jorku na The New Colossus Festival. A Zofia Bartoś, przyznam Państwu, rozczuliła mnie dzisiaj, zapowiadając nasze spotkanie, pisząc, że tej nocy trzeba słuchać jedyneczki. A skoro się słyszymy, to znaczy, że Państwo są z nami i wspaniale. Jeżeli chodzi o Nowy Jork, to jeszcze akcenty się muszą pojawić. No, ten związany z legendarnym już klubem CBGB to Talking Heads.

0: To szósta studyjna płyta zespołu Talking Heads z roku 1985, Little Creatures, a z niej The Lady Don't Mind. Talking Heads, grupa niezmiennie kojarzona z Nowym Jorkiem, szczególnie z nieistniejącym już klubem CBGB.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Zespołów, które koncertowały i miały próby w CBGB jest więcej. To nie tylko Talking Heads, to nie tylko The Ramones, ale także Blondie. Muzyka nocą wraca po aktualnościach.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. W MSWiA po interwencji w domu Karola Nawrockiego zakończyła się pilna narada pod przewodnictwem szefa resortu Marcina Kierwińskiego. W spotkaniu udział wzięli komendant PSP generał Wojciech Kruczek, komendant główny policji generał Marek Boroń, komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości młodszy inspektor Wojciech Olszowy oraz wiceministrowie Czesław Mroczek i Wiesław Leśniakiewicz. Podczas narady omówiono zdarzenie dotyczące zgłoszeń, które wpłynęły do Centrum Powiadamiania Ratunkowego 23 maja w godzinach wieczornych i dotyczyły wystąpienia pożaru w mieszkaniu oraz zagrożenia życia osób znajdujących się wewnątrz. Informujemy, że Centrum Powiadamiania Ratunkowego przekazało zgłoszenie zgodnie z obowiązującą procedurą bezpośrednio do Straży Pożarnej, Policji i Ratownictwa Medycznego. Przekazała w mediach społecznościowych rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Lokal był pusty, zagrożenia pożarowego nie stwierdzono. Policja prowadzi postępowanie mające na celu ustalenie sprawców fałszywego alarmu. O 8 rozpocznie się odprawa rządu po interwencji w domu prezydenta. Służby od jakiegoś czasu zmagają się z problemem fałszywych zgłoszeń, przyznał w TVP Info rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
4: W 2025 roku mieliśmy ponad 55 tysięcy takich zdarzeń. Niestety, no te alarmy fałszywe, my przed interwencją nie wiemy, czy one są fałszywe, czy też nie. I każde zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia traktowane jest przez Państwową Straż Pożarną, przez Policję, przez Państwowe Ratownictwo Medyczne, szczególnie przez wszystkie służby, które mogą w takiej sytuacji zagrożenia być potrzebne z najwyższą powagą i wymagają naszej natychmiastowej reakcji.
3: O fałszywym zgłoszeniu dotyczącym domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak napisał, służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Kibice Lecha Poznań świętują 10. w historii klubu Mistrzostwo Polski. Feta rozpoczęła się na Stadionie Miejskim, skąd fani kolejorza kierowali się na targi poznańskie i zaplanowaną tam kontynuację mistrzowskiej fety.
5: Poznań dzisiaj zdecydowanie tętni życiem. Każdym z nas bije to samo serce, biało-niebieskie.
6: Ja jestem kibicem Górnika Zabrze.
7: Naprawdę?
6: Tak. Tylko jestem tutaj, bo drugą moją miłością jest Lech Poznań. Dzisiaj świętuję ze szwagrem, dzisiaj się bawimy i nieważne, nie ma między nas podziałów. Jesteśmy po prostu jedną drużyną, cieszymy się bardzo i niech tak będzie między Polakami po prostu. Nie ma podziałów.
3: Z kibicami rozmawiał Maciej Szefer. W ostatniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań zremisował 2-2 z Wisłą Płock. Łatwo Gang zbiera kolejne miliony jadąc rowerem z Zakopanego nad morze. Dziś ma dojechać do Gdańska. YouTuber zorganizował zbiórkę dla 8-letniego Maxa cierpiącego na zanik mięśni. Na leczenie w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Rodzice chłopca zebrali 3 miliony. Łatwo Gang pomaga zdobyć brakującą kwotę.
8: Na trasie influencer witany jest przez fanów. Sam apelował, aby nie jechać razem z nim, bo dla uczestników takiego przejazdu może być to niebezpieczne i zagrozić finałowi akcji.
9: Najważniejsze, żeby zebrać pieniądze na maksa, już jesteśmy bardzo blisko. Mega prośba, żeby nie jechać za nami, po prostu błagam was.
8: Dziennikarze TVP pytali Łatwo Ganga o odczucia po niemal całodobowej podróży.
9: Myślę dużo o Maxie. Max super chłopak, mam nadzieję, że ja wiem, że prawdopodobnie jest na bieżąco ze wszystkim. Więc pozdrawiam Cię, Max. Pędzimy dalej i na chwilę zbierzemy dla Ciebie 20 milionów.
8: Mama Maksymiliana, Anna Tocka, powiedziała Radiu Rzeszów, że jest pod ogromnym wrażeniem.

0: Wydarzeniem akcji charytatywnej prowadzonej przez Łatwoganga.
1: Jesteśmy ogromnie niewypowiedzianie szczęśliwi z tego, co się dzieje. No i trzymamy kciuki, żeby dał radę.
0: Wsparcie dla Maksa można przekazywać za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: W nich jeszcze Kraków i cisza wyborcza przed dzisiejszym referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. To głosowanie różni się od wyborów samorządowych i parlamentarnych, wyjaśnia Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
4: Zazwyczaj państwo się przyzwyczajali, że w ciągu dnia były konferencje prasowe, była wskazywana frekwencja na godzinę 12, na godzinę 17. W przypadku referendum nie zbieramy danych o frekwencji i nie informujemy o tej frekwencji. Samo zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w głosowaniu, prezentowanie wypowiedzi osób głosujących, w których zachęcają oni do wzięcia udziału w głosowaniu, jest niedopuszczalne w okresie ciszy wyborczej.
3: Każda osoba biorąca udział w głosowaniu otrzyma dwie karty. Aby głos był ważny, trzeba zaznaczyć odpowiedź tak lub nie. A w aktualnościach jeszcze informacja sprzed kilku minut. W Kijowie dały się słyszeć w nocy z soboty na niedzielę potężne wybuchy. Władze ukraińskiej stolicy ogłosiły zatem alarm w związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich pocisków balistycznych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Ciepła niedziela, termometry pokażą od 21 do 29 stopni, lokalnie jednak możliwe są przelotne opady deszczu. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Zatoka Niżowa znad Szwecji i Bałtyku powoli przemieszcza się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 12 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska i Wybrzeże Środkowe. Tam wiatr południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni 3 do 4, wzrastający na 4 do 5, porywy 6 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, możliwy przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni 2 do 4, wzrastający na 4 do 5, porywy 6 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni 4 do 5, okresami w porywach 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, okresami w porywach 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
6: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje, znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny?
5: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża od niedzieli 24 maja w programie Pierwszym Polskiego Radia.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

To właśnie Grzesław Nawrocki, czyli Grzegorz Nawrocki, znany z zespołu Kobiety, gościnnie Marsija z grupy Loco Star. Pan Zombie to jest najnowszy singiel Grzesława. Ta piosenka znajdzie się na nowej solowej płycie tego artysty. Dodam, że współkompozytorem tej piosenki jest Tomasz Ziętek, prywatnie mąż Marsii. 13 minut

0: po pierwszej kłaniamy się ponownie. Wojciech Błoński, Kamil Wicik, muzyka nocą do trzeciej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Sięgam pamięcią, że w kwietniu w Muzyce Nocą miałem dużą przyjemność porozmawiać dla Państwa ze Zbigniewem Krzywańskim, gitarzystą i współtwórcą zespołu Republika. Spotkaliśmy się w Jedynce, aby Zbyszek powspominał dla Państwa pierwszy koncert Republiki, który odbył się właśnie w końcu kwietnia 1981 roku. Odbył się, rzecz jasna, w Toruniu, w klubie Odnowa, który wówczas jeszcze mieścił się w murach dworu Artusa. Zbyszek wspominał także o piosenkach, które Republika wtedy zaprezentowała. Wśród kompozycji był nieco już zapomniany Balon.
1: A potem w nocy każdy z nich o locie na balonie śni, bo tylko we śnie każdy chce odlecieć gdzieś, polecieć gdzieś od...

W jedynce Balon zespołu Republika. Wspominałem, że ta kompozycja była zaprezentowana podczas pierwszego historycznego już dzisiaj występu Republiki w Toruniu w roku 1981, ale oczywiście nie ta konkretna aranżacja, ponieważ myślę, że Państwo poznali, że to jest wersja z początku lat 90. z takiej płyty, na której Republika umieściła, no można powiedzieć, że wtedy współczesne wersje swoich kompozycji znanych z lat 80. W dodatku instrumentarium wzbogacone między innymi o saksofon w niektórych utworach, o saksofon, na którym zagrał Jacek Rodziewicz, który przez mniej więcej 2 lata był członkiem zespołu Republika. 20 minut po pierwszej w Muzyce Nocą Tomasz Lipa Lipnicki ze swojej najnowszej solowej płyty.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. Z tej strony Tomek Lipa-Lipnicki. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Jedynki.

To ponownie dziś w Muzyce Nocą płyta Pola Bitew Tomasza Lipy Lipnickiego. Tym razem w piosence samemu gościnnie zaśpiewała Kasia Kowalska. Pamiętam, jak Lipa mi opowiadał o tym, że są takie plany, a potem, że udało się Kasię zaprosić. Był niezwykle dumny z tego nagrania. Chyba nie stała się ta kompozycja singlem. Bardzo żałuję, bo tylko jednorazowa powieść jest tą kompozycją promującą płytę Pola Bitew. W dalszym ciągu Lipa występuje solowo, tylko z gitarą, opowiada o tych piosenkach, oczywiście je prezentuje. No ale nie wolno zapominać o tym, że zespół Lipali wraca, a właściwie wrócił już, to stało się faktem. Ze starego składu mamy tylko perkusistę Łukasza Luka Jeleniewskiego, a jest również nowy basista Arkadiusz.

Mateusz Litkowiec. Będą koncerty na pewno, choćby na Paul and Rock Festiwalu. No i może płyta, kto wie. Na pewno Lipali na tych swoich nadchodzących występach będzie grało także utwory z solowej płyty Lipy. Skoro Kasia Kowalska pojawiła się w Jedynce, to ja proszę Państwa przypomnę fragment jej debiutanckiej płyty z roku 1994. Płyta Gemini na antenie Jedynki, utwór Jak Rzecz.

Rok 1994 i płyta Kasi Kowalskiej Gemini. Jak rzecz, Kasia dyskontowała te rocznice wieloma koncertami w całym

0: całej Polsce, także o tej płycie. Niedawno przecież w Jedynce nam opowiadała. 27 minut do godziny drugiej.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A u nas, proszę Państwa, zupełna zmiana klimatu. Przeniesiemy się wspólnie do lat 80. po to, żeby przypomnieć Państwu jeden z największych przebojów Mike'a Rutherforda i jego zespołu, czyli grupy Mike and the Mechanics. Piosenkę Silent Running zaśpiewa jego ówczesny etatowy wokalista, jeden z dwóch etatowych wokalistów, Paul Carrack.

Mike and the Mechanics i Silent Running w programie pierwszym Polskiego Radia. To brzmienie instrumentów klawiszowych wówczas było bardzo popularne, to rok 85. Jeżeli Państwo przypomną sobie płytę choćby grupy Rush noszącą tytuł Power Windows, to tam takie brzmienia także królowały. A propos zespołu Rush, to warto przypomnieć, że 27 marca przyszłego roku zespół Rush po raz pierwszy wystąpi w Polsce. Bilety już mam i już nie mogę się doczekać tego występu. My zostajemy w latach 80. I to znowu rok 1985, listopad. Płyta Welcome to the Real World, zespół Mr.

Ach, cóż to był za przebój nie tylko roku 85, ale myślę, że całej dekady lat 80, a na pewno tej drugiej połowy. Broken Wings, zespół Mr. Mister z płyty Welcome to the Real World. Całkiem niedawno media społecznościowe przypomniały mi, że pojawiło się kilka lat temu zdjęcie oryginalnego składu Mr. Mister w ich z kolei socialach. No i miałem jakąś nadzieję, że może to jest zapowiedź powrotu, ale nie. Wokalistą i basistą Mr. Mister był Richard Page, niezwykle zdolny instrumentalista, który pisał dla wielu znamienitych twórców, choćby dla Madonny. A u nas znowu zmiana klimatu, wolta artystyczna, po to, żeby Państwu przypomnieć, chociaż chyba o tym się zapomnieć nie da, że kilka dni temu znów do Polski przyjechała Metallica. Kto z Państwa był? 71-151 kamil.wicik@polskieradio.pl. A my zaglądamy na płytę, która ukazała się w końcu lat 90. Symphonic and Metallica. Zespół zagrał w towarzystwie orkiestry symfonicznej pod batutą nieżyjącego już niestety Michaela Kamena.